zagranych. Mój każdy grzech bliski mi jest, choć czasem bolą mnie rany.

zdaje się mówić. Ja poczekam. Nie uciekniesz przecież nigdzie, zamknięty w pułapce świata. W dni słoneczne jest wiatrakiem cienia okrążającego mnie. Niby wskazówka zegara w dni pochmurne jest ukojenia.

tak zapłaciła uczciwie. Niedosłyszalna czasami, jak szelest mojego oddechu. Innym razem głośna, pośpieszny łomot spłoszonego serca w studni nocy.

ostatnia moja pociecha. Zaspokojona ciekawość, na którą choruję od urodzenia. Mówię to wam, ja poeta, wczoraj zwierzę, dzisiaj półbóg, oswojony przez śmierć, oswojony przez śmierć.

0: Reklama.
1: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na gryla idealnie, jak majówka nada się?

0: A tutaj to Morlińska z piersią kurczaka.
1: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
2: Wbijasz!
3: Morliny są gorące. Morliny są.
4: Po reklamie.
5: Wypływamy na łódź.
6: 106 i 1 FM.

0: tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie. Konrad Mędrzecki, sobota, 2 maja. Maj się rozpoczął, święto flagi. A naszym gościem, i to na miejscu, jest pani profesor Mira Modelska-Krycz, która zaszczyciła nas swoją obecnością. Dzień dobry, pani profesor.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, słuchacze. No, moi drodzy państwo, Radio Wnet to jak lotniskowiec. Byłam za wielką wodą, Radio Wnet podpłynęło. Przepłynęłam wielką wodę i Radio Wnet dobiło do portu. Także to jest bardzo ważny lotniskowiec. A teraz jeszcze chcę, panie redaktorze, posłużyć się taką obserwacją prezydenta Reagana. Otóż prezydent Reagan zauważył, że w Warszawie leży kamień informujący, ile, jak daleko z Warszawy do Moskwy i jak daleko z Warszawy do Brukseli. Okazało się, że ten dystans jest 1150 kilometrów i jest identyczny.
3: Kubek w kubek.
4: Kubek w kubek. W związku z tym Ronald Reagan bardzo słusznie wysnuł wniosek. To nie Paryż, to nie Berlin, to nie Bruksela są centrum Europy, a centrum Europy jest Warszawa. Ale jeżeli mamy mówić o rzeczach, no na początek to zawsze pięknych, bo według starogreckiej koncepcji, a później nawet i chrześcijańskiej, to co piękne jest prawdziwe. A więc piękno,
3: piękno
4: i prawda.
3: Piękno, prawda, dobro, triada platońska.
4: Tak, tak. Otóż, panie redaktorze, pragnę pana, jak również i słuchaczy, zaprosić w środę 27 maja o godzinie 19 hotel Gródek na ulicy na Gródku 4 Kraków. I to jest coś przepięknego. W zeszłym roku nocowaliśmy w hotelu prowadzonym, czy którego właścicielem jest pan Donimirski. I to był hotel polski pod Białym Orłem. On graniczy z Muzeum Czartoryskich. I muszę się przyznać.
3: Trudno o lepszą lokalizację w Krakowie, cudowna.
4: Cudowna, cudowna. I to znaczy się, całą noc śniła mi się dama z łasiczką Leonardo da Vinci. I śniło mi się, że nawet pod nią śpię.
3: Ona ruszała się troszkę na tym obrazie?
4: No, ruszała się, tak, tak. Nawet puszczała oczka do mnie.
3: A wie pani, że ona oryginalnie miała niebieskie tło?
4: Tak,
3: tak, tak, miała niebieskie tło, przebadali ją promieniami rentgenowskimi. Aha. Okazało się, że oryginalnie Leonardo da Vinci namalował niebieskie tło. Później w wyniku zmiany właścicieli, tak, i tak dalej, ktoś doszedł do wniosku, że będzie lepiej kontrastował w ten sposób.
4: No
3: to ciekawe.
4: No to ciekawe.
3: To na jeden z najwspanialszych naszych dzieł sztuki w naszych muzeach. Tylko no przypominam, cały czas mi się przypomina ten portret młodzieńca Rafaela, który był w tym samym muzeum w Krakowie i niestety po wojnie zniknął. Gdzieś jest, może w jakiejś piwnicy jakiegoś byłego
4: niemieckiego.
3: Tak. Albo spalili. No nie wiadomo, nikt nie dowiemy się.
4: Tak, tak. No więc, panie redaktorze i drodzy słuchacze, ja jestem bardzo wzruszona pana Donimirskiego, no taką elegancją i szczodrością, albowiem na moim wieczorze, panie redaktorze, niech pan to przemyśli, wino pochodzenia z włoskiego zamku, kawa i herbata, będą serwowane gratis przez pana Donimirskiego. A teraz chcę powiedzieć, że ten hotel polski pod Białym Orłem, proszę państwa, to jest przeżycie kulturowe. Organizacja w środku, pokoje są perfekcyjnie, technicznie zorganizowane. Perfekcyjne łóżka, perfekcyjne łazienki, perfekcyjne wanny, perfekcyjne showery i ultra perfekcyjna dekoracja. Także czuje się pan, że jest pan w Muzeum Czartoryskich. I jeszcze na dodatek, śpi sobie pan w Muzeum Czartoryskich. Teraz wychodzi pan z hotelu polskiego pod Białym Orłem i dosłownie, no może do 500 metrów jest pan na rynku. Patrzy się pan w lewo, widzi pan Kościół Mariacki. Patrzy się pan na wprost, widzi pan
3: Sukiennice.
4: Także, proszę państwa, jeżeli nawet niekoniecznie chcecie słuchać o mojej książce Galopem przez burzliwe wieki, to przyjedźcie dla przeżycia kulturowego hotelu na Gródku. To jest na Gródku 4. To samo, muzeum, to jest muzeum, to jest przeżycie kulturowe.
3: No to jeszcze będziemy, bo jest 27, to jeszcze 25 dni.
4: Tak.
3: Więc jeszcze, pani Miro, się umówimy, że przypomnimy o tym. Dobrze. Żeby, bo tak nie wszyscy tak zanotują, nie wszyscy.
4: Tak, bo z Warszawy do Krakowa, to tam jest ta Lux Torpeda i to szybciusieńko można...
3: Lux Torpeda, dobra droga w miarę.
4: Także to jest...
3: Naprawdę, ale to można przecież, my zapraszamy przecież ludzi z całej Polski.
4: Z całej Polski.
3: I z Lublina, i tak, z Katowic, tak. I skąd bądź.
4: Tak, i teraz jestem bardzo dumna, ponieważ... Osobą zapraszającą jest Kazimierz Barczyk, który jest przewodniczącym Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów, jak również jest przewodniczącym Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. I od razu tak na kanwie powiem tego, że Kazimierz Barczyk, wielki człowiek, on i ja byliśmy, Kazimierz Barczyk w rządzie Buzka był jego zastępcą, a więc był no, zastępcą premiera. Więc i to było coś fantastycznego, bo myśmy, Kazimierz Barczyk przybył do Stanów Zjednoczonych, a State Department wyznaczył mnie jako tłumaczkę. No i z takim człowiekiem jak Kazimierz Barczyk, ja nawet napisałam wiersz Kazimierz Sprawiedliwy, to działanie...
3: Pamięta pani ten wiersz?
4: No właśnie...
3: Dobra, jak będzie, bo tak. Zrobimy tak, za chwilę zrobimy krótką przerwę muzyczną, bo dobrze. Puścimy Konrada Bieniędę, ukochanego o. naszego, tak. A później ewentualnie jak pani znajdzie ten wiersz, to doprowadzimy do recytacji. No tak. I będziemy opowiadać dalej.
4: Tak. No więc i trzecią posiadłością pana Donimirskiego jest zamek w Koszkwi. To jest XIV-wieczny zamek i tak a propos dla... ma potężną, przepiękną, przecudowną wieżę. No więc, proszę państwa, w całych Stanach Zjednoczonych nie ma takiej relikwii historii. I teraz 10 osób za spędzenie całej doby w zamku w Koszkwi uiszcza zapłatę 4 tysiące dolarów, a więc 10 osób, 10, a więc 4 tysiące podzielić przez 10 to jest 400, ale w całej Ameryce, żeby pan nawet zapłacił 100 tysięcy dolarów, to nie będzie pan nocował w wieży 14-wiecznego zamku. Więc raz w życiu można się na coś takiego szarpnąć. A teraz dlaczego? No dlatego...
3: Duchy tam są na pewno.
4: O, ile tak, duchy, oczywiście.
3: A z duchem spotkanie to bezcenne. Bezcenne. Żeby to był dobry duch.
4: No tak, to trzeba się tam modlić i zasłużyć. I chcę powiedzieć, że tam... No jest konieczność około 10 osób służby, dlatego, bo trzeba wciągnąć, prawda, jedzenie, trzeba sprzątać, trzeba no, nakrywać do stołu, a to
3: tak,
4: wszystko
3: tak jak
4: są...
3: W czterech tych na filmach można było oglądać, tak, są tacy jadą taką windą specjalną, tak, do górnych pomieszczeń.
4: Nie, niestety. Ale trzeba po schodach.
3: Wow.
4: Ale to są historyczne schody. Także 14-wieczne schody. No, to jest jedna, jedyna szansa, żeby stanąć na takim schodzie.
3: No jest jeszcze ten zamek w Janowcu, tam pokoje są. To jest vis-a-vis Kazimierza Dolnego. Jest aha. Janowiec, taka miejscowość. I tam jest zamek.
4: Też 14 wiek. No, XIV wiek
3: będę,
4: to jest 1300
3: z groszami. Teraz kłamał, bo nie pamiętam dokładnie, z którego on jest aha. wieku i roku. Natomiast to jest bardzo stary. Właściwie to jest ruina, ale mm-hmm. część jest odnowiona, a w części są dwa pokoje w zamku można wynająć. Ale on nie jest odnowiony, cały ten zamek, tylko jest częściowo, że tak powiem, zniszczony, a częściowo jest we fragmencie. To jest bardzo tak. piękny zamek. Ale to jest ruina. Ale w części jest muzeum, a w części są pokoje do wynajęcia. Ale to już można
4: no,
3: Państwo
4: ten
3: znać.
4: Zamek w Koszkwi żeśmy oglądali. Nie spałam, ale jak się kiedyś w życiu dorobię, to właśnie spędzę tam noc.
3: A później się umawiamy na rozmowę o duchach, która pani spotkała, dobra?
4: Tak. I chcę powiedzieć, że spotkanie poprzedzi film 15-minutowy o lobbingu dr Miry Modelskiej-Krycz i małopolskich samorządowców reprezentowanych przez Kazimierza Barczyka w Stanach Zjednoczonych na rzecz wejścia Polski do NATO. I muszę powiedzieć, że wtedy... I wykładałam na Uniwersytecie Georgetown, no to jest Ivy League University, to chyba wtedy to było tylko 10 takich uniwersytetów w całych Stanach Zjednoczonych i kiedy Kazimierz Barczyk, prawda, przyjechał, ja zaprowadziłam, no umówiłam do mojego dziekana, a to był na Georgetownie Wydział Dyplomacji. I po tym dowiedzieliśmy się, no zarówno ja, jak i dziekan, że w niemieckiej armii wtedy 5% żołnierza to są Turcy. No to było bardzo...
3: Taka piąta kolumna.
4: Piąta kolumna. Piąta kolumna i no dziekan się bardzo, mój dziekan się bardzo dziwił, ale po tej wizycie zawołał mnie i mówi tak, no niech się pani nie obrazi, ale nie podejrzewaliśmy, że z komunistycznego kraju przyjedzie dżentelmen, piękny garnitur, biała koszula, elegancki krawat, złote spinki, zachowanie jak lord brytyjski. No dla nas to był szok, że są tacy Polacy, no... To był
3: nie
4: chyba...
3: doceniają nas, nie doceniają.
4: Więc nie doceniają,
3: czas.
4: Tak. I dlatego ważne jest to zdanie i ta obserwacja prezydenta Reagana, że to my jesteśmy centrum Europy.
3: No nawet geograficznie to pamiętam, Lech Kaczyński, świętej pamięci, nasz prezydent, tak, mówił o tym, że tu jest, że tak powiem, centrum Europy, w Polsce. Aha. Nawet powiedział, która to miejscowość dokładnie, teraz sobie nie przypominam, ale generalnie rzecz biorąc, jesteśmy w absolutnym centrum Europy. Piękna opowieść o lobbowaniu na rzecz wejścia do NATO. Teraz to NATO trzeszczy zaczyna, ale to zaraz porozmawiamy, ale może sekundkę, dajmy muzykę.
4: Konrad Bienienda
3: i później wrócimy.
4: Tak, to
3: może
4: będzie
3: pani profesor znajdzie ten wiersz, a potem porozmawiamy innymi o tym, jak z perspektywy Chicago wygląda ta sprawa NATO, bo to NATO coś trzeszczy i jak stare gacze się rozmawia.
4: I bardzo, bardzo ciekawe jest, jak interpretacja też Karola III.
3: I też porozmawiamy i też będę się pytał, też chciał zapytać, bo tutaj jest Karol Nawrocki, będzie pracował nad tym, już pracuje, powołał, że tak powiem, zespół do opracowywania konstytucji, no bo w Ameryce jest ten system prezydencki bardzo silny. Tak. I chyba generalnie rzecz biorąc, już pomijając, że tak powiem, nasz stosunek do poszczególnych prezydentów, to jednak troszkę lepiej działa niż kiedy jest taka wojna i łapią się premier z prezydentem za łby i są, że tak powiem, zupełnie z innej bajki. No ale to teraz Konrad Bienienda, nasz ukochany pianista. Tak. Który tutaj gościł dwukrotnie już w Radio Wnet i jest naprawdę wspaniały, jest naszym dobrym narodowym w Stanach Zjednoczonych. I prosimy bardzo. Chopin, bo to Dzień Flagi dzisiaj, proszę państwa, też hurra!

0: A jest. A, jeszcze 4 sekundy. Tak, godzina 8:27, 2 maja 2026 roku i mamy zaszczyt gościć w Warszawie panią profesor Mirę Modelską-Krycz, która no, ma mnóstwo opowieści, mnóstwo anegdotek. Ja tylko to pytanie, które zostało, że tak powiem, zawieszone przed wejściem, przed Konradem Biniendą, wspaniałym naszym dobrem narodowym.
1: Tak.
0: Proszę państwa, proszę znajdować którego jego muzykę, na przykład w internecie. Jest naprawdę świetna, to cudowne. Nie tylko, że gra Chopina, jest szoponologiem, ale też komponuje, wspaniale tak. Komponuje.
1: Jest reinkarnowany Chopin i Pederewski.
0: No właśnie, no właśnie. A teraz to pytanie, wróćmy do tego, co zostało zawieszone. Ten system prezydencki amerykański lepiej się sprawdza, co, niż taki tutaj...
1: Ja jestem jego zwolennikiem, ponieważ drugim krajem, w którym spędziłam wiele lat mego życia, były Stany Zjednoczone, a tam jest właśnie system prezydencki. No i co jeszcze tutaj chciałabym się pochwalić przed panem redaktorem i słuchaczami, że myśmy gościli w Chicago, chyba to był luty, no jak nie luty, no to marzec, pana profesora Szczuckiego, który jest członkiem, który jest konstytucjonalistą i jest członkiem tego komitetu, który pracuje nad nową konstytucją. Pan profesor Szczucki zrobił fantastyczne wrażenie, ponieważ bardzo dobrze mówił po angielsku, no i wiadomo po polsku, a więc i Amerykanie, i Polacy, no Amerykanie polskiego pochodzenia zadawali mu pytania, no jedni Polacy, to znaczy się Amerykanie polskiego pochodzenia znają język polski, inni nie. Także w obu językach był, no to co się mówi po angielsku fluently, czyli absolutnie biegle. Biegły, bardzo sympatyczny. No i ja nawet...
0: Podbił serca Polonii Amerykańskiej.
1: Podbił serca Polonii Amerykańskiej, a ja muszę się pochwalić, że mam z nim zdjęcie. Także wszystko, co mówię, to mam dowody faktograficzne. I to było
0: nikt
1: bardzo...
0: Nikt tutaj nie poddawał wątpliwości prawdziwości pani słów, no, pani profesor.
1: Tak, oczywiście. Także tu też dla nas są bardzo ważne, ja myślę, że bardzo ważne pewne wnioski, jakie powinniśmy wyciągnąć z przemówienia Karola III w Kongresie Amerykańskim. I byłam zdumiona, że ten monarcha jest takim wspaniałym oratorem. I ja byłam kilka razy jako tłumacz w Kongresie, prawda, Stanów Zjednoczonych. Między innymi miałam być tłumaczką Wałęsy, ale ostatecznie State Department doszedł do wniosku, że Wałęsa jest żonatym mężczyzną, a gdyby kobieta była tłumaczką, to byłoby za dużo zbliżeń, bo ja do jego ucha, on do mojego ucha, także tłumaczem został Kalabiński, ale ja i Kalabiński razem żeśmy przygotowywali Wałęsę do, prawda, wystąpienia, bo panie redaktorze, to jest niewyobrażalne. 364 członków niższej izby, i 100 członków Wyższej Izby, po dwóch z każdego stanu, a ponieważ jest 50 stanów, no to już jest stówka. Także to jest i standing ovation, ale ostatecznie ja wtedy pracowałam dla Mrs. Dole, która zresztą później została kandydatką na prezydenta Stanów Zjednoczonych ze stanu North Carolina. Ale w momencie, kiedy występował Walesa, moja szefowa, no to strasznie wysokie stanowisko, Secretary of Labor, federalna, czyli na całe Stany Zjednoczone, wzięła mnie ze sobą do kongresu na wypadek, gdyby Kalabiński no, zrobił jakiś błąd czy tam niezręczność. A ja wtedy byłam no, młodą osobą i byłam no, tak czy inaczej relatywnie świeżo z Polskiej Akademii Nauk. I uważałam, no tak byłam wychowana, zresztą Pałac Staszica niedaleko stąd i tak byłam wychowana, że najważniejszą instytucją na świecie jest Polska Akademia Nauk. I w pewnym momencie, kiedy jest standing ovation w amerykańskim kongresie, no to tak 450 albo więcej osób wstaje i wali brawo, no ja...
0: Niezapomniane przeżycia.
1: Niezapomniane przeżycia. I ja wtedy mówię, Matko Boska, to ja jestem z Polskiej Akademii Nauk i nawet tutaj pies z kulawą nogą na mnie nie spojrzy, a tu przed tym temu elektrykowi robią standing ovation i biją takie brawo. I wtedy Mrs. Dole mówi do mnie, Myra, that's right. Bo ostatni raz taką standing ovation urządzono Churchillowi, a teraz drugi raz Wałęsie. Churchillowi za zakończenie II wojny, a Wałęsie za zakończenie zimnej wojny. Także nic dziwnego, że się biednemu Wałęsie w głowie pokićkało, bo potem... Mówiło się, on mówił, że on pochodzi z Cezarów rzymskich, Walesa. I jest Walesa i pochodzi z Cezarów rzymskich. I
0: no jemu się pokiełbasiło.
1: Ale gdyby mnie urządzono w kongresie taką standing ovation, to też by mi się pokiełbasiło.
0: A ja chciałem zapytać, bo pani wspomniała Jacka Kalabińskiego, to tak. Bardzo, bo to była taka postać, bardzo dobry dziennikarz, ale został strasznie potraktowany, pamiętam, pod koniec życia przez Gazetę Wyborczą.
1: No, Gazeta Wyborcza, taki szmatławiec.
0: No właśnie, ale no, był taki czas, że jeszcze wiele osób czytało tą gazetę i było wielu wspaniałych.
1: No tak, tam paru dobrych dziennikarzy.
0: Ja sam w 80. jak powstała Gazeta Wyborcza, to latałem po Nowym Świecie i dystrybuowałem tą gazetę. No później to było taki

0: nieelegancko.
1: Bardzo nieelegancko. No tak. Była taka, ja myślałem, że pani może wie więcej na ten temat.
0: No bo to, wtedy on był moim zdaniem,
1: był świetny dziennikarz.
0: Na samym topie i w ogóle najpierw mnie zakontraktowano na tego tłumacza, a ponieważ no ja biedna wydałam $750 na suknię. Ja przyjeżdżam z tą suknią, no bo to przecież cały kongres się będzie na mnie patrzył, nie mogę skompromitować Polski. Ja przyjeżdżam z tą suknią, biedaczka, a oni mi mówią, że wiesz co?
1: Nie.
0: Nie, bo to jest za dużo zbliżeń fizycznych i żona mogłaby mieć pretensje. Ja sobie myślę,
1: no ale z żoną to i tak tam mu się nie udało.
0: No więc ja sobie myślę,
1: sytuacja jest niezbyt cudowna. Tam.
0: Co jak co, ale takich, prawda, zbliżeń fizycznych moich do Wałęsy, no to pragnienia
1: może
0: takiego
1: lepiej,
0: nie miałam.
1: Może i lepiej.
0: Ale może i lepiej, może i lepiej.
1: Bo te byłyby zdjęcia, później kompromitacja i tak dalej.
0: No właśnie, no właśnie. Także to może i lepiej. Ale chcę powiedzieć i zawsze będę wspominać, że Walesa, czyli, prawda, rzymski, no, Cezar, uratował mi życie. I to było tak, że ja byłam tłumaczką i z taką międzynarodową delegacją byłam w Atlancie i z taką międzynarodową delegacją byliśmy w Mansion burmistrza czy prezydenta miasta. To jest gigantyczne, ogromne miasto Atlanta. I on miał bardzo piękne nazwiska, Mr. White, czyli pan biały, a był czarny jak sapok, ale nazwisko Mr. White, Mr.
1: Była
0: White,
1: taka
0: Mr.
1: Black White. And White.
0: No to on był, z nazwiska był White, a tak na obrazku był, no wyjątkowo...
1: Chyba kombi to było, może znajdziemy jak Black and White, panie kochany Igorze Toporowski, który tam siedzi i patrzy na mnie groźnym okiem.
0: No tak, ale... także, ale niech pan słucha. No i zbliża się godzina 12, a ja, to jest cała międzynarodowa delegacja Department of Labor i ja mam na jutro przygotować 8 godzin wykładu. No więc tam ktoś mi powiedział, że ja tu muszę wyjść, tam pójść troszkę w prawo, w lewo i za tam 20 minut przed północą będzie autobus. No i rzeczywiście ja wyszłam sama w nocy, dlatego bo cały autobus był dla grupy. Ale ja nie mogłam użyć tego autobusu, bo ten autobus stał przed Mansion, żeby ta grupa dojechała do hotelu. A ja, ponieważ przed, prawda, grupą jadę, no to muszę o własnych siłach. No więc ja wsiadam do autobusu i naprzeciwko mnie autobus jest 100% czarnych. A naprzeciwko, ale ja się wciskam na frontowe siedzenie i naprzeciwko mnie siedzi ogromny murzyn i kopie mnie w nogę, bo ja jestem jedna jedyna. To a oni nazywają białych gringo, czyli no to jest takie
1: pogardliwe.
0: No i on mnie kopie, a cały autobus się patrzy, co? W razie czego, to ja nie chcę tu takich brzydkich rzeczy mówić, ale mógłby się zatrzymać. Ten murzyn tam, wyrzucono by mnie do rowu, a zrobiono co, to nie chcę mówić. I potem autobus odjeżdża i nikt nie wie w ogóle, ani jak ja się przecież nazywam, ani nic. No i w każdym razie, jak on mnie tak kopię, to ja sobie przypominam, jak nas uczyli na psychologii, że jeżeli ktoś się atakuje, to trzeba rozerwać jego koncentrację. Więc ja się uśmiecham i mówię, oh, excuse me, what time is it now? To ja uśmiecham się do niego i mówię, a która to jest teraz godzina?
1: A on zgłupiał.
0: I mówi, where is this accent from? Skąd jest ten akcent? A ja mówię, from Poland. A on mówi, Walesa, Walesa.

0: i cały autobus, wszyscy Murzyni śpiewają swoją jakąś piosenkę o Walesa. I on się mnie pyta, young lady, a dokąd ty jedziesz tak późno sama? A ja mówię nazwę tego hotelu. On podchodzi do kierowcy i mówi, bo on taki potężny, taki widać było, że on tutaj zaraz
1: miał przejmie. Autorytet.
0: Tak, tak, miał autorytet. No i on mówi, żeby ten podjechał pod hotel. Wychodzi pierwszy, podaje mi rękę, odprowadza mnie do drzwi i jeszcze mówi, young lady, no bo ja wtedy byłam, no young, mówi, don't travel by yourself alone at that time, don't travel. No i myśmy się pożegnali, także on, czyli Walesa, uratował mi życie.
1: No właśnie, czyli młode damy, nie podróżujcie nocami same autobusami, zwłaszcza autobusami w obcych krajach, w obcych miastach.
0: Tak.
1: To piękna historia. To, pani Miro, wybieramy teraz albo Black and White, albo teraz utwór autorski Konrada Bieniędy. Pani decyzja. Mamy przygotowane.
0: Black and White.
1: Black and White.

0: No właśnie, pani Mira Modelska-Krycz, profesor, nasza wspaniała osoba, która tutaj jest naszym gościem bardzo często. Troszkę miał dzień flagi, to tak jest udokumentowany w ten sposób, bo ja to muszę państwu opisać. Czerwony sweterek, bardzo ładny, ale są też takie białawe tutaj perły. W uszach,
1: dzień flagi.
0: Biało-czerwona pani Mira w dzień flagi. No tak, właśnie, tak. Karol, teraz Karolem tak. Się zajmiemy, bo pani...
1: Tak, więc Karol, ja jestem zachwycona tym wszystkim, co powiedział monarcha Wielkiej Brytanii Karol III. Otóż skupił się po pierwsze na konieczności wzmocnienia NATO, ażeby uratować demokrację i balans w świecie. Nie tylko w Europie, ale tak w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, jak i w ogóle na całym świecie. A więc pomimo, on przemawiał w kongresie, a tam nie było prezydenta Trumpa, ale jakkolwiek fizycznie w tym momencie nie było prezydenta Trumpa, to Karol III skupił się na ryposcie bardzo wielu koncepcji prezydenta Trumpa. Między innymi prezydent Trump wielokrotnie wspominał, że ta NATO to taki tygrys na tam słomianych czy papierowych nogach, a Karol powiedział, jest konieczność wzmocnienia NATO, ażeby uratować demokrację, chrześcijaństwo, wartości i balans w świecie. I byłam wzruszona i dumna. Karol powiedział, my jako monarchia, jako prawda Wielka Brytania i Stany Zjednoczone jesteśmy zakotwiczeni na tej samej kotwicy. I tą kotwicą jest chrześcijaństwo i wynikające z niego wartości prawdy i piękna, sprawiedliwości i opieki nad jednostką ludzką. I to, że Stany Zjednoczone i Wielka Brytania zakotwiczone są na tej samej kotwicy, na chrześcijaństwie, to jest wielka sprawa, ponieważ ja osobiście, ja i reszta moich rodaków pochodzimy z ojczyzny świętego Jana Pawła II. I jeżeli monarcha brytyjski mówi taką rzecz, to jakim przestępstwem jest, że polscy politycy czy polscy obywatele nie odnoszą się do tej kotwicy cywilizacyjnej i duchowej, a my mamy taką potężną kotwicę cywilizacyjną i duchową, którą jest święty Jan Paweł II i wszystkie nauki, jakie w historii otrzymywaliśmy, na przykład od świętego Andrzeja Boboli, w Gietrzwałdzie objawienia, Matka Boska Częstochowska, Matka Boska Ostrobramska,
0: kardynał Wyszyński. Można było wyliczać świętych właśnie.
1: Tak, także ja oczywiście tutaj nie mamy czasu, bo to by wyszła z tego Biblia, gdybyśmy tak chcieli chociaż trochę przyzwoicie wszystko to wyliczyć, ale monarcha Karol III podkreślił, że kiedy ludność, najpierw to prawda była monarchia, a później była kolonie. Stany Zjednoczone weszły do historii jako kolonia brytyjska. ale z tego zakotwiczenia w chrześcijaństwie między innymi wynika wartość, że nie ma taxation bez representation. Czyli jeżeli kogoś tak płaci, ktoś płaci podatki, to ma absolutnie psie prawo do bycia reprezentowanym. I Stany Zjednoczone w 1776 roku, co w tym roku jest 250 lat istnienia Stanów Zjednoczonych już jako kraju, Stany Zjednoczone stały się nowym, wolnym państwem. I tu jest wielka rzecz. Przecież Wielka Brytania miała na początku Stany Zjednoczone, były kolonią brytyjską. I kiedy korona brytyjska domagała się od ludności Stanów Zjednoczonych płacenia podatków, wówczas ludność Stanów Zjednoczonych powiedziała, no ale przecież nauczyliście nas, że nie ma taxation bez representation, czyli my chcemy być reprezentowani, czyli my chcemy być Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. No i w tym momencie monarchia powiedziała dobrze. I proszę Państwa, ja chcę zasugerować, ażeby z tego przemówienia prezydent Putin wyciągnął związek, bo kiedy Ukraina zażądała swojej narodowej reprezentacji, to gdyby prezydent Putin posłuchał się Karola III, no to by powiedział, no dobrze, jeżeli chcecie, nie ma taxation bez representation, jeżeli chcecie być reprezentowani jako państwo, dobrze, to ja was uwalniam, a my pozostajemy najbliżsi przyjaciele. Dlatego, bo Karol III powiedział, nie ma dwóch państw, które są bliżej ze sobą związane pępowiną kulturową, system wartości, językowo, prawną. A! I tu była wielka standing ovation, poczucie humoru monarchy. Ponieważ monarcha powiedział tak, nasi pisarze, brytyjscy, nasi pisarze, Charles Dickens i Oscar Wilde podkreślali, że Stany Zjednoczone i Wielka Brytania są pod każdym względem takie same, z wyjątkiem języka. No i tu, ponieważ jest, to oczywiście Polak tego nie może zrozumieć, no chyba taki, że żył i w tym kraju, i w tym, ja żyłam i tu, dlatego, bo jest British English i amerykański angielski. I no, od lat, pewnie przez te dwa stulecia, komicy naśmiewają się z tego, jak pewne wyrazy wymawiają Brytyjczycy, a
0: no, ale fundamentem jest jeden wspólny.
1: No tak, tak, tak.
0: No, to, ale o to mi chodziło. Ja wiem, bo ja pamiętam taką anegdotkę o pewnym lordzie brytyjskim, który pojechał do Stanów Zjednoczonych i wysiadł tam ze statku w Nowym Jorku, idzie ulicami, mówi: kurczę, myślałem, że tutaj wszyscy mówią po angielsku, a ja nie zrozumiem ani jednego słowa. No to taka anegdotka.
1: No to anegdotka,
0: nie?
1: Anegdotka, oczywiście. To,
0: panie
1: co
0: Miro,
1: ja
0: bo mamy minutę, żebyśmy posłuchali dobrze jeszcze Konrada Bieniędy, bo ta godzina dobrze nam poszła jak spłatka.
1: Boże,
0: no
1: tak. No to ja chciałam jeszcze powiedzieć, że król przypomniał, że jest pierwszym brytyjskim monarchą przemawiającym przed Kongresem USA, a zarazem drugim suwerenem po swojej matce, królowej Elżbiecie II. Ale słuchajcie, gdyby Putin posłuchał Karola to jest chyba wielka kwintesencja. Posłuchał Karola III, to zamiast prowadzić tą wojnę od 2022 roku, miałby Ukrainę jako najbliższego sojusznika i prawda, na skutek wojny narosło tyle niedobrych uczuć i nie tylko, że niedobrych uczuć, ale prawda, no to ofiary po jednej i drugiej stronie barierki, ofiary w ludziach, ofiary w infrastrukturze, ofiary ta wielka wspólnota, która nawet była budowana w czasach ZSRR, a jeszcze wcześniej, w czasie Imperium Romanowych. Więc ta, co by nie powiedzieć, ta właśnie wspólnota językowa w myśleniu, w prawosławiu, w religii, no niestety ta wojna to wszystko rozbiła, zniszczyła.
0: Wrócimy, pani profesor, do tych wszystkich tematów już za 2 tygodnie mniej więcej. Jak wrócę do chwili, ale być może będziemy mieli nagraną tą rozmowę. Bardzo dziękuję. Fantastycznie było panią gościć tutaj na miejscu. Godzina minęła nam jak spłatka.
1: No,
0: po prostu.
1: Panie
0: jeszcze
1: redaktorze,
0: żeśmy nie podjęli wszystkich tematów, no ale no nic. Będziecie państwo mieli apetyt na następne rozmowy. Tak. Pani profesor Mira Bodelska-Krycz, a teraz na koniec audycji nasz wspólny, można powiedzieć, przyjaciel.
1: Przyjaciel, tak.
0: Konrad Bienieda, szopenolog, muzyk, kompozytor, naprawdę ambasador polskiej kultury.
1: Tak, prezes Stowarzyszenia Chopinowskiego z Cleveland, Ohio.
0: Dziękuję pani profesor.
1: To dziękuję panie redaktorze za możliwość mówienia, no dyskutowania z panem dla naszych słuchaczy.
0: Ja też bardzo dziękuję.

0: tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: Reklama.
4: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się? To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
5: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
6: Wbijasz!
7: Morliny są gorące. Morliny są...
8: Narodowy Bank Polski posiada ponad 580 ton złota. Fundament naszej siły i bezpieczeństwa. Dzięki stabilnej polityce banku polski złoty umacnia się na rynkach światowych, budując zaufanie inwestorów. Narodowy Bank Polski.
9: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Hej, wybierzesz się ze mną na wycieczkę do gwiazd?
13: O mój Boże! A skąd masz 100 milionów dolarów na bilet?
12: Nie no, mam teleskop po prostu.
14: Hubble, Webb czy Roman? Teleskopy orbitalne czy naziemne? Z którego punktu najlepiej obserwować Wszechświat? O historii teleskopów, ich konstrukcji i zadaniach, ale też o wielu kosmicznych ciekawostkach opowie w Podwodnej Akademii profesor Radosław Poleski z Warszawskiego Obserwatorium Astronomicznego.
15: Podwodna Akademia w każdą sobotę o godzinie 12.
11: To była autopromocja.

0: tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: Witam Państwa po godzinie 9:05 i już połączyliśmy się z panem profesorem Jerzym Miziołkiem, dawno niesłyszanym, ale przebywał w Rzymie, w różnych miejscach i będziemy teraz nadrabiać z panem profesorem. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: I co, Carlo Maratta, tak? Dzisiaj to jest też taka niesamowita sytuacja, bo czasami rozmawiamy o malarzach bardzo ważnych, ale którzy nie przychodzą do głowy na pierwszy, że tak powiem, od razu. I bardzo mam wiele takich głosów, że odkrywamy przed słuchaczami wspaniałych malarzy. I Carlo Maratta do takich należy, nie należy do pierwszego, że tak powiem, do pierwszej takiej ligi, w tym sensie, że nie przychodzi do głowy od razu, tak jak Botticelli, tak, czy Rafael i tak dalej.
4: A właściwie trochę to jest niesprawiedliwe, bo gdybyśmy popatrzyli na jego karierę życiową, to był malarz o niewiarygodnie wielkim znaczeniu, także dla Polski, bo przecież jego uczniem moglibyśmy powiedzieć, choć nie w bezpośrednim, może takim wielkim kontakcie, był między innymi nasz Szymon Czechowicz. Jak popatrzymy na dzieła Szymona Czechowicza, to zobaczymy w jakim sensie refleks i to bardzo, bardzo wyraźny twórczości Carla Maratty. No więc kim był człowiek? On to nie był Rzymianin, on się urodził w Marche, w Camerino, w odległym roku 1625, więc w ubiegłym roku zorganizowano taką piękną wystawę, która trwała zresztą do niedawna. Zamknięto ją dosłownie chyba 3 tygodnie temu w Palazzo Sciarra, kolonna na Via del Corso w Rzymie. No i poświęcono tą wystawę Carlo Maratcie, ale też ludziom, którzy do niego nawiązywali, czy z nim współpracowali, bo był to człowiek instytucja. Zajmował się nie tylko malarstwem, o czym za chwilę opowiem, ale projektował też nagrobki, doradzał w tworzeniu, jak państwo macie w oczach, kościół świętego Jana na Lateranie, te wspaniałe, ogromne postacie apostołów rzeźbione, to też się odbywało z jego doradztwem. Zresztą w tym baptysterium wspaniałym z czasów Konstantyna Wielkiego są freski, przy których brał udział, przy ich powstawaniu brał udział Carlo Maratta. Więc kim był, jak to się rozwijało, trochę powiedzieliśmy. Więc był uczniem bardzo wybitnego włoskiego malarza, na którego państwo zawsze trafiacie, jak idziecie na wystawę Caravaggia do Palazzo Barberini, bo tam jest na przykład na pierwszym piętrze tego Sacchiego wspaniałe przedstawienie Sapiency. To jest takie właśnie wspaniały symbol solarny, głowa Sapiency, czyli mądrości. Jest w dysku solarnym, to jest ewidentny wpływ teorii kopernikańskich. To jest wielki fresk. Jest też obraz, który powtarza tą kompozycję. Więc Andrea Sacchi to był naprawdę znakomity malarz, który tworzył w połowie wieku XVII i to u niego zaczyna swoją karierę człowiek, który przybywa do Rzymu jako młodzieniec i powoli pnie się po szczeblach kariery, by rzeczywiście wypełnić swoją twórczością właśnie całą wielką ilość kościołów, których nazwy zaraz wymienię, bo to są wspaniałe kościoły, ale może warto jest powiedzieć, że zaczyna od rysowania, od studiowania Rafaela. Jego sztuka, pomimo że ma swojego mistrza Sacchiego, jego sztuka wywodzi się z tego tak zwanego nurtu klasycyzującego. I właśnie na tym polega pewnie problem, że my dzisiaj kochamy Caravaggia, który jest malarzem tak pełnym ekspresji, dramatu, wigoru, światła i cienia. Nasz Carlo Maratta to jest artysta, który jest właściwie taką kontynuacją linii, która idzie od Rafaela, ale też wpisuje się w to, co tworzy Nicolas Poussin, co tworzy, jeśli chodzi o pejzaże, Claude Lorrain. A więc mamy do czynienia z kimś, kto tak naprawdę w tamtych czasach, może wymieńmy jego zaszczyty i honory, zanim powiemy o dziełach sztuki, że na przykład zostaje przez jednego z papieży mianowany konserwatorem fresków w stancach watykańskich, Rafaela, ale też kaplicy Sykstyńskiej. On odpowiada po prostu za całą, jakby i bierze udział w konserwowaniu i fresków w Farnezinie Rafaela i właśnie na Watykanie, ale jednocześnie jest rzeczywiście człowiekiem, który ma po prostu, jest przewodniczącym czy Akademia di San Luca, czyli właściwie jeśli sobie uświadomimy, że to jest jedna z tych najważniejszych akademii artystycznych na świecie, no to mamy po prostu wspaniały rozwój kariery artystycznej, która trwa do 1713 roku, i która przyniosła po prostu dziesiątki obrazów, rysunków, spośród których wiele to są oczywiście obrazy, czy większość obrazy religijne, ale jest to też artysta, który tworzy też tematy mitologiczne. Więc co, może wymieńmy trochę kościołów tak, i obrazów, które są w rzymskich kościołach.
3: Tylko wspomnę, bo dotarłem do informacji, że był też, dostał tytuł francuskiego tytułem malarza królewskiego po namalowaniu Apollo i Dafne.
4: No tak, jest taki obraz. Ci z Państwa, którzy mają w oczach w Galerii Borghese słynną rzeźbę Gian Lorenzo Berniniego, no to rzeczywiście moglibyśmy się zastanawiać, na ile ten obraz, wspaniały zresztą właśnie, który został tak bardzo doceniony, obraz ukazujący metamorfozę Dafne w to drzewo, które staje się drzewem laurowym, z tym Apollinem, który ją ściga. No więc rzeczywiście to jest bardzo ładny obraz, ale skoro pan redaktor wspomniał o kwestii dystynkcji otrzymanych od króla francuskiego, to powiedzmy, że artysta tak zachwycił Jana III Sobieskiego, że ten zaproponował mu, jest dokument na to, który to potwierdza, opublikowała go pani profesor Rzepińska, świętej pamięci, już w tej chwili jedna z uczennic Karoliny Lanskorońskiej. No więc Jan III Sobieski, wiemy o tym, ja nie znam listu Jana III napisanego do Maratty, ale znamy odpowiedź Maratty, czy raczej znamy opowieść o tym w żywocie Karla Maratty, gdzie Carlo Maratta pisze, że król polski przysłał mu wspaniałe prezenty i że to jest ten król, który odniósł wielkie zwycięstwo pod Wiedniem, że to jest znakomity strateg, a więc mamy dowód na to, że sława Maratty, Carlo Maratty dotarła w czasach Jana III, czyli powiedzmy w latach 70., 80., zapewne 70. do Polski, no bo przecież i ten Czechowicz wspominany, ale rzeczywiście to jest ktoś, który zachwycił między innymi króla, który przecież jeśli popatrzymy na Wilanów, to jest tak zwany Sarmatyzm Oświecony, jak mówił to pan profesor Mariusz Karpowicz, pisząc książkę Janie III Sobieskim. A więc mamy jakby zdefiniowaną twórczość człowieka klasycysty, który właśnie z tego powodu, że jest tym klasycystą, że maluje te przepiękne twarze Madon, że maluje te wspaniałe postacie mitologiczne, jak choćby Dafne i Apollina, ale także Plejada na przykład jest taki, Porwanie Europy bardzo piękne i szereg innych obrazów, więc i w obrazach mitologicznych, i w obrazach religijnych mamy za każdym razem wspaniały pejzaż, znakomitą kompozycję, tylko może tego, czego brakuje w tych obrazach dla czasów, w których my żyjemy, kiedy się szuka ekspresji, dramaturgii w obrazach, no to właśnie tego głębszego może poruszenia. Carlo Maratta jest idealnym malarzem, jeśli chodzi o kompozycję, jeśli chodzi o harmonię, jeśli chodzi o styl. Jest po prostu w tej linii prawdziwej z Rafaelem, tylko tyle, że żył bardzo długo. Namalował tak wiele, że właściwie trudno to wszystko jest wspamiętać. No i ponieważ tych obrazów jest tak ogromna ilość i ponieważ miał wielu naśladowców, No więc po prostu rzeczywiście no, nie jest typem Caravaggio, jest typem kimś zupełnie innym. No ale pomyślmy, jak pojedziemy do Rzymu, to po tej audycji namawiam Państwa, żebyście sobie wpisali do swojej pamięci albo do swojego notatnika nazwisko Carlo Maratti, no bo dzisiaj w internecie można wszystko wyszukać. I wspomniałem o kościele San Giovanni in Laterano, tej właśnie o głównym kościele Rzymu, to jest ciągle katedra główna Rzymu, San Giovanni in Laterano. Mówiliśmy o projekcie tych apostołów. Ale wystarczy pójść do baptysterium, które jest wspaniałym zabytkiem z IV wieku, z czasów Konstantyna Wielkiego, żeby popatrzeć na freski, które nie wszystkie są znakomitej klasy, ale na przykład wiemy z całą pewnością, że jak Konstantyn jest taka scena, zniszczenie posągów antycznych czy tam pogańskich, to to jest na pewno autorski fresk Carlo Maratti. Ale po kolei, patrząc na Il Gesù, patrząc na San Carlo al Corso, patrząc na kościół Santa Maria in Valicella, patrząc na San Isidoro, no właśnie, może wejdźmy do tego kościoła. Jak Państwo pójdziecie, namawiam, warto zawsze chodzić do kościoła kapucynów na Via Veneto, zwłaszcza przypomnijmy, że to jest ten kościół uratowany przez Polaków na początku XX wieku, bo miano inaczej budować to Via Veneto i Polacy uratowali ten kościół. No i tam są wspaniałe arcydzieła, no między innymi Guido Reniego, na którym właśnie też się nasz Carlo Maratta wzoruje. Więc San Isidoro to jest kościół obok, w jednej z tych uliczek obok, jak jest Piazza Barberini, jest ten słynny tryton, jest Via Veneto, trochę w lewo dochodzimy do kościoła świętego Izydora, gdzie jest całe właściwie mnóstwo obrazów Carla Maratti. Mnóstwo, no co najmniej 4. Ołtarz w ołtarzu, w bocznych też kaplicach. A więc mamy do czynienia z artystą, który po prostu właściwie wypełnia całą drugą połowę wieku XVII. I nadaje ton twórczości, która, jakbyśmy na przykład popatrzyli na zarówno te rzymskie obrazy, jak i na obrazy na przykład, no sięgnijmy do galerii, którą pewnie wielu z nas zna, czyli Galerię Drezdeńską, no to jest na przykład z tego cyklu, kiedy on maluje na przykład, bardzo często podejmuje temat Bożego Narodzenia, jest taki jego obraz w San Giuseppe dei Falegnami, to jest kościół tuż przy Forum Romanum. Ale wracając do Drezna, tak jak w tym kościele Pokłon Pasterzy, także na przykład w tym kościele, właśnie w tym obrazie, który jest w Dreźnie, w Gemälde Galerii, mamy nie tylko wspaniale malowaną Madonnę, piękną, naprawdę jeśli ktoś szuka obrazu, który by go natknął w Boże Narodzenie, jak wygląda tak zwana światłość Boga, bo to dzieciątko emanuje światło, no więc to też jest luminista. To jest ktoś, kto nie przechodzi obok tego, co Caravaggio przynosi z tym swoim silnym światłem. Ten obraz jest w internecie, po Wikipedii można sobie znaleźć właśnie ten między innymi obraz, który po prostu pokazuje, że to jest nie tylko ktoś, kto potrafi pięknie malować pejzaż i postacie ludzkie, ale również ktoś, kto potrafi wydobyć, jakby to powiedzieć, boskość, albo inaczej, boskość Chrystusa i rolę Matki Boskiej właśnie choćby w tej scenie, w tym obrazie, to Boże Narodzenie z aniołkami, które jest w Dreźnie. I można po kolei wymieniać jego dzieła, które bardzo piękny zespół dzieł Maratti jest na przykład to jest muzeum Galeria delle Belle Arti w Brukseli, gdzie jednym z jego absolutnych arcydzieł jest obraz, który ukazuje świętego Jakuba Większego. Wiemy, że jest dwóch Jakubów pośród apostołów, ale kompozycja, którą zrobił Carlo Maratta, gdybyśmy rzeczywiście wyłuskali te obrazy oryginalne, bo to jest piękny pejzaż, ale ten święty, który właściwie trzyma, jest układ rąk taki, który tworzy jak gdyby ukośną kompozycję z tą laską, którą trzyma. Poszukajcie Państwo, jak jesteście ciekawi tego dzieła. To jest absolutne arcydzieło. Posągowość, taka jak jest u apostołów San Giovanni Laterano. Wspaniale malowane szaty. Takie rzeczywiście ta żółta kolorystyka płaszcza. ten wspaniały pejzaż, pięknie malowana anatomia tych widocznych części ciała, to wszystko pokazuje, że to jest ktoś, kto wszystkie arkana sztuki po prostu pojął znakomicie. A więc iluminista i znakomity kolorysta i jednocześnie człowiek, który ma świadomość swego miejsca w sztuce europejskiej, w sztuce rzymskiej, bo on maluje dla wszystkich najwybitniejszych ówczesnych i papieży, którzy go zatrudniają, jak mówiliśmy, na Watykanie, ale dla wszystkich możliwych rodów typu ród Pallavicinich, Barberinich, etc., etc. I jest jeden z takich z autoportretów Maratty, który pokazuje go z jednym z Pallavicinich, a więc to zestawianie się z tą najwyższą arystokracją, gdzie oczywiście malarz występuje jako ktoś, kto portretuje tego właśnie pana Pallavicini, ale to po prostu pokazuje, że artysta był po prostu tą wielką postacią Rzymu w wieku XVII. Wszyscy do niego przyjeżdżali studiować. No jak mówiliśmy, był przecież i w tej Akademii di San Luca, ale po prostu miał wspaniały warsztat malarski, a inny obraz, też znajdujący się właśnie w tym belgijskim muzeum w Brukseli, to jest jego autoportret, który pokazuje takiego nobliwego pana, który miał wszystkie tytuły szlacheckie, jednocześnie trzyma, co ciekawe, nie pędzel w ręku, tylko pióro i zdaje się, że właśnie, no i oczywiście książkę trzyma, to jest artysta też uczony, bo on maluje przecież cykle malarskie, których nie wiemy, jakich miał doradców, ale wszystko wskazuje na to, że to ta wielka kariera artystyczna, ten naprawdę ogromny dorobek, który dotyczy obrazów i religijnych, i jak mówiliśmy, świeckich, i portretów, bo tych to nie tylko są autoportrety, są kapitalne jego portrety, malowane po prostu rzeczywiście tych wybitnych postaci tamtego czasu. A więc ja tu trochę może państwa jakby wprowadzam w taką atmosferę, że może nie wszyscy o tym Carlo Maratcie słyszeli, ale jak go państwo spotkacie osobiście w postaci jego obrazów, w galeriach świata, przede wszystkim w Rzymie, wystarczy po tych kościołach pochodzić, to naprawdę zobaczycie państwo, że artysta zasługiwał na jeszcze większe wyróżnienie niż ta stosunkowo skromna wystawa, jaka miała miejsce we wspomnianym Palazzo Sciarra Colonna na Via del Corso w Rzymie.
3: No tak, ale jeszcze jest Drezno, jeszcze jest Bruksela, więc można go znaleźć w wielu miejscach. Świetny ten portret Klemensa IX też.
4: To, prawda?
3: To jest niesamowity, no to jest jakby...
4: To się przypomina... I to jest właśnie portret psychologiczny, to nie jest ktoś, kto maluje, jakby to powiedzieć, takie postacie idealizowane. W tym za każdym razem coś jest. Maratta jest w stanie uchwycić po prostu, jakby powiedzieć, rys osobowości postaci. I dotyczy to nie tylko wspomnianego przez pana redaktora portretu, ale dotyczy to też innych portretów, które nie wszystkie są dziś identyfikowane z konkretnymi postaciami. Jest na przykład taki wspaniały portret mężczyzny, też w Gemälde Galerie w Dreźnie, gdzie mamy po prostu wspaniale malowaną twarz młodego człowieka, no 30-paroletniego, jego zaduma, jego spojrzenie takie trochę tęsne, ten wspaniały w stylu XVII wieku biały kołnierz zestawiony, koronkowy, zestawiony z tym ciemnym ubiorem. To wszystko pokazuje po prostu, że to był artysta wielostronny. Ja myślę, że on jeszcze się doczeka większego, jakby to powiedzieć, uznania, kiedy zmieni się trochę gust w odbiorze artystycznym, no bo w tej chwili wszyscy biegamy i słusznie na wystawy Caravaggia, ale Carlo Maratta, który jest oczywiście artystą żyjącym, przecież on umiera 100 lat później niż Caravaggio, ale on i Caravaggia umiał wykorzystać w tych kompozycjach luministycznych, jak mówiliśmy, i w tym portrecie, o którym w tej chwili mówię, właśnie tego młodego mężczyzny z Gemälde Galerii w Dreźnie, mamy do czynienia po prostu z kimś, kto malując wyrafinowanym stylu klasycyzującym jest jednocześnie autorem wspaniałych portretów. Bo zresztą Rafael, przypomnijmy, Rafael Santi, no, autor, malarz, o którym tyle wiemy wszyscy przecież, też był znakomitym portrecistą. Więc w jakim sensie moglibyśmy powiedzieć, że ten uczeń Andrzeja Sakiego, też nazwisko warte zapamiętania, warte, bo tak jak pan redaktor, wiem, że jeździ, no właśnie spotykaliśmy się w Rzymie i szuka tych kolejnych, jakby to powiedzieć, postaci malarskich, które warto zapamiętać, no to do dzisiejszego, jakby to powiedzieć, naszego dywagowania o sztuce, poza głównym bohaterem, jakim jest Carlo Maratta, dodajmy też jego mistrza, który państwa naprawdę zachwyci, jak zobaczycie, ile w tym jest gracji, wdzięku, jak wiele z tego też wykorzystał Carlo Maratta, tworząc swoje liczne obrazy obecne w tylu muzeach świata i przede wszystkim w kościołach i muzeach Rzymu.
3: Panie profesorze, no ale to jest bardzo dobra wiadomość, bo będziemy mieli o czym mówić po prostu przez długi, długi czas i to jest fantastycznie, bo ciągle się odkrywa. Ja też po prostu czasami, aż mi głupio, że poznaję malarzy, którymi się później zachwycam, a o których nie słyszałem. I no, dzięki panu profesorowi wielu słuchaczy też właśnie wyraża podobne opinie, że właśnie to jest otwieranie drzwi na, no, na piękno, dobro i prawdę. No i to jest właśnie w postaci malarstwa między innymi i rzeźby. No, ale wszyscy ci wspaniali artyści, to też jest taka nieustająca opowieść, ponieważ można ich odkrywać i odkrywać i odkrywać wciąż i wciąż. Także to jest cudowne i to bardzo, no, musimy to powtarzać.
4: Jeśli jeszcze mamy minutę, to chciałbym się odnieść do takiego obrazu, który wszystkie mity rzymskie, no, jeździmy do Rzymu, w jakim sensie my Polacy wynikamy z oddziaływania tego caput mundi, tej kultury, która z Grecji przyszła do Rzymu, a potem grecko-rzymska trafia do nas. No więc mamy rzeczywiście do czynienia z taką sytuacją, w której choćby obraz Odnalezienie Romulusa i Remusa, to jest jeden z tych obrazów, który bardzo łatwo odszukać choćby dzisiaj przez internet, przy czym polecam państwu, jeśli chcecie poczytać rzeczywiście, polskie hasła ciągle wikipedyczne, czy w Wikipedii, czy w innych, są tak jakby skrótowe z tego, co dają Anglicy, czy Włosi, czy Francuzi, ale prawda jest taka, że ten obraz jest łatwo bardzo znaleźć. I to jest jeden z tych kapitalnych przykładów malarza, który wydawałoby się, bo kiedyś czytałem taki komentarz, że to jest ktoś, kto maluje tylko postacie ludzkie i pejzaż. Nieprawda. Ten obraz, o którym tutaj mówię, właśnie z wspaniałym pejzażem, z tym drzewem figowym po lewej stronie, z tymi postaciami, takimi zupełnie jakbyśmy patrzyli na obrazy Nicola Poussina, wspaniałego francuskiego artysty, który tworzył główną część życia w Rzymie i może kiedyś powinniśmy mu jakąś audycję poświęcić, to tutaj ta kompozycja właśnie z koniem po prawej stronie, z wilczycą, którą widzimy też po prawej stronie, pokazuje, że to jest też znakomity malarz zwierząt, że on potrafi po prostu namalować naprawdę konia, czyli jakby trochę patrzeć na tego wspaniałego rumaka z tego świętego Pawła w drodze do Damaszku, który mamy w Santa Maria del Popolo w kaplicy Cerasich. Coś z tego rumaka tutaj jest, w takim skrócie ukazanego, pięknie malowana wilczyca. No ta wilczyca, która przecież, jak wiemy, karmiła Romulusa i Remusa. A my widzimy taki moment, kiedy Faustulus, to jest ten, który odnalazł te bliźnięta tak ważne w historii Rzymu, te dzieci Rej Sylwii i Marsa, jak ten Faustulus klęcząc przekazuje jednej z kobiet to jedno właśnie z dzieciąt, jedno z dzieci, które się narodziły i które w tak zasadniczy sposób wpłyną na dzieje, które znamy, dzieje Rzymu, które opowiedział tak pięknie, no między innymi, no wielu historyków, nie będziemy ich tutaj oczywiście wymieniać. A więc mamy na pewno do czynienia z artystą, który, przypomnijmy, w pewnym sensie Carlo Maratta dokonuje takiej syntezy sztuki, która idzie od Rafaela Santi, Rafaela, który tworzy tą swoją wizję tego, jakby to powiedzieć, sztuki pięknej, wyrafinowanej, wzorowanej na dziełach sztuki antycznej, ale tworzonej z własną swoją wizją artystyczną, a potem po kolei przez tych artystów takich jak właśnie Annibale Carracci. To jest kolejna wielka, ważna postać, o której kiedyś powinniśmy powiedzieć, bo jego obrazy, jak Państwo pojedziecie dzisiaj do Rzymu, to przecież warto jest w internecie zobaczyć, kiedy można wejść do Palazzo Farnese i pójść zobaczyć wspaniałą galerię, jedyną w swoim rodzaju, którą Annibale Carracci namalował o tematyce mitologicznej, wpisanej w, no po prostu rzeczywiście też w dzieje Rzymu. A więc Rafael, a więc Annibale Carracci, a następnie Guido Reni, ten klasycyzujący, wspaniały malarz, który tworzy przez cały wiek właściwie, no umiera na początku drugiej połowy XVII wieku, więc Carlo Maratta jest jak gdyby kontynuatorem jego dzieła. I jak Państwo sobie wczytacie się w rozmaite teksty o Carlo Maratcie, to przeczytacie, że właściwie w momencie, kiedy odchodzi z tego świata wielki Bernini, umiera tam w 1680 roku, kiedy odchodzi właśnie Guido Reni, to Carlo Maratta jest tą wielką postacią, która naprawdę, jeśli się przyjrzymy tym obrazom, wiem, że się powtarzam, ale to jest warto zrobić, żeby po prostu naprawdę pochylić się nad twórczością wspaniałego artysty, a potem sięgnąć do dzieł Szymona Czechowicza, no bo trochę tych publikacji już mamy na temat Czechowicza w tej chwili w Polsce, żeby sobie uświadomić, jak wiele z tego, z tej twórczości, choćby Szymona Czechowicza, który jest pochowany w Warszawie w kościele kapucynów na ulicy Miodowej. A więc przechodząc koło kościoła ufundowanego przez Jana III, tu wracam specjalnie do Jana III, żeby jeszcze raz powiedzieć, że ten wspaniały list, który, czy tekst, który jest Maratty, mówiący o tym, jak to król polski się do niego zwraca, to jest jeszcze jeden z tych kapitalnych przykładów, jakby to powiedzieć, obecności Jana III, jego mecenatu, jego dostrzeżenia twórczości Maratty jako twórczości wybitnej. No więc ktoś, o kim warto pamiętać w kontekście plejady twórców, tworzących od przełomu XV i XVI wieku po właśnie początek wieku XVIII. Jeszcze dodajmy, że Carlo Maratta wprowadza po tym tenebryzmie Caravaggia to wspaniałe rozjaśnienie kolorów. I w tym też jest zawarta jego ważna rola w twórczości artystycznej, bo on umierając w roku 1713 otworzył perspektywę do tego zupełnie innego, nowego malarstwa, które będzie malarstwem pełnym światła i lekkich kolorów, co nie znaczy, że kolorów wykonywanych czy stosowanych w bardzo wyrafinowany sposób.
3: Panie profesorze, bardzo dziękuję. Może nam się uda, jeżeli pan profesor będzie skłonny na przykład w przyszłym tygodniu przyspieszyć naszą audycję, bo później za 2 tygodnie będę, że tak powiem, niedostępny, to może Carracciego byśmy zrobili, ale to się jeszcze...
4: Annibale Carracciego i oczywiście jego brata i kuzyna, bo to jest trójka, ale przede wszystkim Annibale Carracci z tą ideą, to państwu obiecuję, że zajmiemy się jego freskami w Palazzo Farnese i na namawiam, ambasada francuska poczuwa się w obowiązku, żeby po prostu udostępniać ludziom swoje wnętrza, więc tym bardziej warto o tym opowiedzieć i udać się. Panie redaktorze, niech się pan przyzna, był pan w Palazzo Farnese?
3: Nie pamiętam.
4: No to trzeba powtórzyć, jeśli pan nie pamięta, tym bardziej następnym razem.
3: No byłem parę razy, powiedzmy, w Rzymie, byłem o Annibale Carracci. Tak jest. A dziękuję bardzo, panie profesorze.
4: Pozdrawiam państwa to bardzo teraz... serdecznie. Ja panu życzę i wszystkim naszym słuchaczom pięknej soboty i wspaniałej niedzieli, całej majówki.
3: To w związku z tym, że były takie włoskie klimaty, jest wiosna, to Vivaldi, wiosna i następny temat za sekundkę.
4: I niech się święci 3 maja jutro.
3: Tak
4: wspaniale.
3: Jest. I dzisiaj niech
4: flaga. A dziś święto flagi.
3: Tak jest. Niech nam,
4: wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Dziękuję. Pozdrawiam bardzo serdecznie.
3: Pan profesor Jerzy Miziołek był naszym gościem. Za tydzień Annibale Carracci i nie tylko.

0: Tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: No i już, uwaga, tutaj jesteśmy już na antenie, moi kochany gość. Może byś się przedstawił.
4: Witam wszystkich serdecznie. Jerzy Szkamruk, reżyser, organizator festiwalu Prosta Droga do Boga, który się niebawem w Gdańsku będzie odbywał, czyli 15 sierpnia tego roku na Ergo Arenie Gdańsk Sopot. Wszystkich serdecznie zapraszam. To jest ogromne wydarzenie. Bardzo dużo pracy nas to kosztuje, ale będą...
3: Ale przecież Droga do Boga prosta jest.
4: No, taki jest tytuł, ale czy ona jest prosta, to tego nie wiemy. Wydaje mi się, że nie taka prosta, jak nam się wydaje. Zwłaszcza jak chcemy...
3: To zmyłka, no. Albo prosta, albo nieprosta. Proszę się zdecydować.
4: I się luzik po panu profesorze jednym i panie profesor drugiej zrobił. Także zaczynamy się śmiać. Już nie jest tak poważnie. Zmyłka. No, młodzi ludzie sądzą, że jest prosta i trzeba coś zrobić, żeby ich ściągnąć do nas, ale zapraszamy wszystkich, zarówno młodych, jak i starszych, bo atrakcji nie braknie. Nie braknie też przeżywania wiary, ponieważ program jest bardzo taki obszerny i chyba dla wszystkich przygotowany, podzielony na bloki, tak żeby ta część adoracyjna, msza święta czy adoracja były osobną częścią, żeby ludzie mogli w spokoju, w sposób taki bardzo tradycyjny to wszystko przeżyć. Natomiast po mszy świętej adoracji zapraszamy na koncert uwielbieniowy. Tam mamy naprawdę znakomitych gości, bo będzie Roxana Węgiel, będzie właśnie Anne-Marie, będzie świetny chór nowoczesny z Hola Adonai. Bardzo, bardzo polecam, bo to są zawodowcy. Spotkamy się również z Dariuszem Kowalskim, który będzie miał taką część artystyczną, a wszystko poprowadzi Magdalena Wolińska-Riedi oraz Marcin Kwaśny. Nie wiem, czy się uda z Marcinem połączyć, ale być może to parę słów pewnie ciepłych nam powie.
3: Pod tytuł Być jak święty Maksymilian.
4: Zgadza się, bo to jest również dla nas bardzo ważny festiwal z uwagi na fakt, że mamy bilety cegiełki i te bilety cegiełki będą w całości przeznaczone na realizację filmu Marzenie świętego Maksymiliana. Mamy nadzieję, że to się uda zrobić już podczas tego festiwalu i prace nad filmem ruszą pełną parą, bo one już trwają, ale no niestety potrzeba środków finansowych i po to

0: to tam będziemy też, między innymi po to.
1: No, to jest absolutnie rewelacyjne. Dlatego rozmawiamy, ponieważ już można, że tak powiem, się zapisać, bo to jest 15 sierpnia, no to jest jakaś taka przestrzeń daleka, ale już można kupować bilety.
0: Można kupować bilety cegiełki na stronie drogadoboga.com i bardzo wszystkich zachęcam. One już się sprzedają całkiem fajnie, ale można sobie zaplanować wyjazd do Trójmiasta. Przecież mamy tam oprócz naszego festiwalu mnóstwo atrakcji. 15 sierpnia to jest również święto, przede wszystkim
1: no właśnie,
0: święto kościelne.
1: Robicie konkurencję w Częstochowie, tak?
0: No nie robimy konkurencji w Częstochowie, bo większość pielgrzymek z Polski już się zakończy. Natomiast warszawska też jest, ale nie wszyscy idą na pielgrzymkę. Z tego, co ja wiem, to już chodzi...
1: Wszyscy idą.
0: Wszyscy nie idą. Część idzie, część nie idzie. Część będzie się opalała, część będzie nad morzem. Wiadomo, że Bałtyk jest magiczny. To na pewno nie jest coś takiego, jak te upały w sierpniu gdzieś tam w Egipcie czy w Grecji, bo będą na pewno mniejsze. Będzie można przeżyć. Ale atrakcji będzie dużo za to.
1: Wiem, a mamy Marcina Kwaśnego na linii,
0: no to zapraszam.
1: Połączmy się, bo to będzie, jest, no...
2: Dzień dobry, witam Jerzy, dzień dobry Państwu. W tle jest moja 2-letnia córka Tereska, więc może też mieć coś do powiedzenia.
0: Chętnie posłuchamy.
2: Ja się cieszę, że mogę wziąć w tym udział i dziękuję Ci, Jerzy, że o mnie pomyślałeś jako prowadzącym razem z Magdaleną Riedi. Ja myślę, że to będzie piękny wieczór uwielbienia i takich wieczorów oby było jak najwięcej. I są niesamienici goście i cel jest bardzo szczytny, bo ten film, który Jerzy chce zrobić o marzeniu świętego Maksymiliana, myślę, że jest potrzebny. Jakby to, że powstał film Życie za życie Krzysztofa Zanussiego czy Triumf serca, to jedno, ale ten temat związany z Maksymilianem jest nie do wyczerpania, bo po prostu był tak człowiekiem, wszechstronnym człowiekiem renesansu, więc cieszę się, że mogę jakkolwiek pomóc w tym przedsięwzięciu.
0: No może trochę więcej niż pomóc, bo ja bym w tym filmie Ciebie również widział. Zwłaszcza, że ten film jest o duchowości świętego Maksymiliana, a większość reżyserów skupia się niestety na tej ofierze życia i wokół niej buduje narrację reżyserską. My chcemy pokazać, jak ta duchowość u niego dojrzewała, więc będzie się działo w tym filmie i na pewno będzie trochę inny scenariuszowo niż pozostałe. Mam nadzieję, że trafi do widzów.
2: Ja jeszcze powiem tym wszystkim, którzy biorą udział w pielgrzymkach, że ja 14 sierpnia czytam na wałach Częstochowy co roku Drogę Krzyżową wieczorem i będę gnał po prostu na drugi dzień na łeb, na szyję, żeby być na koncercie, więc myślę, że grono Państwa, tak jak Jerzy powiedział, że to jedno drugiemu nie przeszkadza, że można po pielgrzymce, prawda, udać się nad morze, żeby się nie tylko najodować, ale też, prawda, odetchnąć tą atmosferą Bożego uwielbienia.
0: No i bardzo fajnie, bo tam oprócz uwielbienia będą też atrakcje jak zwykle, bo to jest również Dzień Wojska Polskiego, Dzień Cudu nad Wisłą. Podobno jakieś statki mają pływać, jakieś parady okrętów wojennych. Mamy Muzeum Solidarności, mamy Brygidę, mamy mnóstwo zabytków, mamy chyba Jarmark Dominikański.
1: I katedrę w Oliwie mamy.
0: I katedrę w Oliwie, więc oprócz tego, że zapraszamy serdecznie do nas po to, żeby przeżyć to wszystko i żeby później uwielbiać Pana Boga, no to jest mnóstwo innych atrakcji. Można zaplanować przynajmniej 2-3 dni pobytu w Gdańsku nad morzem.
1: No można, tym bardziej jeszcze chciałem bardzo polecić wizytę w Muzeum Narodowym, gdzie jest Memling, Sąd Ostateczny i teraz jest też Lecha Majewskiego taka instalacja, która jest takim tryptykiem pokazującą właśnie zbliżenia z tego obrazu, także tam się dziać może bardzo wiele, ale jeszcze w ramach samej, jeżeli Ciebie mogę prosić o przybliżenie jakichś takich atrakcji Waszych, takich sygnowanych przez...
0: No, z pewnością atrakcją będzie to, że zaprosiliśmy kardynała Sarach, który obiecał przyjechać i odprawić mszę świętą. I to jest coś niesamowitego. I Do tego wszystkiego pewnie atrakcją dla nas jest też to, że pobłogosławił nam ten festiwal Sam Ojciec Święty, którego byliśmy 3 tygodnie temu i bardzo się zainteresował tym wydarzeniem. No i przede wszystkim to, że trafiamy do młodzieży poprzez takich wykonawców właśnie jak Marii, czy jak Roxana Węgiel, czy Schola. Prowadzący też są świetni, no bo Marcin jest znany z jednego bardzo ważnego filmu o świętym Maksymilianie, ale nie tylko. To jest osoba, która wspiera wszystkie produkcje i one są coraz bardziej wartościowe. I mam nadzieję, że ten poziom będzie rósł z dnia na dzień, z roku na rok. I pewnie publiczność będzie miała przyjemność zobaczyć Marcina na żywo, nie tylko w kinie. No i na koniec mamy hit, czyli Padre Guillermo. To już w ostatnim, trzecim bloku będzie jego koncert. Zgodził się przyjechać, mamy już go zabukowanego, więc młodzi ludzie, którzy interesują się bardziej nowoczesną muzyką, bez problemu znajdą też coś dla siebie.
1: I jeszcze jest cały czas kontakt, tutaj jest w programie tak napisane, więc bezpośredni kontakt z Watykanem, czyli cały czas jesteście w kontakcie.
0: To już na koniec zostawiłem tę atrakcję, bo będą też połączenia dzięki telewizji EWTN Polska. Łączymy się z Seulem, gdzie rok po tym naszym wydarzeniu będą trwały Światowe Dni Młodzieży. Połączymy się z Alabamą. I pewnie jeden ze znanych aktorów z nami się połączy i odmówi krótką modlitwę, a na koniec liczymy na to, że połączymy się z Watykanem i to już będzie niespodzianka, bo...
3: A możesz zdradzić, że który z aktorów znanych się połączy z nami?
0: A jeszcze nie wiemy, bo z dwoma rozmawiamy, ale chyba Wahlberg, z tego co mi się kojarzy. Ale to jeszcze nie będzie ten gwóźdź cały najważniejszy, bo podczas wizyty u Ojca Świętego poprosiliśmy Ojca Świętego, żeby połączył się z nami na żywo i co z tego będzie, to zależy od nas, czy będziemy się o to modlić mocno i wymodlimy, czy nie. Ja w to wierzę głęboko, że uda się to połączenie zrealizować.
1: No ja też.
0: Nie,
1: ja jestem absolutnie przekonany, że się. Bo to tylko kwestia siły modlitwy i tego ilu...
3: Ale Jerzy, już papieskie błogosławieństwo mamy, prawda?
0: Mamy nawet podpisany plakat i to nie jest jakiś tam podpis zarzucony na plakat, tylko ja trzymałem ten plakat, Ojciec Święty nam ten plakat podpisał i pobłogosławił ten festiwal, więc to jest coś wyjątkowego. Nie wiem, czy w Polsce ktoś w ten sposób działał, żeby go zrealizować, no ale myśmy się zdecydowali, że no chcielibyśmy to błogosławieństwo otrzymać i to się udało. I bardzo zadowoleni z tej wizyty jesteśmy. Trwała dość długo, jak na te wizyty. Było duże zainteresowanie. No i pewnie będziemy musieli ten festiwal również pojechać, podziękować i przedstawić taki krótki, no, użyję brzydkiego słowa, raport. Może to nie będzie raport, może to bardziej będzie takie jakby... Szukam słowa, bo raport...
3: Relacja może.
0: Może krótką relację.
1: Raport z oblężonego miasta, ale to będą modlącymi się młodymi. Może tak być?
0: Oczywiście, że tak. No, młodzi ludzie dzisiaj chętnie się modlą, tylko trzeba im to umożliwić, a no niestety te formy są różne. Oni uwielbiają muzykę, uwielbiają właśnie ten sposób adoracji.
1: I niekoniecznie gregoriańską, co?
0: Myślę, że też. Marcin, coś wiesz na ten temat, jaką muzykę młodzi uwielbiają, bo ty jeździsz po tych Światowych Dniach Młodzieży, z tego co ja wiem.
3: Ja myślę, że to jest tak, że nieważny jest rodzaj muzyki nawet, ważny jest cel, ważne jest to, że młodzież chce uwielbiać Boga i to jest jakby clue, że jakby dajemy dzięki temu koncertowi, dzięki temu wydarzeniu dajemy przestrzeń tej młodzieży. Ja mam nadzieję, że jeżeli to ta formuła się przyjmie, to że będzie rok rocznie powtarzana.
0: Chcemy to robić i chcemy, aby w każdej nowej edycji żebyśmy mieli jakiś cel. żeby to nie było tylko tak, że robimy festiwal, kończy się. Chcielibyśmy, żeby z pomocą tego festiwalu wspierać różne działania rokrocznie, ważne działania, ponieważ no, dzisiaj jest taki problem, że ta aktywizacja wspólnoty jest niesamowicie potrzebna, bo bez środków nie zrobimy nic. Tak naprawdę możemy czekać i marzyć tylko o wszystkim. Jeżeli chodzi o wsparcie z instytucji kulturalnych na wszelkiego rodzaju treści duchowe, religijne, nie bardzo mamy co liczyć z tego, co wiemy, więc musimy to robić wspólnie, własnymi siłami. Ale po to, żeby to nie były tylko i wyłącznie darowizny i wsparcie, to właśnie powstał ten festiwal, żeby dać coś w zamian. Dobro za dobro, takie hasło mamy przy tym festiwalu i tak będziemy działali.
1: No tak, a to jest jednej...
3: ja przepraszam, ja się muszę pożegnać, bo mam gości, więc...
1: To dziękujemy bardzo.
0: Marcinie, bardzo dziękujemy za połączenie się i pozdrawiam serdecznie.
1: Do zobaczenia na festiwalu.
3: Do zobaczenia, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. A ja tutaj chciałem, a propos tego, co powiedziałeś, że... powiedzieć, bo ta aktywizacja i koniec to ten, ale chodzi też właśnie o tą postać Maksymiliana, ta przemiana duchowa, bo ja myślę, że jednak może jest to jakby jedna z takich najistotniejszych spraw, że dokonują się te przemiany wśród
0: no
1: ludzi.
0: Właśnie.
1: I one zmieniają świat w ogóle.
0: Ja byłem w Rzymie, robiliśmy zdjęcia dokumentalne w zeszłym roku, wczesną jesienią. I byliśmy w klasztorze w Winnicy, gdzie Maksymilian studiował z braćmi. I tam też miał takie przeżycie, że grając w piłkę nożną, nagle zasłabł. Wiemy o tym, że on chorował na płuca. No i dostał krwotoku z płuc. Oczywiście stracił przytomność. Jak go ocucono, to on się bardzo zdziwił, że żyje, bo myślał, że już trafi do nieba, mówiąc najkrócej. I wcale nie był, no bo może był z tym zdumiony, a nawet zniesmaczony, że jednak żyje. Przewieziono go do celi.
1: Bo tu miał być raj, a tu proszę
0: tak,
1: bardzo.
0: Tak, nie udało się tym razem. Przewieziono go do jego celi, tam przez 2-3 tygodnie leczono go ziołami i nie tylko. I on napisał w ten sposób, że wróciłem po 2-3 tygodniach jeszcze słaby do swoich braci w winnicy. Posiliłem się chlebem, oliwkami i winem, po czym zrozumiałem, że Pan Bóg ode mnie czegoś jeszcze chce. I niedługo potem, kilka tygodni później, powstało rycerstwo Niepokalanej. I tak to właśnie jest. I Święty Maksymilian wtedy rozpoczął naprawdę takie konkretne swoje dzieło, bo zbudował Niepokalanów, bo ewangelizował po całym świecie, nawet w Sri Lance, już nie mówimy o samej Japonii.
1: Japonia przecież. No.
0: O Sri Lance mało kto wie.
1: No, o tym to ja nawet nie wiedziałem.
0: No właśnie.
1: Znaczy, to nawet nie, no po prostu
0: a
1: nie
0: jest tam teraz klasztor. Więc dawał przykład, jak ta ewangelizacja ma wyglądać. Też był, nie ukrywajmy, że przez wielu krytykowany, bo lotnisko czy radio to były nowości w tamtych czasach i wiele osób krytykowało go za to, jednak dzisiaj mówimy o nim wizjoner, czyli minęło 80 lat ponad i okazuje się, że jednak był wizjonerem i to, co robił, było bardzo potrzebne. Tak samo dzisiaj potrzebne są takie formy ewangelizacji jak festiwale, które tak jak mówię, my to robimy w blokach, czyli po mszy świętej, po adoracji, w ciszy i w godności zaczynamy kolejny blok i wtedy możemy się cieszyć, radować wszyscy wspólnie i myślę, że młodzież to też docenia i chętniej do nas przychodzi. Tak to mniej więcej wygląda, panie redaktorze.
1: To bardzo dobrze wygląda, tak mi się wydaje.
0: No, droga do Boga.com. Tam już są bilety.
1: 15 sierpnia, przypominam, to jest ten moment, tak?
0: A z tego, co ja wiem, to już biuro podróży, jedno czy dwa.
1: Ale jeszcze tak polecę, bo ja ostatnio byłem i przeszedłem zresztą...
0: Można polecieć, bo są samoloty. 40 minut się leci, tylko do Gdańska zawsze.
1: A ja wolę pociągiem, ale to ja osobiście.
0: Nie? Pół godzinki, też szybciutko.
1: Bardzo książka święta, Biblia na przykład.
0: Ja również.
1: I tak, ale na przykład ostatnio byłem i też polecam państwu, może tutaj sobie już zarezerwujcie, bo ja spałem w takim hostelu u Elżbietanek. Właśnie on jest połączony z kościołem Elżbietanek i z klasztorem na Elżbietańskiej, tuż koło dworca, bardzo blisko, z pięknym widokiem na kościół, wspaniały. Bardzo tanio, bardzo czysto, bardzo pięknie, ale podejrzewam, że jak będzie 72 miliony osób przyjadą, to trzeba będzie może, czy już może bukować te miejsca na spanie w Trójmieście.
0: Przydałoby się już bukować, tak, bo będą ludzie przyjeżdżać. Poza tym mamy bardzo złą sytuację polityczną. Ludzie nie będą lecieć do Emiratów czy do Dubaju w tym roku, no bo nie można. Więc sądzę, że może nasze polskie będzie oblegane, więc warto się zatroszczyć już dzisiaj o rezerwację.
1: Do Bawarii też to tak nie bardzo.
0: Ja nie wiem, jak ktoś lubi. No, to tam dopiero Oktoberfest, to się opłaca, a tak to nie ma co tam za bardzo robić. I wszyscy mówią po niemiecku.
1: Tak jest. No dobrze, ale wspaniały był papież Benedykt XVI, też mówił po niemiecku.
0: No, ale znał jeszcze kilka innych języków.
1: Tak. No. Wspaniale, że ten festiwal. Ja jak będę mógł, to na pewno przyjadę. Być może z taką całą rodziną w ogóle, generalnie rzecz biorąc. Pięknie. W ogóle przeszedłem...
0: No ale przecież Radia Wnet jest naszym patronem medialnym, więc i tak ktoś będzie musiał przyjechać.
1: No i tak. No
0: trzeba
1: tak.
0: Pójść do szefa i podnieść rękę.
1: No ja
0: pierwszy.
1: Rozumiem, ale mogą być po prostu, że tak powiem...
0: I wchodzimy.
1: Będę na przykład trzeci w kolejce, bo to każdy będzie chciał.
0: No, ja, to losowanie będzie.
1: No, a ktoś tu na przykład czasami musi prowadzić audycję, tak jak dzisiaj, drugiego.
0: Można z Gdańska prowadzić audycję. Technika dzisiaj nie ma ograniczeń.
1: Wszystko można.
0: Wszystko.
1: Prawie, ale tylko pan, jak Bóg pozwoli.
0: Ja mam nadzieję, że i tak was zobaczymy.
1: Nie, zobaczymy
0: tam na miejscu.
1: Ale jak ja się cieszę, że my się zobaczyliśmy tu, dzisiaj.
0: No, trochę luźniej się zrobiło. Muzyki żadnej nie mamy chyba, nie?
1: Mamy.
0: Mamy
1: muzykę.
0: To co, jedziemy? A z kim jedziemy? Z Anne-Marie. Świetna dziewczyna.
1: A później program wschodni, tak? To będzie chwila opóźnienia. Wojtek, przepraszam cię bardzo, ale tutaj były ważne rzeczy do powiedzenia. Jerzy Szkamruk był naszym gościem.
0: Tak. Drogadoboga.com, kupujcie bilety.
1: Świetnie
0: i czekamy
1: wygląda.
0: 15
1: Szkoda
0: sierpnia.
1: Państwo, że państwo tego nie widzą. Naprawdę. Taka po prostu takie światło w oczach, bo jest tutaj działanie w szczytnym celu i dlatego tak jest. Dziękuję.
0: Pozdrawiamy.

0: tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: Reklama.
4: Gorąco?

0: Jak zawsze w sobotę o tej porze program Wschodni, który realizuje Igor Toporowski, ja nazywam się Wojciech Jankowski, a opoka, ostoja, fundament, kotwica i filar. Aktywności lwowskich, nie tylko lwowskich, Artur Żak jest już na miejscu. Za chwilę będziemy z nim rozmawiać i jeszcze powiemy, co dalej w programie wschodnim. Iwona Romaniak, prezes Fundacji Bratnia Dusza. Proszę przygotować długopisy i telefony, bo będziemy znowu prosili o wsparcie, ale już mamy nadzieję, że z Państwa pomocą Iwona Romaniak zbierze ostatnie pieniądze, które są już potrzebne, bo ostatnia akcja była, jak to się mówi kolokwialnie, na krechę. Również rozmowa z Bartoszem Chmielewskim z Ośrodka Studiów Wschodnich na temat stosunków ukraińsko-estońskich, które ostatnio pogorszyły się. No i dzisiejsza rocznica, 2 maja 2014 roku spłonął budynek związków zawodowych w Odessie. Tamte wydarzenia są narzędziem, jednym z wielu w rosyjskiej propagandzie. O tym Borys Tymka będzie opowiadał. Ale już przechodzimy do Lwowa, bo ufam, że tam jest Artur Żak, opoka, ostoja, filar, fundament, kotwica. Dzień dobry, Arturze. Jaka pogoda?
1: Serwus Wojciechu, kłaniam się nisko z Lwowa. Pogoda zaiście wspaniała, pogoda wiosenna, pogoda majówkowa, a to dlatego, że termometr mojego lwowskiego mieszkania pokazuje około 12 stopni Celsjusza na plusie. Internet, czyli synoptycy, szamani przeze mnie, zwani przeze mnie szamanami, mówią, że nawet 16 stopni Celsjusza dzisiaj pokażą nasze termometry we Lwowie, więc jest majówkowo, jest wspaniale. Dodatkowo dzisiaj mamy 2 maja, więc święto barw polskich, święto flagi polskiej, ale także święto tutaj nasze, święto Polonii i Polaków za granicą, więc składam sobie od razu życzenia.
0: No właśnie, ja z tą Odessą, a przecież od tego powinienem zacząć. To już jest od ładnych kilku lat, Dzień Polaków za granicą i Polonii, powiem w tej kolejności, żeby było, że to właśnie od Kresowiaków się zaczyna, a później od tych ze Stanów i z Francji. Także Arturze, wszystkiego dobrego z okazji Dnia Polaków za granicą i Polonii.
1: A dziękuję ślicznie.
0: A teraz już przechodzimy do wydarzeń, jak ostatnia noc, jak ten mijający tydzień.
1: Ostatnia noc relatywnie spokojna, pomimo tego, że zachód Ukrainy w ciągu dnia był atakowany przez Federację Rosyjską przy pomocy dronów. Było zagrożenie także do Lwowa. Żaden ze środków rażenia powietrznego tutaj do Lwowa nie dotarł. Niestety nie można tego samego powiedzieć o Tarnopolu, Tarnopol nie tak daleko od Lwowa leży. Dzisiaj w nocy Federacja Rosyjska również atakowała tutaj teren całej Ukrainy. Około 180 bezzałogowych statków powietrznych odpaliła Federacja Rosyjska w kierunku Ukrainy. Co ciekawe, warto powiedzieć też o atakach na infrastrukturę energetyczną Federacji Rosyjskiej, które w tym tygodniu dokonała Ukraina. Przede wszystkim chyba z ust wszystkich komentatorów na świecie nie schodzi miejscowość Tuapse. To jest miejscowość nad Morzem Czarnym. Z jednej strony kurort czarnomorski, ale z drugiej strony duży ośrodek przemysłowy, przede wszystkim w kwestii przetwórstwa ropy naftowej, bo ogromna rafineria, ale także port czarnomorski, z którego między innymi korzystają Rosjanie w kwestii eksportu zarówno przetworzonej ropy, czyli różnych paliw, jak i ropy surowej. W ciągu 2 tygodni...
0: Przerwę ci, bo to z ust nie schodzi nazwa, ale również w przestrzeni internetowej jedne z najpopularniejszych chyba takich krótkich filmików w komunikatorach to są właśnie płonące te zakłady tam nad Morzem Czarnym i ten wielki tuman dymu nagrywany również z samolotu. Niesamowity widok.
1: W rzeczy samej 4 uderzenia w ciągu 2 tygodni. Do pierwszego uderzenia doszło 16 kwietnia. Wtedy rafineria płonęła 3 dni. Tuż po ugaszeniu pożaru, tego samego dnia, tak naprawdę tej samej nocy, uderzyły ponownie drony i wtedy rafineria płonęła 5 dni. Później minęło niecałe 3 dni, kolejne uderzenie, no i teraz przedwczoraj kolejne, czwarte uderzenie. Ogromna katastrofa ekologiczna, a to do tego, że nie tylko płonie rafineria, nie tylko wylała się ropa i materiały ropopochodne do rzeki Tuapse, do morza kilkadziesiąt kilometrów ma już ta plama. Wszystkie plaże w okolicy są zalane mazutem, czyli w tym przypadku ropą i materiałami ropopochodnymi. Jest podwyższony, radykalnie podwyższony poziom właśnie szkodliwych substancji w powietrzu. No, czasami można by było stwierdzić, że oni mają permanentną noc, ale co ważniejsze, pada też deszcz z ropy i materiałów ropopochodnych. Ta plama już doszła między innymi do innych miejscowości wybrzeża czarnomorskiego rosyjskiego. Ale to nie są tylko te uderzenia. Także między innymi została zaatakowana rafineria w Permii. Perm to jest około 1500 kilometrów od granicy ukraińskiej, ale tak naprawdę licząc od miejsc kontrolowanych przez władze ukraińskie, to jest około 1800 kilometrów. Dwukrotne uderzenie, ogromne zniszczenie. Same kanały rosyjskie informują o tym, że ta rafineria, jedna z największych i najnowocześniejszych rafinerii w Federacji Rosyjskiej, straciła całkowicie możliwości przetwórstwa. Warto powiedzieć, że Perm to jest miejsce, które nie ucierpiało podczas II wojny światowej. Tam nie były prowadzone działania wojenne, a to dlatego, że Niemcy nie sięgnęli tak daleko, więc jak? De facto ostatnie działanie wojenne w Permii to 100 lat temu podczas wojny domowej porewolucyjnej, więc to ostatni raz, kiedy oni pamiętają i kojarzą wojnę.
0: Ja w Permie byłem kiedyś, dawno temu, i jeżeli dobrze pamiętam, to już jest blisko łańcucha Uralu.
1: To jest Ural. To jest jak najbardziej
0: na granicy Europy i Azji.
1: Dokładnie tak. Ural zresztą też był atakowany, czy Labinsk. No i dlaczego tak dużo mówię o tych uderzeniach? Bo faktycznie, jeżeli chodzi o uderzenia zarówno te średniego zasięgu, te middle strike, jak i dalekiego uderzenia, czyli deep strike, mówiąc współczesną polską nowomową, w stosunku Rosja-Ukraina można mówić nawet o parytecie. No i doszło do rozmowy telefonicznej, chyba nawet pierwszej rozmowy telefonicznej inicjowanej przez Kreml, a nie przez administrację Donalda Trumpa i samego Donalda Trumpa, więc to Putin zadzwonił do Białego Domu, zadzwonił w czwartek, rozmawiali według administracji zarówno amerykańskiej, jak i rosyjskiej przez półtorej godziny. Rozmawiano oczywiście przede wszystkim o Iranie, ale także o Ukrainie. Według relacji Putin miał ponownie zaproponować Trumpowi jakiś rodzaj partycypacji przy rozwiązaniu problemu irańskiego. Według strony amerykańskiej, czyli według Donalda Trumpa, ponownie został Putin skierowany bardziej do rozwiązania sprawy ukraińskiej. Ale najważniejszy przekaz tak naprawdę z tej rozmowy to, że Putin według Putina i Kremla zaproponował zawieszenie broni na czas świętowania tak zwanego Dnia Zwycięstwa, czyli 9 maja. Trump twierdzi, że to była jego propozycja, na którą przystanął Putin, ale chodzi po prostu przede wszystkim o to, żeby Ukraina pozwoliła Federacji Rosyjskiej i Kremlowi przeprowadzić ich ulubione i główne święto, ten taki nekromancki zlot 9 maja w Moskwie. Pomimo tego, że ta defilada, ta parada będzie, łagodnie mówiąc, obcięta. Nie będzie lotnictwa, nie będzie sprzętu, nie będzie żołnierzy i kadetów. Prawdopodobnie będą przedstawiciele tak zwanej SVO, czyli specjalnej operacji, tak zwanej specjalnej operacji wojskowej. A co na to Ukraina? A Ukraina powiedziała, że ustami prezydenta, że my się właśnie kontaktujemy z administracją Donalda Trumpa, żeby się dowiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Ukraina jak najbardziej występuje za długotrwałym zawieszeniem broni, a nie kilku godzinnym. Dodatkowo w Moskwie 9 maja będzie odłączona całkowicie łączność, nie tylko łączność z internetem, w tym mobilnym, ale także możliwość wykonywania połączeń, a nawet wysyłania SMS-ów. To wszystko w obawie przed ukraińskimi atakami. Co prawda zarówno w Tuapse, zarówno w Permii odłączano internet mobilny, ale jak widać to w żaden sposób nie przeszkadza w tym, żeby ukraińskie bezzałogowe statki powietrzne dolatywały w te miejsca i dolatywały dosyć celnie.
0: Wydaje mi się, że Perm po polsku jest rodzaju męskiego, ale to jest do sprawdzenia i wtedy byłoby w Permie. No ale to następnym razem.
1: Sprawdzimy.
0: Sprawdzimy. Artur Żak z Lwowa. Czy to już jest moment na zapowiedź rozmowy z Iwoną Romaniak?
1: Nie, zapowiem jeszcze tylko jutrzejsze wydarzenia w Lwowie z okazji właśnie Narodowego Święta Dnia Konstytucji 3 maja. Standardowo, jak dobrze wiesz, Wojtku, Polacy, Lwowiacy spotkają się pod pomnikiem Adama Mickiewicza i tam będą złożone kwiaty, złożone wieńce, a później uroczyście wszyscy przemaszerują do katedry pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, czyli naszej lwowskiej, łacińskiej katedry, gdzie będzie msza za ojczyznę, no ale także z okazji Maryjnego Święta, no bo o tym też nie należy zapominać, że 3 maja to także Maryjne Święto, a później uroczysty koncert w Centrum Kultury Polskiej, niedaleko koło Kurii Lwowskiej, więc tak Polacy z Lwowa będą świętować dzień 3 maja, Dzień Konstytucji 3 maja. Oczywiście także we własnym zakresie liczne towarzystwa, czy też osoby prywatne różne inicjatywy organizują. I tak, przejdźmy może do rozmowy, którą nagrałem. Rozmowy na żywo we Lwowie, bo miałem możliwość, miałem tą przyjemność spotkać się z panią prezes we Lwowie, a dokładnie w Instytucie Epidemiologii i Higieny Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego. Przepiękna, modernistyczna budowla, którą w sumie uwielbiam od dzieciństwa. Budowla, która została oddana do użytku tuż przed wojną, chyba w 1939 roku. Dlaczego ważna budowla? To dlatego, że właśnie między innymi tam pracował profesor Weigel, czyli twórca szczepionki na tyfus, osoba, która uratowała miliony ludzi właśnie przy pomocy szczepionki i co najmniej setki, jak nie tysiące ludzi z rąk niemieckich oprawców, a to do tego, że dawał możliwość przede wszystkim inteligencji polskiej z Lwowa możliwość posiadania odpowiednich dokumentów, które by które przynajmniej relatywnie zabezpieczały przed reperkusjami państwa niemieckiego, państwa nazistowskiego. Tam też w tym instytucie pracował nasz znany lwowski doktor, współpracownik, jeden z najbliższych współpracowników profesora Weigla, doktor ksiądz Henryk Mosing, to jest też wybitny epidemiolog, ale jednocześnie duchowny, który wychował całe pokolenia tutaj lwowskich Polaków, lwowskich katolików, oczywiście udzielając tych lekcji religii, no łagodnie mówiąc, w ukryciu. No i tam odbyła się coroczna konferencja poświęcona no przede wszystkim epidemiologii, bo to naukowa konferencja. Niemniej jednak często tam są przedstawiane właśnie wybitne postacie i tam spotkałem właśnie panią prezes Bratniej Duszy Iwonę Romaniak w trakcie jej ekspedycji tutaj na zachód Ukrainy i posłuchajmy, co powiedziała.
0: Ale jeszcze zanim to nastąpi, przypominamy, kto ma długopis pod ręką, to niech zacznie pisać, a kto ma telefon też, 511-243-447, to jest numer, pod który można przelewy Blik czynić na rzecz Fundacji Bratnia Dusza. Paweł Kukiz podobno się zobowiązał, jak się zaraz okaże, więc zobaczymy, czy też przeleje pieniądze. A my jeszcze raz przypomnimy 511 243 447 i na pożegnanie jeszcze przypomnimy ten numer, a teraz już Iwona Romania.
1: Po raz kolejny widzimy się na konferencji tutaj w sumie w niecodziennym miejscu, bo w Instytucie Epidemiologii i Higieny. W ramach, a tak naprawdę w trakcie waszej misji, kolejnej misji humanitarnej. Pierwsze pytanie, gdzie byliście?
2: Gdzie nie byliśmy? Powiem szczerze, że ciężko mi nawet powtórzyć wszystkie miejscowości, bo byliśmy w miejscowościach, które mają takie potoczne nazwy i na przykład dowiedziałam się, że pani Helenka miejscowości mieszka, gdzie mówili pod kamieniem. Tak nazywali właśnie mieszkańcy tą miejscowość. Byliśmy w Podburzu, byliśmy w Stupnicy, byliśmy w Drohobyczu, byliśmy oczywiście w Borysławiu, we Lwowie, w okolicach. No i cały czas po prostu w trasie spotykamy się z ludźmi, dostarczamy pomoc, przytulamy, mówimy, jesteśmy, pamiętamy, kochamy. W Kalinowie spotkanie w kościółku z Polakami. Drodzy Państwo, niesamowite wrażenia.
1: A jak długo tu jeszcze będziecie?
2: Już dziś wyjeżdżamy, no już trzy dni podróży po prostu za nami. Już 3 dni podróży za nami, już wiele miejscowości, gdzie dostarczyliśmy tą pomoc i niesamowite wrażenia. Co mnie niesamowicie cieszy, że gdzie wjeżdżamy, do jakiej miejscowości, do wioski, dowiadujemy się o kolejnych Polakach, o kolejnych rodzinach, o kolejnych seniorach. Mieszkających przeważnie samotnie, zapomnianych, gdzie nie był nikt, gdzie nie dotarł konsulat, gdzie nie docierają ludzie, gdzie docieramy my, jako zwykli ludzie, gdzie przychodzimy, gdzie na stole jest swojski chleb, masło, bo pani mieszka z krową, mleko, proste rzeczy. I to polskie dziękujemy. Dziękujemy. Bierzemy te wózki pełne zakupów, bierzemy środki czystości, chemię na plecy i idziemy. Tu nam się udało właśnie 2 samochodami przejechać przez rzekę. Uśmiech pani Helenki, drodzy Państwo, nie da się opisać. Ona aż klasnęła w ręce, jak nas zobaczyła. Mówi, Boże, Polacy, tylko dlaczego tak rzadko jesteście? Dlaczego, kochani? Dlaczego my tak rzadko pamiętamy o nich? Dlaczego tak rzadko wspieramy? Bo jest nas za mało. My jako mała organizacja staramy się być bardzo często, bo naprawdę co 2 tygodnie staramy się być właśnie u tych naszych rodaków w różnych miejscowościach. Ale tych ludzi jest tak dużo. Ci ludzie po prostu potrzebują tej bliskości, a my dowiadując się o nich, docieramy do nich. Ale za chwilę mamy kolejny telefon. Kolejną prośbę, kolejna informacja, że ktoś czeka, że ktoś potrzebuje pomocy, czy przyjeżdżamy. Przyjeżdżamy. Mówię, pakujemy się, jak nie teraz, następnym razem będziemy. Więc, drodzy Państwo, ta akcja to nie jest akcja, która trwa raz w roku, 2 razy w roku. My jesteśmy z tą pomocą bez przerwy. My, jeśli tylko jest informacja, że ktoś potrzebuje jakieś leki, potrzebuje jakieś wsparcie, potrzebuje żywność, potrzebuje, żeby być i porozmawiać w języku polskim, to jesteśmy. Tutaj na przykład rozmawiając z jedną z naszych Polak słyszymy, dziękujemy. Ja dzięki wam po 30 latach mogę porozmawiać w języku polskim. Drodzy Państwo, wiecie, jakie to jest przeżycie? Po 30 latach móc porozmawiać w języku ojczystym. Pani nam śpiewa, pani nam opowiada o swojej rodzinie, o dzieciach, o krówce. Pokazuje nam swoją kozę. No przepiękne zdjęcia, przepiękne emocje i te paczki, które dzięki wam mogliśmy przekazać. Pełne właśnie żywności, pełne polskich produktów. My też staramy się, żeby te wszystkie produkty, które właśnie zakupiliśmy, przekazaliśmy, były polskie, bo to jest dla nich ważne. Brakuje im tego. Brakuje im tego, co polskie, więc my też wspieramy naszych polskich przedsiębiorców. Wspieramy po prostu też nasze lokalne firmy i te produkty zakupujemy właśnie w lokalnych firmach, nie w jakichś dużych sieciówkach, tylko żeby nasi też właśnie tutaj przedsiębiorcy mogli w jakiś sposób sobie zarobić. Więc ja bardzo, bardzo dziękuję wszystkim firmom, wszystkim osobom, wszystkim dziennikarzom, wszystkim osobom, które po prostu dzwonią, pytają, pomagają, wspierają finansowo, wspierają rzeczowo, jadą z nami, bo gdyby nie wy, gdyby nie wasze wielkie serca, to kolejne 100 paczek nie dotarłoby naszych Polaków.
1: Wiem, że podczas wyjazdu, jak już wyjeżdżaliście, byliście tuż przy granicy, to jeszcze na zorganizowanie tego konwoju humanitarnego brakowało około 2,5 tysiąca złotych. Czy udało się je zebrać, czy jednak działacie trochę na krechę, przepraszam za kolokwializm.
2: Na chwilę obecną działamy na krechę, ale przed chwileczką dostałam telefon od pana z Krakowa, który jest samorządowcem, napisał, że wpłacił pieniążki. Nie mam tego wpływu na konto, mam nadzieję, że te pieniążki będą. Dostałam informację też od kibiców Legii Warszawa, że pan Paweł Kukiz nas wesprze też finansowo. Czekamy na przelew, jeszcze przelew nie dotarł. Miejmy nadzieję, że dotrze, dlatego że jesteśmy po kolejnych spotkaniach i kolejna lista, kolejne potrzeby, kolejne pytania, czy pomożemy, czy będziemy. I czy możemy zakupić kolejne rzeczy? Oczywiście, że postaramy się pomóc w miarę możliwości. Dlatego tutaj bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Bo drodzy Państwo, zrobiliśmy coś niesamowitego. W tamtym roku przekazaliśmy 100 paczek, w tym roku przekazaliśmy ponad 200. Dzięki wam, dzięki waszemu wsparciu, dzięki waszym dobrym sercom pokazaliśmy, że jesteśmy i będziemy. Będziemy, bo my Polacy jesteśmy ludźmi słownymi, jak powiedzieliśmy, że będziemy i pomożemy, będziemy, pomożemy.
1: Tutaj jeszcze na pewno podamy numer telefonu i namiary, w jaki sposób można was wesprzeć w naszej audycji, ale mam takie pytanie. Jeżeli by ktoś chciał wesprzeć nie finansowo, ale na przykład organizacyjnie, pracą własną, czy mogą się kontaktować?
2: Oczywiście, jak najbardziej. Bardzo potrzebujemy też tutaj wolontariuszy na miejscu, właśnie we Lwowie w okolicach, ponieważ my przyjeżdżamy pełnym busem. To wszystko trzeba rozładować, przepakować, znieść. No to są wszystko ciężkie rzeczy, prawda? Więc osoby, które tutaj by nam pomogły na miejscu, są bardzo mile widziane. Bardzo mile są widziane osoby, które dysponują samochodem na przykład 7-osobowym, 9-osobowym i chciałyby z nami jechać. Bo każda osoba, która pojedzie, to jest osoba, która też fizycznie pomoże, prawda? Już, nie wiem, pomoże nam to przenieść przez rzekę, dostarczyć. Bardzo też prosimy o wsparcie w formie paliwa. Nam idzie strasznie dużo pieniążków właśnie na paliwa. Jak Państwo wiecie, ropa jest bardzo droga. My jeździmy busami, jeździmy kilkaset kilometrów po prostu w ciągu dnia. To są olbrzymie odległości, więc jeśli ktoś na przykład ma firmę, ma stację paliw, mógłby nam przekazać bon paliwowy, to będziemy niezmiernie wdzięczni i zapraszamy. Zapraszamy wszystkich na udział w akcji. Wiele osób dzwoni, że chciałoby pojechać, że boi się, że jest wojna. Kochani, jest wojna, ale oni tu żyją, oni tu mieszkają, oni tutaj są na co dzień. My możemy poświęcić te kilka dni i być z nimi. Tym bardziej, że to są osoby w większości starsze, osoby, które już gasną. Wiele osób już po prostu pożegnaliśmy i czasami takie spotkanie z Polakami może być dla nich ostatnie. My za chwileczkę też będziemy planowali przyjazd naszych rodaków do Polski. Też mamy taką dobrą tutaj wiadomość, że tutaj też grupa przyjaciół takich już naszych będzie organizowała przyjazd. Mam nadzieję, że się uda, że dojdzie do skutku i kolejna grupa właśnie około 30 Polaków przyjedzie, spotka się, uściśnie właśnie tych naszych rodaków już po stronie polskiej. Więc drodzy Państwo, ja uważam, że gdyby nie Polacy, gdyby nie nasze wielkie serca, gdyby nie to, że my możemy jak mała fundacja na was liczyć, to ci nasi rodacy tutaj na Kresach, oni mieliby tej możliwości, więc ja chylę czoła przed każdym z was. Dziękuję z całego serca. Jesteście dla mnie bohaterami. Ja jestem tylko waszym pośrednikiem dobra i moi wolontariusze, a wy jesteście po prostu bohaterami, bo to wasze dobre serce, to wasza polskość, to jest to, co jest im potrzebne w tej codzienności, w tym, aby czuli, że są pamiętani, że są kochani, że my będziemy z nimi zawsze. Nie zostawimy, nie zapomniemy, bo Polak jest Polakiem. Polak jest słowny. Polskie serce bije zawsze dla rodaka Polaka. Dziękuję.

0: A po drugiej stronie telefonu Bartosz Chmielewski, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pojawiły się w przestrzeni estońskiej, i to w oficjalnych wypowiedziach, krytyczne uwagi pod kierunkiem Wołodymyra Zełenskiego, bo ten miałby powątpiewać w to, że NATO chętnie by broniły państw bałtyckich, gdyby nastąpiła agresja rosyjska. Mamy szereg wypowiedzi ważnych postaci z pierwszego szeregu estońskiej polityki. Skąd takie pogorszenie akurat w państwie, które dość długo, właściwie do tej pory, było lojalne wobec Ukrainy i popierało Ukrainę w tej rosyjskiej agresji?
1: To się nie zmienia, bo Estonia dalej popiera i będzie popierać wolę Kijowa do obrony, dalej będzie wspierać finansowo, politycznie i moralnie i materiałowo Kijów. Natomiast tu ze strony Tallina, ale też w mniejszym stopniu Rygi i Wilna, panuje pewne rozgoryczenie polityką informacyjną Kijowa, a ta... Głównie to rozgoryczenie głównie dotyczy komunikatów Kijowa o tym, jakoby już za miesiąc, dwa lub trzy, czy w nieodległej przyszłości państwa bałtyckie miały zostać zaatakowane przez Rosję. Tutaj Wołodymyr Zełenski mówi o tym, że obecna mobilizacja w Rosji jest skierowana, między innymi może być skierowana przeciwko państwom bałtyckim, i to budzi największy opór ze strony Tallina, ale także dwóch pozostałych bałtyckich stolic.
0: Ale z tych trzech państw najwięcej komentarzy właśnie było z kierunku Estonii. Estonia też ma pewne pretensje do, jak już pan powiedział, polityki informacyjnej Kijowa. Mianowicie dotyczy to tego, że w wypadku, gdy drony naruszą przestrzeń Finlandii, tam są wysyłane przeprosiny, a inaczej ma to już się w wypadku Estonii i innych państw bałtyckich.
1: Tak, to tutaj mieliśmy na przestrzeni ostatnich tygodni taki cały zbiór bardzo małych wtyczków takich małych zadrażnień między Tallinem a Kijowem, w tym właśnie reakcja Kijowa na to, jak drony ukraińskie przekroczyły przestrzeń powietrzną Finlandii, a jak zareagował Kijów na ten sam przypadek w przestrzeni powietrznej Estonii. Musimy sobie dodać, że drony ukraińskie w Finlandii nie wyrządziły żadnych szkód, natomiast w Estonii jeden z ukraińskich dronów uderzył w komin elektrowni czy elektrociepłowni w północno-wschodniej części kraju, i tutaj Kijów natychmiast przeprosił Finów, a Estończyków potraktował w taki sposób lekceważący. Te przeprosiny bardzo ograniczone padły, ale wymuszone po kilku dniach. Potem to, co wspomniałem, czyli ta narracja prezydenta Ukrainy o tym, że państwa bałtyckie są następne. No i to spowodowało pewną falę frustracji, stąd też i minister spraw zagranicznych Estonii Margus Tsahkna i minister obrony, ale także cały szereg polityków od prawa do lewa, od lewicy po estoński alt-right, skrytykowały Ukrainę, dlatego że ta narracja o zbliżającej się wojnie, czy tym, że Kijów czy Estonia może zostać zaatakowana za kilka miesięcy, szkodzą wizerunkowi państwa i też wyrządzają pewne szkody ekonomiczne, ale też szkody społeczne, no bo ta narracja o zbliżającej się wojnie powoduje chociażby to, że liczba inwestycji czy liczba turystów w Estonii nie wzrasta, przynajmniej nie jest na tyle wystarczająca, czy nie jest na tyle wysoka, jak była jeszcze przed COVID-em. To odbicie jest zbyt powolne, ludzie boją się przyjeżdżać do Estonii, boją się inwestować. I Estonia mierzy się już kolejny rok ze stagnacją gospodarczą, a takie wypowiedzi tylko nie pomagają wyjść z tej stagnacji, a raczej powodują, że ona będzie trwała. I to też jest kolejnym powodem tego, jak władze estońskie reagują na takie komunikaty Kijowa.
0: Ciekawa też jest wypowiedź szefa Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu, Marko Mikkelsona. Zresztą powołuje się na raport pióra pana Bartosza Chmielewskiego, który stwierdził, że ukraińskie insynuacje osłabiają spójność sojuszu, a prezydent Ukrainy powiela narrację rosyjskiej propagandy.
1: Tak, no to była dość radykalna wypowiedź, na co nie mogli sobie pozwolić ani premier Estonii, ani poszczególni ministrowie. Szef komisji parlamentarnej mógł sobie na to coś takiego pozwolić. To oddaje część nastrojów w Estonii, ale tylko część nastrojów społecznych. I do pewnego stopnia może być prawdziwe, no bo jednocześnie Estonia mierzy się też z taką narracją, czy z takimi komunikatami, propagandą rosyjską kierowaną na Zachód o tym, że wojna może nastąpić w każdej chwili i w każdej chwili Narwa może zostać zaatakowana przez Rosję. Więc do pewnego stopnia te słowa Marka Mikkelsona są uprawnione.
0: Ale jak rozumiem, zresztą też w tym raporcie jest to napisane, że te niesnaski, nie wiem czy to dobre słowo w stosunkach międzynarodowych, nie wpływają na poparcie Estonii dla Ukrainy.
1: Tak, możemy mówić o pewnych tarciach między Tallinem a Kijowem, o pewnym rozgoryczeniu ze strony Tallina, natomiast to się nie przełoży na zmianę kierunku polityki estońskiej wobec Kijowa, dlatego że to jest interes Tallina, by jakkolwiek to brzmi cynicznie, to żeby Ukraina się broniła i wiązała siły rosyjskie, żeby oddalać w przyszłości ten scenariusz najbardziej negatywny możliwego konfliktu między NATO a Rosją na terytorium Estonii. Więc wspieranie Kijowa jest interesem politycznym Tallina. Natomiast z drugiej strony wydaje się, że Kijów, o ile ta pomoc bałtycka, estońska była ważna i to wsparcie było ważne na początku wojny, to dzisiaj wydaje się nieistotne. No i widzimy to, jak Kijów traktuje nierówno Tallin i Helsinki, no bo Helsinki są tutaj partnerem priorytetowym, a Tallin już w tym momencie jest partnerem drugiego rzędu, chociaż to było trochę inaczej na przykład 2 lata temu.
0: I stąd to często używane dzisiaj słowo rozgoryczenie, chyba dwukrotnie padło z pana ust. Wypowiedzi i relacje łotewsko-ukraińskie i litewsko-ukraińskie już nie są tak ostre, ani też aż tak bardzo nie osłabły, ale też mamy do czynienia z krytycznymi sygnałami z tych państw pozostałych, bałtyckich.
1: Tak. Kilka tygodni temu minister spraw zagranicznych Łotwy również skrytykowała Kijów w podobnym, jakby z podobnego powodu, no i a ta krytyka ze strony Litwy jest najbardziej delikatna i najbardziej ostrożna. Wczoraj minister spraw zagranicznych Litwy troszeczkę ostrzej, jakby wydał trochę ostrzejszy komunikat w kierunku Kijowa, natomiast nadal te reakcje południowych sąsiadów Estonii są dużo bardziej umiarkowane. Też może świadczyć o pewnych nastrojach społecznych w samej Estonii, które się zmieniają wobec Ukrainy. Mam na myśli nastroje społeczne, że na tyle mogą politycy sobie pozwolić, na co nie mogą sobie pozwolić na przykład na Litwie, bo społeczna reakcja byłaby, jakby społeczeństwo, gdyby usłyszało na Litwie prawdopodobnie takie słowa od swojego ministra spraw zagranicznych, czołowych polityków, jakie zostały wypowiedziane w Estonii, skończyłoby się takimś niedowierzaniem, szokiem i oburzeniem, krytyką władz. Natomiast cała ta sytuacja pokazuje nam to, że relacje między Kijowem a poszczególnymi stolicami państw bałtyckich się zmieniają, one są bardziej oschłe i bardziej oparte już nie nawet na jakichś, chociaż ja nie lubię tego słowa, na jakichś takich relacjach bardziej emocjonalnych, zażyłych, jakiejś wspólnocie idei, a po prostu na interesach politycznych, tak? No, to, co powiedziałem, Tallin do pewnego stopnia stracił zaufanie wobec Kijowa, natomiast interesy ekonomiczne, interesy polityczne będą dalej realizowane pomimo tych tarć i tego zaburzenia, czy tego nadużycia zaufania ze strony Kijowa.
0: Nasuwa się tutaj jeszcze taka wątpliwość czy pytanie, jeżeli Estonię chyba uważamy za państwo najbardziej zagrożone ewentualnym atakiem rosyjskim, Litwę w mniejszym stopniu, to czemu poparcie społeczeństwa litewskiego jest jednak większe dla Ukrainy niż estońskiego? Czy tu może chodzi

0: Estonii są najbardziej krytyczni teraz wobec Kijowa. To ich głos odbił się najszerszym echem, nie zaś polityków wybieranych głosem rosyjskojęzycznych Estończyków. A różnice są po prostu w nastrojach społecznych i w też w pewnym poczuciu czy bliskości takiej politycznej czy wartości między Ukrainą a poszczególnymi państwami. Po drugie, to Estonia jest najbardziej w tym momencie, no może nie zagrożona, natomiast to często po angielsku jest takie słowo collateral damage, czyli jakby to ataki, ukraińskie ataki na północną Rosję, na porty bałtyckie, część kosztów tych ataków płacą właśnie Estończycy tym, że te drony, które są no nie zestrzelone, ale uszkodzone przez rosyjską obronę elektroniczną, spadają na terytorium Estonii, na terytorium, które jest dość wysoko, dość gęsto zaludnione i terytorium, które jest dość silnie zindustrializowane. Mam na myśli tutaj pogranicze, północno-wschodnie pogranicze Estonii i Rosji, gdzie znajdują się właśnie elektrownie, fabryki, zakłady chemiczne. No i te skutki ukraińskich ataków mogą doprowadzić do tego, że Estonia będzie na przykład ponosiła koszty nie tylko takie długoterminowe w postaci braku tych ograniczeń inwestycji czy zmniejszenia się turystyki, ale też na przykład tego, że jakiś dron w końcu uszkodzi jakąś ważną infrastrukturę gospodarczą, estońską infrastrukturę gospodarczą.
1: Jak rozumiem, to są w tej chwili obawy. Nic takiego spektakularnego się nie wydarzyło w Estonii.
0: No oprócz tego jednego przypadku, kiedy ukraiński dron uderzył w komin estońskiej elektrociepłowni, skończyło się to tylko zdjęciami w internecie i żadne szkody nie zostały poniesione, to nie. No ale następnym razem ta sytuacja może być bardziej, nie tyle... Jakby może doprowadzić do większych szkód, tak, po stronie Tallina i rozumiem, że to są obawy, ale też to problemem jest to, o czym już mówiliśmy, że Tallin już przynajmniej twierdzą politycy estońscy, już kilkukrotnie poruszał z Kijowem tą problematykę tej narracji o zbliżającej się wojnie, no i na razie te rozmowy nie doprowadziły do żadnych skutków, bo Kijów nie uwzględnił próśb Tallina, a wręcz się zlekceważył.
1: Zobaczymy, jak będą dalej wyglądały stosunki Ukrainy z państwami bałtyckimi. Naszym gościem był Bartosz Chmielewski, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, do widzenia, do usłyszenia.

0: A po drugiej stronie Borys Tynka, i to nie jest przypadek, 2 maja nasze spotkanie jest emitowane 2 maja i to jest rocznica tych wydarzeń, które bez przesady można nazwać jeden z najważniejszych rozdziałów początku wojny, agresji rosyjskiej na Ukrainę. Jeżeli mówimy o tym okresie, to jest to zajęcie Półwyspu Krymskiego, no i właściwie zaraz potem to był marzec, to tak zwane referendum, a to, o czym my mówimy, to był 2 maja 2014 roku. Jeszcze Borys Tynka dawno nie był u nas na antenie. Przypomnijmy, przewodnik po Odessie, katakumbach odeskich, po Kijowie, autor licznych książek, przepraszam, ja już boję się, chyba 5, może więcej. Dzień dobry.
1: Więcej, ale myślę, że ta najważniejsza właśnie, Odessa, 2 maja 2014, to myślę, że chyba o niej warto wspomnieć.
0: I to jest, te wydarzenia, o których mówimy, to też jest jedno z narzędzi rosyjskiej propagandy. Tutaj próbowano pokazać stronę ukraińską jako agresorów, jako tych, przez których, którzy doprowadzili do przelania się krwi, a gdy mówimy o 2 maja 2014 roku, to są 2 epizody. Jeden to jest ulica Grecka, mniej więcej, a drugi, tu zaraz specjaliście przekażę głos, a drugi, no to są już te tragiczne wydarzenia w budynku związków zawodowych. A zatem, dokładnie, co się wydarzyło? Co się wydarzyło wtedy?
1: Dokładnie tak, z tym, że właśnie tutaj jest bardzo ważne wskazanie faktu, iż strona rosyjska o tej pierwszej części tych zajść praktycznie w ogóle nie wspomina. Wspomina tylko oczywiście o pożarze w domu związków zawodowych, opisując ten pożar jako pożar umyślny spowodowany przez ukraińskich aktywistów, co oczywiście nigdy nie zostało udowodnione, bo nigdy nie zostało udowodnione, z której, że tak powiem, kolokwialnie butelki z koktajlem Mołotowa ten pożar się rozpoczął. Całe zajścia, które miały miejsce 2 maja, oczywiście były wynikiem tego rosnącego, jakby na to nie patrzeć, konfliktu w Odessie. To nie zaczęło się oczywiście, 2 maja nie zaczął się 2 maja, prawda? Ja to tak zawsze mówię, zaczęło się wszystko w listopadzie, czyli okres jeszcze Majdanu. Odessa też przeszła przez swoje różne epizody tego Majdanu. Oczywiście też w Odessie rozpoczęła się tak zwana rosyjska wiosna, czyli próby stworzenia też jakby takiej odeskiej republiki, prawda, ludowej, na podobieństwo tego, co udało się zrobić w Doniecku i w Ługańsku, więc były też próby oczywiście przejęcia budynków administracyjnych, były również w Odessie próby zorganizowania referendum, które wiemy przecież, jak skończyło się na przykład na terenie Półwyspu Krymskiego. I właśnie te całe takie najbardziej, że tak powiem, newralgiczne wydarzenia odbywały się już przecież też, musimy o tym pamiętać, po tym, jak został nielegalnie anektowany Krym, więc dochodziło do sytuacji, gdzie aktywiści prorosyjscy budowali sobie miasteczko namiotowe na placu Kulikowe Pole, to jest plac znajdujący się niedaleko dworca kolejowego, i przy tych namiotach powiewały rosyjskie flagi. Nienormalna sytuacja, prawda? Więc 2 maja rozpoczął się od prowokacji ze strony prorosyjskich aktywistów, którzy grupą 500 osób zaatakowali pokojowo nastawiony tłum kibiców zbierających się na Placu Sobornym i mającym przejść takim marszem za jedność Ukrainy na stadion Czarnomorca Odessa. W ten sam dzień o godzinie 17 miał się rozpocząć właśnie mecz Czarnomorca Odessa z Metalistem Charków. Zaatakowali prorosyjscy aktywiści tłum ukraińskich patriotów. W wyniku tych zamieszek 6 osób poniosło śmierć. Jako pierwszą osobą, która zginęła, był aktywista ukraiński Iwanow. No i później te zamieszki przeniosły się na Kulikowe Pole, gdzie niestety no, zakończyło się to wszystko tragicznie, zakończyło się pożarem, zakończyło się ofiarami śmiertelnymi. 46 osób w tym dniu zginęło, 2 osoby zginęły, umarły kilka dni później w szpitalu.
0: No i to też jest przedmiotem, no też kolejne narzędzie, 46 plus 2, 48 ofiar, ale nie wszyscy to przecież byli ci, którzy spłonęli albo zginęli, którzy byli po stronie rosyjskiej.
1: W zasadzie tylko 2 osoby zginęły, które były po stronie ukraińskiej. Pozostałe osoby to byli, 4 osoby były ranione śmiertelnie na terenie centrum miasta, natomiast pozostałe zginęły właśnie wskutek pożarów, wskutek ran odniesionych podczas wyskakiwania z płonących pomieszczeń. Więc no tak to wyglądało, ale generalnie tutaj najważniejszą kwestią, myślę, na którą musimy zwracać cały czas uwagę, to jest fakt, iż właśnie nikt tego budynku celowo nie podpalał. Bardzo często rosyjska propaganda powtarza tą narrację. To jest bardzo kłamliwa narracja mająca stworzyć w oczach społeczności światowej, europejskiej, naszej obecnie, na przykład teraz polskiej, taki obraz właśnie Ukraińca, który stoi z butelką, z mieszanką koktajlu Mołotowa, rzuca celowo, podpala tych niby niewinnych ludzi, o tej niewinności też za chwileczkę oczywiście powiem, i krzyczy jeszcze dodatkowo chwała Ukrainie. A propos tej niewinności tych osób, te osoby, które znajdowały się wówczas na terenie miasteczka namiotowego, na terenie placu Kulikowo-Pole, mieli 30 minut czasu na to, aby ten plac opuścić. Oni tego nie zrobili. Zaczęli sobie budować barykady wokół wejścia do budynku związków zawodowych i zamierzali po prostu się bronić. Nawet padło takie stwierdzenie, zrobimy sobie twierdzę brzeską. Więc to też jest, wyklucza to całkowicie ten mit właśnie o tych niewinnych, siłą zapędzonych osób. Nikt nie szedłby, no oni poszli po prostu na własne życzenie do tego budynku, chcąc po prostu dalej walczyć za te swoje chore idee, więc to też taki kolejny mit, myślę, o którym warto mówić, który warto obalać.
0: To poniekąd miało być trochę chcący albo niechcący, trochę kopia tego Majdanu, przepraszam, tego budynku związków zawodowych w Kijowie, tylko że tam druga siła, Majdanowcy mieli swój sztab w budynku związków zawodowych, no i tak samo tragicznie to się skończyło, to znaczy jeden i drugi spłonęły.
1: No tak, z tym, że właśnie, no tutaj jest bardzo ważne, aby powtarzać to, że nie ma udowodnionej winy kogokolwiek, po prostu nie ma. A nie oszukujmy się, rosyjska propaganda do dzisiaj ten fakt właśnie wykorzystuje, chcąc stworzyć taki obraz. Ja to porównuję zawsze na podobieństwo tej takiej atmosfery, która była wokół miasteczka Bucza choćby nawet, prawda, w marcu czy na początku kwietnia 2022 roku, gdzie wiele osób na całym świecie, w Ukrainie, po prostu o Rosjanach myślała jedno, potwory, nie ludzie, więc to zostało też celowo właśnie stworzone po to, abyśmy tak myśleli o Ukraińcach. To cały czas jest podkręcane, prawda? Gdziekolwiek byśmy zerknęli, rzucili hasło Odessa, no to bardzo często właśnie jest to przekręcane. I nie oszukujmy się, rosyjska propaganda w tej kwestii wygrała.
0: Ale z drugiej strony, bo tak właściwie trochę w jednym tonie są nasze wypowiedzi, moje pytania i twoje, ale z drugiej strony chyba prawdy nie poznamy, co się wydarzyło w tym budynku, skąd się wziął ten ogień.
1: Nie. Dlaczego? Prawda jest, tutaj jest jasna sprawa. Były robione specjalne badania przeprowadzone przez ekspertów. Badali to niezależni eksperci, badała to prokuratura, więc tutaj ewidentnie nie dało się stwierdzić po prostu, z której strony ta butelka padła. Wiadomo, o której godzinie pożar się zaczął. Pożar miał generalnie takie dwie fazy. Jedna trwała troszeczkę krócej. Zaczęło się od po prostu podpalenia barykady, która znajdowała się przy wejściu do budynku związków zawodowych. Później zaczęły płonąć drzwi i później rozpoczęła się ta druga faza pożaru, czyli stworzył się jakby taki ciąg, jakby no ciąg kominowy, prawda? No budynek związków zawodowych, ja tam byłem w środku, tam jest szeroka klatka schodowa, otwoje praktycznie, wychodzi się na górę tymi schodami i ten ogień miał naprawdę niesamowicie dobre warunki, aby się on rozprzestrzeniał. Do tego jeszcze była farba, która świetnie się paliła, którą pokryte były ściany budynków związków zawodowych, więc w zasadzie to zostało wszystko przez ekspertów naprawdę dokonane, te analizy, które całkowicie zaprzeczają ewidentnej winie po której ze stron. To jest bardzo ważne, prawda? Bo oczywiście tak, ma pan rację, że nie da się udowodnić dokładnie, z której strony padła ta butelka, która przyczyniła się do pożaru. Jest już na to za późno, po prostu tego się nie da zrobić, ale ci prorosyjscy aktywiści zrobili wszystko, aby ten pożar mógł się bardzo szybko rozprzestrzeniać. Oni jeszcze przecież wzięli do środka, do budynku związków zawodowych, palety pochodzące z tego miasteczka namiotowego. Wzięli generator prądotwórczy, który był wypełniony przecież odpowiednim paliwem. Sami produkowali butelki z mieszanką zapalającą. Zresztą są filmy, przecież, które istnieją i one nie są w stanie zaprzeczyć moim słowom, prawda, gdzie widać, że z dachu budynku związków zawodowych ci prorosyjscy aktywiści rzucają tymi butelkami. Mieli również broń palną, więc tutaj tak naprawdę bardzo dużo rzeczy zostało udowodnione. Zostały obalone mity rozszerzane przez rosyjską propagandę, mianowicie mówiącą o, nie wiem, użyciu chloroformu, jakichś gazów bojowych, prawda? Te mity rosyjskie propagandy mówiły jeszcze o tym, że dzień wcześniej były zanoszone jakieś ciała do piwnicy budynku związków zawodowych, że tych ofiar było dużo, dużo, dużo więcej, więc no, tych mitów było naprawdę bardzo dużo, ale też nie zapominajmy o pewnych zaniedbaniach ze strony milicji, ze strony straży pożarnej, bo takie zaniedbania oczywiście były i tutaj też czegoś się nie da oczywiście o tym zapomnieć.
0: A straż pożarna, jeżeli dobrze pamiętam, po 40 minutach dopiero przyjechała.
1: W 40 minutach dopiero pierwsze pojazdy straży pożarnej przyjechały na plac Kulikowe Pole, mimo że remiza strażacka znajduje się dosłownie kilkaset metrów od placu, więc ja kiedyś zrobiłem sobie taki nawet eksperyment, bo przeszedłem się piechotką spod remizy strażackiej na plac Kulikowe Pole, zajmuje to 5 minut.
0: Czy ten, no nie chcę użyć słowa mit, ale ta pamięć o tych wydarzeniach w Odessie 2 maja 2014 roku, na ile ona jest żywa? Wiemy, że jest wykorzystywana w rosyjskiej propagandzie, a w samym mieście?
1: Jest żywa. Jest żywa, im bliżej rocznicy, zawsze o tym się głośniej mówi, prawda? Tym bardziej teraz. Ja pamiętam zresztą jeszcze w 2022 roku, gdy byłem w Odessie, jak zaczęła się ta pełnowymiarowa wojna Rosji z Ukrainą, no to akurat właśnie w okresie 2 maja była celowo przedłużana godzina policyjna po to, aby właśnie ludzie 2 maja, żeby nie doszło do jakichś prowokacji, więc mieliśmy wtedy, pamiętam, od 1 do 3 maja godzinę policyjną, nie wolno było w ogóle przez właśnie kilkanaście, kilkadziesiąt godzin wychodzić z domów. A teraz zwracam właśnie bardzo często uwagę, przecież mam znajomych w Odessie, zwracam uwagę na ich reakcję na zbliżającą się rocznicę, więc bardzo często ten dzień jest podkreślany jako zwycięstwo ukraińskich patriotów, jako zwycięstwo mieszkańców Odessy, co ważne, trzeba to podkreślić, rosyjskojęzycznych bardzo często mieszkańców Odessy, jako zwycięstwo i obrona przed tym, co mogło się z Odessą tak naprawdę stać. No popatrzmy się na Doniecką i Ługańską Republikę, dokładnie takie były plany wobec Odessy.
0: Ja już nie byłem, boję się liczyć, 2 albo 3 lata w Odessie. Jakie w tej chwili, ja wiem, że to jest bardzo ogólne pytanie, a jakie w tej chwili są nastroje? Ja pamiętam, że to, co byłem chyba w 22 albo w 23 roku, to, co mnie zaskoczyło, to, że miasto, które zawsze pamiętałem jako rosyjskojęzyczne, nagle słyszałem, i to nierzadko, język ukraiński, a ludzie w szpitalu, lekarze w szpitalu, którzy wyszli na przyjęcie darów, bo byłem z taką ekipą humanitarną, mówili do nas po ukraińsku. Ja się zapytałem wtedy, co się stało, ja nie poznaję tego miasta. A kobieta, lekarka, z którą rozmawiałem, powiedziała, ja jestem etniczną Rosjanką, ale po tym, co oni robią, ja już nie chcę mówić w ich języku.
1: No tak, faktycznie, to prawda, że wielu mieszkańców Odessy po prostu traktuje język rosyjski obecnie jako język wroga, aczkolwiek są ludzie, którzy oczywiście w dalszym ciągu używają języka rosyjskiego. Ja mam takie wrażenie, że no, ja rozmawiając po rosyjsku podczas pobytu w Odessie od razu słychać, że ja jestem cudzoziemcem, prawda? Więc ci ludzie chyba troszeczkę do mnie inaczej podchodzą. Po prostu cudzoziemiec, który rozmawia po rosyjsku, okej, odpowiedzmy mu również po rosyjsku. Ale i tak większość, zauważyłem moich znajomych, przeszła mimo wszystko na język ukraiński, pomimo tego, że świetnie oczywiście rosyjski znają. No myślę, że Odessa to jest w ogóle specyficzne miasto, więc nawet nie ma co chyba porównywać do, choćby nie wiem, Lwowa na pewno, prawda? Przecież zachodnia i południowa Ukraina to dwa różne, można powiedzieć, regiony. Tam inaczej pewnie się odbiera język rosyjski, więc tutaj wydaje mi się, że w Odessie akurat nie byłoby wielką tragedią, jeżeli ktoś faktycznie by po rosyjsku mówił. We Lwowie słyszałem, nie wiem, bo też dawno we Lwowie nie byłem, że podobno nawet są kartki na wielu sklepach, że rosyjskojęzycznych nie obsługujemy. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Jeżeli to jest prawda, no to też nie uważam, aby to szło w dobrym kierunku.
0: Artura Żaka trzeba zapytać, który jest z Lwowa. Ja też już dawno nie byłem. Borys Tynka, bardzo dziękuję za rozmowę. No i przy okazji chwila na prywatę, można zareklamować swoje książki. Gdzie je kupić? Bo ja widziałem, że tylko e-booki znalazłem, gdy szukałem w internecie.
1: Tak, jeżeli chodzi o większość książek, można dostać oczywiście w wersji elektronicznej. Książki wydawnictwa Księży Młyn Wydawniczy, Sekrety Odessy, Sekrety Kijowa, Sekrety Czarnobyla jak najbardziej można zakupić na stronie wydawnictwa. Z tego co wiem, wiele książek jest dostępnych również w sklepach internetowych, choćby na przykład Bonito. No cóż, no nie jest to oczywiście teraz okres do zwiedzania, czy to Kijowa, czy Odessy, prawda? Nie jest to okres, kiedy możemy te książki kupić i myśląc o wyjazdach turystycznych, ale ja myślę, że one się przydadzą, bo przecież każda wojna kiedyś się kończy i myślę, że turystyka to jest taka gałąź gospodarki, która będzie nakręcać ten budżet ukraiński, bardzo zresztą potrzebny, prawda? Żeby go nakręcać.
0: A ta książka o współczesnej Odessie jest dostępna?
1: Mówimy o Odessa 2 maja 2014, tak? Tak, ona jest dostępna, zresztą można też bezpośrednio u mnie ją zamówić, więc wystarczy znaleźć mnie na przykład na Facebooku, przy okazji zaobserwować mój profil i jak najbardziej napisać prywatną wiadomość. W każdej chwili książkę wyślę z autografem, jeżeli sobie ktoś życzy, nie ma najmniejszego problemu.
0: A zatem Borys Tynka, bardzo dziękujemy za rozmowę. Przy okazji namawiamy do zakupu książki, no i do następnego razu. Może nie będziemy czekać aż do następnej rocznicy, tylko do tych tematów odeskich wrócimy. Do usłyszenia.
1: Jasne, dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Wszystkim.
0: Program Wschodni dobiega końca. Jeszcze Państwu jesteśmy winni jedną rzecz. Numer telefonu Iwony Romaniak, pod który można robić przelewy BLIK. 511-243-447. Chyba po raz ostatni do Państwa apelujemy, jeżeli Iwona teraz odda te pieniądze, bo na krechę zrobiła ostatni wyjazd, to wyzeruje, że tak powiem kolokwialnie, tę kwestię. A zatem Fundacja Bratnia Dusza 511-243-447. Przepraszamy, Joannę Rawik, bo znowu przewaliliśmy. Igor Toporowski realizował, Wojciech Jankowski. Dziękujemy Państwu za uwagę i przypominamy, Czarne Niebo o godzinie 17, również na antenie Radia Wnet. Do usłyszenia.
2: Program

0: Reklama.
1: Narodowy Bank Polski posiada ponad 580 ton złota. Fundament naszej siły i bezpieczeństwa. Dzięki stabilnej polityce banku polski złoty umacnia się na rynkach światowych, budując zaufanie inwestorów. Narodowy Bank Polski.
2: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
3: Wiosna, słońce, czas na zakupy w HalfPrice. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W HalfPrice ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. HalfPrice. Great Brands.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Hej, wybierzesz się ze mną na wycieczkę do gwiazd?
6: O mój Boże! A skąd masz 100 milionów dolarów na bilet?
5: Nie no, mam teleskop po prostu.
7: Hubble, Webb czy Roman? Teleskopy orbitalne czy naziemne? Z którego punktu najlepiej obserwować wszechświat? O historii teleskopów, ich konstrukcji i zadaniach, ale też o wielu kosmicznych ciekawostkach opowie w Podwodnej Akademii profesor Radosław Poleski z Warszawskiego Obserwatorium Astronomicznego.
8: Podwodna Akademia w każdą sobotę o godzinie 12:00.
4: To była autopromocja.

0: No jest magią naprawdę. Póki przywitam dzisiaj wspaniałych, znakomitych gości, najpierw przywitam tylko mojego kochanego Igora, tak, przy konsolecie. Hania jest zdalnie jak zwykle. Ja muszę dzisiaj tylko parę słów powiedzieć. Wczoraj z Witusiem mieliśmy spotkanie z dzikiem. Bliskie spotkanie z dzikiem, które się wydłużało. Ten piękny zwierzak podszedł do auta, patrzył na nas. Pewnie liczył na to, że my coś damy. Słuchaj, musimy tam pojechać i coś mu kupić. Ja nie wiem, ale to mnie tak nadzwyczaj ucieszyło, że one się w ogóle nas nie boją. No zresztą my jesteśmy też zwierzęta, prawda? Tylko troszkę inny gatunek. Tu rozmawialiśmy przed chwilą o różnych świętych, Franciszkach i innych, którzy kochali zwierzęta i się nimi posługiwali. No, no właśnie, Sławek au... Twojego nazwiska.
1: Ambroziak.
0: A przedstaw swojego kolegę.
1: Michał Dylicki, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach.
0: Słubice, właśnie, bo ja myślałam, że to te Słubice nad Odrą, ale nie, tam są obok Iłowa twojego, inne Słubice. Słuchajcie, no dlatego chciałeś być z panem prezesem, bo właśnie ta Polska Straż Pożarna to jest jakieś niesamowite zjawisko w skali światowej, jak się dowiedziałam. Jak to się stało, że ona istnieje w takiej formie, ma w szyldzie ochotnicza, a ona jest tak zawodowa, jak mało która instytucja na świecie. I pan Pawlak jest jej prezesem, zdaje się.
1: Tak, oczywiście.
0: I ona istnieje w najmniejszych miejscowościach. Zawsze wszędzie remiza jest bardzo okazałym jakimś budynkiem. Proszę, powiedzcie coś na ten temat.
1: Historia Ochotniczych Straży Pożarnych jest niezwykła w Polsce.
0: Kiedy ona się zaczęła?
1: Ona się zaczęła tak, jak zaczęły się pożary.
0: To bardzo dawno.
1: Bardzo dawno. Ale szanowni państwo, pozdrawiamy wszystkich, a przede wszystkim druhów strażaków, którzy słuchają nas teraz.
0: Pewnie.
1: Jak również naszą druhnę pozdrawiamy ze Słubic, która jest teraz w szpitalu w Aninie.
0: Właśnie, a jak ona się czuje?
1: No właśnie, i ona miała wymienione serce. W niej bije serce innego człowieka.
0: Strażaka?
1: Tego nie wiemy. Nie wiem, czy to się podaje informacje takie, czyje to jest to serce. W każdym razie bije w niej serce innego człowieka. I mamy druhnę, która należy do naszej straży pożarnej od wielu lat. I ze względu na swoją chorobę...
0: Jest bardzo zasłużona.
1: Tak jest. Nazywa się Renata Maślanka, ma piękne nazwisko. Pozdrawiamy ją. Jeżeli nas słucha teraz, to pozdrawiamy. Życzymy jej zdrowia i żeby kiedyś do tego studia trafiła z nami. Była to wielka przyjemność dla nas, jak również i dla Renaty.
0: A widziałeś się z panią Renatą już po tej operacji?
1: Nie, właśnie...
0: Bo właśnie ciekawa jestem, jakie to jest uczucie, prawda? Masz zupełnie nowy organ, całkiem obcy.
1: Tak.
0: Przeflancowany z innego człowieka,
1: tak,
0: który pozwoli pani Renacie żyć dalej. Pani Renata nie ma wielu lat, prawda, żeby
1: już... Młoda dziewczyna.
0: No właśnie. I ciekawe, jakie to jest uczucie. Czy to musi być jakieś psychiczne przeżycie,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, my żeśmy tylko przez telefon rozmawiali.
0: Tak, no i co?
1: I jej głos jest, w ogóle się nie zmienił. Tak jakby nigdy nie chorowała. I to jest niesamowicie ciekawe. I ona mówiła o tym, że sama była zdumiona, jak się przebudziła, że żyje. Tak. I to jest coś niezwykłego. No szkoda, że nie mamy takich możliwości, żeby się z nią połączyć i tak dalej. Ale kiedy już wyzdrowieje całkowicie i wyjdzie z tego szpitala, to ją serdecznie zapraszamy i będzie miała kiedyś może okazję też o tym opowiedzieć.
0: Wiesz, teraz technika czyni cuda. Pozdrawiamy panią Renatę. No tak, zacząłeś opowiadać, jak powstała straż.
1: I to jest, niezwykłe. Zwykła rzecz, ponieważ w Polsce akurat przypadły czasy zaborów. I te straże pożarne, które powstawały w tym czasie, były inne niż pozostałych częściach świata.
0: I pewnie w każdym zaborze też inny.
1: Tak, oczywiście.
0: No tak.
1: W związku z tym zaborcy różnie patrzyli na powstawanie tych straży. No takim pięknym przykładem, w zasadzie najstarszą zawodową strażą pożarną była straż w Wilnie. Ona powstała w 1802 roku.
0: O, to już rzeczywiście
1: tak, i wtedy
0: czasu.
1: Magistrat, Rada Miasta i cech kupców postanowiły, ponieważ Wilno przez ostatnie 200 lat przed XVIII wiekiem spłonęło 5 razy.
0: Ojej, bo to zabudowa była drewniana,
1: tak,
0: to
1: właśnie.
0: Szybko płonęło.
1: I ono spłonęło i to jakby przyszli ci, którzy zarządzali tym miastem, porozą do głowy, że jednak trzeba zrobić straż, która będzie reagować na to. I tak się stało, że w 1802 roku magistrat i Rada Miasta i kupcy...
0: No i kupcy, to znaczy, że finansowali.
1: Finansowali
0: no,
1: też. No i oczywiście kupcy to rzemiosło. A ci, którzy zostali tymi strażakami, to też byli rzemieślnicy, bo to musieli być ludzie sprawni, młodzi, tak, znający technikę, potrafiący działać. I wtedy mamy wykaz zakupionych sprzętów tych ogniowych do ratowania się przed tym ogniem i było ich 45. I potem drugi też w historii Wilna już w okresie międzywojennym przykład niesamowitej działania tej straży, gdzie miasto wpadło na pomysł, żeby zbudować zakład produkcyjny, który produkuje, w którym pracowali ślusarze, rzemieślnicy, ślusarze, stolarze, spawacze, różnych zawodów.
0: Wszelkie rzemiosła.
1: Tak. I tuż przy tym była zrobiona straż, że kiedy przyszedł alarm, że trzeba jechać do pożaru, czy też innego zdarzenia, no to wtedy oni byli na miejscu, zostawało kilku ludzi dozorujących tą fabrykę i oni natychmiast udawali się w to miejsce, w którym właśnie było trzeba udzielać pomocy, czy też ratować ludzi, czy gasić pożar.
0: Czyli to było bardzo rozsądnie wszystko zorganizowane od samego początku. A tak ja patrzę na pana, pan jest bardzo młodym człowiekiem. To w jakim wieku pan wstąpił do tej straży?
2: Wbrew pozorom wstąpiłem do straży w wieku 21 lat tak naprawdę. W tej chwili mam 36, już od 15 lat jestem czynnym członkiem.
0: No, to
2: a
0: pięknie.
2: A od 12 lat jestem ratownikiem, czyli biorę czynny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Także też troszkę tego doświadczenia życiowego tutaj na bazie tych wszystkich doświadczeń zdobyłem. Natomiast chciałem się odnieść trochę też do tego, co tutaj już zaczęliśmy, poruszyliśmy. Pani tu bardzo pięknie, pani redaktor powiedziała, że te straże, te strażnice ochotniczych straży pożarnych są wszędzie, nawet w najmniejszych miejscowościach.
0: Tak, to jest
2: i to
0: fenomen.
2: Jest fenomen tego całego systemu, bo jak wiemy, w ratownictwie bardzo ważny i bardzo istotny jest czas.
0: No
2: jeżeli
0: właśnie.
2: Skracamy ten czas dotarcia na miejsce, czas udzielenia tej nawet pierwszej, podstawowej pomocy i zapobiegania rozwojowi dalszego pożaru czy innych sytuacji, to wtedy mamy w stanie ograniczyć te straty, ograniczyć szkody i przede wszystkim pomóc tym ludziom, którzy tej pomocy potrzebują, prawda? Także ten system, który jest skonstruowany w taki sposób, opiera się oczywiście na tak naprawdę potrzebie serca, bo ci ratownicy
0: to
2: są ochotnicy. To nie są ludzie, którzy są uzawodowieni. Oni, tak jak pani redaktor też słusznie wspomniała, tak naprawdę w tej chwili ochotnicze straże pożarne od straży państwowej nie dzieli wiele. To wyposażenie wcale nie odbiega od tego.
0: Profesjonalizm absolutny.
2: Dokładnie. Szkolenia, które przechodzimy, oczywiście są troszkę na innej bazie, ale również poruszamy wszystkie te najważniejsze tematy, które są potrzebne do udzielania pomocy. No i co się zmieniło na przestrzeni lat? Kiedyś straże pożarne, to co tutaj druh Sławomir wspomniał na samym początku, odnosiły się tak naprawdę do pożarów, bo to było główne zagrożenie, które musiały przeciwdziałać. A w tej chwili tak naprawdę pożary stanowią od 15 do 30% na przykład wszystkich działań ratowniczych. Na bazie też naszej jednostki, możemy tak powiedzieć, ale ogólnie w skali całego kraju to widzimy. Do tego dochodzą zdarzenia drogowe, miejscowe zagrożenia tak zwane, wypadki, zdarzenia drogowe i co, czego
0: pogotowie
2: jest coraz więcej.
0: Pogotowie ratunkowe
2: właśnie
0: też
2: do tego chciałem nawiązać. Teraz coraz więcej widzimy izolowanych zdarzeń ratownictwa medycznego, czyli tam, gdzie straż pożarna jest wysyłana jakby w zastępstwie troszkę pogotowia ratunkowego. Oczywiście my tych ratowników medycznych nie zastępujemy, ale wspieramy te pierwsze chwile, udzielamy tą pomoc kwalifikowaną na poziomie kwalifikowanej pierwszej pomocy, tak żebyśmy mogli faktycznie tym ludziom pomóc, bo czas jest najważniejszy w ratownictwie.
0: A ja jestem ciekawa, co Co u pana spowodowało chęć wstąpienia do tej wspaniałej organizacji, jaką jest nasza Straż Pożarna w tak młodym wieku?
2: Na pewno podstawa to potrzeba serca, bo gdybym ja tego nie czuł i ja nie potrzebował wewnętrznie, żeby tej pomocy komuś udzielać, to myślę, że nie byłoby mnie w tym miejscu, w którym jestem, tak? Ale też spowodowała to historia. Historia rodziny.
0: A, tak myślałem.
2: Ponieważ i dziadek, i tato byli strażakami. Tato nadal jest, dziadek już świętej pamięci.
0: To pięknie.
2: Tworzyli siłę też tej jednostki naszej w Słubicach, która w tej chwili ma już przeszło 100 lat, więc też już kawał czasu upłynęło.
0: Ilu mieszkańców liczą Słubice?
2: Cała gmina to jest kilka tysięcy mieszkańców, a sama miejscowość to jest 1000 tam z okładem, około 2000 w tej chwili. Nie wiem, jakie są najnowsze tutaj statystyki GUS-u. Niemniej, nie jest to jakaś wielka miejscowość, bo tak naprawdę nasza gmina znajduje się w powiecie płockim, w którym znajduje się 15 gmin. Sam powiat nie jest małym powiatem, jest jednym z większych powiatów w skali całego kraju, ale nasza gmina jest druga od końca, jeśli chodzi o ilość mieszkańców. Czyli mamy bardzo małą liczną tutaj w skali powiatu reprezentację. Niemniej, te zagrożenia wcale nie są inne. Być może jest ich troszkę mniej, z uwagi na to, że tych mieszkańców jest mniej, czyli statystycznie średnio tych zdarzeń wychodzi mniej, ale borykamy się z takimi samymi zagrożeniami, czyli pożary, zdarzenia drogowe, izolowane zdarzenia ratownictwa medycznego. No i co jeszcze w naszej gminie, bo zlokalizowana jest nad rzeką Wisłą, która jest rzeką piękną, ale bardzo niebezpieczna.
0: Niebezpieczna.
2: No i lata chociażby 2010, niedługo będziemy świętować, upamiętniać rocznicę 16, kiedy rzeka Wisła przerwała wały przeciwpowodziowe na terenie naszej gminy, zalewając kilkanaście miejscowości w dwóch gminach, gminie Słubice i gminie Gąbin.
0: Wtedy mieliście
2: i wtedy roboty. Tak, wtedy okazało się, że wszystkie ręce na pokład, każdy strażak, każdy ratownik, każda osoba cywilna, która tylko chciała się zaangażować, ona spokojnie znajdowała tam miejsce, bo potrzeby były tak ogromne i tak wielkie w tym momencie.
0: No właśnie, to jest godne podziwu, ale tak podejrzewałam, że to muszą być jakieś powiązania rodzinne, bo jednak nie tylko człowiek ma określony kod genetyczny, ale jeszcze to, co w języku niemieckim perfekcyjnie się nazywa Kinderstubą, to człowiek wynosi z domu, z tego, jak się dorośli zachowują, i człowiek, ten mały człowiek, to wszystko widzi, obserwuje i wszystko przejmuje. A jak to tam wygląda od strony praktycznej? Czy panu to, jeśli pan dostaje sygnał, no tak, teraz pan jest od jakiegoś czasu prezesem tamtejszej Straży Pożarnej, to jest poważny obowiązek. To pan jest pierwszy zawiadomiony.
2: To jest poważny obowiązek. Jestem prezesem od niespełna 2 miesięcy, ale wcześniej przez te 15 lat działałem jako sekretarz zarządu. Także cały czas w tym ścisłym kierownictwie miałem do czynienia. I to też była fajna dla mnie lekcja i doświadczenie, bo jednak mogłem się właśnie uczyć od tych pokoleń starszych, od tych ludzi z doświadczeniem. Oczywiście każdy popełnia błędy i tego też należy, o tym należy też pamiętać, ale właśnie dzięki temu, że my te błędy też czasami obserwujemy, jesteśmy w stanie je naprawiać, tylko czasami do błędów też sami musimy potrafić się przyznać. I ja wychodzę z tego założenia, że musimy te błędy obserwować również u siebie i te błędy naprawiać. Natomiast ta straż była bliska od samego początku. Jeśli chodzi o powiadamianie, no to system jest trochę bardziej skonstruowany, bo oczywiście my jako ochotnicy podlegamy pod bojowo, bezpośrednio pod Państwową Straż Pożarną. Konkretnie my jesteśmy w rejonie operacyjnym. Tak, my jesteśmy w rejonie operacyjnym Komendy Miejskiej i Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. Czyli ktoś, kto zgłasza na przykład na numer alarmowy 112 zgłoszenie typu wypadek, to takie zgłoszenie operator Centrum Powiadamiania Ratunkowego, czyli z tego numeru 112, ceduje do Komendy Miejskiej, do dyżurnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, który następnie zawiadamia nas. I teraz systemy powiadamiania są też różne w skali całego kraju.
0: Do Płocka?
2: Do najbliższej jednostki ratowniczo-gaśniczej mamy prawie 30 kilometrów. No, bo w Płocku znajdują się 3 jednostki ratowniczo-gaśnicze. Tak, to jest kawałek drogi. I teraz system powiadamiania wygląda w taki sposób, że ten dyżurny albo włącza nam automatycznie syrenę i w naszych kieszeniach, w naszych kurtkach czasami rozdzwaniają się telefony alarmowe i wszyscy wiedzą, że jest ten alarm w straży i trzeba do tej strażnicy się udać. Często jest też tak, że jest powiadamiany kierowca, który w danym momencie pełni taką funkcję kierowcy dyżurnego, który jest dostępny, no bo ktoś musi tym samochodem samochodem bojowym jednak wyjechać, dojechać i musi to być człowiek, który ma pełne uprawnienia tutaj, żeby to bezpiecznie zrobić. Tak. I taki człowiek dostaje powiadomienie, udaje się natychmiast do strażnicy, włącza syrenę alarmową, no i również nam telefony komórkowe rozdzwaniają się tutaj w kieszeniach, w kurtkach, na stołach.
0: A proszę mi powiedzieć, ile osób liczy u pana ta straż wasza ochotnicza?
2: Statystycznie jest nas prawie 80 osób.
0: To dużo,
2: ale
0: to
2: w tym funkcjonuje orkiestra Denta, w tym funkcjonuje młodzieżowa drużyna pożarnicza.
0: To macie orkiestrę,
2: oczywiście.
0: No
2: w tym funkcjonują druhowie wspierający, druhowie honorowi. Takich druhów czynnych, zgodnie ze statutem, mamy 50 parów w
0: to
2: tym
0: brawo,
2: momencie. I teraz taka ciekawostka. Wśród tych 50 paru osób przeszło 30 osób. To są ratownicy, którzy biorą udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Także to jest naprawdę bardzo duży odsetek. I tu też ciekawostka. Są wśród nich również dwie kobiety, które również jeżdżą do działań ratowniczo-gaśniczych.
0: No i słusznie. A muszę panu powiedzieć, ciekawa jestem, jaką macie siedzibę, te remizy, bo ja pamiętam z moich wczesnych lat teatralnych, byłam w takim teatrze objazdowym i gdzieś w okolicach Krosna zagraliśmy taką kameralną sztukę w remizie strażackiej. To była taka skromna wieś, tam nie było elektryczności, także nasz autokar razem z wozem technicznym oświetlały tę scenę. Ale publiczność była fantastyczna, więc okazuje się, teraz sobie przypomniałam, że to są, i stąd ja kojarzę remizy strażackie jako funkcjonujące w charakterze sal koncertowych i różnych...
1: Jako domy kultury.
0: Jako domy kultury, tak.
2: I to jest nieodzowne, bo faktycznie te strażnice ochotniczych straży pożarnych często są takimi centrami lokalnej kultury.
0: Tak, jedyne czasem.
2: I tutaj, tak, do pewnego momentu bardzo wiele było takich miejscowości, gdzie tylko ta remiza była takim dostępnym miejscem. Tak. No i tutaj, nawiązując do tego, co tu pani redaktor mówiła, nasza remiza pochodzi z 1938 roku.
0: O, to
2: i
0: kawał
2: z teatrem,
0: czasu.
2: Powiedzmy, troszkę ma wspólnego, bo kiedyś mieściło się w niej kino. Była
0: no
2: taka salka.
0: No proszę.
2: Były to lata oczywiście dawne, kiedy jeszcze to wszystko nie funkcjonowało tak jak w dzisiejszych czasach, ale to pokazuje, że to nie jest ewenement czy pojedyncze sytuacje, gdzie takie teatry, kina czy różnego innego rodzaju spotkania odbywały się w remizach, tylko faktycznie to się dzieje, to się działo, to się dzieje nadal
0: zawsze.
2: I te miejsca są dostępne dla ludzi.
0: I mnie się wydaje, że to jest bardzo ważny moment psychologiczny, że właśnie straż pożarna, ochotnicza w dodatku, miała taki ścisły związek z kulturą, ze zjawiskami kultury. To wszystko, o czym pan opowiedział. A ciekawa jestem, bo pan powiedział, że macie też orkiestrę Dentą. To mi się skojarzyło z Górnym Śląskiem, gdzie bardzo dużo koncertowałam, bo to był ogromny teren i tam w najmniejszym miasteczku była jakaś orkiestra Denta. I nawet małe dzieci już grały w tych orkiestrach na prostych instrumentach, więc że to dzieje się, wchodzenie w kulturę odbywa się na bardzo wczesnym etapie. I tutaj pewnie to samo się dzieje, zwłaszcza, że te dziedziny są ściśle powiązane i to jest przepiękne.
2: To wszystko się w naszym życiu strażackim przeplata i uzupełnia, bo
0: uzupełnia.
2: Ta działalność młodzieżowej drużyny pożarniczej, orkiestry Dentej, o której mówiliśmy, działalność ratownicza, czy działalność kulturalna, społeczna i historyczna, o której za chwilkę też byśmy tutaj wspomnieli, to pokazuje i pozwala, że każdy w tej straży jest w stanie znaleźć swoje miejsce. Bo nie oszukujmy się, nie każdy ma predyspozycję do tego, żeby wsiadać do pojazdu bojowego, jechać, gasić pożar na przykład, albo udzielać pomocy. Dlaczego? Może nie mieć fizycznych możliwości, może nie mieć psychofizycznych możliwości
0: ale
2: do tego.
0: Ale musi mieć uprawnienia, bo to jest duży pojazd.
2: Oczywiście,
0: prawda?
2: Ale jeżeli ktoś nie może robić tego, może zająć się zupełnie inną działką w ramach tej ochotniczej straży pożarnej. I tu chciałem właśnie nawiązać do tego, że nasza straż pożarna bardzo angażuje się w działalność taką historyczną. Działalność upamiętniającą wiele ważnych wydarzeń, które też, no nie oszukujmy się, bardzo wiele uczą i jeżeli ta historia nie będzie przekazywana kolejnym pokoleniom, szczególnie ta tragiczna historia, to może doprowadzić niestety do tego, że ta historia będzie się powtarzała, a chyba nikomu nie zależy na tym, żeby te tragiczne chwile się u nas powtarzały. I chciałem nawiązać tutaj właśnie i poprosić pana Sławka, drucha Sławka o to, żeby powiedział więcej, bo on jest tak naprawdę takim kreatorem, inspiratorem wielu wydarzeń historycznych. Dokładnie, na terenie naszej gminy, naszej miejscowości, które zakorzeniły się już naprawdę głęboko w tą tradycję gminy i lokalnej społeczności.
0: No właśnie.
1: Tak, to jest bardzo ciekawe. To, co mówiłaś a propos teatru, w Laskach, w tym ośrodku dla niewidomych.
0: Tak, tak, tak.
1: Tam
0: pod Warszawą.
1: Pod Warszawą, mhm. W tej wiosce też była i pewnie jest Ochotnicza Straż Pożarna. I kiedy wymyślono po wojnie teatr amatorski, no to urzędnicy strasznie się dziwili, że ten teatr nigdzie nie jest zarejestrowany i działa tak na dziko. W związku z tym pan, który nazywał się Szkolnik, który prowadził ten teatr, wpadł na pomysł, żeby nie nękano tego teatru, no to postanowił, że ten teatr będzie działał przy Ochotniczej Straży Pożarnej. I tak Straż Pożarna stała się, można powiedzieć, właścicielem teatru. Także no to był teatr strażacki. I wystawiano różne sztuki. To jest niezwykła historia. I
0: to się dawno zaczęło?
1: W latach powojennych, w latach 50.
0: A, czyli tak, kawał czasu.
1: Tak, tak. Niemniej no jest to taka niezwykła historia też właśnie, że te straże potrafią robić różne rzeczy. Tak samo u nas. Ta Straż Pożarna oczywiście oprócz tych wszystkich spraw, które są opisane w statucie, ale oczywiście w statucie ma czas napisane, jest napisane, że można prowadzić działalność kulturalną, historyczną, patriotyczną i tak dalej. Tak. I to się dzieje. Tak. Na naszym terenie na przykład miała miejsce Bitwa Powstania Styczniowego roku 1683, 13 grudnia rozegrała się ta bitwa i tam jest mogiła powstańcza i strażacy co roku 13 grudnia jest uroczysty apel i składanie wieńców, kwiatów właśnie w tym miejscu, gdzie jest ta mogiła powstańcza, która była opisana już w książce Stanisława Zielińskiego wydanej w Rapperswil w 1913 roku i kultywujemy tą pamięć do tej pory. Jak również na naszym terenie miały miejsce wydarzenia tragiczne II wojny światowej, bo w Słubicach, Wiłowie i wszystkich okolicznych miejscowościach rozegrała się bitwa nad Bzurą. To miało miejsce w dniach 15, 16, 17, 18 września 1939 roku. I na naszym cmentarzu jest pochowanych 100 żołnierzy, którzy zginęli w tej bitwie. W Iłowie na cmentarzu jest 1034 żołnierzy, młodych ludzi, którzy zginęli i właśnie Straż Pożarna upamiętnia te wydarzenia, bo my też jesteśmy służbą mundurową. Też mamy mundury, tak jak dziś jesteśmy w mundurach koszarowych, ale też są mundury galowe i jesteśmy takim lokalnym wojskiem do wszystkiego, do różnych pomysłów. Rzeczy ciekawych powiem, że na przykład w roku 1970 odwiedził naszą straż Daniel Olbryski. Tak? Nie wiem, czy on to pamięta.
0: Z jakiego powodu?
1: No, był zaproszony. Był taki pomysł, że aktorzy wyjechali w teren, na prowincję i spotykali się z ludźmi. I tam właśnie mamy to w kronice naszej, że w 1970 roku przybył Daniel Olbryski. O czym mówił i co mówił, nie wiemy, ale jest ten zapis.
0: Ale było spotkanie.
1: Było spotkanie. I nawiązując jeszcze do historii straży, no w zasadzie można sięgnąć do czasów antycznych. Przecież w 4 maja mamy wspomnienie liturgiczne naszego patrona, świętego Floriana.
0: Floriana.
1: I to jest niezwykła postać. On się urodził około 250 roku.
0: Tak.
1: A zginął tragicznie 4 maja 304 roku za czasów cesarza Dioklecjana.
0: Tak.
1: Wtedy prześladowano chrześcijan i on właśnie był chrześcijaninem i chcąc ratować swoich żołnierzy, bo on był legionistą, on był żołnierzem. W związku z tym, chcąc ich ratować, krył ich w jakiś sposób, dlatego też wymyślono dla niego karę, że nie został skazany na śmierć przez ścięcie, ale został utopiony. I został utopiony w rzece koło górnej Austrii. I tam się zaczął jego kult. I jak głosi tradycja...
0: Wymyślił go jako patrona?
1: No właśnie, to wyniknęło z tego, że tradycja głosiła, że on jednym wiadrem ugasił pożar jakiejś tam wioski czy miejscowości.
0: Jednym wiadrem.
1: Tak, no bo pamiętajmy o tym, że to, co nawet druh Michał mówił, że chodzi o ten czas. I teraz na początku, jeżeli dobiegniesz do tego pożaru, to rzeczywiście można go ugasić butelką wody, bo ten pożar jest mały.
0: Malutki.
1: A potem może przyjechać 50 wozów strażackich, zastępów, które nie są w stanie opanować tego pożaru, co wiemy, jak się palą potężne hale, czy wieżowce, czy inne obiekty, gdzie jest bardzo trudno, ponieważ ten pożar jak już się rozprzestrzeni
0: i żyje
1: swoim życiem,
0: i się rozpędza,
1: to wtedy jest go trudno opanować. Nieraz można tylko dozorować, żeby ten ogień się nie przenosił dalej. Niemniej historia straży sięga antyku. No, nawet też i pamiętajmy o tym, że Pliniusz Młodszy w listach do cesarza Trajana, o którym kiedyś żeśmy mówili, on opisał, kiedy został konsulem w Bitynii i w Poncie, kiedy podróżował tam, zauważył, że bardzo duże połacie kraju są trawione przez pożary. I właśnie napisał do cesarza listy, które ocalały 247 tych listów ocalało. I on napisał, że dobrze byłoby zorganizować jakąś służbę, która by gasiła te pożary. Na co cesarz powiedział, że jest to dobry pomysł, ale go nie zrealizujemy, ponieważ trzeba panować później nad tą służbą, bo może nam się wymknąć spod kontroli.
0: Także
1: i dzisiaj, w dzisiejszych czasach też mamy dowody, tak samo czasy zaborcze, zaboru w Polsce, też zaborcy nie bardzo ufali strażakom, ponieważ zresztą...
0: No bo to już była poważna formacja.
1: Tak jest. I przede wszystkim ludzie zorganizowani. Tak. Dlatego zawsze mnie baczono na tych strażaków, czym oni się zajmują, co robią i tak dalej. Też doskonałym przykładem jest okres II wojny światowej, i gdzie wiemy, że Niemcy okupowali Polskę, czy też Sowieci. I mieliśmy sytuację, że oni też bardzo nadzorowali straż pożarną, ponieważ jej nie ufali.
0: No i słusznie.
1: Tak, oczywiście.
0: Bo tak potężna formacja. Tak. Sławek, ponieważ my z Witusiem przyjaźnimy się z tobą od niedawna, ale bardzo są to wspaniałe więzi i bardzo, bardzo silne. Ja ci jestem ogromnie wdzięczna, bo to był twój pomysł, żeby pana Michała dzisiaj zaprosić, bo okazuje się nagle, to znaczy ja miałam pewne pojęcie, ale okazuje się z tego, co tutaj opowiadacie, że Ochotnicza Straż Pożarna to jest potężna instytucja kultury.
1: Tak.
0: Ona w sensie społecznym posiada jakąś ogromną siłę oddziaływania, wiesz, i chyba to na tym polega.
1: Dlatego też mamy pomysł, żeby cię zaprosić do nas i byśmy zrobili prezentację i promocję Małego Księcia, ponieważ... ten duch filozofii, który jest w Małym Księciu,
0: tak,
1: to dotyczy, myślę, w dużym stopniu strażaków.
0: No
1: ponieważ
0: pewnie.
1: Oni kierują się sercem.
0: Tak.
1: Kierują się sercem. Przecież różnica w zasadzie między Państwową Strażą Pożarną, zawodową, a ochotniczą polega na tym, że ci, którzy pracują w Państwowej Straży Pożarnej, dostają wynagrodzenie co miesiąc.
0: A właśnie, a wy w ogóle nie dostajecie.
1: A naszym obowiązkiem jest płacić składki.
0: To jest zadziwiające.
1: Na utrzymanie tejże straży. Tak jakby zupełnie w drugą stronę. Naszym obowiązkiem utrzymywać tą straż i płacić składki.
0: Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy no niby wolny rynek, czyli tak zwane, ja to pogardliwie używam nazwy, kapitalizm, to za wszystkim stoi kasa. Słynne starożytne powiedzenie, kiedy nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
1: Tak jest.
0: A tutaj okazuje się, że wręcz przeciwnie. No, to jest zjawisko doprawdy takie, że słuchajcie, posłuchajmy jednej z pięknych piosenek na temat właśnie zespół No To Co i posłuchajmy, co oni śpiewają.

0: No to bardzo piękna piosenka, ale słuchajcie, to jest naprawdę zadziwiające, bo ja nie wiedziałam, że to aż do tego stopnia jest ochotnicza ta straż i w dzisiejszych czasach wolnego rynku, kiedy każdy tylko patrzy na kasę, czyli jakie jest emocjonalne zaangażowanie, że nikt, no jak to panie prezesie, nikt nie przychodzi i nie powie, ale wczoraj to się tak zmęczyłem, gasząc tę chałupę, co spłonęła prawie, to powinniście mi dać jakąś premię. Nie ma takich przypadków.
1: Być może ktoś gdzieś tam pomyśli w sobie, ale nigdy tego nie uzewnętrznia. Jesteśmy tylko ludźmi, natomiast trzeba mieć serce i tym sercem patrzeć, no jak to było powiedziane. Gdyby nie było tego serca w tym wszystkim, w tej naszej społecznej działalności, to te straże by nie funkcjonowały. Ja nie mówię tylko oczywiście o naszej jednostce, ale o wszystkich jednostkach, bo przecież ten system nie byłby wydajny, ponieważ nie byłoby ludzi. Sam sprzęt, te szkolenia, to wszystko materialne jest bardzo istotne, ale nie oszukujmy się, najważniejszy w tym wszystkim jest czynnik ludzki. Co z tego, że możemy mieć 10 świetnie wyposażonych samochodów, które są w stanie naprawdę bardzo dużą ilość środka gaśniczego w postaci wody przewieźć, jak nie będzie komu w te samochody wsiąść i nimi pojechać. Więc to naprawdę ludzie czynią tą straż pożarną taką wyjątkową i żeby nie zabrzmiało to górnolotnie, myślę, że każdy ze strażaków ratowników jest jednostką wybitną. I oczywiście każdy jest wybitny na swój sposób i w swoim kierunku, można tak powiedzieć. I chyba to też jest taki fenomen, że my się wzajemnie po prostu uzupełniamy. Ktoś jest lepszy w czymś, troszkę gorszy być może w czymś, ale dzięki tej wspólnej działalności, tej współpracy udaje się to wszystko łączyć, scalać, no i nieść skuteczną pomoc. A ja tutaj tak nadmienię, bo druh Sławomir wspomniał o tym jednym wiadrze, którym był ugaszony pożar. I chciałem nadmienić właśnie do tego, że nawiązać do tego, że właśnie czas, reakcja podjęta jest bardzo istotna i chciałem zachęcić, bardzo serdecznie zachęcić wszystkich do tego, żeby myśleć o tym, żeby wyposażyć swoje budynki, z miejsca, domy w nie wiadra, ale w gaśnicę, już z postępem, gaśnice. Z duchem czasu, w gaśnicę, bo naprawdę, jeżeli podejmiemy te działania gaśnicze na wczesnym etapie, na samym początku, to tak naprawdę to wiadro, a nawet czasami szklanka wody jest w stanie opanować sytuację i straż przyjedzie, tylko dogasi albo tak naprawdę tylko troszkę przypudruje to, co już się uda wcześniej ugasić. To jest naprawdę bardzo ważne. I druga rzecz, tak prewencyjnie, na którą chciałbym zwrócić uwagę, bo straż pożarna to nie tylko działania ratowniczo-gaśnicze, kultura, ale również i prewencja. Chciałbym zwrócić uwagę prewencyjnie szczególnie kierowcom, bo prowadzimy dużo szkoleń. Ja osobiście prowadzę dużo szkoleń z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na temat tego, jak używać gaśnicy samochodowej. Okazuje się, że wielu kierowców, wielu uczestników ruchu drogowego, którzy w samochodach podróżują, nie mają do końca świadomości, jak działa gaśnica samochodowa. Gaśnica samochodowa, która ma w środku zbiornik z gazem, nie może być użyta tak po prostu poprzez wyciągnięcie zawleczki i naciśnięcie spustu, bo wtedy wypuścimy w większości sam gaz. Najpierw trzeba taką gaśnicę odblokować, czyli trzeba nacisnąć spust na około pół sekundy i go puścić, tak żeby przebić zbiornik z gazem, żeby ten gaz wymieszał się ze środkiem gaśniczym, a dopiero następnie nacisnąć spust po około dwóch sekundach po raz drugi, tak żeby ta gaśnica była skuteczna. I to jest kolejna rzecz, o której należy pamiętać, bo jeżeli

0: lat przewodniczącym, ale tam nie padła liczba.
1: To są setki tysięcy ludzi. Ja nie chcę tutaj setki się pomylić, tysięcy. Ale chyba 16 tysięcy jest samych jednostek.
0: Samych jednostek.
1: Każda jednostka zrzesza iluś członków.
2: Około także 700 tysięcy.
0: To jest ogromna ilość, ale wiecie co, ja się nie spodziewałam, że aż do tego stopnia i bardzo ci jeszcze raz dziękuję i cieszę się, że pan tutaj ze Sławkiem przyjechał, bo to podnosi na duchu, to znaczy, że nie jest takie, jak mówią, zobojętnienie, duchowości w ogóle, co tam bliźni, jak mu nie wyszło, to niech mu tam, a okazuje się, że jednak, że to się jakoś wzajemnie podbudowuje atmosfera w takim pana zespole, w takiej niewielkiej miejscowości, a jednak to istnieje i wy się lubicie, jak pan powiedział, korzystacie, ten jest lepszy w tym, a tamten w tamtym, tak?
2: Tak jest.
0: Sławek, a ty dawno się do tego wstąpiłeś?
2: Ja strażakiem byłem od zawsze.
0: Tak, ponieważ, od dziecka.
2: Ponieważ jak rozpaliliśmy jako dzieci ognisko, to trzeba było je gasić. W związku z tym te doświadczenia już były od dziecka. Sam miałem okazję, jak to mówisz, że przypadek nie istnieje.
0: Tak.
2: Brałem udział w kilku ogromnych pożarach. Ogromnych. Po prostu
0: co
2: byłem akurat na miejscu.
0: Tam w okolicy.
2: Znaczy w Warszawie, Pruszkowie.
0: Tak,
2: w związku z tym mam te doświadczenia gaszenia ogromnych obiektów i też obserwowałem taką ciekawą rzecz, że całą sztuką jest opanowanie tej pierwszej nerwowości, ponieważ ludzie, to są ogromne emocje.
0: Chaos
2: i, i nie każdy potrafi zachować zimną krew.
0: To prawda.
2: I teraz taka ciekawa rzecz.
0: No.
2: 2 maja 1931 roku powołano pierwszą na świecie straż pożarną w Polsce zakonną.
0: Naprawdę?
2: Tak, Franciszkanie z Niepokalanowa, 40 kilometrów stąd. I powołanie tej straży nastąpiło z inspiracji świętego Maksymiliana Kolbe, ponieważ całe zabudowania klasztorne były drewniane. I on mówi, słuchajcie, musimy coś wymyśleć, żeby się ratować na wypadek pożaru. I w roku 1932 spłonęła im elektrownia, w których były agregaty i oni już potrafili gasić.
0: No
2: i
0: proszę.
2: Teraz jest ciekawa rzecz. Ja spotykam ich w różnych miejscach i rozmawiamy. I oni funkcjonują do tej pory. I cieszą się doskonałą opinią, których pozdrawiam druhów strażaków z Niepokalanowa. I ja pytam, powiedzcie mi, co wy robicie, jak jedziecie do pożaru? A oni mówią, że modlą się w tym czasie. I to niesamowicie rozładowuje emocje, że jak przyjadą na miejsce tego pożaru, są spokojni. A co robicie, jak wracacie? Mówią, też się modlimy. Jeżeli ktoś zginął w zdarzeniu drogowym, to się modlimy za duszę tego człowieka, czy też tych rannych, żeby odzyskali zdrowie. Jest to niezwykła rzecz i taka ciekawa, bo z tego co wiemy, w Chicago powołano, ale to już dużo później, też straż pożarną zakonną trapistów, ale to nie jest już to. A w Niemczech istnieje straż pożarną założona przez siostry zakonne, przez kobiety. I niestety dzisiaj już ta straż jest też tam kierowana przez ludzi świeckich, mężczyzn i tak dalej. Chociaż siostry należą do niej.
0: Ale jest.
2: Tak, ale nasza straż pożarna w Niepokalanowie jest unikatową sprawą.
0: Ale powiem ci, że ten Niepokalanów, to on całe życie jest bardzo aktywny, bo pierwsza moja wiadomość o tym w Rumunii, gdzie w ogóle nie znałam polskiego, nie wiedziałam co to za kraj, co to Niepokalanów, ale mama w kościele katolickim kupowała rycerza Niepokalanej i były całe sterty tego rycerza.
2: Tak, tak. I to była niezwykła wizja świętego Maksymiliana, ponieważ on to założył w okresie międzywojennym. Krytykowano go za to, bo on przecież zrobił też lotnisko w Niepokalanej.
0: A dlaczego go krytykowano? No, bo nowoczesny
2: tak,
0: był.
2: Za nowoczesność.
0: Aha.
2: Tak, i drukarnie i właśnie też tak, te sprawy pożarowe, ponieważ ogromne, kosztowne maszyny były tam. I chodziło o to, żeby czuwać nad tym, a jak maszyny ceny to prąd, jak prąd energia, a wtedy nie było sieci elektrycznej, w związku z tym prąd musieli produkować sami. No i to też stwarzało to zagrożenie pożarowe przez tą nowoczesną technologię tamtego czasu. Także to było

0: niezwykle ciekawie. Może jeszcze korzystając z tej okazji, że tu jesteśmy, powiemy o naszych założycielach ochotniczych straży pożarnych i w Słubicach. W Słubicach ochotniczą straż pożarną założyli właściciele majątku w Studzieńcu, Wiesław Skarżyński, który skończył słynne gimnazjum w Chyrowie, to, które skończył wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski.
1: Ach, ja znam osobiście Eugeniusza Kwiatkowskiego.
0: No widzisz,
1: w Krakowie
0: i teraz on przyjeżdżał, ponieważ oni się bardzo lubili i znali, to było to słynne gimnazjum w Chyrowie i Wiesław Skarżyński, założyciel naszej straży pożarnej w Słubicach, robił takie spotkania majowe, majówki i zapraszał swoich kolegów i absolwentów, z którymi skończył tą szkołę, do Studzieńca. To są nasze Słubice.
1: Tak.
0: I tam między innymi przyjeżdżał Eugeniusz Kwiatkowski. Także to była taka elita II Rzeczypospolitej i rzeczywiście ta elita była, bo właśnie oni dawali swoje pieniądze, dawali swój majątek, dawali teren na straż pożarną, a drugim założycielem był Eugeniusz Grzybowski, właściciel majątku Słubica, który podarował działkę.
1: Podarował.
0: Proszę. Tak, i wtedy ta remiza została zbudowana, tak jak druh Michał mówił, w 1938 roku właśnie tuż obok domu Grzybowskich, obok pałacu w Słubicach, została zbudowana remiza strażacka, gdzie tam trzymano te sprzęty i tak dalej. No i oczywiście orkiestra, która tam się spotykała i spotkania strażackie. Powiem tylko jeszcze taką ciekawą rzecz, że w Niepokalanowie pierwszą syreną alarmową, jaka wzywała strażaków, były dwa sygnały. Jeden ciągły, a drugi potrójny. Ten ciągły to wyglądał w ten sposób, że wisiała szyna kolejowa zawieszona na jakimś drucie czy tym i obok był młotek. I jeżeli uderzono trzy razy w tą szynę, to znaczy, że jest zbiórka. A jeżeli był sygnał ciągły, że non-stop walono w tą szynę, to znaczy, że jest pożar i wszyscy biegli do akcji. I żeby skrócić czas reakcji druhów strażaków, to zrobiono im mieszkania nad remizą. Im w zasadzie mądrze. Mieszkali na miejscu. Tak. W związku z tym, kiedy przyszedł alarm, to byli gotowi jechać i przede wszystkim oni byli powołani, żeby ratować ten dobytek i majątek, który zbudowali franciszkanie, ale również jeździli na zewnątrz i pomagali tym wszystkim, którzy potrzebowali pomocy w ich zasięgu. I tak na przykład 18 października 1969 roku, kiedy zaczął palić się kościół w Iłowie, też go ratowali. Jest wspaniały zapis, opis tego pożaru na trzech stronach w ich kronice, który czytałem. Jest to niezwykła rzecz i niezwykła ofiarność tychże zakonników, którzy brali udział w tym pożarze opisanym w ich kronice. A teraz jeszcze kilka słów może o naszych założycielach
1: ogólnopolskich. Bardzo proszę,
0: takich słynnych założycieli, którzy ogromny wkład wnieśli, w zasadzie są ojcami założycielami ochotniczych straży pożarnych, to jest inżynier Józef Tuliszkowski i Bolesław Chomicz. Ta nasza Chomiczówka, która tu jest w Warszawie.
1: Chomiczówka.
0: Tak, to właśnie.
1: To jest od niego.
0: Tak,
1: od jego
0: oni tam
1: nazwiska.
0: Oni mieli tam swoje gospodarstwo, hodowali warzywa, jak również dzielili działki.
1: Tak.
0: W związku z tym ta Chomiczówka właśnie powstała od nazwiska Bolesława Chomicza. Mhm. Także oni i w Łowiczu był taki słynny też założyciel ochotniczych straży pożarnych, nazywał się Emil Balcer.
1: I to on jakieś też nazwisko nieobce. A, bo jest dziennikarz teraz, tak.
0: Tak.
1: W Fundacji Batorego chyba Balcer się nazywa.
0: I oni zrobili ogromne zasługi, ponieważ oprócz ratowania, to jeszcze to, co druh Michał mówił, prewencja. Gdzie robiono badania nad budownictwem, żeby było ogniotrwałe, żeby ten pożar tak szybko się nie rozprzestrzeniał.
1: No
0: to, co mówiłem wcześniej o Wilnie, gdzie się warunki pogodowe, na przykład kiedy był wiatr i tak dalej.
1: To było drewniane budownictwo. Tak. A ja chcę teraz na chwilę nawiązać do straszliwego pożaru katedry Notre Dame przed paru laty i teraz, kiedy w grudniu oddano do użytku ten cudowny zabytek, to okazuje się, że i był potem taki wielki koncert telewizyjny, wspominano właśnie i odznaczono tych, bo właściwie strażacy, no ta akurat była zawodowa straż pożarna, oni uratowali ten światowy zabytek od zawalenia się pewnej części, bo to są stare konstrukcje drewniane i oni z narażeniem życia tam weszli. Zresztą, jak pożar powstał, nie warto mówić. Więc okazuje się, że w dalszym ciągu wszelka walka z ogniem jest ciągle szalenie ważna. I zawsze się gdzieś pojawia w najmniej spodziewanym miejscu, prawda?
0: Tak, no wracając do tego pożaru katedry Notre Dame,
1: tak.
0: to była bardzo trudna akcja. Bardzo.
1: Właśnie, wiesz coś o
0: ponieważ
1: tym.
0: Ten obiekt, jak każdy pożar jest inny. W związku przy tego typu pożarze, przy odpowiedzialności, bo też trzeba pamiętać o tym, że żeby poprzez ratowanie, czy też działania gaśnicze, nie zniszczyć jeszcze czegoś.
1: No tak, prawda? A to zabytek
0: tak jest.
1: Ma prawie 1000 lat.
0: Dokładnie. W związku z tym to była bardzo, bardzo trudna akcja, gdzie ci strażacy, rzeczywiście wiele programów jest o nich, którzy ratowali to, otrzymali potem odznaczenia i tak dalej.
1: Tak.
0: Niemniej no, wielkie ich zasługi w uratowaniu tego zabytku.
1: Oni naprawdę narażali
0: na granicy ogromnego ryzyka działali tam, ponieważ obiekt wielki, potężny, ogromny, zabytkowy, kultura, niezwykła kultura Francji.
1: Tak, i nie tylko, to już jest świat.
0: Światowe dziedzictwo. Tak. I to się udało uratować w jakimś stopniu. I to przetrwa, i to się wpisuje w naszą historię, w historię ludzkości. Bo to jest niesamowite. To, co się wydarzyło i potem te działania ratownicze wpisują się w naszą historię. Przecież mało tego pamiętajmy też o sprawach duchowych i tak dalej. To przecież to było no, trzeba to analizować, patrzeć i wyciągać wnioski.
1: Tak. A proszę mi powiedzieć, teraz wrócimy do Polski i do Słubic, do pana tej wspaniałej straży pożarnej. A jak jest z młodymi ludźmi? Bo teraz się mówi, że młodzi ludzie nie są zainteresowani, że obchodzi ich, żeby jak najlżejszym kosztem zarobić jak najwięcej. Jak to z pana punktu widzenia wygląda?
2: Zanim przejdziemy do Słubic, to jeszcze nawiążę tutaj krótko do katedry.
1: Bardzo
2: bo
1: proszę.
2: Mówiliśmy o katedrze Notre Dame,
1: tak.
2: A oprócz tego w 2017 roku był również pożar katedry w Polsce, w Gorzowie Wielkopolskim.
1: Tak,
2: bardzo niedaleko, można
1: to
2: powiedzieć,
1: też stara
2: od nas.
1: Bardzo katedra.
2: I zobaczcie państwo, że oprócz tego, że strażacy ratują oczywiście przede wszystkim życie i zdrowie ludzkie, ale dbamy również o to życie i zdrowie zwierząt, bo mieliśmy na przykład nie tak dawno akcję u nas w Słubicach, gdzie biedna sarna zaklinowała się w ogrodzeniu i byłaby pewnie tam zginęła ta sarna, po prostu zamęczyłaby się. Gdyby nie to, że ktoś to zauważył, po prostu zgłosił i podjęliśmy odpowiednie działania, bo zwyczajnie o tym wiedzieliśmy. Więc oprócz tego życia i zdrowia ludzkiego, jest to życie i zdrowie czasami innych istot żywych, w tym zwierząt, ale również strażacy, ratownicy dbają o dobra kultury. Oczywiście jest pewne posegregowanie tego, bo najważniejsze jest zawsze życie i zdrowie człowieka. I jeżeli jest wybór między dobrem kultury a życiem a zdrowiem, no to wiadomo, że to życie i zdrowie jest na pierwszym miejscu, ale jeżeli jest tylko możliwość, pozwala na to sytuacja, to oczywiście te dobra kultury też są ratowane i też są zabezpieczane w taki sposób, żeby nie zostały zniszczone. A przechodząc już do Słubic, młodzieżowa drużyna pożarnicza w Słubicach odbudowała się stosunkowo niedawno.
1: A to jest młodzieżowa też.
2: Tak.
1: To fantastyczne, to bardzo mądrze jest.
2: I wbrew wszystkiemu, młodzi ludzie może nie tyle jakoś churalnie, gremialnie się garną, tak jak to było lat temu pewnie ze 30, ale naprawdę widać, że też jest potrzeba istnienia takich instytucji jak Straż Pożarna i młodzieżowe drużyny pożarnicze. I tutaj chciałbym bardzo serdecznie podziękować druhowi Andrzejowi Markiewiczowi, który podjął się trudu stworzenia tej młodzieżowej drużyny i się nią opiekuje w tym momencie.
1: A to bardzo wiele znaczy. Ona powstała świeżo.
2: Oczywiście, znaczy świeżo, już parę lat. Ona kiedyś istniała, funkcjonowała wcześniej, potem troszkę podupadła, no jak to w różnych instytucjach bywa, a teraz jej siła jest odbudowywana. Chciałbym również do Słubic nawiązać w kontekście tego, że nasza straż oprócz takiej działalności ratowniczo-gaśniczej pomaga również na inny sposób, bo bardzo silnie angażujemy się w akcję zbiórki krwi. Od kilku lat już organizujemy u siebie przy strażnicy w małej miejscowości, jaką są Słubice. To nie jest wielka aglomeracja. Zbiórki krwi, gdzie przyjeżdża do nas ambulans. W tej chwili zorganizowaliśmy już 7 takich akcji i pozyskaliśmy, czy udało się pozyskać podczas takich akcji, przeszło 50 litrów krwi. Także to nie jest wcale mało. Oczywiście nie jest to też nie wiadomo jak ogromna ilość, ale nie jest to wcale mało i jesteśmy z tego dumni, że w tak małym społeczeństwie udaje się takie akcje tutaj zorganizować. I chciałbym serdecznie troszkę tutaj zareklamować i zaprosić. 30 sierpnia po raz kolejny będzie taka akcja przy naszej strażnicy zorganizowana. Serdecznie zapraszamy do udziału, do oddania krwi, do podzielenia się tym cennym darem. I można wtedy też zapoznać się z naszym wyposażeniem, z naszym sprzętem, bo będzie ku temu sposobność okazja. Być może ktoś ze słuchaczy będzie zadowolony i zainteresowany, żeby taką akcję odwiedzić i ten sprzęt zobaczyć. Takie akcje organizujemy wspólnie z honorowym Klubem Honorowych Dawców Krwi Legion, który działa na terenie całego kraju. Tutaj my współpracujemy z oddziałem płockim, który jest bardzo prężnym oddziałem. Też być może ktoś będzie zainteresowany, żeby do tego grona klubowiczów dołączyć, bo to wszystko się łączy. Łączy się w materii pomocy, prawda?
1: No tak, to jest nadzwyczajne. Zdumiewa mnie pan za każdym razem informacją kolejną, że to jest aż tak wszechstronne. Czyli, że jednak czynnik społeczny w naszym życiu, niezależnie, bo mnie zawsze przeraża, wiesz, ten postęp tej technologii, tych mediów, tego wszystkiego, bo to ja może myślę trochę panicznie, ale Stanisław Lem dawno, dawno, jeszcze wiele lat przed swoim odejściem ostrzegał, on futurysta, prawda, że to, co człowiek wymyśla i tworzy dla progresu, to obraca się w dużym stopniu przeciw człowiekowi. A tutaj okazuje się, że jednak istnieją te wspaniałe tendencje, właśnie te społeczne potrzeby. No bo jednak jesteśmy zwierzęciem stadnym i żyjemy wspólnie w miastach, w zgromadzeniach. Co byś, Sławek, powiedział? Jeszcze raz ci jestem ogromnie wdzięczna, że zaprosiłeś pana Michała.
0: Prezes.
1: No w końcu prezes, ale jaki miły, jaki... Tak, prezes od niedawna pewnie. A pan ma dzieci?
2: W planach na tą chwilę.
1: Aha, no tak, pan ma jeszcze czas. Nie, bo mnie to zastanawia, ale skoro są takie tradycje, to zawsze... Tak, co powiesz, Sławek, na bliżej zakończenia?
0: Chciałbym pozdrowić wszystkich druhów strażaków.
1: No pewnie.
0: A jak żeśmy mówili, jest ich setki tysięcy w naszej ojczyźnie, także ich wszystkich pozdrawiamy. Święto nasze jest 4 maja.
1: Właśnie, 4 maja, bo to był twój pomysł, żeby się spotkać tutaj w studiu Radia Wnet.
0: Także przekazujemy strażackie pozdrowienia dla wszystkich druhen i druhów strażaków z całej naszej ojczyzny, ponieważ... Niech ta służba się rozwija, ponieważ możliwości działania są przeróżne, o których żeśmy mówili.
1: Tak,
0: od ratownictwa drogowego, pożarowego, wszelkiego innego, poprzez kulturę, poprzez sztukę, poprzez historię, patriotyzm i tak dalej. To są ogromne zadania. Cieszymy się, że coraz więcej też tych nowych pokoleń do nas przychodzi. Nowych ludzi, którzy się tym interesują. W związku z tym jest to naprawdę ewenement w skali świata.
1: Jest.
0: Ta ochotnicza straż pożarna w Polsce, którą udało się z tych 3 zaborów poskładać w jedno, ponieważ to, co mówiłaś, każdy zabór miał swoje zasady.
1: Tak, każdy
0: mało
1: był inny.
0: W każdym zaborze
1: były inne. I to do dziś istnieją te różne tradycje,
0: w każdym zaborze były inne technologie, tych urządzeń i tak dalej.
1: Tak.
0: Udało to się wszystko złożyć w jedno.
1: Razem.
0: W związku z tym druhowie działają, płacą składki i są dumni z tego, że mogą w takiej organizacji być, a wszyscy mieszkańcy, którzy żyją, czują się w miarę bezpiecznie, ponieważ wiedzą, że gdyby cokolwiek się wydarzyło,
1: to
0: jest blisko.
1: Progiem.
0: Jest i ratownik. Jeżeli kota nie można zdjąć z drzewa, to też strażacy przyjadą, pomogą. Jeżeli tak jak druh Michał mówił, zaklinowała się gdzieś sarenka, też trzeba ją wyjąć. Mało tego, w strażach ochotniczych są ludzie, którzy znają zwierzęta, wiedzą, jak się z nimi obchodzić.
1: O, i to jest bardzo
0: tak,
1: ważne.
0: Tego doświadczyliśmy w czasie powodzi, gdzie z całym szacunkiem dla strażaków z Państwowej Straży Pożarnej, ale oni nie mają tych doświadczeń ze zwierzętami, a ci miejscowi mają i wiedzą, jak wyprowadzić konia z pożaru, jak zapakować zwierzęta na amfibię i tak dalej. Także my dziękujemy, że mogliśmy w tym wspaniałym radio dzisiaj występować i powiedzieć te kilka słów o naszych ochotniczych strażach pożarnych. Pozdrawiamy wszystkich pracowników tego radia i życzymy im dalszych sukcesów, żeby to słowo, które jest mówione w tym radiu, docierało pod strzechy, docierało do ludzkich serc i żebyśmy nie tylko myśleli tym naszym nieraz wyrachowanym myśleniem, ale my czuli sercem i reagowali sercem.
1: Sławek, kochany Sławkowi i Michałowi, bardzo dziękuję za udział w audycji i śpieszę, bo Cześć Onienen śpiewa wspaniały utwór Płonie Stodoła i tym akcentem żegnamy słuchaczy. Do usłyszenia, pa, pa.
2: Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego.
1: Wzajemnie.

0: promocja.
1: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet po godzinie 12:45.
2: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
3: i Krzysztof Masłoń.
4: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
0: Fundacja Salvatti.pl wspiera media. To była autopromocja.
4: Podwodna Akademia.
5: Podwodna Akademia Radia Wnet. O czym będziemy rozmawiać w tym tygodniu? Będziemy rozmawiać o teleskopach. Od pierwszych prostych lunet z początku XVII wieku, przez ogromne zwierciadła XIX-wiecznych obserwatoriów, aż po najbardziej zaawansowane teleskopy kosmiczne. A opowiadał nam o tym będzie doktor habilitowany Radosław Poleski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry panu.
6: Dzień dobry.
5: Pan doktor, oprócz tego, że obserwuje kosmos z Warszawy, to jeszcze jest współpracownikiem projektu OGLE, czyli optycznego, czy jest to optyczny eksperyment soczewkowania grawitacyjnego. Co możemy w skrócie powiedzieć o tym?
6: Ja może dodam, że z Warszawy to nie bardzo obserwuję. W Warszawie niestety nie mamy już warunków na to, żeby móc obserwować gwiazdy i planety. Nie, z żadnego polskiego miasta nie mamy już niestety takich warunków i to od lat. Sztuczne światło, zanieczyszczenie nieba sztucznym światłem nam bardzo przeszkadza. Także można się wybrać za miasto i z terenów mniej zaludnionych i nieoświetlonych przez jakieś zakłady produkcyjne, na przykład można obserwować gwiazdy. Tak naprawdę najlepiej obserwuje się z Ziemi gwiazdy, najlepiej obserwuje się z Chile, z pustyni Atacama. Tam jest sucho, wiele pogodnych nocy, bardzo dobra ostrość obrazów, ciemno. Władze starają się dbać o to, żeby było tam mało sztucznego światła. Tam też jest teleskop warszawskiego projektu obserwacyjnego. Ten projekt nazywa się OGLE. Już ponad 30 lat astronomowie z Warszawy obserwują z Chile i w Warszawie analizują te dane.
5: W ten sposób. Czyli teraz, kiedy Artemis lądował i obiegła taka informacja Polskę, że polscy astronomowie zaobserwowali ten obiekt spadający, to właśnie z Chile.
6: Tak.
5: Okej, okay, no dobrze, no to mam teraz jasność. Przyznam się, że myślałem, że gdzieś tutaj w Polsce jakiś teleskop jest jednak.
6: Mamy teleskopy, ale one mają raczej charakter dydaktyczny. Na nich uczymy, na tych teleskopach uczymy studentów obserwować, uczymy, zapoznajemy z niebem, z podstawami obserwacji, ale one nie mają już wartości naukowej, te teleskopy, niestety.
5: Mm-hmm. No dobrze, wiem też, że pan bierze udział w budowie nowego teleskopu, który nazywa się Nancy Grace Roman Teleskop.
6: Tak, może w budowie samej nie, w przygotowaniu obserwacji.
5: Dobrze. To wrócimy jeszcze do tego. Wrócimy jeszcze do tego, co dziś, a teraz może cofnijmy się w czasie i opowiedzmy, skąd w ogóle wzięły się teleskopy.
6: Historia teleskopów zaczyna się na początku XVII wieku. Wtedy to zbudowano pierwsze teleskopy soczewkowe. Soczewkowe, czyli składające się z soczewek, no można by w uproszczeniu powiedzieć, że podobnych do tych, które mamy w okularach. Te pierwsze teleskopy były dość prostymi urządzeniami, dość mało światła zbierały i obrazy, które dawały, no nie były najlepszej jakości, ale one umożliwiły dużo nowych odkryć. Jak się spojrzy przez teleskop na Jowisza, największą planetę w Układzie Słonecznym, to nagle widać cztery księżyce, które krążą wokół Jowisza i okazuje się, że Jowisz ze swoim układem księżyców to jest trochę podobny do Słońca z planetami. To jest trochę podobny układ.
5: Można też wtedy wypatrzono, tak?
6: Tak. Bez teleskopu nie można było tego zrobić. No z teleskopem stało się to już rzeczywiście możliwe i pierwszymi teleskopami już to obserwowano. Spojrzano na drugą największą planetę w Układzie Słonecznym, Saturna. Dzięki temu zobaczono piękne pierścienie, które teraz nas zachwycają. To były pierwsze odkrycia. W drugą stronę też spojrzano bliżej trochę Słońca. Wewnątrz orbity Ziemi mamy Wenus. Wenus pokazała fazy. Okazało się, że Wenus pokazuje fazy, to znaczy podobnie do Księżyca naszego, różnie jest oświetlana przez Słońce. To był kolejny dowód na to, że planety krążą wokół Słońca, a nie wokół Ziemi, tak jak kiedyś myślano.
5: To były te pierwsze teleskopy. Wiem, że potem Newton zaproponował coś nowego.
6: Tak. Rzeczywiście to był przełom. Newton jako pierwszy zaproponował, żeby element, który zbiera światło, główną ideą używania teleskopu jest to, żeby większą ilość światła skupić i żeby obserwator czy przyrząd, który jest na końcu, bo na początku ludzie patrzyli oczami przez teleskopy, potem podłączali różne przyrządy na końcu teleskopu, żeby zebrać więcej światła w jednym miejscu. I to światło można zbierać soczewką i to były te pierwsze teleskopy w ten sposób konstruowane, ale Newton wpadł na pomysł, żeby wykorzystać zwierciadło. Od zwierciadła promienie się odbijają i są skupiane i ma to wiele technicznych zalet. Obrazy dawane przez teleskopy zwierciadlane są zasadniczo lepszej jakości. Wtedy, kiedy światło przechodzi przez szkło, czyli przez soczewkę, się trochę rozprasza, różne barwy się rozdzielają. Staramy się z tym walczyć, ale tak naprawdę z reguły lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie zwierciadła, od którego światło się odbija i to odbija się niezależnie, jakiego koloru światło pada, odbija się zawsze tak samo. Jak światło kolorowe przechodzi przez soczewkę, to trochę inaczej się załamuje światło czerwone, trochę inaczej niebieskie i to powoduje rozmycie obrazów. Teleskopy zwierciadlane także okazuje się, że jak buduje się coraz większe, te zwierciadlane buduje się łatwiej niż te soczewkowe. Stąd największy kiedykolwiek zbudowany teleskop soczewkowy miał średnicę trochę ponad metra. Średnica teleskopu to jest główny parametr, który mówi nam o tym, jakie światło daje teleskop, ile nam możliwości daje, więc powyżej metra nie ma sensu budować teleskopów soczewkowych. Teleskopy się gną, są bardzo ciężkie, ale jeśli zwrócimy się do teleskopów zwierciadlanych, to takie zwierciadlane średnicy metra już nie są niczym szczególnym. Największe teleskopy zwierciadlane, które obecnie działają, mają 10 metrów średnicy.
5: Mówimy o tych teleskopach na Ziemi, tak?
6: Tak, to są największe teleskopy naziemne, optyczne. Jest kilka takich, które mają średnicę powyżej 8 metrów. One się składają często z takich plastrów. To jest kilka zwierciadeł połączonych. I obecnie są budowane dwa teleskopy, dużo większe. Dużo większe to znaczy jeden z nich będzie miał 27, a drugi 30 metrów średnicy. To będą przyrządy naprawdę kolejnej generacji, kilka razy większe od największych obecnie. To jest przyszłość, jeśli chodzi o teleskopy
5: będą
6: naziemne.
5: Będą zamontowane w Chile?
6: Zdradzę, tak.
5: Okay. No, czyli to są te teleskopy, z których korzysta polskie, warszawskie obserwatorium astronomiczne.
6: Więc astronomowie z Warszawy mają na wyłączność jeden teleskop w Chile. Wśród teleskopów profesjonalnych jego średnica jest już raczej z tych średnich czy mniejszych. To jest 1 metr i 30 centymetrów średnicy zwierciadła. Ten teleskop jest wyposażony w bardzo dobrą kamerę. I to, że mamy bardzo dobrą kamerę i teleskop jest tylko dla nas na wyłączność, pozwala nam robić badania, w których jesteśmy bardzo dobrzy, konkurencyjni i przez wiele lat utrzymujemy się w światowej czołówce. Mamy też dostęp do innych teleskopów. W Chile jest obserwatorium, które nazywa się Europejskie Obserwatorium Południowe, którego Polska jest częścią. Tam na przykład są 4 teleskopy o średnicy 8 metrów zwierciadła każdy i w niektórych przypadkach możemy światło od tych 4 teleskopów dodawać do siebie. Także to też pod pewnymi względami to jest największy teleskop optyczny na świecie.
5: I to w ten sposób pan odkrywa swoje planety.
6: Rozumiem, jest tutaj uszyte pytanie, czy ja odkrywam planety. Na
5: tak,
6: co odpowiem,
5: jest.
6: Że tak. Korzystam przy tym głównie z teleskopu, tego tak zwanego teleskopu warszawskiego, tego, który jest w Chile, ale też przy odkrywaniu planet, korzystamy z innych teleskopów, łączymy dane z różnych instrumentów, chcemy jak najlepiej zbadać te planety, które odkrywamy. Posiadanie teleskopów w Chile ma wiele zalet, ale są też wady. Na przykład wtedy, kiedy w Chile jest dzień, nie możemy obserwować naszych obiektów, no i okazuje się, że trzeba współpracować z tymi, którzy mają teleskopy albo w Australii czy Nowej Zelandii, albo w południowej Afryce. To są też takie miejsca, gdzie są w miarę dobre warunki obserwacyjne. No jest inna długość geograficzna wtedy, kiedy w Chile jest dzień, tam jest noc i tam astronomowie obserwują.
5: No tak, to tutaj już zdradziliśmy, może niektórzy z Państwa wiedzą, że nasz gość, pan doktor, profesor Radosław Poleski, jest specjalistą od planet na szerokiej orbicie, tak? Dobrze powiedziałem?
6: Tak.
5: To jest super ciekawy temat i jeżeli pan profesor się zgodzi, to nagramy kiedyś jeszcze osobny zupełnie odcinek na ten temat.
6: Z chęcią.
5: Teraz wracamy do teleskopów i do tego XIX wieku. Te teleskopy, te lustrzane, tak, które zaproponował Newton, co odkryły nowego w porównaniu do tamtych teleskopów soczewkowych? Mówiliśmy, że tu zobaczyliśmy, prawda, Jowisza, Saturna, ich księżyce, a co nowego przed oczami obserwatorów odkryły te lustrzane nowe?
6: Ja bym powiedział, że na początku to te teleskopy soczewkowe i zwierciadlane, one trochę konkurowały ze sobą. Wtedy, kiedy miały średnicę 5, 10, 15, 20, 30 centymetrów, no to te zwierciadlane były trochę lepsze, ale te soczewkowe, no też były używane, te też miały pewne zalety. Z biegiem czasu no, zalety tych zwierciadlanych przeważyły. Przyznam, że na tyle, co znam historię astronomii, to też jak różne rzeczy się dowiaduję, to nie zapamiętuję, które odkrycia były teleskopem jakiego rodzaju robione. No oczywiście poznawano niebo coraz lepiej. Pierwsze, co oczywiście z bardzo ciekawego, zrobiono takiego technicznego osiągnięcia, też pozwalającego weryfikować późniejsze obserwacje, to podłączenie aparatu fotograficznego. Może na początku nie aparatu, ale no robienie zdjęć nieba. To jest coś, co pozwala nam zrobić obserwacje, zapisać tak naprawdę obraz nieba i potem go analizować. To jest jedna z rzeczy. Inną jest to, że nauczyliśmy się badać nie tylko jak dużo światła dobiega i skąd, ale też jakie to jest światło. Rozszczepiać światło na różne barwy, tak jak to robi pryzmat, czy też jak mamy to w przypadku tęczy, kiedy obserwujemy właśnie tęczę, i badać, ile światła jest jakiej barwy od danej gwiazdy czy danej galaktyki. To pozwala nam badać na przykład strukturę wewnętrzną gwiazd. To jest bardzo, bardzo ważna informacja wtedy, kiedy chcemy na przykład się dowiedzieć, jaką temperaturę mają gwiazdy. Te obserwacje tymi teleskopami w XVIII-XIX wieku pokazały nam też, że gwiazdy zmieniają swoją jasność. To jest dla nas może trochę nieoczekiwane. Na co dzień nie widzimy, że Słońce zmienia jasność, ale wiele gwiazd na różne sposoby zmienia jasność. Są gwiazdy, które są w układach podwójnych, czyli dwie gwiazdy krążą wokół siebie i co jakiś czas się zaćmiewają, widzimy mniej światła od nich.
5: Jak w Solaris Stanisława Lema.
6: Tam jeszcze była planeta wokół takiego układu. Mamy też gwiazdy, które pulsują, to znaczy robią się większe, a potem mniejsze. I tak w kółko, w te i we w te. Większa, mniejsza. I widzimy wtedy, że gwiazda robi się jaśniejsza i słabsza na naszym niebie. Takie gwiazdy też są.
5: Czyli pulsary, jeżeli dobrze kombinuję.
6: Pulsary to... Znaczy gwiazdy pulsujące i pulsary... Podobne nazwy, trochę co innego. Pulsary, ja bym powiedział, zasadniczo nie pulsują. Pulsary to są gwiazdy neutronowe, to są obiekty o masie, no powiedzmy, zbliżonej do masy Słońca, ale rozmiarami, no rozmiaru kilkudziesięciu kilometrów. Więc można powiedzieć, że pulsar no jest... mniejszy niż rozmiarami między Warszawą a Polską gdzieś się mieści, w zależności jaki to jest pulsar, no a masę ma milion razy większą na przykład niż Ziemia. To są tego rzędu parametry obiektów, no i pulsary dają pulsy radiowe, stąd ich nazwa. No a gwiazdy pulsujące są różnych typów i to są z reguły gwiazdy podobne do Słońca rozmiarami i masami.
5: No dobrze, i to pulsowanie tych gwiazd, teleskopy pozwalają nam to zaobserwować, no ale te pulsacje są rozłożone w jakimś czasie, tak?
6: Więc gwiazdy zmieniają jasność w bardzo różnym czasie, więc najdłuższe pulsacje, jakie obserwujemy, zmieniają się z okresem rzędu roku, dwóch, nawet kilku lat. To są wtedy często zmiany o dużej amplitudzie. Jest taka gwiazda, którą nazywamy Mira Ceti na przykład. Ona jest bardzo jasna wtedy, kiedy jest w maksimum swojego blasku. Bez problemu ją można zobaczyć gołym okiem. Podejrzewam, że nawet z Warszawy ją można gołym okiem zobaczyć. Może nie tutaj z samego centrum Warszawy, czy spod Pałacu Kultury, to może by się nie udało, ale rzeczywiście z różnych części Warszawy pewnie by się dało zobaczyć. A wtedy, kiedy jej blask spada do minimum, no to trzeba większej lornetki, żeby ją dostrzec. Więc zmiana jasności może mieć dość dużą amplitudę. Są też gwiazdy, które pulsują z bardzo krótkimi okresami, rzędu dziesiątek minut. Takie gwiazdy też znamy. No one oczywiście wtedy mają mniejsze amplitudy. Zmieniają na przykład jasność o 1%, o 2%, a nie kilkakrotnie, tak jak ta Mira Ceti.
5: Kiedy się w tej całej historii, bo rozumiem, że mówimy cały czas o tych teleskopach naziemnych, kiedy w tej całej historii pojawia się teleskop Hubble'a i na czym polegała rewolucja, którą wywołał, bo rozumiem, że była to rewolucja?
6: Tak, kosmiczny teleskop Hubble'a to wciąż jest drugi największy kosmiczny teleskop, jaki mamy do dyspozycji. Przed nim były inne teleskopy, ale rzeczywiście teleskop Hubble'a to była wielka rewolucja. Został wystrzelony.
5: Były inne teleskopy orbitalne?
6: Tak, tak. Dużo mniejsze z reguły. Później też były mniejsze, ale ten był szczególny. Miał dość duże zwierciadło, 2,5 metra średnicy. Wciąż ma, on wciąż działa. Został wystrzelony na początku lat 90. Może część z Państwa pamięta. Po wystrzeleniu okazało się, że są z nim problemy, że jakość obrazów, które daje ten teleskop, jest gorsza niż to, czego się spodziewano. No, okazało się, że były problemy przy szlifowaniu lustra, kształt tego lustra nie jest optymalny. Po jakimś czasie wysłano astronautów, którzy próbowali zaradzić temu problemowi, umieścili tam korektor optyczny, usunęli jeden też z instrumentów. Co ważne, teleskop kosmiczny Hubble jest bardzo uniwersalnym teleskopem. On ma różne instrumenty, które pozwalają prowadzić bardzo różne badania. Stąd przez lata jest wykorzystywany. Dzięki temu, że jest blisko Ziemi, to też było kilka właśnie misji naprawczych. One trochę naprawiały ten teleskop, ale też unowocześniały. Zabierano stare instrumenty i wsadzano w ich miejsce nowe, lepsze, które przez te lata udało się zbudować. No, kosmiczny teleskop Hubble'a ma już 36 lat, 35 lat jest na orbicie, jakoś tak. Także to jest wysłużone urządzenie, ale wciąż bardzo ważne dla astronomów.
5: A kiedy to była ta naprawa tego teleskopu, tego zwierciadła?
6: Znaczy, nie naprawiano samego zwierciadła, umieszczono dodatkowy element optyczny, który poprawiał te nierówności, te błędy, które wcześniej popełniono. To był bodajże rok 92, jeśli dobrze pamiętam. No, ja ogólnie słabo pamiętam początek lat 90., ale to było parę lat po wystrzeleniu. Trochę zajęło przygotowanie tego elementu, przygotowanie misji, przygotowanie astronautów. No to też, trzeba powiedzieć, niebezpieczne. Spacery kosmiczne ogólnie nie są codziennością wciąż. Także to
5: kosztują.
6: Kosztują, tak. No, pamiętam opinię jednego z moich kolegów, profesorów, który twierdził, że według niego większym osiągnięciem było naprawienie tego teleskopu w kosmosie niż zbudowanie go i wystrzelenie. To technicznie było trudniejsze właśnie, żeby tam potem dolecieć, zatrzymać się przy nim, nie zniszczyć go przelatując, wyhamować odpowiednio, podłączyć się rzeczywiście, żeby ludzie mogli tam dojść, coś zmienić i bezpiecznie wrócić na Ziemię. To wszystko jest dość skomplikowane.
5: Ale no, tak jak już pan powiedział, teleskop Hubble ma już 36 lat. James Webb go zastąpił.
6: Tak. Teleskop Jamesa Webba został wystrzelony w roku 2021. Jest dużo większy. Ma zwierciadło z średnicy 6,5 metra. Jest obecnie największym teleskopem, jaki mamy w kosmosie i pewnie przez wiele lat będzie największy. Być może będzie tak, że nawet wtedy, kiedy już, że tak powiem, się zepsuje, czy wyczerpie mu się paliwo, już nie będzie mógł obserwować, to wciąż nie będzie żadnego innego większego. Był ekstremalnie drogi. Ja może powiem, no, że budowa takiego teleskopu średnicy około tych 30 metrów na Ziemi, tych największych, które są teraz budowane, to jest koszt rzędu 2-3 miliardów dolarów czy euro, to są tego typu koszty. James Webb kosztował kilkanaście miliardów dolarów. Był opóźniony wiele lat. To jest naprawdę ekstremalnie drogie narzędzie. Trochę też uniwersalne, to znaczy on ma różne instrumenty, głównie do badań w podczerwieni, czyli w takim tej części światła, której my oczami naszymi nie widzimy. Podczerwień oferuje bardzo ciekawe aspekty dla astronomów. Astronomowie lubią podczerwień. Także no, kosmiczny teleskop Hubble'a też ma trochę takich możliwości, ale jest mniejszy, ma starsze instrumenty. Niektórych obserwacji, takich jak James Webb przeprowadza, Hubble nie jest w stanie.
5: Nie jest w stanie. Webb jest, z tego co się orientuje, dalej od planety naszej.
6: Tak.
5: Teleskop, gdzie on wisi?
6: Teleskop Jamesa Webba jest na bardzo szczególnej orbicie. Mamy tam w tej chwili kilka teleskopów. Siła grawitacji daje nam takie szczególne punkty w Układzie Słonecznym. Każde dwie masy tworzą takie punkty. Dla Układu Ziemia-Słońce mamy punkt, który jest trochę ponad milion kilometrów od Ziemi. To jest trzy razy dalej niż odległość do Księżyca. I okazuje się, że jak się koło tego punktu umieści teleskop, nie w samym tym punkcie, ale blisko niego, i temu teleskopowi nada odpowiednią prędkość, to potem przez wiele lat ten teleskop może pozostawać mniej więcej w tym samym miejscu z punktu widzenia Ziemi. No i to pozostawanie tam nie wymaga dużej ilości paliwa, co ma całą masę zalet.
5: No to paliwo to?
6: W przypadku Jamesa Webba nie wiem, co, jak jest tam. Energia ogólnie w kosmosie kosztuje dużo i to więcej niż na naszych rachunkach.
5: Tak, no ale to jakaś, nie wiem, silnik atomowy, czy jakieś
6: atomowy,
5: powietrze,
6: nie,
5: słoneczny, no żagiel?
6: Są różne, napędy jakieś gazowe. Atomowych się nie stosuje w tego typu satelitach, statkach kosmicznych. Były przez kiedyś stosowane, no ale obecnie już nie są ze względu bezpieczeństwa. Być może nawet są zakazane jakimiś konwencjami międzynarodowymi. No oczywiście wykorzystywane są też panele słoneczne. Prąd jest właśnie z paneli słonecznych. Także są takie orbity właśnie, gdzie okazuje się, że satelita może być stosunkowo blisko Ziemi. To nie jest 100-200 kilometrów, czy 300, czy 400, tak jak kosmiczny teleskop Hubble'a i też Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. To jest dalej, to jest trochę ponad milion kilometrów. Tak, ale satelita jest tam i nie ucieka. Jakbyśmy dali go bliżej lub dalej.
5: Cały czas trzyma na tej jakby linii grawitacyjnej planety naszej, tak?
6: Tak. Ziemia i Słońce razem współdziałają i on troszkę daje tymi swoimi silniczkami, żeby cały czas był tam i się od nas nie oddalał. Były inne satelity, które były celowo wystrzeliwane tak, żeby się oddalały od Ziemi. Tutaj chłodzenie jest ważnym aspektem, jak obserwujemy właśnie w podczerwieni. To chcemy, żeby cały nasz teleskop był mocno schłodzony. James Webb też jest dobrze chłodzony. No, ta orbita, to, że James Webb jest właśnie dalej od Ziemi niż Hubble, powoduje też na przykład to, że może obserwować większą część nieba. Z punktu widzenia Hubble'a prawie połowa nieba jest przesłonięta przez Ziemię, bo jest tuż nad Ziemią.
5: W jedną stronę może patrzeć. Jakby.
6: Można powiedzieć, że w jedną stronę, tak, no on gdzieś przez prawie połowę czasu nie może obserwować właśnie, bo takim teleskopem nie kręcimy też cały czas. Hubble jest na niskiej orbicie, więc mniej więcej co półtorej godziny okrąża Ziemię. No i w ciągu tej półtorej godziny to może raz czy dwa jest przestawiany, ale nie tak, że co chwila jest przestawiany na inny obiekt. No także to jest cała masa różnych aspektów jest brana pod uwagę przy tym, kiedy się wybiera, na jaką orbitę wystrzelić danego satelitę, w tym dany teleskop kosmiczny.
5: Milion kilometrów, czy to już możemy mówić o sekundzie świetlnej, czy to jeszcze jest za mało?
6: Sekunda świetlna to odległość, jaką światło pokonuje w ciągu sekundy i to jest mniej więcej 300 tysięcy kilometrów. To jest trochę mniej niż odległość do Księżyca.
5: Okay.
6: Więc Webb i też kilka innych satelitów jest 3 sekundy świetlne mniej więcej od Ziemi. Ja może jeszcze dodam, że do Słońca mamy 8 minut, trochę ponad 8.
5: 8 minut świetlnych.
6: Tak, także jak coś się stanie na Słońcu, to zanim się o tym dowiemy, minie 8 minut.
5: Te dwa teleskopy, Hubble i Webb, jakbyśmy mogli porównać wyniki, których dostarczają z tego, co sobie tutaj zapisałem. Hubble na przykład dzięki niemu mamy potwierdzenie istnienia supermasywnych czarnych dziur oraz kluczowego udziału w odkryciu przyspieszonej ekspansji, interpretowanej jako efekt ciemnej energii.
6: Tak, oba te teleskopy prowadzą bardzo różne obserwacje. Rzeczywiście Hubble tutaj był przez wiele lat kluczowy do obserwacji wybuchów gwiazd, do mierzenia odległości do innych galaktyk. To były takie obserwacje, które no, bez Hubble'a do tej pory, czy bez Webba, byśmy też innymi teleskopami nie mogli zrobić. Może dodam, że wystrzeliwanie teleskopów w przestrzeń kosmiczną, no poza tym, że jest droższe, co jest oczywiście aspektem negatywnym, to pozytywnym jest to, że mamy lepszą jakość obrazów. Atmosfera rozprasza, ziemska atmosfera rozprasza nam obrazy. Do tego grawitacja Ziemi wygina nasze lustra, także te lustra pod pewnymi względami na Ziemi jest trudniej ustabilizować niż w kosmosie. No i do tego atmosfera ziemska też pochłania światło, powoduje, że na przykład promieniowanie o bardziej podczerwone takie do Ziemi nie dociera. Nie dociera też taka część nadfioletowa. Mówimy o tym promieniu UVA i UVB od Słońca, które dociera, to jeszcze dociera, ale jak się chciałby jeszcze krótsze długości fali, to niestety na Ziemi one w ogóle nie docierają, nie możemy tego zupełnie badać. Trzeba się wznieść ponad ziemską atmosferę, żeby tego typu obserwacje prowadzić. Co ciekawe, tutaj jeśli chodzi o światło niebieskie, to Hubble zasadniczo jest lepszym teleskopem niż James Webb. James Webb został zoptymalizowany do obserwacji w podczerwieni, czyli fali dłuższej niż światło, a do krótszej wciąż Hubble jest bardzo dobrym instrumentem. No ja bym powiedział, że Hubble zrobił całą masę rzeczy też potrzebnych po to, żeby zaplanować kolejne obserwacje, żeby przygotować to, jak ma Webb obserwować, jakie obiekty. Dzięki temu, że Hubble działa bardzo wiele lat, możemy też porównywać stare zdjęcia z nowszymi, mierzyć to, jak gwiazdy się przesuwają na niebie chociażby. Jest cała masa rzeczy, do których Hubble jest naprawdę dobry.
5: Czyli to potwierdzenie istnienia supermasywnych czarnych dziur to było jego osiągnięcie, tak?
6: Jedno z wielu, bym powiedział, że lista największych odkryć Hubble'a jest naprawdę bardzo długa. Mi ciężko by było tak z głowy ją przygotować. Musiałbym naprawdę przemyśleć, które z nich uważamy za największe. No to jest...
5: Dobrze, a Webb, co zrobił Webb? Bo generalnie z tego, co się orientuję, to pierwsze zdjęcia, kiedy on wysłał jakieś takie pierwsze zdjęcia, to dyskutowało się dużo o tym, czy wszechświat się faktycznie rozszerza, czy się nie rozszerza. I chodzi o wiek Wszechświata, tak? Że troszeczkę musieliśmy zweryfikować nasze dotychczasowe obliczenia?
6: To, że Wszechświat się rozszerza, jest już dobrze znany astronomom od lat. To w jakim tempie się rozszerza, też wiemy w miarę dobrze. Jest tu pewna wątpliwość. Mamy trochę, mamy różne metody mierzenia tego, z jaką prędkością się rozszerza i dwie metody, które wydaje nam się powinny dawać te same wyniki, dają wyniki trochę różne. I to jest wielka zagadka dla astronomów. Co powoduje, że te dwie metody, jedna, która jest taka bardziej lokalna, zaczynamy mierzyć pobliskie galaktyki i mierzymy coraz dalej, coraz większe odległości i to rozszerzanie na tych coraz większych odległościach, to jest jedna metoda. Druga jest taka, że patrzymy na bardzo stary Wszechświat i powiedziałbym, idziemy od tyłu, to znaczy patrzymy, jak się rozszerza się Wszechświat dawno, dawno temu. No i te dwie metody pokazują nam, że pomiary z tych dwóch metod lekko się różnią. Dlaczego one się różnią, wciąż nikt nie wie. To jest pewnie, jak ktoś będzie wiedział i będziemy mieli pewność, to ten, kto to wymyśli, pewnie, czy ten, kto pierwszy to pokaże, zmierzy, to są kandydaci do Nagrody Nobla. To jest taka zagadka. Łeb jeszcze nam tego na to zagadnienie nie odpowiedział. Jeśli chodzi o wiek wszechświata, jego rozszerzanie, to Łeb na przykład pokazał nam, że istnieją obiekty, które nazywamy małymi czerwonymi kropkami. Niektóre z nich wydają się z jednej strony stare, ale z drugiej dość mocno rozwinięte. I tu jest trochę ten problem. Niektórzy astronomowie twierdzą, że one są, wyglądają na zbyt stare jak na swój wiek. W związku z tym być może wiek wszechświata jest trochę źle zmierzony. Tego typu badania też się prowadzi z Webem. To jest, ja powiem szczerze, to jest często, że jak mamy nowy teleskop, czy nowy instrument, czy nowego typu instrument, bardzo często znajdujemy rzeczy, o których wcześniej nie myśleliśmy. Czy też takie aspekty, o których nikt wcześniej nie pomyślał. No w przeszłości też tak wielokrotnie było.
5: Jedna opowieść, 10 kolejnych pytań.
6: Może zacznę od tego, wrócę do początku. Mhm. Tak było właśnie wtedy, kiedy Galileusz spojrzał na Jowisza, zobaczył Księżyce, spojrzał na Saturna, zobaczył pierścienie. Mhm. Nikt wcześniej o tym nie pomyślał, tak? I tutaj nowy instrument badawczy, nowe narzędzie do badania tego, co jest wokół nas i widzimy więcej. Na pewno tak samo jest w wielu innych dziedzinach nauki. Jak było tak z teleskopem, to było też tak z mikroskopem.
5: Małe czerwone kropki, czyli co generalnie? Jakiś gwiazda, galaktyka? Co to jest? Czy coś rozumiem w tak wielkim oddaleniu, że nawet Webb widzi to jako małą czerwoną kropkę?
6: Tak. Nawet dla Webba wyglądają jak kropki. Mhm. Ja przyznam, z boku trochę śledzę te badania. Ja się nimi na co dzień nie zajmuję. No trwają dyskusje, na ile to są galaktyki, które jakoś już wyewoluowały, na ile to może są jakieś inne typy obiektów. Tak to jest, że jak mamy bardzo odległy obiekt, to nieważne jak dużego teleskopu użyjemy, to wciąż wygląda jak kropka, więc no, czekam, punkcik.
5: Kolejny teleskop, jeszcze większy.
6: Pewnie tak. No i jak to zawsze bywa, trzeba mieć też jakiś nowy pomysł, jak badać tego typu obiekty. To jest zawsze, po jakimś czasie ludzie wpadają na nowe hipotezy, ale też nowe sposoby weryfikacji tych hipotez naukowych.
5: Mhm. Dobrze, no pewnie takim teleskopem, który by nam odpowiedział na to pytanie, czym są małe czerwone kropki, nie będzie teleskop Nancy Grace Roman. Czy będzie?
6: Akurat na te małe czerwone kropki podejrzewam, że nie odpowie.
5: To na co odpowie? Co to za teleskop? Teleskop, przypomnę, przy którym pan przy jego, no nie wiem, czy
6: planowaniu
5: partycypuje. Tak. To opowiedzmy teraz o tym teleskopie.
6: Teleskop Nancy Grace Roman, może powiem, ta nazwa może się wydawać trochę dziwna. Roman to jest nazwisko, Nancy Grace to imiona. Nancy Grace Roman pracowała w NASA, bodajże od latach 50. jeszcze zaczęła, na samym początku jak ta agencja powstała. Miała duży wkład w przygotowania kosmicznego teleskopu Hubble'a. Tu może dodajmy, że pierwsze plany dotyczące teleskopu Hubble to były jeszcze lata 60. Taka może ciekawostka, przez pewien czas zastanawiano się, czy na Hubble będą elektroniczne urządzenia rejestrujące światło, czy może będzie tak, że będą tam aparaty fotograficzne, astronauci będą co jakiś czas przywozić klisze fotograficzne, czy też filmy, zostawiać na Hubble, to się tam będzie naświetlało i potem Hubble będzie zrzucał takie kapsuły na Ziemię, no i szacowano, ile takich kapsuł uda się odnaleźć potem w oceanach, a ile się nie uda odnaleźć. No, tak było wtedy, kiedy właśnie w latach 60. i 70. Były plany dotyczące budowy teleskopu, który później nazwano kosmicznym teleskopem Hubble'a. Tak, wracając do teleskopu Roman. Roman to jest kolejna duża misja NASA, trochę tańsza. Powiedzmy szczerze, ona będzie kosztowała łącznie około 4 miliardów dolarów. Wciąż dużo, ale rzeczywiście...
5: Dużo. Czyli co ten Hubble, tak mniej więcej, jeżeli dobrze pamiętam.
6: Znaczy, to jest trochę więcej niż te największe naziemne teleskopy. Webb był dużo droższy. Jaki jest całkowity koszt Hubble'a? Przyznam, że nie wiem. No, Hubble przez to, że funkcjonuje wiele lat, to też jego obsługa na Ziemi kosztuje dużo. Znaczy to, że astronomowie wydają mu kolejne polecenia, co on ma obserwować i tak dalej. Wbrew pozorom to też kosztuje. Ktoś podejmuje te decyzje, trzeba przesyłać dane. No, To są też koszty, które po latach się liczą.
5: Czyli 4 miliardy dolarów będzie kosztował teleskop Roman i wystrzelony zostanie kiedy te 4 miliardy w kosmos?
6: Zapewne 7 września roku bieżącego.
5: A już teraz?
6: Tak. Teleskop jest prawie gotowy do wystrzelenia. Teleskop Roman jest dość podobny do Hubble'a, ma zwierciadło tej samej średnicy, czyli ten podstawowy parametr, który mówi nam o możliwościach teleskopu. Jest prostszy na pewno od Webba, przez to, że bazuje właśnie na takim projekcie trochę podobnym do Hubble'a, jest prostszy, jest też tańszy. W porównaniu z Hubble'em ma jedną bardzo dużą zaletę. Podstawowy instrument, którym jest kamera, ma 100 razy większe pole widzenia. Więc do niektórych zastosowań naukowych Roman będzie 100 razy lepszy od Hubble'a. Dla wielu innych, przez to, że jest ten główny instrument i niewiele więcej na pokładzie Roman, to Roman w ogóle się nie będzie nadawał do takich badań, które Hubble przeprowadza, ale do tych wybranych będzie 100 razy lepszy, więc to jest naprawdę wielkie osiągnięcie.
5: I jaka to orbita?
6: To będzie orbita podobna do Webba, czyli wokół tego magicznego punktu. Może teraz powiem, ten magiczny punkt astronomowie nazywają w skrócie L2 lub też punkt, drugi punkt Lagrange'a.
5: A pierwszy to? Kim był Lagrange?
6: Kim był Lagrange? Lagrange był matematykiem. To jest chyba najlepszy opis jego zainteresowań. Pierwszy punkt Lagrange'a jest też mniej więcej milion kilometrów od Ziemi, ale jest w stronę Słońca. Wszystkie są na jednej linii. Jest Słońce, pierwszy punkt Lagrange'a, Ziemia, drugi punkt Lagrange'a. Jest jeszcze trzeci i czwarty punkt Lagrange'a. Te punkty są z Ziemią, tworzą trójkąt równoboczny.
5: Okej, okay. I to rozumiem, że pan Lagrange wyliczył sobie, że to właśnie jest jakaś granica, gdzie można zawiesić taki obiekt, aby on się trzymał na orbicie.
6: Tak, on powiedział, że w tych punktach, ja może je lepiej zdefiniuję, to są punkty, w których siła grawitacji od Ziemi, od Słońca ma tę samą wartość. W tym trzecim i w czwartym ma różny kierunek, ale w pierwszym i w drugim ta siła działa na tej samej linii, no i właśnie te punkty mają takie szczególne właściwości, jeśli chodzi o małe ciała, które mogą się tam znaleźć. No dodam tutaj, że w przypadku Jowisza i Słońca, w tych punktach trzecim i czwartym, zbierają się planetoidy. Wokół tych punktów krążą grupy planetoid, one są ze sobą w jakiś sposób niespokrewnione, ale jak się przypadkowo tam znajdą, to trzymają się w tym miejscu przez dłuższy czas. Nie bardzo długi, to nie są miliardy lat, ale już nie wiem, miliony czy setki tysięcy lat tam się trzymają i potem jedno odchodzi, za jakiś czas inna przychodzi. Takie grupy takich planetoid są obserwowane z Ziemi. No i to właśnie Lagrange policzył, gdzie te punkty są i pokazał, że po raz pierwszy rozważania na temat tych szczególnych punktów prowadził.
5: Bierze pan udział w planowaniu obserwacji, które będzie przeprowadzone

0: dla pokolenia, które walczyło o niepodległość Rzeczpospolitej. Natomiast jako emerytowany profesor Royal Irish Academy of Music w Dublinie, profesor Maciek Smoleński wychował wiele pokoleń muzyków, przekazując im nie tylko wiedzę, ale i pasję, a także tę wrażliwość artystyczną. Był człowiekiem ogromnej kultury, życzliwości, skromności, wiecznie uśmiechnięty. Taki dobry ojciec albo dobry dziadzio. I w nim ta działalność społeczna i edukacyjna sprawiła, że te ślady są zarówno w Irlandii, jak i w Wielkiej Brytanii, ale też w sercach tych, którzy mieli go zaszczyt znać. Jeżeli Państwo chcieliby zapoznać się z tą książką, no to teraz pełen jej tytuł. Przede mną ta książka z autografem, dedykacją dla mnie od profesora Maćka Smoleńskiego. Tytuł tej książki: Ósmy ułan Beliny, generał brygady Józef Marian Smoleński 1894-1978, żołnierz, strzelec pierwszej kompanii kadrowej, pierwszego pułku ułanów Legionów Polskich i siódmego pułku ułanów lubelskich. Uczestnik walk o niepodległość i granice Rzeczypospolitej w latach 1914-1920. Absolwent Wyższej Szkoły Wojennej, szef sztabu 4 Dywizji Kawalerii Oddziałów 1 i 3 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Wreszcie szef 6 Sztabu Naczelnego Wodza, komendant Wyższej Szkoły Wojennej na Obczyźnie i drugi zastępca szefa Sztabu Naczelnego Wodza, zastępca dowódcy 3 Dywizji Strzelców Karpackich w kampanii włoskiej. Wielki Maciej Smoleński, tak mogę powiedzieć, nasz przyjaciel spod nieba Dublina, odszedł 2 marca 2014 roku. Msza żałobna odbyła się w piątek, pamiętam, to był piątek, 7 dzień marca 2014 roku w kościele pod wezwaniem świętego Odeona przy High Street Dublin. Polski kościół, który chyba stracimy z racji tego, że znowuż jest zadłużony i po prostu brakuje pieniędzy. Panie i panowie z taśm archiwalnych, Maciej Smoleński, jego pieśni i te moje wspomnienia.
1: To są czary, pewno czary, coś dziwnego.

0: Profesor Maciej Smoleński, panie profesorze, jak z perspektywy 80 lat można ogarnąć to wszystko dobre, co wydarzyło się w pana życiu? Czy są takie chwile, do których chciałby pan powrócić z perspektywy tych 80 lat? Coś, co najbardziej pan zapamiętał, co najbardziej tkwi w pamięci i w sercu?
1: Przede wszystkim muszę zaznaczyć, że ja opuściłem Polskę dokładnie 71 lat temu, w 1940 roku. Już jak się wojna zaczęła, byśmy byli w Wilnie, no i nam się udało z Wilna przez Litwę i Łotwę dolecieć, bośmy samolotem lecieli z Rygi do Sztokholmu, a potem do Francji, gdzieśmy się spotkali z moim ojcem, który był w sztabie generała Sikorskiego. Jego zawodowym żołnierzem był mój tata. Potem, czy w ogóle chce pan, żebym powiedział coś o swoim życiu, tak? No więc jak jechaliśmy do Francji, to mnie wysłali ja wtedy miałem 8 lat, zdaje się, tak? Wysłali mnie do francuskiej szkoły, szybko się nauczyłem języka francuskiego, które potem szybko też zapomniałem, jak tylko przyjechaliśmy do Anglii. Także też angielski opanowałem dosyć szybko. No i tym bardziej, że wysłali mi rodzice do szkoły z pensjonatem, także musiałem cały czas rozmawiać po angielsku. No szybko się nauczyłem, potem byłem w szkole w Szkocji. No a potem po wojnie, to już jak byłem trochę starszy, miałem dużo do czynienia z polską jak gdyby emigracją. Zostałem harcerzem, byłem drużyny harcerskiej w Londynie, ja byłem harcerzem. Dopiero później odkryłem sobie

0: Biegł głos, no i poszedłem na kierunek właśnie śpiewaka. I skończyłem konserwatorium, potem śpiewałem w różnych, na różnych występach solowych, w chórach. Z tym, że kiedy to było? To był 1974 rok, już wtedy miałem, no już byłem dużo starszy. I dostałem posadę tu w Irlandii jako profesor wokalistyki, nauki śpiewu. No to chyba wszystko, co ja mogę powiedzieć o sobie. Poza tym, że maluję też, nie tylko śpiewam, ale i maluję obrazy. Wydawałem, mój ojciec miał bardzo ciekawą karierę wojskową i jego książka, która została wydana w Polsce parę lat temu, ja w tej chwili tłumaczę ją na angielski i mam nadzieję, że wydać za kilka miesięcy. No to więc wszystko, co mogę powiedzieć. No jestem już na emeryturze od 10 lat, ale mimo tego, że już nie uczę śpiewu, to jednak występowałem nawet kilka razy w Polsce i tu w Irlandii oczywiście. I śpiewam w różnych językach. Kocham bardzo polskie pieśni Moniuszki, Chopina, prawda, Karłowicza. No i jako tako jeszcze mam nadzieję, że jako tako mi ten proponowany koncert na moje 80-lecie uda się, o ile mi jeszcze głos nie nawali do tego czasu.
1: I stara i nowa emigracja mówią, że Maciej Smoleński to jest takim dobrym duchem tej irlandzkiej imigracji, diaspory polskiej w Dublinie i nie tylko. I jakby pan tak mógł porównać tą starą Polonię, tą pierwszą Polonię powojenną z tą nową Polonią?
0: Mówi pan o emigracji tej Polonii tu w Irlandii, czy tak. A w Irlandii. No więc Polacy w Irlandii to w ogóle wczesnych latach 50. było bardzo dużo studentów polskich, którzy uczyli się tutaj, chociażby dlatego, że mieli bardzo łatwiejsze możliwości dostania się na uczelnie tu, ze względu na to, że Irlandczycy nie domagali się, żeby Polacy zdawali irlandzkie matury. Ci Polacy, którzy chcieli się uczyć w Anglii w uniwersytetach, musieli zdawać angielskie matury, mimo tego, że wielu z nich dobrze nie mówiło po angielsku, a tu właśnie przyjmowali ich bez tego, także dużo tutaj przyjechało właśnie Polaków. Potem po kilku latach to się wszystko rozjechało, potem do Anglii, do Ameryki, do Polski nawet. Ci, co pozostali, to było bardzo mało Polaków. Ja wiem, że jak ja przyjechałem w 1974 roku z żoną i z rodziną, to na całą Irlandię chyba nie było więcej niż 100 polskich rodzin. Wie pan? Mimo tego, że stworzyliśmy Towarzystwo Irlandzko-Polskie, do którego należeli i Polacy, i Irlandczycy, i mieszane rodziny. No i ta organizacja już istnieje częściej parę lat. Tak to wygląda. A oczywiście w latach 80., przepraszam, już tu 2000, prawda? Wtedy się tak Polaków, tutaj, że się tak wyrażę, zwaliło się cała masa, prawda? Nawet zdaje się do 200 tysięcy. Także coś koło tego. Taki. I nawet no to, że dużo też wróciło. Ta liczba jednak mniej więcej taka sama w tej chwili, to? Może pan coś więcej o tym niż ja, co? Słucham?
1: Tak, oscyluje wokół tego samego.
0: No właśnie, tak. No bo Polacy tutaj pracują, prawda? Uczą się niektórzy. No i mamy te kontakty z Irlandczykami. Mi się wydaje, że Polacy i Irlandczycy są między sobą jak gdyby nie to, że podobnie, ale jakoś mam bardzo większą taką sympatię niż powiedzmy Polacy w Anglii. Nie wiem, czy to się tak można porównać nawet, ale ja wiem, że ja się tutaj dużo bardziej czuję swobodnie niż w Anglii. Na przykład jak byłem w Anglii jako młody smarkacz w szkole, to jednak odczuwam to, że jak gdyby, jak to powiedzieć, nie byłem specjalnie, a że to foreigner, czyli cudzoziemca. A tutaj tego nie ma w ogóle. W ogóle tego nie ma w Irlandii. Także może to, że to taki katolicki kraj, to też coś pomaga, nie wiem.
1: Panie profesorze, mój guru poetycki, człowiek, który był pierwszym ambasadorem po roku 89, znakomity polski poeta Ernest Bryl, w wielu wywiadach zawsze mi podkreślał, kiedy ja mówię, że fraternizujemy się Polacy i Irlandczycy, on zawsze mówił, że należy być ostrożnym, żeby powiedzieć tak jak w przypadku Węgrów, Polak, Węgier, dwa bratanki, Irlandczyk, Polak, dwa bratanki. Łączy nas religia, łączy nas historia, ale z drugiej strony te różnice nie są aż takie, jakbyśmy sobie te podobieństwa są aż takie, jakbyśmy sobie życzyli. Pan Bryl stwierdził, że ta nowa Polonia jakoś nie stara się wnikać w historię, w tradycję, w literaturę Irlandii, twierdząc właśnie, że ta starsza Polonia była lepsza, ponieważ fraternizowała się w sposób rzeczywisty, wgryzając się jak gdyby w historię, w literaturę, no, w to, co jest jądrem każdego narodu. Jak pan uważa, czy z perspektywy tych lat, kiedy ta fala tych nowych imigrantów się przewaliła, możemy powiedzieć, że zaczyna być troszeczkę lepiej?
0: Ja wiem, że pan Bryl, jak tutaj był pierwszym polskim ambasadorem, on zdaje się znał język irlandzki, to prawda? I podobno, jak poszedł się spotkać oficjalnie z prezydentem irlandzkim, to wygłosił przemówienie po irlandzku, co wszystkich bardzo zadziwiło, bo sami Irlandczycy nawet po irlandzku rzadko mówią. A Bryl i on i jego małżonka, oni oboje studiowali język irlandzki, zdaje się w Krakowie na uniwersytecie. I to, tak jak powiem, dlatego jeden z powodów, dlaczego on w ogóle został pierwszym ambasadorem na Irlandię, że znał język irlandzki. Mimo to, że tutaj większość mówi po angielsku po prostu. No. Po angielsku z irlandzkim akcentem, trzeba zaznaczyć. Na przykład ja mam czasami trudności w ogóle Irlandczyków zrozumieć, ze względu na to, że mają ten specyficzny akcent irlandzki. Coś pan jeszcze się mnie pytał, że wspomniałem, co to było.
1: To zainteresowanie.
0: O, ja wiem. Nawet nie bardzo wiem, jak mam na to odpowiedzieć. Może się żony zapytam. Mm-hmm. Do the Poles in Ireland, do they sort of take an interest in Irish affairs, Irish culture, Irish literature? You would know, Gornia, would you? I don't know whether they... Do you have any Polish students in your school in Navan?
2: I do have some students, yeah.
0: You have? And they're brought up in a sort of Irish context, aren't they?
2: I can't really say Polish.
0: Yes, I have to say. Muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o to, co pan mnie pyta, że czy Polacy interesują się irlandzką kulturą, literaturą i tak dalej. Wie pan, że nie wiem, po prostu nie wiem. Nie wiem, czy tak można coś na to powiedzieć.
1: To z innej beczki. Czym dla pana jest muzyka? Poza tym, że chyba całym życiem poświęci pan muzyce całe życie, tak, ale tak personalnie, osobiście, gdyby, nie wiem, ktoś panu powiedział, panie profesorze, trzy wyznaczniki, trzy ważne, ciepłe rzeczy, które kojarzy pan ze swoją muzyką, z jej odczuwaniem. Co by pan powiedział? Czy to byłby jakaś kolor, barwa, uczucie?
0: No więc ja zawsze byłem zainteresowany przede wszystkim śpiewem. Poszedłem już mając pod koniec swoich lat 20, ja miałem 27 czy 28 lat, jak poszedłem do studia do konserwatorium w Londynie. No i to poświęciłem swoje całe życie właśnie karierze śpiewaczej. I mnie interesowały pieśni bodajże wszystkich narodowości. Na przykład bardzo lubiłem pieśni niemieckie, Schuberta, Schumana, prawda, Brahmsa, rosyjskie pieśni Czajkowskiego i innych, Husowskich. Wszystkie te pieśni śpiewałem. Angielskie pieśni są bardzo ładne i nawet irlandzkie. Tutaj co? Także
1: tutaj możemy słuchaczom taką ciekawostkę powiedzieć. Nie każdy wie, że Jarosław Iwaszkiewicz przetłumaczył 4 wiersze Jamesa Joyce'a z tomu Chamber of Music, a Karol Czarnowski skomponował do nich muzykę w 1933 roku. Ale idąc tym tropem, przed nami koncert, pana jubileusz, a mi słów kilka o pana najbliższych współpracownicach, współpracowniczkach, również o żonie, która wiernie panu sekunduje.
0: Moja żona pięknie akompaniuje, no, chociaż nie uważa siebie za tak dobrą akompaniatorkę. Ja uważam, że ona jest bardzo dobra. I nie tylko ja, bo inni ludzie też tak znają. I'm saying what a wonderful accompanist you are.
1: I ostatnie pytanie, panie profesorze. Co będziemy mogli usłyszeć podczas tego wielkiego benefisu poświęconego?
0: No, ja wiem. Więc ja zaczynam od tego, że będę śpiewał jakieś 5-6 pieśni w różnych językach. Po włosku, po węgiersku, po rosyjsku, po polsku oczywiście, po angielsku i co tam jeszcze jedno, miałem jeszcze jedno, zdaje się po francusku, no, słucham?
1: Po rosyjsku,
0: tak, Czajkowskiego chciałbym jedną pieśń zaśpiewać. Tak, no, nie znam tych języków, że tak powiem, żeby biegle nimi władać, chociaż muszę panu powiedzieć taką zabawną rzecz. Jak kiedyś miałem tutaj koncert pieśni Schumana, Dichte Liebe, to w przerwie podeszła do mnie taka starsza para, tu w Dublinie, i zaczęła ze mną biegle rozmawiać po niemiecku. A ja się na nich poprawiłem, mówię, ich kadnich i deutsche Sprache. Oni się strasznie zdziwili. I ten Niemiec do mnie, ten starszy Niemiec tak się zdziwił, tak mówi, ale ty bardzo dobrze śpiewasz po niemiecku. Ale jeden błąd zrobiłeś, jeden błąd, w jednej pieśni zaśpiewałeś Gedichte zamiast Gesichtichte. Także 20 pieśni, jeden błąd, on zauważył. No więc tak to było.
3: Studio Dublin. I powiem tak, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, że błogosławię tę technikę, że tego typu rozmowy mogłem zakląć na starą taśmę magnetofonu rejestrującego, a potem przegrać to gdzieś na cyfrę i mieć i wracać do tego niezwykłego człowieka, profesor Maciej Smoleński, którego nie ma go z nami już od ponad 12 lat. Zdawało się, że to było wczoraj, a ta rozmowa sprzed lat już ponad 14, tuż przed 80. urodzinami profesora Macieja Smoleńskiego. Dobrego ducha, fundament opoka Polonii w Irlandii. No i ta książka, ósmy ułan Beliny, generał brygady Józef Marian Smoleński, 1894-1978. A teraz przeniesiemy się już pod niebo Brazylii, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Albowiem teraz przypomnę rozmowę niezwykłą z Ludmiłą Pawłocki. Dzięki niej ten język polski i ta polska literatura brzmi, srebrzy się pięknymi metaforami i po prostu jest.
4: Panie i panowie, Poranek Wnet taki inny od innych, bo zawsze z drżeniem serca opowiadam o tych wszystkich polonuskach i Polakach spod różnych szerokości i długości geograficznych. Ja często w moich programach myślę o tej niezwykłej, pięknej Brazylii. No i cóż się okazało? Okazało się, że właśnie tam poznałem niezwykłą osobę, panią Ludmiłę Pawłowski. Witam serdecznie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, bom dia.
4: Bom dia, pięknie. Niezwykła Polka, logopeda z wykształcenia, a przez zrządzenie losu, i trochę o tym zrządzeniu losu poopowiadamy, działaczka polonijna i nauczycielka języka polskiego na południu Brazylii, jaka była zaskoczona, piękne słuchaczki, zacni słuchacze Radia Wnet, Ludmiła Pawłowski, kiedy okazało się, że na pewnym zdjęciu, kiedy była w Warszawie, jest z naszą dobrą znajomą Radia Wnet na jednym zdjęciu przed gmachem Ministerstwa Edukacji. To było zaskoczenie, prawda? Że świat jest tak mały?
5: Rzeczywiście, świat jest bardzo mały. A chciałam powiedzieć, że ja tutaj, mieszkając w Brazylii, codziennie słucham Radia Wnet i byłam bardzo zaskoczona, kiedy skontaktowałeś się ze mną i zaprosiłeś do wywiadu.
4: Bo my chcemy wiedzieć niemal wszystko jako Radio Wnet o tym, co dzieje się niemal z każdą Polką i z każdym Polakiem. Powiedz mi, ty za sercem wyruszyłaś do Brazylii, poznałaś pewnego dżentelmena pod niebem Polski, no i stwierdziłaś, że do tej Brazylii wyjedziesz, że tam będziesz, zapuściłaś tam korzenie. Powiedz mi, jak długo już jesteś w Brazylii?
5: W Brazylii mieszkam od 2010 roku i rzeczywiście moje życie tak się poukładało, że ja od zawsze czułam, że ja będę mieszkała gdzieś daleko od Polski i będę robiła coś innego, ale wydawało mi się, że wyjadę gdzieś na wschód, marzyła mi się Syberia. Ale studiując w Poznaniu, poznałam Brazylijczyka polskiego pochodzenia i pokochaliśmy się, wzięliśmy ślub i wyjechaliśmy do Brazylii. Tak już 9 lat tutaj mieszkam. Mieszkałam najpierw w Porto Alegre, to jest stolica stanu Rio Grande do Sul, czyli to jest końcówka Brazylii, stan, który graniczy z Urugwajem. Ten stan jest słynny z powodu gauchos, czyli takich kowbojów brazylijskich, i tam też żyje Polonia. A potem przeprowadziliśmy się do stanu Santa Catarina, czyli jakby stan wyżej, a stolicą tego stanu jest Florianópolis. Przepiękne miasto położone na wyspie, ma 40 plaż, no cudowne miejsce, tam spędziłam kilka lat i tam też jest Polonia. A potem dostałam zaproszenie do Unión da Vitória, jeszcze oczko wyżej, do stanu Paraná, a tutaj właśnie bije serce Polonii. I tutaj już zostałam.
4: I tutaj zapuściłaś korzenie. Ludmiła Pawłowski, moim Państwa gościem, również członek Rady Oświaty Polonijnej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. To a propos pewnego zdjęcia z prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii, panią Agnieszką Grocholą, która również dzisiaj pojawi się na antenie Radia Wnet w Poranku Wnet. Również reprezentujesz edukację polonijną na terenie Brazylii. Natomiast musimy poopowiadać o tym miejscu, w którym teraz ty jesteś, skąd opowiadasz o sobie i o pięknych paniach, które przedstawimy za chwilę. No bo to jest takie niezwykłe miejsce, miejsce podzielone jak gdyby na dwie strefy. My byśmy w Polsce powiedzieli na dwa województwa. W Irlandii, gdzie Studio 37, na dwa hrabstwa. Poopowiadaj o tym niezwykłym miejscu, bo to pasjonujące.
5: Unión de Vitoria kiedyś nazywało się Porto Unión de Vitoria. To nie jest stare miasto, ale jak na warunki polskie, na warunki brazylijskie ma ponad 100 lat i to już jest traktowane jako stare miasto. Kiedyś tędy przyjeżdżali tak zwani tropeiros, czyli poganiacze bydła i oni pędzili bydło ze Stanów Południowych Brazylii do São Paulo. I tutaj właśnie przez Unią da Vitória przepływa rzeka Iguaçu, czyli taka rzeka, potężna rzeka, ma 900 km długości, która wpada do Foz do Iguaçu. Pewnie dużo ze słuchaczy już słyszało właśnie o tych słynnych wodospadach na granicy trzech krajów.
4: Tak.
5: Argentyny, Paragwaju i właśnie Brazylii. No i właśnie przez Unią da Vitória przepływa ta rzeka. I tutaj tropeiros znaleźli takie płytkie miejsce do przeprowadzania bydła, bo kiedyś nie było mostów. I tak powstało miasto. Nazywało się Porto Unión da Vitória. Ale kiedyś wybuchła wojna właśnie tutaj, między dwoma stanami, między stanem Santa Catarina a Paraná, o to miejsce, no o cały region, bo ten region jest bogaty w erva mate, czyli w mate, i w drzewo araucari, to jest takie szlachetne drzewo. I to znaczy na tę wojnę, która nazywała się Guerra do Contestado, ona wybuchła w 1912 roku, a zakończyła się w 1916, na to nałożyło się kilka czynników, czyli między innymi właśnie konflikt o granicę dwóch stanów, ale też tutaj były budowane tory kolejowe, właśnie związane z ekstraktem drewna. I te tory kolejowe budowała amerykańska kompania. I ona w zamian właśnie za budowę tych torów dostała pas 30 km, czyli 15 km z jednej strony torów i 15 km z drugiej strony torów przez pewien odcinek. W sumie ta kompania dostała 6000 km kwadratowych ziemi. Okazało się, że na tych ziemiach żyli ludzie, tak zwani caboclos. Tam były własności, tam były farmy, a rząd Brazylii sprzedał tę ziemię jako despovoada, czyli bezludna ziemia. I właśnie ci caboclos się zbuntowali przeciwko rządowi i zaczęli zwalczać właśnie tę kompanię i rząd centralny wysłał tutaj wojska, tak żeby wybuchła straszna wojna, która zakończyła się w 1916 roku. I akurat jeżeli chodzi o nasze miasto, które kiedyś nazywało się Porto Unión da Vitória, podzielono je między stanem Santa Catarina i Paraná. Większa część miasta należy do Paraná i nazywa się Unión da Vitória i ja w tej części mieszkam. Ma jakieś 60 tysięcy mieszkańców. A druga strona nazywa się Porto Unión, należy do stanu Paraná i ma około 30 tysięcy mieszkańców. Także to jest jedno miasto, ale podzielone na dwie części, przez środek przechodzą właśnie, przebiegają tory i okazuje się, że na przykład z jednej strony torów mamy dworzec kolejowy, który należy do Paraná, z drugiej strony dworzec kolejowy, który należy do stanu Santa Catarina, są dwa urzędy miasta, wszystko jest podwójne po prostu w naszym mieście. I my też mieszkamy, właśnie część członków naszego stowarzyszenia polonijnego mieszka w stanie Paraná, inni w stanie Santa Catarina, a mamy kilka metrów do siebie.
4: Zaraz o tych osobach też będziemy rozmawiać. Panie i panowie, Poranku Wnet, kiedy rozmawiamy sobie pod biało-czerwoną banderą, a przecież dzisiaj Dzień Flagi, ale również Dzień Polonii, a przy okazji dla sportowców także finał Pucharu Polski, jak to zwykle bywa, pod niebem Warszawy. Ludmiła Pawłowski, moim Państwa gościem. Ludmiła, powiedz mi taką rzecz, bo tak, mieszkasz sobie w pięknym miejscu i tak naprawdę mogłabyś się skupić na podziwianiu pięknych krajobrazów, na robieniu tego, co lubisz najlepiej, natomiast ty jeszcze masz w sobie tę żyłkę społecznikowską, czyli tak, grupujesz wokół siebie i znajdujesz ty, a inni znajdują ciebie, którzy działają chociażby Polsko-Brazylijskim Stowarzyszeniu Kulturalnym. Z drugiej strony też jesteś taką siłaczką, ponieważ uczysz dzieci również ze sporą domieszką polskiej krwi języka ojczystego. To miejsce, gdzie trafiłaś, przypomina ci tą Polskę, ponieważ no tutaj słuchaczkom i słuchaczom Radia Wnet często powtarzam, bo my często mówimy o tej pierwszej dużej emigracji po powstaniu listopadowym, kierunek Francja, natomiast zupełnie zapominamy o tej drugiej ważnej emigracji do Brazylii, to jest ta emigracja po powstaniu styczniowym. No i przy okazji, Ludmiło, odpowiadając na te pytania o te twoje pasje i społecznikostwo, no to też szykuje się bardzo ważna data tego wszystkiego, co można nazwać Polonią w Brazylii, prawda?
5: W tym roku obchodzimy 150-lecie imigracji polskiej w Brazylii. Tak, w Brazylii w tej chwili mamy, to znaczy nikt nie wie ilu Polonusów mieszka tutaj w Brazylii, ale szacuje się, że między 2 miliony Brazylijczyków a 3 miliony Brazylijczyków ma polskie korzenie. I mamy tutaj, no jest takie miasto, które nazywa się Curitiba i to jest takie brazylijskie Chicago dla Polonii. To jest największe polskie miasto, polonijne miasto w całej Ameryce Południowej. Problem naszej Polonii polega na tym, że to jest stara Polonia i daleko od Polski, także no nie mamy, nasze kontakty są dosyć odległe. Wiadomości o Polsce, o Brazylii, o Polonii brazylijskiej w Polsce są no, dosyć słabe. Mało się wie po prostu, że w Brazylii mieszka Polonia i tak liczna. Także moim zadaniem jest właśnie zbudowanie mostów między naszymi krajami, między Polonią brazylijską a Polską. I robię co mogę, żeby ta sytuacja no się tak zmieniła.
4: No ale wiesz, co dzisiaj głosimy na antenie Radia Wnet, właśnie dzisiaj, 2 maja, że no jesienią chcemy zrobić wszystko, żeby studio wyjazdowe Radia Wnet powstało właśnie w waszym pięknym mieście. I o tym rozmawialiśmy niedzielną porą, a prezes Krzysztof Skowroński powiedział krótko: tak, robimy wyjazdowe studio pod niebem Brazylii, pani Ludmiła niech dzieli i rządzi. Więc słowo się rzekło. Słowo prezesa świętym słowem. Cieszycie się?
5: Wspaniale. Bardzo, bardzo. Byłoby wspaniale właśnie, gdybyście przyjechali do nas i nadawalibyście stąd właśnie. Także wiedza o Brazylii, o Polonii brazylijskiej, ale też właśnie o Brazylii, o realiach brazylijskich dotarłaby wreszcie do Polski. No a warto wiedzieć, że tutaj właśnie, gdzie ja mieszkam, bije serce Polonii. Moje koleżanki, które zaraz przedstawię, one urodziły się w mieście Cruz Machado. To jest miasto, w których zakupy można zrobić po polsku. Można pójść do apteki, która się nazywa Polpharma, obsłużą cię po polsku tam. No to są unikatowe miejsca i już jedno z ostatnich w Brazylii, gdzie ludność jeszcze mówi polszczyzną, taką starodawną polszczyzną, komunikuje się i żyje na tym polskim duchem, ma polską duszę. Tych miejsc jest coraz mniej.
4: Panie i panowie, Ludmiła Pawłowski, moim państwa gościem, no to teraz taki trochę łyk roka po brazylijsku i za chwilę wracamy na antenę Radia Wnet. Poranek Radia Wnet, przy mikrofonie Tomasz Wybranowski, a przy konsoletach Paweł Dany Chudyna.
3: Tak było drzewiej, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. No i cóż, być może w przyszłym roku uda się zrealizować te nasze plany z roku pańskiego 2019. No cóż, te miejsca polonijne są ważne dla naszych polityków, czy to z Prawa i Sprawiedliwości, czy to z Platformy Obywatelskiej, po to, aby odbywać dalekie podróże, uścisnąć dłonie polonistom, polonuskom i tyle, bo tak naprawdę z tych wypraw na drugą półkulę i na tę półkulę tak naprawdę nic nie wynika. No i cóż, bo śledzimy to dokonania i jak to zwykle, jeżeli chodzi o nasze rządzące elity, z dużej chmury mały deszcz. Mieliśmy wielkie plany jako Polonia co do prezydenta Karola Nawrockiego. Damy mu jeszcze kredyt zaufania. No ale cóż, do tej pory też nie powołał Rady do Spraw Polonii z prawdziwego zdarzenia, by właśnie takie osoby, jak choćby pani Ludmiła Pawłowski, właśnie były w takiej radzie, bo po rządzie czy PiSu, czy Platformy Obywatelskiej zbyt wiele się nie spodziewaliśmy nigdy i się nie spodziewamy, czyli jest jak jest, działamy sobie. Panie i panowie, Tomasz Wybranowski, Polska Tygodniówka. A za chwilę opowieść o Konstytucji 3 maja, bo to już jutro. I cóż, muzyka Konstancji Kochaniec. No i wszyscy mówią, że znają Konstytucję 3 maja. Wszyscy mówią, że znają Konstytucję z 1997 roku. Nic bardziej mylnego. W związku z tym dzisiaj być może jedyna szansa, że na antenie Radia Wnet usłyszą Państwo w całości treść ustawy uchwały rządowej z 3 maja roku pańskiego 1791. Dzisiaj, śledząc internety, dowiedziałem się, że święto Konstytucji, że Konstytucję uchwalono w roku 1793 przez miłosierdzie nie tylko Boże, ale moje prywatne, nie powiem w jakim medium internetowym to było. Radio Wnet, muzyka warta słuchania, Polska Tygodniówka, Tomasz Wybranowski. Przed lat 16. Formacja Page.

0: Polska Formacja Pejczy, epka z roku pańskiego 2014. Przy konsulatach w Warszawie Igor Toporowski, a ja, jak piszą słuchaczki, że dzisiaj taki trochę poddenerwowany, trochę przejęzyczeń, trochę wpadek językowych. Tak, piękne słuchaczki, każdy jest tylko człowiekiem, to po pierwsze, a po drugie, zawsze ten dzień 2 maja wprawia mnie w wielkie przygnębienie, bo wiem... Cóż, prawda czasu, prawda ekranu i tak naprawdę te wszystkie święta, mówienie tych wielkich słów o Polonii, jaka jest ważna dla wszystkich mądrych, rządzących głów Rzeczpospolitej Polskiej, czy to teraz, czy to, nie wiem, 5 lat temu, kiedy rządził PiS, nie robią na nas wrażenia, bo to tylko słowa, słowa, słowa, jak napisał William Shakespeare w tragedii Hamleta, powtórzył to w trenie Fortinbrasa, wielki cesarz poetów Zbigniew Herbert. Więc to jest trochę tak, że no niestety żyjemy w dwóch macierzach, w dwóch matriksach. Jedni udają, że robią coś absolutnie dobrego, by ta Polska była wielka, cudna i wspaniała i mocna i niezależna, a ci drudzy, czyli obywatele, także ci na emigracji, czy to na zachodzie, czy to na wschodzie, udają rzeczywiście, przymykając oko, czasami uśmiechając się, że rzeczywiście ci pierwsi robią coś dobrego i tak sobie w tych dwóch matriksach, w tych dwóch macierzach żyjemy. Natomiast za chwilę piękne słuchaczki i zecni słuchacze, dzięki naszej umiłowanej pani kompozytor Konstancji Kochaniec, przepyszne, niezwykłe podkłady. Jeden dzisiaj już zabrzmiał, Piano of May, część pierwsza. Natomiast treść uchwały rządowej z 3 maja roku pańskiego 1791 w całości. Zapraszam, panie i panowie.
1: Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
0: Ustawa rządowa z 3 maja 1791 roku. Preambuła. W imię Boga, w Trójcy Świętej Jedynego, Stanisław August z Bożej łaski i woli narodu, król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podolski, podlaski, inflancki, smoleński, siewierski, czernichowski, wraz ze Stanami Skonfederowanymi, w liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi. Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samym siebie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w nasze ręce jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością ducha, niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki my, naród, w czasie prawem przepisanym, wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu, do której to konstytucji dalsze ustawy Sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają. Religia panująca, religią narodową panującą jest i będzie wiara święta rzymska katolicka ze wszystkimi jej prawami. Przejście od wiary panującej do jakiegokolwiek wyznania jest zabronione pod karami apostazji. Że zaś też sama wiara święta przykazuje nam kochać bliźnich naszych, przeto wszystkim ludziom jakiegokolwiek bądź wyznania, pokój, wieżę i opiekę rządową winniśmy i dlatego wszelkich obrządków i religii wolność w krajach polskich podług ustaw krajowych warujemy. Szlachta i ziemianie. Szanując pamięć przodków naszych jako fundatorów rządu wolnego, stanowi szlacheckiemu wszystkie swobody, wolność, prerogatywy, pierwszeństwa w życiu prywatnym i publicznym najuroczyściej zapewniamy, szczególnie zaś prawa, statuta i przywileje temu stanowi od Kazimierza Wielkiego, Ludwika Węgierskiego, Władysława Jagiełły i Witolda brata jego, wielkiego księcia litewskiego, niemniej od Władysława i Kazimierza Jagiellończyków, od Jana Alberta, Aleksandra i Zygmunta I, braci od Zygmunta Augusta, ostatniego z linii Jagiellońskiej, sprawiedliwie i prawnie nadane utwierdzamy, zapewniamy i za niewzruszone uznajemy. Godność stanu szlacheckiego w Polsce zarówno wszelkim stopniom szlachectwa, gdziekolwiek używanym przyznajemy, wszystką szlachtę równymi być między sobą uznajemy, nie tylko co do starania się o urzędy i sprawowanie posług ojczyźnie, honor, sławę, pożytek przynoszących, ale oraz co do równego używania przywilejów i prerogatyw stanowi szlacheckiemu służących. Nade wszystko zaś prawa bezpieczeństwa osobistego, wolności osobistej i wolności gruntowej i ruchomej, tak jak od wieków każdemu służyły świątobliwie, nienaruszenie zachowane mieć chcemy i zachowujemy, zaręczając najuroczyściej, iż przeciwko własności czyjejkolwiek żadnej odmiany lub ekscepcji w sprawie nie dopuścimy. Owszem, najwyższa władza krajowa i rząd przez nią ustanowiony, żadnych pretensji pod pretekstem iurium regalium prawa królewskiego i jakimkolwiek innym pozorem do własności obywatelskich bądź w części, bądź w całości rościć sobie nie będzie. Dlatego bezpieczeństwo osobiste i wszelka własność, komukolwiek sprawa przynależna, jako prawdziwej społeczności węzeł, jako źrenice wolności obywatelskiej szanujemy, zabezpieczamy, utwierdzamy i aby na potomne czasy szanowane, ubezpieczone i nienaruszone zostały, mieć chcemy szlachtę za najpierwszych obrońców wolności i niniejszej konstytucji uznajemy, każdego szlachcica cnocie obywatelstwu i honorowi jej świętość do szanowania, jej trwałość do strzeżenia poruczamy jako jedyną twierdzę ojczyzny i swobód naszych.

Artykuł 3. Miasta i mieszczanie. Prawo na teraźniejszym Sejmie zapadłe pod tytułem Miasta nasze królewskie wolne w państwach Rzeczypospolitej w zupełności utrzymane mieć chcemy i za część niniejszej konstytucji deklarujemy jako prawo wolnej szlachcie polskiej dla bezpieczeństwa ich swobód i całości wspólnej ojczyzny, nową, prawdziwą i skuteczną, dające siłę. Artykuł 4. Chłopi, Włościanie. Lud rolniczy, spod którego ręki płynie najobfitsze bogactw krajowych źródło, który najliczniejszą w narodzie stanowi ludność, a zatem najdzielniejszą kraju siłę, tak przez sprawiedliwość, ludzkość i obowiązki chrześcijańskie, jako i przez własny nasz interes dobrze zrozumiały pod opiekę prawa i rządu krajowego przyjmujemy, stanowiąc, iż odtąd jakiekolwiek swobody, nadanie lub mowy dziedzice z Włościanami dóbr swoich autentycznie ułożyli, czyli by te swobody, nadania i umowy były z gromadami, czyli też z każdym osobno wsi mieszkańcem zrobione, będą stanowić wspólny i wzajemny obowiązek podług rzetelnego znaczenia warunków i opisu zawartego w takowych nadaniach i umowach pod opiekę rządu krajowego podpadający. Układy takowe i wynikające z nich obowiązki przez jednego właściciela gruntu dobrowolnie przyjęte, nie tylko jego samego, ale i następców jego lub prawa nabywców tak wiążąc będą, iż ich nigdy samowolnie odmieniać nie będą mocni. Nawzajem Włościanie jakiegokolwiek bądź majątności od dobrowolnych umów, przyjętych nadań i z nimi złączonych powinności usuwać się inaczej nie będą mogli, tylko w takim sposobie i z takimi warunkami, jak w opisach tychże umów postanowione mieli, które czy na wieczność, czy do czasu przyjęte ściśle ich obowiązywać będą. Zawarowawszy tym sposobem dziedziców przy wszelkich pożyczkach od Włościan im należących, a chcąc jak najskuteczniej zachęcić pomnożenie ludności krajowej, ogłaszamy wolność zupełną dla wszystkich ludzi, tak nowo przybywających, jako i tych, którzy by pierwej z kraju oddaliwszy się teraz do ojczyzny powrócić chcieli tak dalece, iż każdy człowiek do państw Rzeczypospolitej, nowo z któregokolwiek strony przybył lub powracający, jak tylko stanie nogą na ziemi polskiej, wolnym jest zupełnie użyć przemysłu swego, jak i gdzie chce, wolny jest czynić umowy na osiadłość, robociznę lub czynsze, jak i dopóki się umowi, wolny jest osiadać w mieście lub na wsiach, wolny jest mieszkać w Polsce, lub do kraju, do którego zechce powrócić, uczyniwszy zadosyć obowiązkom, które dobrowolnie na siebie przyjął. Artykuł 5. Rząd, czyli oznaczenie władz publicznych. Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu, aby więc całość państw, wolność obywatelską i porządek społeczności w równej wadze na zawsze zostawały, trzy władze przez rządu polskiego składać powinny, i z woli prawa niniejszego na zawsze składać będą, to jest władza prawodawcza w Stanach Zgromadzonych, władza najwyższa wykonawcza w Królu i Straży i władza sądownicza w jurysdykcjach na ten koniec ustanowionych lub ustanowić się mających.

Ustawa rządowa z 3 maja 1791 roku. Artykuł 6. Sejm, czyli władza prawodawcza. Sejm, czyli stany zgromadzone na dwie izby, dzielić się będą na izbę poselską i na izbę senatorską pod prezydencją króla. Izba poselska, jako wyobrażenie i skład wszechwładztwa narodowego, będzie świątynią prawodawstwa. Przeto w izbie poselskiej najpierw decydowane będą wszystkie projekta. Po pierwsze, co do praw ogólnych, to jest konstytucyjnych, cywilnych, kryminalnych i do ustanowienia wieczystych podatków, w których to materiach propozycje od tronu województwom, ziemiom i powiatom do roztrząśnienia podane, a przez instrukcje do izby przychodzące najpierwsze do decyzji wzięte być mają. Po drugie, co do uchwał sejmowych, to jest poborów doczesnych, stopnia monety, zaciągania długu publicznego, nobilitacji i innych nagród przypadkowych, rozkładu wydatków publicznych ordynaryjnych i ekstraordynaryjnych, wojny, pokoju, ostatecznej ratyfikacji traktatów związkowych i handlowych, wszelkich dyplomatycznych aktów i umów do prawa narodów ścigających się, kwitowania magistratur wykonawczych i tym podobnych zdarzeń głównym narodowym potrzebom odpowiadających, w których to materiach propozycje od tronu prosto do izby poselskiej przychodzić mające pierwszeństwo w prowadzeniu mieć będą. Izby senatorskiej złożonej z biskupów, wojewodów, kasztelanów i ministrów pod prezydencją króla, mającego prawo raz dać wotum, głos swoje, drugim raz paritatem, równość głosów, rozwiązywać osobiście lub nadesłaniem zdania swego do tejże izby, obowiązkiem jest: pierwsze, każde prawo, które po przejściu formalnym w izbie poselskiej do senatu natychmiast przesłane być powinno, przyjąć lub wstrzymać do dalszej narodu deliberacji opisaną w prawie większością głosów, przyjęcie moc i świętość prawa nadawać będzie. Wstrzymanie zaś zawiesi tylko prawo do przyszłego ordynaryjnego sejmu, na którym, gdy powtórna nastąpi zgoda, prawo zawieszone od senatu przyjęte być musi. Drugie, każdą uchwałę sejmową w materiach wyżej wyliczonych, którą izba poselska senatowi przysłać natychmiast powinna, wraz z tąż izbą poselską większością głosów decydować, a złączona izb obydwoch większość, podług prawa opisana będzie wyrokiem i wolą stanów. Warujemy, iż senatorowie i ministrowie w obiektach sprawowania się z urzędowania swego, bądź w straży, bądź w komisji, votum decisivum, równość głosów, w Sejmie nie będą mieli i tylko zasiadać na ten czas w Senacie mają dla dania eksplikacji na zadanie Sejmu. Sejm zawsze będzie gotowym, prawodawczy i ordynaryjny, rozpoczynać się ma co 2 lata, trwać zaś będzie podług opisu prawa o Sejmach. Gotowy, w potrzebach nagłych zwołany, stanowić ma o tej tylko materii, do której zwołan będzie lub o potrzebie po czasie zwołania przypadłej. Prawo żadne na tym ordynaryjnym Sejmie, na którym ustanowione było, wnoszone być nie może. Komplet Sejmu składać się będzie z liczby osób niższym prawem opisanej, tak w izbie poselskiej, jak i w izbie senatorskiej. Prawo o sejmikach na teraźniejszym Sejmie ustanowione jako najistotniejszą zasadę wolności obywatelskiej uroczyście zabezpieczamy. Jako zaś prawodawstwa sprawowane być nie może przez wszystkich i naród wyręcza się w tej mierze przez reprezentantów, czyli posłów swoich dobrowolnie wybranych, przeto stanowimy, iż posłowie na sejmikach obrani w prawodawstwie i ogólnych narodu potrzebach podług niniejszej konstytucji uważani być mają jako reprezentanci całego narodu, będąc składem ufności powszechnej.
Wszystko i wszędzie większością głosów udecydowane być powinno, przeto liberum veto, konfederacje wszelkiego gatunku i sejmy konfederackie jako duchowi niniejszej konstytucji przeciwne, rząd obalające, społeczność niszczące na zawsze znosimy, zapobiegając z jednej strony gwałtownym i częstym odmianom konstytucji narodowej, z drugiej uznając potrzebę wydoskonalenia onej po doświadczeniu jej skutków co do pomyślności publicznej, porę i czas rewizji i poprawy konstytucji, co lata 25 naznaczamy, chcąc mieć takowy sejm konstytucyjny, ekstraordynaryjnym podług osobnego o nim prawa opisu.

Ustawa rządowa z 3 maja 1791 roku. Artykuł 7. Król, władza wykonawcza. Żaden rząd najdoskonalszy bezdzielnej władzy wykonawczej stać nie może. Szczęśliwość narodów od praw sprawiedliwych, praw skutek, od ich wykonania należy. Doświadczenie nauczyło, że zaniedbanie tej części rządu nieszczęściami napełniło Polskę. Zawarowawszy przeto wolnemu narodowi polskiemu władzę praw sobie stanowienia i moc baczności nad wszelką wykonawczą władzę oraz wybierania urzędników do

Magistratur, władze najwyższego wykonania praw królowi w radzie jego oddajemy, która to rada strażą praw zwać się będzie. Władza wykonawcza do pilnowania praw i onych pełnienia ściśle jest obowiązana. Tam czynna z siebie będzie, gdzie prawa dozwalają, gdzie prawa potrzebują dozoru, egzekucja nawet silnej pomocy. Posłuszeństwo należy się jej zawsze od wszystkich magistratur. Moc przynaglania nieposłuszne i zaniedbujące swe obowiązki magistratury w jej ręku zostawiamy. Władza wykonawcza nie będzie mogła praw stanowić ani tłumaczyć, podatków i poborów pod jakimkolwiek imieniem nakładać, długów publicznych zaciągać, rozkładu dochodów skarbowych przez Sejm zrobionego odmieniać, wojny wydawać, pokoju ani traktatu i żadnego aktu dyplomatycznego, definitive ostatecznie zawierać. Wolno jej tylko będzie tymczasowe z zagranicznymi prowadzić negocjacje oraz tymczasowe i potoczne dla bezpieczeństwa i spokojności kraju wynikające potrzeby załatwiać, o których najbliższemu zgromadzeniu sejmowemu donieść winna. Tron Polski elekcyjnym przez familię mieć na zawsze chcemy i stanowimy. Doznane klęski bez królewiów, periodyczne rząd wywracających, powinność ubezpieczenia losu każdego mieszkańca ziemi polskiej i zamknięcie na zawsze drogi wpływom mocarstw zagranicznych, pamięć świetności i szczęścia ojczyzny naszej za czasów familii ciągle panujących, potrzeba odwrócenia od ambicji tronu obcych i możnych Polaków, zwrócenia do jednomyślnego wolności narodowej pielęgnowania, wskazały roztropności naszej oddanie tronu polskiego prawem następstwa. Stanowimy przeto, iż po życiu, jakiego nam dobroć boska pozwoli, elektor dzisiejszy Saski w Polsce królować będzie. Dynastia przyszłych królów polskich zacznie się na osobie Fryderyka Augusta, dzisiejszego elektora Saskiego, którego sukcesorom de lumbis, naturalnie zrodzonym z płci męskiej, tron Polski przeznaczamy. Najstarszy syn króla panującego po ojcu na tron następować ma. Gdyby zaś dzisiejszy elektor Saski nie miał potomstwa płci męskiej, wtedy mąż przez elektora za zgodą stanów zgromadzonych córce jego dobrany zaczynać ma linię następstwa płci męskiej do tronu polskiego. Dlaczego Marię Augustę Nepomucenę, córkę elektora, za infantkę deklarujemy, zachowując przy narodzie prawo żadnej preskrypcji podpadać nie mogące wybrania do tronu drugiego domu po wygaśnięciu pierwszego? Każdy król, wstępując na tron, wykona przysięgę Bogu i narodowi na zachowanie konstytucji niniejszej, na pakta konwenta, umowy o charakterze publiczno-prawnym między szlachtą a nowo obranym królem, które ułożone będą dzisiejszym elektorem Saskim jako przeznaczonym do tronu i które tak jak dawne wiązać go będą. Osoba króla jest święta i bezpieczna od wszystkiego, nic sam przez się nie czyniący, za nic w odpowiedzi narodowi być nie może, ani samowładcą, ale ojcem i głową narodu być powinien, w tym go prawo i konstytucja niniejsza być uznaje i deklaruje. Dochody tak jak będą w paktach konwenta opisane i prerogatywy tronowi właściwe, niniejsza konstytucja dla przyszłego elektora zawarowane, tkniętymi być nie będą mogły.

wszystkie akta publiczne, trybunały, sądy, magistratury, monety, stemple pod królewskim iście powinny imieniem król, któremu wszelka moc dobrze czynienia zostawiona być powinna, mieć będzie iuius agratandi, prawo łaski na śmierć wskazanych, prócz im criminibus status w zakresie zbrodni stanu godzących podstawy porządku politycznej Rzeczypospolitej. Do króla rozrządzenie najwyższymi siłami zbrojnymi krajowymi w czasie wojny i nominowanie komendantów wojska należeć będzie z wolną atoli ich odmianą za wolą narodu. Patentować oficerów i mianować urzędniki podług prawa niższego opisu. Nominować biskupów i senatorów podług opisu tegoż prawa oraz ministrów jako urzędników pierwszych władzy wykonawczej jego będzie obowiązkiem. Straż, czyli Rada Królewska, do dozoru całości i egzekucji praw królowi oddana składać się będzie. Primo, z prymasa jako głowy duchowieństwa polskiego i jako prezesa komisji edukacyjnej, mogącego być wyręczonym straży przez pierwszego ex ordine w porządku hierarchii biskupa, którzy rezolucji podpisywać nie mogą. Sekundo z pięciu ministrów, to jest ministra policji, ministra pieczęci, ministra belli wojny, ministra skarbu, ministra pieczęci do spraw zagranicznych. Tercio z dwóch sekretarzy, z których jeden protokół straży, drugi protokół spraw zagranicznych trzymać będą, obydwa bez wotum decydującego. Następca tronu z małoletności wyszedłszy i przysięgę na konstytucję wykonawszy, na wszystkich straży posiedzeniach, lecz bez głosu przytomnym być może. Marszałek sejmowy jako na dwa lata wybrany wchodzić będzie w liczbę zasiadających w straży, bez wdawania się w jej rezolucję, jedynie dla zwołania sejmu gotowego w takim zdarzeniu. Gdyby on uznał w przypadkach konieczności zwołania sejmu wymagających rzetelną potrzebę, a król go zwołać wzbraniał, wtedy tenże marszałek do posłów i senatorów wydać powinien listy okólne, zwołując onych na sejm gotowy i powody zwołania tego wyrażając. Przypadki zaś do koniecznego zwołania sejmu są tylko następujące. Primo, w gwałtownej potrzebie do prawa narodu, ściągającej się, a w szczególności w przypadku wojny ościennej. Sekundo, w przypadku wewnętrznego zamieszania, grożącego rewolucją kraju lub kolizją między magistraturami. Tercio, w widocznym powszechnego głodu niebezpieczeństwie. Kwarto, w osierociałym stanie ojczyzny przez śmierć króla lub w niebezpiecznej jego chorobie. Wszystkie rezolucje w straży roztrząsane będą przez skład wyżej wspomniany. Decyzja królewska po wysłuchanych wszystkich zdaniach przeważać powinna, aby jedna była w wykonaniu prawa wola. Przeto każda ze straży rezolucja pod imieniem królewskim i z podpisem ręki jego wychodzić będzie. Powinna jednak być podpisana także przez jednego z ministrów zasiadających w straży i tak podpisana do posłuszeństwa wiązać będzie i dopełniona być ma przez komisję lub przez jakiekolwiek magistratury wykonawcze. W tych jednak szczególnie materiach, które wyraźnie niniejszym prawem wyłączone nie są. W przypadku, gdyby żaden z ministrów zasiadających decyzji podpisać nie chciał, król odstąpi od tej decyzji, jak gdyby przy niej upierał się. Marszałek sejmowy w tym przypadku upraszać będzie o zwołanie sejmu gotowego. Jeżeli król opóźniać będzie zwołanie, marszałek to wykonać powinien. Jako nominowanie wszystkich ministrów, takie wezwanie z nich jednego od każdego administracji i wydziału do rady swojej, czyli straży, króla jest prawem. Wezwanie to ministra do zasiadania w straży na radę dwa będzie wolnym onego nadal przez króla potwierdzeniem. Ministrowie do straży wezwani w komisjach
zasiadać nie mają. W przypadku zaś, gdyby większość 2/3 części wotów sekretnych obydwu izb łączonych na Sejmie, ministra bądź w straży, bądź w urzędzie odmiany żądała, król natychmiast na jego miejsce innego nominować powinien. Chcąc, aby Straż Praw Narodowych obowiązana była do ścisłej odpowiedzi narodowi za wszelkich owych przestępstwa, stanowimy, iż gdy ministrowie będą oskarżeni przez deputację do egzaminowania ich czynności wyznaczona o przestępstwo prawa, odpowiadać mają z osób i majątków swoich. Z wszelkich takowych oskarżeniach stany zgromadzone prostą większością wotów izb złączonych odesłać obwinionych ministrów mają do sądów sejmowych po sprawiedliwe i wyrównujące przestępstwu ich ukaranie lub przy dowiedzionej niewinności od sprawy i kary uwolnione dla porządnego władzy wykonawczej dopełnienia ustanawiamy oddzielne komisje mające związek ze strażą i obowiązane do posłuszeństwa tejże straży. Komisarze do nich wybierani będą przez Sejm dla sprawowania urzędów swoich w przeciągu czasu prawem opisanego. Komisje te są primo, edukacji, secundo, policji, tertio, wojska, quarto, skarbu, komisje porządkowe, wojewódzkie, na tym Sejmie ustanowione równie do dozoru straży należące, odbierać będą rozkazy przez wyżej wspomniane pośrednicze komisje, respektive odnośnie co do obiektów każdej z nich władzy i obowiązków.

Ustawa rządowa z 3 maja roku pańskiego 1791. Artykuł 8. Władza sądownicza. Władza sądownicza nie może być wykonywana ani przez władzę prawodawczą, ani przez króla, lecz przed magistratury na ten koniec ustanowione i wybierane. Powinna zaś być tak do miejsca przywiązana, żeby każdy człowiek bliską dla siebie znalazł sprawiedliwość, żeby przystępny widział wszędzie groźną nad sobą rękę krajowego rządu. Primo, ustanawiane przeto sądy pierwszej instancji dla każdego województwa ziemi i powiatu, do których sędziowie wybierani będą na sejmikach. Sądy pierwszej instancji będą zawsze gotowe i czuwające na oddanie sprawiedliwości tym, którzy jej potrzebują. Od tych sądów iść będzie apelacja na trybunały główne, dla każdej prowincji być mające złożone również z osób na sejmikach wybranych, i te sądy, tak pierwszej, jak i ostatniej instancji, będą sądami ziemiańskimi dla szlachty i wszystkich właścicielów ziemskich z kimkolwiek, in causis iuris de facti, czyli w sprawach zgodnie z prawem i procedurą. Sekundo, jurysdykcje zaś sądowe wszystkim miastom podług prawa Sejmu, teraźniejszego, o miastach wolnych królewskich zabezpieczamy. Tercio, sądy referendarskie dla każdej prowincji osobne mieć chcemy w sprawach włościan wolnych, dawnymi prawami sądowi temu poddanych. Kwarto, sądy zadworne, asesorskie, relacyjne i kurlandzkie zachowujemy. Quinto, komisje wykonawcze będą miały sądy w sprawach dla swej administracji należących. Sexto, oprócz sądów w sprawach cywilnych i kryminalnych dla wszystkich stanów będzie Sąd Najwyższy, sejmowy zwany, do którego przy otwarciu każdego sejmu wybrane będą osoby. Do tego sądu należeć będą występki przeciwko narodowi i królowi, czyli crimina status, zbrodnie stanu. Nowy kodeks praw cywilnych i kryminalnych przez wyznaczone przez Sejm osoby spisać rozkazujemy. Władza sądownicza nie może być wykonywana ani przez władzę prawodawczą, ani przez króla, lecz przez magistratury na koniec ustanowione i wybierane. Powinna zaś być tak do miejsc przywiązana, żeby każdy człowiek bliską dla siebie znalazł sprawiedliwość, żeby przystępny widział wszędzie groźną nad sobą rękę krajowego rządu. Ustawa rządowa z 3 maja 1791 roku.

Ustawa rządowa z 3 maja roku pańskiego 1791. Artykuł 9. Regencja. Straż będzie oraz regencja, mając na czele królową albo w jej nieprzytomności prymasa, w tych trzech tylko przypadkach miejsce mieć może regencja. Primo, w czasie małoletności króla. Secundo, w czasie niemocy trwałe pomieszanie zmysłów sprawującej. Tercio, w przypadku, gdyby król był wzięty na wojnie. Małoletność trwać tylko będzie do lat 18 zupełnych, a niemoc względem trwałego pomieszania zmysłów deklarowana być nie może, tylko przez Sejm gotowy większością wotów 3 części przeciwko 4 izb złączonych. W tych przeto 3 wypadkach prymas Korony Polskiej Sejm natychmiast zwołać powinien, a gdyby prymas tę powinność zwłóczył, marszałek sejmowy listy okólne do posłów i senatorów wyda. Sejm gotowy urządzi kolej zasiadania ministrów regencji i królowę do zastąpienia króla w obowiązkach jego umocuje, a gdy król w pierwszym przypadku z małoletności wyjdzie, w drugim do zupełnego przyjdzie zdrowia, w trzecim z niewoli powróci, regencja rachunek z czynności swoich oddać mu powinna i odpowiadać narodowi za czas swego urzędowania, tak jak przepisano o straży na każdym ordynaryjnym sejmie z osób i majątków swoich. Artykuł 10. Edukacja dzieci królewskich. Synowie królewscy, których do następstwa tronu konstytucja przeznacza, są pierwszymi dziećmi ojczyzny, przeto baczność o dobre ich wychowanie do narodu należy, bez uwłóczenia jednak prawom rodzicielskim. Zarządu królewskiego sam król ze strażą i wyznaczonym od stanów dozorcą edukacji królewiców wychowaniem ich zatrudniać się będzie. Zarządu regencji tąż wspomnionym dozorcom edukacyjnie ich powierzona mieć będzie sobie. W obydwu przypadkach dozorca od stanu wyznaczony donosić winien na każdym ordynaryjnym sejmie o edukacji i postępku królewiców, komisji zaś edukacyjnej powinnością będzie podać układ instrukcji i edukacji synów królewskich do potwierdzenia sejmowi, a to aby jednostajne w wychowaniu ich prawidła wpajały ciągle i wcześnie w umysły przyszłych następców tronu religię, miłość, cnoty ojczyzny, wolności i konstytucji krajowej.

Ustawa rządowa z 3 maja roku pańskiego 1791. Artykuł 11. Siła zbrojna narodowa. Naród winien jest sobie samemu obronę od napaści i dla przestrzegania całości swojej. Wszyscy przeto obywatele są obrońcami całości i swobód narodowych. Wojsko nic innego nie jest, tylko wyciągniętą siłą obronną i porządną w ogólnej siły narodu. Naród winien wojsku swemu nadgrodę i poważanie za to, iż się poświęca jedynie dla jego obrony. Wojsko winno narodowi strzeżenie granic i spokojności powszechnej, słowem winno być jego najsilniejszą tarczą. Aby przeznaczenia tego dopełniło nieomylnie, powinno zastosować ciągle pod posłuszeństwem władzy wykonawczej, stosownie do opisu prawa, powinno wykonać przysięgę na wierność narodowi i królowi i na obronę konstytucji narodowej. Użyte być więc wojsko narodowe może na ogólną kraju obronę, na strzeżenie fortec i granic lub na pomoc prawu, gdyby kto egzekucji jego nie był posłusznym. Ustawa rządowa z 3 maja roku pańskiego 1791. Sygnatariusze: Stanisław Nałęcz-Małachowski, referendarz Wielki Koronny Sejmowy i Konfederacji Prowincji Koronnych Marszałek. Kazimierz Książę Sapieha, generał artylerii litewskiej, marszałek Konfederacji Wielkiego Księstwa Litewskiego. Józef Korwin-Kossakowski, biskup inflancki i kurlandzki, następca, koadiutor biskupstwa wileńskiego jako deputowany. Antoni Książę Jabłonowski, kasztelan krakowski, deputat z Senatu Małej Polski. Symeon Kazimierz Szydłowski, kasztelan żarnowski, deputowany z Senatu Prowincji Małopolskiej. Franciszek Antoni Nakwilczuk-Kwilecki, kasztelan kaliski, deputowany do Konstytucji z Senatu z Prowincji Wielkopolskiej. Kazimierz Konstanty Plater, kasztelan generała Trockiego, deputowany do Konstytucji z Senatu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Walerian Stojnowski, podkomorzy Buski, poseł wołyński z Małopolski, deputowany do Konstytucji. Stanisław Kostka-Potocki, poseł lubelski, deputowany do Konstytucji z Prowincji Małopolskiej. Jan Nepomucen-Zboiński, poseł ziemi dobrzyńskiej, deputowany do Konstytucji z Prowincji Wielkopolskiej. Tomasz Nowowiejski, łowczy i poseł ziemi wyszochrockiej, deputowany do Konstytucji. Józef Radzicki, podkomorzy i poseł ziemi zakroczymskiej, deputowany do Konstytucji z Prowincji Wielkopolskiej. Józef Zabiełło, poseł z księstwa żmudzkiego, deputowany do Konstytucji. Jacek Putkamer, poseł województwa mińskiego, deputowany do Konstytucji z Prowincji Wielkiego Księstwa Litewskiego. Odczytał Tomasz Wybranowski, muzyka Konstancji Kochaniec. Ustawa rządowa z 3 maja 1791 roku.

0: Polska Tygodniówka, Tomasz Wybranowski. A i ze mną on, redaktor najpoczytniejszego portalu na Szmaragdowej Wyspie, polska-kije.com, redaktor Bogdan Ferenc. Dzień dobry, Bogdanie.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i witam oczywiście Ciebie, Tomaszu.
0: Niech się święci Dzień Flagi, chociaż ja mawiam tak, że to święto jest jedną wielką fikcją, ponieważ tak naprawdę ta Polonia, do której tak wielu polityków i z lewej, i z prawej, i z centrum się odwołuje, tak naprawdę nikogo to nie interesuje. Wrócę jeszcze wspomnieniem do tego, że dla innych, dla obcych, bo przecież nie naszych, nie potrafimy zebrać jakichś głupich 50 tysięcy czy 30 tysięcy na wyprawki dla ubogich polskich dzieci z Lwowa, czy z Kijowa, czy dla naszych seniorów spod nieba Lwowa, że już o tych, którzy chcą z Kazachstanu przyjechać do Polski, mając polskie korzenie, mieszkać, pracować i rozwijać ojczyznę, nie wspominając. I co ty na takie moje diktum? Mija czas i nic. Rządził PiS, rządzi Platforma Obywatelska jaśnie oświecona i nikt się nie zmienia w tej kwestii, Bogdanie.
1: No oczywiście masz rację, bo no, nawet tutaj mam przykład z budynku, którego nadaję w tym momencie. Panowie za oknem remontują tenże. Są to Polacy i mogą Państwo słyszeć niecenzuralne słowa, także proszę o ostrożność. Jednocześnie pozdrawiam Cię, Stanisławie. Drodzy Państwo, no tak, nie zauważyłem, żebyśmy mieli jakoś specjalnie wyrobiony taki zmysł Polactwa, ale w tym dobrym tonie tego słowa. Nie ma, nic się chyba nie dzieje, nic specjalnie się nie dzieje. Przejrzałem większość stron internetowych naszych stowarzyszeń polonijnych i organizacji, które tutaj działają. No i niestety nie zauważyłem czegoś takiego jak organizacja jakichkolwiek właśnie imprez, eventów z tego tytułu. Większość udostępniła natomiast wypowiedź pana chargé d'affaires Rzeczypospolitej Polskiej w Irlandii, pana Michalskiego, który złożył życzenia dosyć krótkie, takie beznamiętne, w zasadzie powiedział, co miał do powiedzenia i już. Także myślę, że to święto nie jest wcale jakoś tak specjalnie przez nas honorowane. Oczywiście no, Polakom za granicą nie do końca można się dziwić, bo żeby coś takiego się stało, żeby powstała jakaś duża inicjatywa, żebyśmy obchodzili faktycznie to święto, no trzeba dużo pracy włożyć w to, czyli tutaj organizacje i polonijne, ale również rząd Rzeczypospolitej Polskiej powinien dołożyć większej ilości starań, żeby w imigrantach wyrobić takie nawyki. Co można do tego wszystkiego dodać? No jest nas dosyć dużo za granicą, no bo to się oblicza się w tym momencie na ponad 20 milionów, no także całkiem sporo i naprawdę można by było tutaj coś z tym zrobić, coś z tym pograć, grać tak jak gra na przykład Irlandia swoimi rodakami, czyli wykorzystuje ich poniekąd do tego, żeby byli ambasadorami irlandzkości na
0: Ale
1: świecie.
0: Ale Bogdanie, prawda jest taka, że trzeba chcieć, a przykład idzie z góry. Znaczy to była góra pisowska, zjednoczono-prawicowa, czy to jest teraz tam koalicyjna obywatelsko, no to nic się nie zmienia tak naprawdę. Wyjechali, nam jest lżej, niech sobie radzą. Zdrajcy, migranci szukają sobie zarobku, lepszego życia, no to dla nas lepiej. Tak to czasem postrzegam.
1: Tak, oczywiście. Można oczywiście ten znak równości wobec poprzedniego rządu, poprzedniej ekipy rządzącej, jak i tej postawić, bo nie interesują się nami wcale. To znaczy, może to też nie jest tak, że się nie interesują, bo od czasu do czasu są jakieś kroki w tym kierunku czynione, no ale bardziej jak czegoś
0: chcą
1: potrzebują
0: od głosów, nas, niż... zwłaszcza w wyborach prezydenckich. Tak. Więc to jest, wtedy tak, Polonia. I powiedziałem tak trochę smutno, przykro, bo znając prezydenta doktora Karola Nawrockiego i będziesz chyba też wyrazicielem i moim sojusznikiem, że znacznie więcej spodziewałem się, a propos właśnie tych Polonusów i Polonii, po panu prezydencie Nawrockim, za chwilę rok kadencji, a Rady do Spraw Migrantów, tych prawdziwych, nie urzędniczych, nie politycznych, politruków, jak mawiam, tylko nie mówię o tobie, nie mówię o sobie, my sobie radzimy, robimy swoje dziennikarskie rzeczy, ale o takich prawdziwych Polonusach, którzy żyją poza granicami kraju, czasami dłużej niż my, powyżej 21 lat i robią bardzo dużo i mogą zrobić bardzo dużo dla Polski, patrząc pod kątem chociażby tych historii, które dzieją się teraz obok nas i są dla nas ważne. Natomiast no, czegoś takiego nie ma. I jeszcze jedna rzecz. My sobie zawsze poradzimy, tak? Bo my, nauczeni pracy, etosu pracy, dajemy z siebie maksa. Na przy okazji, no chociażby Irlandia daje nam warunki ku temu, aby nas wspierać, tak? Tych, którzy chcą pracować, którzy chcą realizować swoje marzenia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Polacy na wschodzie, to żadna Polonia, no sobie z tym nie radzą i czy to PiS, czy to Platforma Obywatelska, o tych naszych rodakach, czy to na Ukrainie, czy to na Białorusi, czy to w Kazachstanie, po prostu się zapomina, Bogdan. I to jest smutne.
1: No tak, bo pan prezydent skupił się na sprawach polskich. Tutaj nie można mu tego odebrać, że tak właśnie się dzieje, że jest przede wszystkim, nazwę to może w ten sposób, jakieś próbuje robić porządki w kraju, aczkolwiek no niestety prezydent jest od tego, żeby myślał o wszystkich Polakach, zresztą tak jak zaznaczał. Do tej pory nie zauważyłem żadnej inicjatywy, która mogłaby iść w tym kierunku, czyli Polonii, w stronę Polonii. Mam nadzieję, że po tym pierwszym okresie, kiedy Karol Nawrocki przyzwyczajał się do nowej roli, kiedy już ustabilizował się na swoim urzędzie, no będzie zajmował się też nami, ale nie tylko, bo to nie chodzi tylko i wyłącznie o prezydenta, chodzi też o polityków, którzy mają możliwości sprawcze i to jest chyba w tym wszystkim najważniejsze, bo to właśnie minister spraw zagranicznych, czy też premier powinien myśleć o nas. Powinni myśleć ambasadorowie, którzy są wysyłani do różnych krajów, czy też ich zastępcy, czy osoby, które są odpowiedzialne za kontakty z państwami, z rządami państw, w których urzędują. To jest bardzo ważne, żeby cały czas mieć ten kontakt z Polonią, żeby docierać do całej Polonii. Nie widzę czegoś takiego, żeby nasze urzędy dyplomatyczne docierały do całej Polonii. Ograniczają się tylko i wyłącznie do działalności na Facebooku, wstawiania jakichś anonsików. Na tym się nie kończy, drodzy Państwo. To trzeba bezpośrednio do ludzi trafić. Tak. Tutaj akurat muszę pochwalić pana Michalskiego, chargé d'affaires naszej ambasady w Dublinie, że w ostatnim czasie trochę podróżował po Irlandii, spotykał się z organizacjami polonijnymi. To akurat na plus, ale to są też standardowe takie coroczne wyjazdowe spotkania, więc mam nadzieję, że były one owocne. Nie została nam udostępniona żadna informacja na ten temat.
0: No ale Bogdanie, poprzednicy nieczęsto to robili. No dość powiedzieć o takim konserwatywnym. Nazwisko przemilczę, bo bardziej niż znane były ambasador w Dublinie, który na dzień dobry konserwatywnie zaserwował Irlandczykom pokaz zielonej granicy pani Holland, więc nawet tego nie skomentuję.
1: O, ale wiem. Był krótko.
0: Ale złośliwy jestem, wiem, ale będę to przypominał przy poprzednia pani ambasador.
1: Ostatnio rozmawiałem z panem Żegockim, także bardzo miły człowiek oczywiście, także wymieniliśmy swoje poglądy i było całkiem miło, także ty masz swoje z panem Arkadym Żegockim, ja mam swoje, także pozostańmy przy tym.
0: Chciałem utrzymać w tajemnicy, któż to był, no i prawdę. Bogdan Ferencjak, Mikołaj Kopernik. Prawda została światu objawiona, a już o obrotach Sperniewieckich. Nomen omen, może Szwedzi oddadzą to w końcu, tak jak statut łaskiego, bo król który obchodził 80. urodziny, trochę się łamie i niewykluczone, że przynajmniej statut łaskiego i te notatki Kopernika wrócą na łono ojczyzny. Oby. Ale jeszcze nie o tym, Bogdanie, bo tak naprawdę nasi politycy, ja często mawiam i to jest ta moja metafora, że my żyjemy, czy to w Polsce, czy będąc Polakami poza granicami kraju, że żyjemy w dwóch matriksach. Rząd udaje, że robi coś dobrego dla obywateli, tak? Patrząc na wskaźnik zadłużenia ponad 2 biliony złotych, to jest, panie i panowie, 2 tysiące miliardów, bo tyle 2 miliony. 2 biliony to jest 1 i 12 zer, ale nawet nie o tym, że nie myślę o tym, aby z tej Polonii uczynić jakąś cyngiel, języczek uwagi do nacisku ku czemuś, albo opowiadaniu o Rzeczpospolitej, o narracji, o kulturze, o tym, co rzeczywiście u nas się dzieje i jak, że o sprawach naukowych nie wspomnę. No bo co tu wspominać, skoro wszyscy naukowcy wyjeżdżają, ci najzdolniejsi. I są Amerykanami, Kanadyjczykami, Niemcami, Australijczykami czy Brytyjczykami. Natomiast no, nie ma takiej woli. Jak myślisz, czy to jest jeszcze gorszy zmierzch tych autorytetów, w cudzysłowie, sprawie politycznych, bo mężów stanu nie mamy. Piękne słuchaczki i zacni słuchacze, to trzeba sobie powiedzieć raz na zawsze. No ale tak to jest, kiedy jest taka ordynacja wyborcza i rządzą nami kto? Wodzowie, więc po co wybory, po co tracić kasę na jakiekolwiek historie, skoro można to sobie rozpracować, wypracować w gronie, nie wiem, 5-6 osób partii, które wchodzą do parlamentu i tyle. Smutne to, no ale wiesz, no z wiekiem przychodzi tak zwany obraz z dystansu, z tak zwanego odbicia i mówienie o tym, jak jest. No i Bogu dzięki, w Radiu Wnet możemy mówić tak, jak jest, co niestety nie jest nagminne w Rzeczpospolitej, Bogdanie.
1: Przede wszystkim tych pieniędzy na Polonii jest zbyt mało. I tutaj chciałbym od razu Państwu wyjaśnić, bo może ktoś pomyśleć, no dobrze, no ale po co rozdawać pieniądze, kto wyjechał za granicę i tam sobie siedzi. Drodzy Państwo, my też poniekąd dokładamy się do budżetu Rzeczypospolitej Polskiej, przede wszystkim w momentach, kiedy pomóc rodzinom, w momentach, kiedy przyjeżdżamy do Polski, więc to też nie jest tak, że nie mamy żadnego wkładu do polskiego budżetu. Oczywiście, jeżeli te kontakty zostaną z nami zachowane, to może się okazać, że będziemy częściej niż tylko raz w roku na tydzień czy dwa przylatywali różnych części świata. To jest naprawdę bardzo ważne, żeby politycy przede wszystkim zrozumieli, że ta więź, utrzymanie tego wszystkiego, czyli tego naszego kontaktu z Rzecząpospolitą, jest bardzo ważna z punktu widzenia zarówno naszej ojczyzny, jak i z naszego punktu widzenia. To oczywiście może się wydawać też trochę dziwne, tylko ci, którzy zrozumieją mnie na pewno, ci, którzy byli za granicą, byli przez kilka lat, gdzie nie mieli tego bezpośredniego kontaktu ze swoimi najbliższymi, wieloletnimi znajomymi, ze swoją rodziną codziennie. Czy telefony niczego nie załatwiają, od razu mówię. Te rozmowy wideo też niczego nie załatwiają. Całkiem inaczej odbiera się to wszystko i właśnie dlatego ważne jest to podtrzymywanie więzi. Ta więź, co też jest ważne, bardzo szybko się urywa, bo zajmujemy się swoimi sprawami, przestajemy myśleć w kategoriach Polski, zaczynamy tego kraju, w którym akurat jesteśmy i to należy tutaj podkreślać, że jeżeli właśnie politycy zostawią nas samych sobie, w pewnym momencie możemy przestać czuć się Polakami, chociaż rzadko się to zdarza. Pojawiają się takie osoby, które powiedziały mi jakiś czas temu otwarcie, że no mi siedzi tutaj w Irlandii 15 lat i on bardziej czuje się Irlandczykiem niż Polakiem. I to powiedziała ta osoba z takim bardzo dużym przekonaniem. Więc myślę, Bogdanie, człowiek dla nas jest jak gdyby stracony.
0: Bogdanie, ja często powtarzam, bo wiesz, do nas też piszą jako do dziennikarzy z różnymi sprawami, czy nasi czytelnicy. Mówiąc o portalu polska-kije.com, któremu szefujesz, którego jesteś właścicielem, czy to do mnie, jeśli chodzi o redakcję Polska Tygodniówka w Radiu NIR FM, czy w Radiu Wnet, czy to, co robimy z dżentelmenami z Chicago i z Florydy, jeżeli chodzi o Radio Deon, ja często mawiam, miejcie, jeżeli możecie sobie na to pozwolić, drugi paszport i mówię to w poczuciu obowiązku, że tak naprawdę zanim cokolwiek zadzieje się w naszej sprawie, jeżeli będziemy potrzebować pomocy, no to będzie w Polsce spychologia. Ten nie może, tego nie ma, do tego trzeba zadzwonić, tamten nie wie, tamten się zastanawia, kierownika departamentu nie ma, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Natomiast w Irlandii czy w Wielkiej Brytanii od razu z mety służby dyplomatyczne walczą o każdego obywatela, nawet obywatela z odzysku, czyli na przykład takiego Polaka, który ma paszport irlandzki czy brytyjski. I to jest smutne, tak? To niechcieństwo albo ten już powszechny imposybilizm, od angielskiego słowa impossible, niemożliwe. To jest smutne. I to trzeba
1: tak,
0: powiedzieć.
1: To jest smutne i bardzo widoczne, bo mamy, my przynajmniej mieszkający w Irlandii, mamy przykłady, no co jakiś czas, kilka razy w roku, że...
0: Ale Bogdan, taki przykład pamiętasz, rządziło Prawo i Sprawiedliwość, od ciebie i ode mnie dowiadywali się nasi dyplomaci w Warszawie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, co też się dzieje z naszym kierowcą na tym promie, który utknął sobie w kanale Rula Jerzego.
1: Na promie, tak. No później nakłamali, że to, a nie my pierwsi, znaleźliśmy tego człowieka, bo to się niestety okazało tak, że ten pan skontaktował się z nami, właściwie ja się z nim skontaktowałem, kiedy dostałem wiadomość od irlandzkich mediów. Ja się skontaktowałem z tym panem, później skontaktowałem się z ambasadą, która przekierowała mnie zresztą do Warszawy. No i później zaczęła się cała szopka, którą dawno, dawno temu opisywałem i skończyło się tak, że próbowali kłamać, że to oni jednak wszystko zaczęli, że oni to nagłośnili. Na szczęście tej pani ambasador już nie ma i mam nadzieję, że nigdy tutaj jej...
0: I tutaj gdzieś zaniknął redaktor Bogdan Ferenc. Gdzieś zaniknąłeś, także ta pani jest złożyła życzenia Polonii, tak? Bo jest w Departamencie Łączności z Polakami i Polonią za granicą, więc nawet te życzenia dzisiaj
1: jedna
0: obejrzały.
1: Ta Polonia.
0: Ach, Polonia sobie poradzi, tak? Tak jak rząd pana Tuska czy pana Morawieckiego.
1: Pomimo wszystko?
0: Tak, cytując niesłusznie zapomnianego, właśnie słusznie, w cudzysłowie wielkiego klasyka z czasów stanu wojennego. Dwie matryce, dwie macierze, jedni udają, że robią coś dobrego, a ci drudzy, czyli szarzy obywatele, z polskim paszportem udają, że rzeczywiście wierzą w to, że ci coś robią. Przepraszam za ten mój sarkazm i ten mój trochę brytyjski z flegmą dowcip, ale piękne słuchaczki, zaci słuchacze, tak to wygląda. Dzisiaj wszyscy mówią o Polonii. Natomiast brakuje pieniędzy na polskie szkoły na Ukrainie. Nie mówi się o tym, że rugowane są spod nieba Litwy. Niby nasz sojusznik, polskie szkoły pod niebem Litwy i nikt nie staje z naszych polityków, aby tak nie było, że o innych historiach nie wspomnę. Znikąd te wsparcia, znikąd pomoc. Oczywiście jakieś tam groszowe historie trafiają, chociażby za pośrednictwem wspólnoty polskiej. Natomiast co do niektórych rzeczy, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, no pomoc dla Polonii odbywa się w taki sposób, że taka pomoc może tylko trafić za pośrednictwem stowarzyszeń czy fundacji, które są założone w Polsce. Kropka.
1: No niestety i to jest chyba najgorsze w tym wszystkim, że takie instytucje jak szkoły, które właśnie są powołane do tego nie dosyć, żeby uczyć języka polskiego, naszej historii i przypominać, kim tak naprawdę jesteśmy, no to jeszcze muszą borykać się z czymś takim jak brak pieniędzy. Tu właśnie na to powinny być przeznaczone dosyć poważne nakłady, żebyśmy kształcili te nowe kadry, nowych Polaków, urodzonych nawet za granicą, żeby przypominać im, skąd tak naprawdę się wywodzą, żeby uczyć ich języka polskiego i żeby... Przepraszam bardzo, i żeby po prostu podtrzymywać w nas tego ducha polonijnego. Wydaje mi się czasami, że zamiast tworzenia tych fajnych organizacji, bądź tam dodatków do czegoś, właśnie szkoły polonijne mogłyby zacząć pełnić takie role, czyli obowiązki tych wszystkich stowarzyszeń, które działają tutaj i właśnie w ich otoczeniu, w ich anturażu być te związki mogłyby się toczyć, mogłyby się rozwijać na całym świecie. Nie wiem, czy to dobry pomysł, czy na taki to by był jakoś chwyciło, ale myślę, że to by była bardzo dobra baza do tego, żeby stworzyć faktyczne takie stowarzyszenia polonijne, a wtedy moglibyśmy przecież mieć uproszczoną sprawę, tak jak rząd polski, który przekazywałby pieniądze na działalność takich szkół, na różnoraką działalność takich szkół, przede wszystkim na działalność dydaktyczną, no ale jednocześnie też na taką, która podtrzymywałaby polskość, Polonię w jednej grupie skupiała pod swoimi skrzydłami. Nie wiem, może ktoś kiedyś się nad tym zastanowi, może MSZ dojdzie do takiej myśli, że to warte by było zastanowienia, może gabinet prezesa Rady Ministrów też coś takiego zrobi, albo nawet pałac prezydencki. To wie, może czegoś takiego kiedyś się doczekamy. Gdyby były potrzebne informacje, my tym służymy oczywiście. Także można się z nami skontaktować oczywiście.
0: Robimy, co możemy, panie i panowie, chociaż trochę dziegciu też dodam, bo tak jak mówię, nie jestem panem prezydentem i on podejmuje decyzje. Natomiast nawet w tej Radzie do Spraw Mediów nikogo nie myślę o sobie, bo czy redaktor Bogdan Ferency, czy ja, czy Krzysztof Skowroński, my mówimy, że my nie jesteśmy, nasze żakiety, klapy, to nie jest choinka, żeby przyczepiać różne odznaki czy plakietki. My robimy swoje, ale myślimy o innych, żeby na przykład w takiej Radzie do Spraw Mediów przy panu prezydencie był ktoś z realnych, faktycznych, a nie udawanych facebookowo, twitterowych dziennikarzy polonijnych albo dziennikarek. No i oczywiście Zachód i Wschód. I wtedy ten ogląd pan prezydent miałby zdecydowanie większy. Natomiast zmierzam też do tego, że my Polacy, mówię o naszych tak zwanych elitach rządowych, przywódcach, chociaż to złe słowo, bo zaraz coś bym skomentował, albo ty i od słowa do słowa i zrobi się z tego zupełnie inne pole semantyczno-znaczeniowe, więc nie o tym. Natomiast nie widzą w nas, w tej Polonii, czy amerykańskiej, do której odwołują się wszyscy kandydaci na prezydenta. Gdyby nie Polonia, no to też Donald Trump miałby w paru stanach problem, tak? Jeżeli chodzi o ostatnie wybory prezydenckie pod niebem Ameryki, Stanów Zjednoczonych. I mówię o tym soft power, że Polonia, jej naukowcy, dziennikarze, nauczyciele, architekci, historycy, ci, którzy tworzą stowarzyszenia i fundacje poza granicami kraju, z wielkim sukcesem, że tylko pozdrowię doktora Jarosława Płacheckiego, Irish Police Society, że pozdrowię założycieli szkoły polskiej, polonijnej szkoły pod niebem KORK imienia Ernesta Bryla, o tej uroczystości mówiliśmy na naszej antenie, czy też pani Magdalena Grochola, piękna, wspaniała szkoła pod niebem Galway, gdzie nasz redakcyjny kolega, historyk Jacek Wązek pracuje i uczy o historii, uczy o tym, co istotne jest w tej naszej polskiej korzenności, że na to soft power w ogóle się nie patrzy, a na przykład piękny Instytut Goethego wybudowali w Dublinie Niemcy. Wielki, potężny budynek, 6-piętrowy. No ale tak, oni mają pieniądze, a my tych pieniędzy nie mamy, chociaż wiesz, co mówią Irlandczycy. Co wy robicie, chłopaki, w Irlandii? Przecież Polaków, polskie rządy stać absolutnie na wszystko. Jesteście bardzo bogatym krajem. Chłopaki, co wy tu robicie? No co my tu robimy, Bogdan, na członek Dobrej Wyspie?
1: Budujemy i będziemy budować, żeby jeszcze o nas nie zapominano. Ale tak mówiąc całkiem poważnie, to chyba teraz będę zwracał się trochę bardziej do polityków. Drodzy panie i panowie, którzy będą kandydatami w kolejnych wyborach, przypomnijcie sobie o nas nareszcie, o nas, bo jest nas te kilkadziesiąt milionów poza granicami. To są głosy, które mogą być oddane na was. Nie

0: nie będziecie mieli naszych głosów, nie będziecie przez osób wspierani. I to będzie chyba dla was najgorsze. To będzie wasz koniec, który może nadejść bardzo szybko. Więc po stworzeniu już nowego gabinetu, niezależnie od tego, jaki by powinna chyba powstać jakaś rada, żeby zajęła się faktycznie sprawami Polonii, żeby skontaktowała się z ludźmi, z organizacjami na całym świecie, w każdym kraju, w którym istnieją organizacje Polonii, i żeby ich po prostu zapytała, czego potrzebują, w jaki sposób i co najbardziej. Jeżeli w ten sposób nie będziemy myśleć, czyli nie zaczniemy od tych podstaw, wtedy z całą pewnością te stosunki nie zostaną naprawione, one będą wyglądały tak jak do tej pory, czyli będą w formie szczątkowo zamierającej, no i nic się oczywiście nie zmieni. Mam nadzieję, że kiedyś to do naszych polityków dotrze, kiedyś zrozumieją, że bardzo ważna jest dla nich też Polonia rozsiana na całym świecie, o czym należy oczywiście przypominać w Dniu Polaków za granicą, ale też w Dniu Flagi, ale też myśleć przez cały rok, bo my nie tylko jesteśmy po to, żeby pamiętać o nas wszędzie.
1: Powiedział redaktor Bogdan Ferenc, szef portalu polska-kije.com. Redaktorze Bogdanie, dziękuję ci pięknie za udział w dzisiejszym programie.
0: Dziękuję państwu za uwagę, życzę fantastycznej majówki i do usłyszenia.
1: A teraz Loch Camelot, nomen omen, tytuł nagrania Polak, nie sługa.

0: Tomasz Wybranowski, Polska Tygodniówka.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: Na finale dzisiejszego programu, panie i panowie, Tomasz Wybranowski, Muzyczna Polska Tygodniówka, Radio Wnet, Wrocław, Szczecin, Białystok, Lublin, Łódź, Bydgoszcz, Kraków i Warszawa. Te moje wybrane pieśni patriotyczne. Na początek... Moja Chorytnica, mój ukochany zespół z albumu Głos Patriotów. Kochana ma Polsko, my poza granicami tę Polskę mamy wciąż w sercu, w duszy i na językach. Kochana ma Polsko.

0: Chory Znicza, Kochana ma Polsko z albumu Głos Patriotów. Tomasz Wranowski, 15:48, sobota. No i w tym roku obchodzimy, to już jutro, 235. rocznicę od uchwalenia Konstytucji 3 maja. Trochę między mitem a reformą. No i cóż, o Konstytucji 3 maja w świetle tradycji i nowoczesności, a propos pamięci, interpretacji między właśnie reformą a rewolucją, rozmawiałem sobie lat temu 5, kiedy obchodziliśmy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja z profesorem Adamem Wielomskim.
1: Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
2: W anturażu święta majowego i święta Maryi Królowej Polski. Kolejny gości.
1: Radio Wnet. Więcej niż radio.
2: Po drugiej stronie łączy telefonicznych pan profesor Adam Wielomski. Witam serdecznie. Dzień dobry.
3: Bardzo mi miło, witam serdecznie.
2: Jeżeli mówimy, i być może to jest, bo też niektórzy historycy bardzo negatywnie oceniają te prawa kardynalne z 1768 roku, mówiąc, że pod rosyjskimi karabinami i tak dalej, natomiast jeżeli mówimy o anturażu uchwalenia Konstytucji 3 maja, no to trzeba też powiedzieć wprost, że to był pewien wybieg reformatorów, bo przecież z tak zwaną transparentnością, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, uchwalenie Konstytucji 3 maja, nie mówiąc już o kworum, nie mogło być mowy.
3: Tak, oczywiście, Konstytucja, można powiedzieć, była pewnego rodzaju zamachem stanu i to zamachem parlamentarnym, dlatego że posłowie rozjechali się na święta wielkanocne do domów. Część z nich zawiadomiono o tym, że będzie podjęta próba uchwalenia konstytucji. Zawiadomiono oczywiście tych, którzy tą konstytucję mieli popierać. Reszty nie zawiadomiono, w związku z czym opozycji w większości nie było, a ci, którzy byli, to po prostu gdzieś się dowiedzieli z przecieków, które oczywiście wtedy nie funkcjonowały w sposób tak powszechny, jak to się dzisiaj dzieje, kiedy w prasa lub internet o tym piszą. Także posłowie opozycyjni się dowiedzieli gdzieś tam przypadkiem, niektórzy zdążyli wrócić, no i w ten sposób osiągnięto większość, prawda, żeby tą konstytucję uchwalić. No nie jest to oczywiście konstytucja uchwalona w sposób prawowity i całkowicie legalny i z tej perspektywy Konfederacja Targowicka i cały ruch antykonstytucyjny posiadał bardzo jasne i oczywiste podstawy prawne, co do tego nie ma wątpliwości, tylko tutaj znów historycy, można powiedzieć, dokonali delegitymizacji tego ruchu z tego prostego powodu, że był to ruch przeciwny reformom, co więcej jeszcze odwołujący się do państw ościennych jako gwaranta praw kardynalnych, czyli tego poprzedniego aktu konstytucyjnego. Także tutaj można powiedzieć, że znów historycy stworzyli pewną mitologię i pewien mit polityczny dotyczący historii Polski. A mianowicie taki, że w imię poprawy ustroju można łamać prawo.
2: Co jest pozytywem, panie profesorze? Profesor Adam Wielomski jest moim państwa gościem trzeciomajowo. Co możemy wskazać jako ten zaczyn myślenia o czymś dobrym, rzeczywiście dobrym dla obywateli i dlatego, aby poczuć się bezpiecznym w granicach ówczesnej pierwszej Rzeczpospolitej, panie profesorze?
3: Ja osobiście, mimo tych wszystkich krytycznych słów, które powiedziałem o Konstytucji 3 maja, jestem jak największym zwolennikiem z tego powodu, że Rzeczpospolita już właściwie od drugiej połowy XVII i potem przez cały wiek XVIII znajdowała się w permanentnym kryzysie. Nie posiadała aparatu fiskalnego, aparatu politycznego, w związku z czym nie posiadała również poważnych sił zbrojnych. Dlatego też stała się obiektem polityki mocarstw już od początku XVIII wieku i wybuchu wojny północnej. I dlatego potrzebowała reform instytucjonalnych, czy to wprowadzanych zgodnie z obowiązującymi w ten czas procedurami prawnymi, czy też nie. Powiedziałbym tak, racja stanu państwa wymagała tych reform za wszelką cenę i w związku z czym nasi przodkowie słusznie czynili, podejmując te próby nawet takimi środkami, jakimi podejmowali. Także ja byłbym przeciwny ocenianiu tej konstytucji negatywnie, tylko też uważam, że nie należy jej mitologizować. Ona została zmitologizowana w wieku XIX przez historyków, którzy pisali tak zwanemu pokrzepieniu serc, którzy dążyli do tego, aby z historii uczynić narzędzie czegoś takiego, co dzisiaj byśmy określili mianem polityki historycznej, to znaczy narzędzie budowy świadomości Polski w sytuacji, w której nie mieliśmy państwa. I ta tradycja, można powiedzieć, przetrwała po dzień dzisiejszy i ona dalej jest nauczana w szkołach. Właśnie stąd jest ta wizja pierwszej w Europie, drugiej w świecie, postępowej, nowoczesnej i tak dalej. Wprowadzał oczywiście monarchię konstytucyjną, ale też powiedzmy sobie szczerze, nie była to struktura polityczna o takiej sile, takiej możliwości organizacji i funkcjonowania, jaką były monarchie w krajach ościennych, to znaczy w Prusach, w Austrii i w Rosji. I w moim przekonaniu nie dawała ona również gwarancji tego, że Polska jest w stanie odeprzeć napór mocarstw ościennych, nie wspominając o tym, że na pewno nasi przodkowie dążyli do restytucji Rzeczypospolitej w granicach sprzed pierwszego rozbioru w 1772 roku.
2: Panie i panowie, profesor Adam Wielomski.
1: Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
0: Radio Wnet, muzyka warta słuchania i więcej niż radio, jak mówi Krzysztof Skowroński, 15:54. I prawie w finale dzisiejszego programu. Piękne słuchaczki i zecni słuchacze. Ta oto pieśń w roli głównej. Kazimierz Staszewski. Ku dobru, pięknu, światłu, miłości, szacunkowi do samych siebie i pamiętajcie, jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, bez żadnego póki, to raz, a dwa, że dopóki my trwamy, dopóki jeden Polak i jedna Polka jest na tym padole łez i rozpaczy, to ona wciąż trwa.

0: Jeszcze Polska nie zginęła. Kazimierz Staszewski, nasz kazelot. I pamiętajcie, los musi się odmienić. Wspierał mnie dzisiaj Igor Toporowski. Zostańcie z Radiem Wnet.
1: Muzyczna Polska Tygodniówka w Radiu Wnet. W sobotę zaprasza Tomasz Wybranowski. Rozmowy z największymi artystami polskiej sceny muzycznej i debiutantami. Radio Wnet, muzyczna polska tygodniówka.
2: Reklama.
3: Narodowy Bank Polski posiada ponad 580 ton złota. Fundament naszej siły i bezpieczeństwa. Dzięki stabilnej polityce banku polski złoty umacnia się na rynkach światowych, budując zaufanie inwestorów. Narodowy Bank Polski.
4: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
5: Wiosna, słońce, czas na zakupy w HalfPrice. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W HalfPrice ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. HalfPrice. Great Brands.
6: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
2: Po reklamie.
7: Uciśnione narody wschodu.
8: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Dzisiaj Krzysztof Jabłonka, za konsoletą Igor Toporowski, a gośćmi moimi są kolejno, proszę się...
9: Adam Borowski, honorowy konsul Czeczeńskiej Republiki Iczkeria.
8: I najlepszy specjalista, jeśli chodzi o sprawy czeczeńskie w naszym kraju. I jego gościem przedstaw Adasia.
9: To jest Dorota Pękalska.
8: Miło nam, panie Doroto.
9: Tak, przyjaciółka, no, prawa ręka.
8: W wielu sprawach.
9: Tak, wielu, we wszystkich.
8: No, to już zabrzmiało mocno na wysokim poziomie. Drodzy Państwo, a zatem dzisiaj wśród uciśnionych narodów wschodu, których chcemy dotknąć naszym rozważaniem, będą Czeczeni, Nochczowie, Iczkeria, ich ojczyzna, a w sumie cały wschodni Kaukaz. Adamie, jesteś honorowym konsulem. Z grubsza wiem, co to jest honorowy konsul, bo kilku przyszło mi, tak powiem, wręczać mianowanie. Oczywiście mianuje minister, ale taki Jabłonka zawozi i mówi, panie, tam taki i taki, jest pan właśnie konsulem honorowym Rzeczpospolitej Polskiej. I jak wiemy, nie musi to być Polak, może to być w przypadku Polski. Więc nie musisz być Czeczeńcem, żeby reprezentować Czeczenię.
9: Tak, honorowość. Honorowi konsulowie właśnie nie są narodowości tego kraju, który reprezentują, bo działają na terenie swojego kraju, prawda?
8: Tak, i są obywatelami tego kraju.
9: I są obywatelami tego kraju. Gdybym był Czeczenem, miał obywatelstwo polskie, to tak, to wtedy mógłbym być honorowym konsulem. Natomiast jestem Polakiem, działam od pierwszego wystrzału na Kaukazie, czyli od grudnia 1994 roku, a interesuję się Czeczenią od 1991 roku, to znaczy od momentu, kiedy dowiedziałem się, że Dżohar Dudajew ogłosił niepodległość maleńkiej Czeczenii i nie miałem zielonego pojęcia, że taki naród istnieje na Kaukazie. Zacząłem się tym interesować. No i wylądowałem tu, gdzie wylądowałem. Jestem honorowym konsulem. Zajmuję się tym 32 lata. Prawie 32 lata, bo do grudnia jeszcze troszkę czasu. Prawie 32 lata i mianował mnie, nie żyjący już niestety, Abdulhalim Sadułajew. To jest prezydent Czeczenii tej Czeczenii podziemnej, prawda, bo on był zastępcą Aslana Maschadowa, prezydenta Czeczenii, który został wybrany w 97 roku, w lutym 97, przepraszam, w styczniu 97 roku, 27 stycznia, w powszechnych wyborach i wygrał te wybory w Czeczenii zdecydowanie. To się działo po pierwszej wojnie czeczeńskiej.
8: Wygranej przez Czeczenów,
9: tak. Czeczeni wygnali wtedy wojska rosyjskie. wybrali swojego prezydenta i Aslan Maschadow, kiedy w 99 została napadnięta Czeczenia, czyli Czeczeńska Republika Iczkeria, bo tak jest pełna nazwa przyjęta przez parlament czeczeński, nazwa państwa, prawda? Czeczeńska Republika Iczkeria, bo Republika Czeczenii to jest w tej chwili takie marionetkowe ciało, które jest na Kaukazie w ramach, że tak powiem, na terytorium Czeczeńskiej Republiki Iczkeria, ale zarządza nim namiestnik Putina, Ramzan Kadyrow, przestępca, morderca swojego narodu, zdrajca i można dużo jeszcze takich...
10: Takie generalne gubernatorstwo.
9: Takie generalne gubernatorstwo rosyjskie.
10: A cała Czeczenia jest pod ziemią.
9: Tak, tak. Mało tego, to też warto powiedzieć, że jest rząd czeczeński na uchodźstwie, tak jak nasz był po II wojnie światowej w Londynie. Tak. I od...
10: Ale uściślimy, czy on też jest w Londynie, ten czeczeński?
9: Tak, w Londynie, bo tam mieszka Achmed Zakajew. Tak, mieszka Achmed Zakajew. On jest premierem Czeczeńskiej Republiki Iczkeria. Jest rząd, jest Ministerstwo Obrony, Ministerstwo Finansów, różne ministerstwa są, ale one pełnią trochę ważniejszą rolę niż polskie ministerstwa tego naszego rządu na uchodźstwie, który został zdelegalizowany, jak Moskwa tego zażądała w 1945 roku. I potem był tylko symbolem Polski niepodległej, Polski suwerennej, Polski niezawisłej. I trwał w Londynie. A to, że to trwanie miało sens, to może świadczyć...
10: Pokazało później,
9: tak, kiedy przyjechał tutaj ostatni prezydent na uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski. I tutaj w Zamku Królewskim
10: przekazał
9: insygnia władzy, prawda, pieczęć, konstytucję i flagę.
10: I flagę, dobrze.
9: Tak,
10: flagę. Trzy rzeczy bardzo cenne.
9: Przekazał wybranemu prezydentowi Lechowi.
10: Pierwszemu prezydentowi trzeciej RP, tak.
9: Trzeciej RP. I to miało sens, tak. Tak. I zresztą do końca jego życia tytułowaliśmy go prezydentem, prawda? Natomiast tam też ma to sens, dlatego że Czeczeni teraz mają taki, w świadomości, oni trzymają w swoich rękach, są depozytariuszami suwerenności, niepodległości.
10: Tak? No i honoru.
9: I honoru tego narodu, tak. I honoru tego narodu. Natomiast to, że oni pełnią większą rolę, to świadczy o tym to, że jak teraz trwa wojna na Ukrainie, to ten rząd czeczeński po rozmowach z rządem ukraińskim, prawda, z Wierchowną Radą i Wierchowna Rada Ukrainy, czyli ich parlament, przyznała, że terytorium Czeczeńskiej Republiki Iczkeria jest w tej chwili okupowane przez Federację Rosyjską. To oni uznali Czeczeńską Republikę Iczkeria. I druga rzecz bardzo ważna, Ministerstwo Obrony Czeczeńskiej Republiki Iczkeria podpisało umowę z armią ukraińską, że przy armii ukraińskiej będzie się tworzyła armia czeczeńska. Taka umowa jest, bataliony walczą czeczeńskie na Ukrainie, to jest batalion Imama Mansura, batalion Dżohara Dudajewa, batalion, jest kilka tam batalionów, prawda?
10: Słuchaj, przepraszam, ci wskoczę w słowo, brakuje mi Szamijewa. Między Manzurem a Dudajewem powinien być Imam Szamil.
9: Tak, Imam Szamil powinien być. Zresztą to jest... Znaczy tak, Imam Szamil nie był Czeczenem.
10: On był
9: awarem. Dagestańczykiem.
10: Ale w Czeczeniu,
9: czci się jego pamięć i może będzie. Ja tego nie wykluczam. Jeżdżę z Achmedem na Ukrainę i po prostu może będzie. Natomiast jest jedna rzecz bardzo ważna, że ta umowa jest podpisana, tak jak nasze legiony Piłsudskiego podpisały umowę z politycy z Austro-Węgrami i legiony były budowane jako siła zbrojna przy armii austro-węgierskiej, prawda? Natomiast w tej chwili ci Czeczeni walczą przy armii ukraińskiej. I myślę, że są bardzo dobrze wypełniają swoje obowiązki, bo walczą na wielu frontach, a przypomnę państwu, że jak weszli wojska ukraińskie weszły na terytorium Rosji, na ten obwód rostocki,
10: Rostowski.
9: Rostowski, przepraszam, no tak, Rostowski to jest w Niemczech. Rostowski, tak?
10: Weszły... Rostow na Danu. Jak tak, się tam
9: tak, tak. I to weszli tam właśnie, weszły tam bataliony czeczeńskie. Jednym z nich dowodził Szamil Zakajew, syn Achmeda Zakajewa.
10: A brat Achmeda.
9: Syn.
10: A syn, no widzisz, syn. To też ważne. I też Szamil. I tutaj taką rzecz wtrącę, otóż ja się nauczyłem tych wielkich przywódców powstań, kiedy Wolna Czeczenia w 1991 roku wydała 3 znaczki. I właśnie był Almanzur, XVIII wiek, Szamil, XIX wiek tak i Dżohar Dudajew, XX wiek. Tak, tak. Tylko ciekawe, kto będzie w XXI, wtedy mi przyszło na myśl. Pamiętam, że za ogromną sumę rubli, ale to i tak było dla nas.
9: No ja wszystkie te znaczki mam oczywiście. No tam właśnie, się tam tak. Przybyło troszkę tych znaczków. Na jednym ze znaczków jest ten słynny Pałac Prezydencki. Ta twierdza tak. Obrony w czasie pierwszej wojny czeczeńskiej.
10: Zniszczony którą, potem tak.
9: Stary. Zniszczony potem tak. Także no Boże Święty, chciałoby się mówić bez przerwy, bo sprawa czeczeńska jest kompletnie zapomniana. Ona jest tak dramatycznie zapomniana.
10: Zakłamana jeszcze
9: i do tego jeszcze zakłamana. Rosja no, była przez wiele lat potęgą tą propagandową. Oni mieli środki nieograniczone po to tylko, żeby no, po prostu dezawuować Czeczenów, prawda?
10: Dezawuować. To po pierwsze, po drugie, wtedy Zachód prowadził grę, która polegała na, jakby to powiedzieć, oswajaniu Rosji. Czyli nie denerwujmy tam jakąś Czeczenią. Tam, no wiadomo, to są ci terroryści, co to tutaj te WTC wysadzili.
9: Ale terroryzm pojawił się tam dużo, dużo później, prawda?
10: Właśnie.
9: To można powiedzieć.
10: No, ale mianowano ich terrorystami niemal od razu.
9: No, ta akcja też była nazwana przywracaniem porządku konstytucyjnego. Jelcyn ją tak nazwał. I trzeba sobie jasno powiedzieć, że Jelcyn nie miał pieniędzy na tą wojnę. Na tą wojnę pożyczyła Unia Europejska pożyczyła tych pieniędzy. Wtedy nie, chyba nie nazywała się jeszcze Unią Europejską, tylko tam
10: no tak,
9: miał
10: tak.
9: Tą poprzednia nazwa była, ale ona pożyczyła pieniądze. I mogę powiedzieć tak, to jest niesamowite, jak ktoś się teraz, ja specjalnie to ciągle powtarzam, żeby uświadomić Polakom,
10: jak niebezpieczna jest Unia.
9: Nie, jak niegroźna jest Rosja. Jak niegroźna jest Rosja. Bo nie dość, przecież to stało się wkrótce po przegraniu wojny w Afganistanie, prawda? Oni no wyjechali tak. Z Afganistanu jak niepyszni,
10: tak,
9: prawda?
10: W
9: 89 roku, tak, a zaczęli tą wojnę w 94. Rozwaliła im się, Związek Sowiecki się rozwalił, prawda? Próbowano nawet powstrzymywać ten rozpad, bo użyto siły zarówno na Litwie, prawda, tak. Kiedy próbowano zdobyć stację telewizyjną, a w Gruzji te zamieszki, prawda, kiedy mordowano ludzi tam łopatkami saperskimi, tak. Prawda?
10: Nawet w Rydze była też taka próba.
9: W Rydze była próba, tak odmówił, tylko Dżohar Dudajew, który tam stacjonował swoim pułkiem lotniczym, prawda?
10: Odmówił
9: bombardowania niewinnych ludzi.
10: Taki, wtrącę ci tylko, ty wiesz, że Związek Sowiecki jest jedynym państwem na świecie, w historii świata, które przestało istnieć ze wstydu. Nikt nie chciał być Związkiem Sowieckim.
9: Ale to też trzeba sobie podać, jak mi teraz ludzie mówią, nie, Rosja się nie może rozpaść, ale to jest absolutnie niemożliwe, jest za potężna, nie rozpadnie się. To zawsze się pytam, a kto pomyślał, że się rozpadnie Związek Sowiecki?
10: Tak.
9: Kto pomyślał? Poszło 4 nawalonych facetów w Białowieży i tak. Podpisało umowę przez Kazachstanu, z Ukrainy, z Białorusi i Rosji, prawda? Republik było 16, tak?
10: 15.
9: Nie, 16 było republik.
10: Znaczy, 16 to było krótki okres, kiedy była karelofińska. A później już było 15 równiutko. Przez cały okres, wierz mi na słowo.
9: No. Ja ci wierzę, ja ci wierzę, tak, wierzę ci. Dobrze, 15 było republik. I 4 się tylko spotkały. W tym rzeczywiście główna, bo Rosja, prawda?
10: No Nazarbajew nawet nie podpisywał dokumentu.
9: Tak, prostu się... I oni ogłosili, że się rozwiązują, prawda? Powoływali jakąś wspólnotę niepodległych państw i tak dalej. Tak. No i był prezydent Gorbaczow Związku Sowieckiego, tylko już nie było państwa sowieckiego. Tak. No i...
10: Oni mu wysunęli państwo spod nóg.
9: Spod nóg mu wysunęli.
10: Zawisł. Tak. Dobrze, że nie na szubienicy.
9: Nie, ale trzeba sobie powiedzieć właśnie, że ta armia była słabiutka. Jeżeli weźmiemy pod uwagę terytorium Czeczenii, prawda? Czeczeńskiej Republiki Czkeria. To jest 16,5 tysiąca kilometrów kwadratowych. Tak. 16,5 tysiąca to jest 1/5 polskiego terytorium.
10: No to dwa województwa.
9: A skąd dwa województwa? Jeżeli warszawskie, mazowieckie ma 35 tysięcy kilometrów kwadratowych, a tam jest 16,5.
10: No to połowa naszego.
9: Połowa mazowieckiego, prawda?
10: Podlasie, no. Ale to więc... górska kraina, tak, masz rację. Bo
9: przepraszam, się... znowu zaprotestuję. Głównie. Dwie trzecie terytorium Czeczeńskiej Republiki Czkeria to jest równina Tereku. Równina Tereku. Dopiero na 1/3, czyli na 5000 kilometrów kwadratowych zaczynają się góry. A te wysokie, te sięgające 4000 metrów nad poziomem morza, to są tylko i wyłącznie na granicy z Gruzją.
10: No tak, to jest już Elbrus tak, i okolice.
9: Tak, tak, więc to jest tam. Więc ta kraina jest bardzo mała. I jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, prawda, fakt taki, że Grozny, stolicę Czeczeńskiej Republiki Czkeria, notabene kiedyś będzie nazywała się miasto Dżachar, bo to już Czeczeni uchwalili.
10: Dżacharhrad.
9: Tak, tylko czekają, aż wygnają Rosjan stamtąd. Tak. I Kadyrowa powieszą, za co go powieszą, to nie wiem, ale na pewno będzie wisiał. Uciekł mi wątek, przepraszam.
10: Nie,
9: mówiłeś, o czym mówiłem?
10: Mówiłeś przede wszystkim o...
9: Już wiem.
10: Dobra.
9: Jeżeli taka potężna armia wjeżdża na teren Czeczeńskiej Republiki Czkeria, na płaski teren, gdzie po środku tego płaskiego terenu jest Grozny, tak. I oni tego miasta nie mogą opanować i opanować przez 3 miesiące, to zadrwił z nich Zbigniew Brzeziński, który opowiedział, to jest taki sukces, jakby armia francuska i razem z niemiecką ogłosiły, że po 3 miesiącach oblężenia Luksemburga ją zdobyły Luksemburg. No,
10: no coś w tym rodzaju, tak.
9: Naprawdę, to wielka, potężna armia, czy zagony pancerne gnały, a Czeczeni po prostu bronili się przez 3 miesiące. A potem jeszcze ta cała wojna trwała 1,5 roku, bo skończyła się 31 sierpnia 96 roku porozumieniem w Hasafiurcie. Tak. To takie miasto na granicy z Dagestanem, prawda? Gdzie nieżyjący, niestety Dżachara Dudajewa zamordowali Rosjanie.
10: Tak, ostrzałem.
9: Rakietą,
10: kiedy on się kontaktował w celach pokojowych.
9: Wpadł w zasadzkę, bo obiecywali mu rozmowy pokojowe. On ze swojego telefonu satelitarnego dzwonił z takiej niewielkiej wsi w tym podgórskim terenie.
10: Oni go namierzyli.
9: Dzwonił do Borowoja, do takiego deputowanego Dumy Rosyjskiej, niby w sprawie rozpoczęcia rozmów pokojowych. Oczywiście to była zasadzka, bo w tym czasie
10: pelengatory tak namierzały.
9: Tak namierzały, prawda, były w powietrzu samoloty namierzające i jak tylko ustalili sygnał Dżochara, no to natychmiast wystrzelili dwie rakiety. Nawet mam takie zdjęcie, no chyba z tej rakiety, bo kiedy Dżochar patrzy w górę, jest tam, bo w tych rakietach jest takie, prawda,
10: jak lecą
9: bezpośrednio. I widać ten samochód, który stoi. Przy tym samochodzie z telefonem stoi Dżachar i patrzy w górę, prawda? Widzi, że leci rakieta. On miał świadomość, że za chwilę zginie. On widział, prawda? I moi przyjaciele zresztą, a dziennikarze polscy, którzy na drugi dzień byli w tym miejscu, gdzie Dżachar zginął, bo oni w ogóle pojechali do Czeczenii na wywiad z Dżacharem. Znaczy z pomocą i na wywiad z Dżacharem. No niestety... Mieli być zawiezieni, ale on zginął. Oni do tej miejscowości dojechali. No i przywieźli po prostu takie artefakty, które kiedyś znajdą się w muzeum. To znaczy z tego samochodu jest zapalniczka, z tego samochodu jest drążek zmiany biegów, jest fragment munduru. spandek munduru. Jest tam kilka rzeczy z tego samochodu, które trzeba będzie kiedyś w niepodległej Iczkerii to oddać do muzeum.
10: No może w Polsce też powstanie muzeum poświęcone Czeczenom i innym narodom w podobny sposób walczącym.
9: Tak, no my jesteśmy tacy dumni, prawda, że my jesteśmy tacy miłośnicy wolności, że nas to nic nie złamie. I my mieliśmy w XIX wieku, straciliśmy niepodległość pod koniec XVIII wieku, prawda, całkowitą. W XIX wieku mieliśmy, no była ten, no Księstwo Warszawskie, to już była zasługa Napoleona, ale mieliśmy powstania dwa, prawda, jedno listopadowe, drugie styczniowe, jedno trwało niecały rok, drugie trwało półtora roku.
10: Pozwól, że ci przerwę. 6 powstań.
9: No, jeżeli liczysz, tak.
10: Wiosna ludów.
9: Jeżeli wiosnę ludów liczysz, wiesz, ale to...
10: Za Napoleona mieliśmy powstanie galicyjskie i to wygrane. No, ale no ponieważ tak, było ale wygrane, to nie jest powstanie, tak.
9: Ale mówię o takich powstaniach przeciwko...
10: Potężnych,
9: tak.
10: Moskwie, tak.
9: Bo wiosna ludów u nas była słabiutka, no.
10: Nie, no...
9: To powstanie krakowskie, no to...
10: Nie powstanie krakowskie, tylko wielkopolskie. Krakowskie było 2 lata wcześniej.
9: Nie, ale wielkopolskie było w wieku XX, prawda?
10: A to już kolejne wielkopolskie. Wielkopolskie było w każdym powstaniu, wiesz?
9: Muszę Kościuszki, się tak douczyć.
10: Nie, to króciutko.
9: Chodzi mi o to, że Czeczeni w tym czasie mieli 4 powstania, z czego jedno trwało 25 lat.
10: No tak.
9: 25 lat. Zaczęło się w 1935 roku, a skończyło się w 1959. I mało tego, my mówimy o Mickiewiczu, prawda? Ostatnio, bo że...
10: Ale zaraz, ty mówisz 1800.
9: 1800, oczywiście.
10: A, tak.
9: Tak, 1800. I chodzi o to, że oni walcząc w tych dwóch wojnach, nosili taką opaskę zieloną, na tym był napis wolność albo śmierć.
10: Tak.
9: To jest, to nie jest taki zwrot, taki sobie, prawda? To jest ich życie. Oni bez przerwy walczyli o niepodległość. Mieli te 4 powstania, z czego, tak jak mówiłem, 25 lat. I Mickiewicz, który zmarł w Turcji, prawda, w Stambule, w 1955 roku, on jechał, znaczy on tam jechał budować Legion Polski, który miał iść na Kaukaz do pomocy imamowi Szamilowi. A książę Czartoryski, Adam Czartoryski z hotelu Lambert słał jemu tam pomoc, prawda?
10: Tak.
9: Przy imamie Szamilu był oddział
10: polski.
9: Oddział przyboczny taki, złożony z Polaków, bo po powstaniu listopadowym wojsko Królestwa Polskiego
10: tak, rozformowało
9: było
10: się tam,
9: bo... wysyłane na Kaukaz, by to powstanie tłumić i tam wiele osób, znaczy wielu żołnierzy dezerterowało i szło wspomagać walczących o niepodległość Czeczenów. Ale chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo jako na dowód, że tak było, że w 1999 roku
10: Ale mów pełne daty, bo już nie wiemy, w którym wieku.
9: Nie, w 99 roku tego...
10: 990.
9: Znaczy 20 wieku.
10: Dobrze.
9: W 1999, jak ta fala uchodźców czeczeńskich jechała przez Polskę na zachód albo do Polski, ja odbierałem około tam 200 Czeczenów na dworcu centralnym. To był grudzień. To był grudzień 99 rok. I wśród tych Czeczenów spotkałem 80-letnią Czeczenkę, która mówiła absolutnie płynną polszczyzną, płynnie po rosyjsku, no i oczywiście po czeczeńsku. Ja jej zadałem pytanie, skąd pani zna tak doskonale język polski? Ona mi powiedziała, że ona jest z rodziny hrabiego Tarczyńskiego.
10: No
9: bo jej pradziad, prawda, tak. Uciekł, zdezerterował z wojsk Królestwa Polskiego, ale pod dowództwem rosyjskim, Imperium Rosyjskiego, uciekł, przyjął islam, ożenił się z Czeczenką, prawda, i oni pielęgnowali w domu.
10: Ale mówił po polsku.
9: Mówił po polsku, tak. I mimo, że przyjął islam i potem ci potomkowie, prawda, już pielęgnowali tą polskość u siebie w domu i wszyscy mówili, tak przynajmniej ona mi mówiła, wszyscy mówili bardzo płynnie po polsku.
10: No tu trzeba dodać, że bodajże Łętowski się nazywał ten, który skonstruował i dowodził artylerią u Szamila.
9: Tak.
10: I to notabene robiona z bardzo twardego drzewa i potem była świetna, bo była lekka, a naprawdę waliła kulami po Rosjanach. I zdaje się, że Czeczeni z całej armii carskiej, bo to była wielojęzyczna przecież i wielonarodowa zbieranina, wyróżniali jedynie wojowników muzułmańskich, czyli Tatarów i tak dalej, i Polaków.
9: Tak. Ale o Polakach to chcę jeszcze powiedzieć ważną rzecz, bo ja teraz jestem taki mądry, bo dużo czytałem. Mówię, od 1991 roku zacząłem się interesować...
10: Chwała czytelnictwo.
9: Tak, zacząłem się interesować tym narodem i co chwila byłem w szoku, co chwila mnie coś zaskakiwało z ich historii. Mm-hmm. No i to, że powstanie trwało 25 lat, to w ogóle był dla mnie szok, ale... I potem oni w XX wieku najpierw walczyli, jak wojna domowa była, to oni najpierw walczyli z białymi, z Denikinem, ponieważ czerwoni obiecywali im niepodległość, prawda? Swobodę, suwerenność. Tak. To walczyli z Denikinem, a kiedy pokonali tego Denikina, prawda, wygnali, Denikin już przestał, jego armia przestała istnieć, to oczywiście utworzyli tam tak zwaną Republikę Górską. No i oczywiście bolszewicy...
10: Kaukazu, tak?
9: Słucham, tak.
10: Północnego
9: Kaukazu. Republiki Górską Północnego Kaukazu, więc bolszewicy natychmiast wysłali tam
10: wojska
9: i spacyfikowali to powstanie. Tak. Potem powstanie było w latach 30., jak dokonywali kolektywizacji. Potem kolejne powstanie było w 40. roku.
10: Tak. Izraiłow.
9: Tak, Izraiłow na czele stał tego powstania. A potem ich wysiedlili z Kaukazu, na Syberii, głównie do Kazachstanu, prawda?
10: Tak, i tam spotkali Polaków.
9: Tak. To było coś niewiarygodnego, dlatego, że ja uczestniczyłem w takim spotkaniu, to było jakieś 5 czy 6 lat temu, może troszkę dalej, może 10 lat temu, w spotkaniu, które odbyło się w przystanku Historia IPN-u, i tam spotkali się potomkowie polskich i czeczeńskich zesłańców. Potomkowie. Bo to wtedy oczywiście ci, którzy tam by w 40 roku byli zesłani z dorosłych ludzi, to już, już nie żyli w tym momencie. Natomiast ich dzieci jeszcze żyli. To już byli bardzo starsi ludzie, po 70, po 80.
10: No tak, bo mieli po 10 lat.
9: Bo mieli wtedy po 10-9 lat. I oni pamiętali po prostu to.
10: Tych Czeczenów.
9: Ci Czeczeni pamiętali, bo przecież Polacy tam byli zesłani w 40 roku.
10: Wcześniej.
9: W 40 roku były te dwie duże zsyłki, potem w 41 jeszcze jedna była. W trzech dużych syłkach Polaków tam zesłali. Wysadzili ich na stepach Kazachstanu i kazali im się zagospodarować. I oni oczywiście się tam zagospodarowali jakoś. A jak Czeczeni w 44 roku tam zostali przysłani, wysiedleni...
10: To Polacy ich uczyli, jak tam żyć.
9: Polacy ich tam po prostu uczyli, jak tam żyć. Ale opowiem taką jedną rzecz, która mnie bardzo wzruszyła. Tak. Że, bo przecież Kazachstan to jest terytorium zupełnie płaskie, prawda? Zupełnie płaskie. No tak. Ale była tam, tak opowiadali jedni, drudzy pamiętali ten moment jako dzieci. Opowiadali Polacy, to zesłańcy polscy opowiadali, że jak przyjeżdżali jak zaczynali tam być osiedleni, prawda, żyć, to była tam taka góra, nieduża, ale taki wystarczająco duża, że była. Mhm. I ona na wiosnę była czerwona od tulipanów, które tam rosły.
10: Tak, tak.
9: Była czerwona od tulipanów. Mówi, ale jak wyjeżdżaliśmy stamtąd w 46 roku, czy w 45, 46 roku, to ta góra była czerwona, ale od kopczyków
10: zmarłych.
9: Cmentarzy. Tam byli chowani Czeczeni. I ta ziemia była tam taka czerwonawa. Mhm. I oczywiście wiemy, jak muzułmanie chowają. Taki kopczyk, stella, prawda?
10: Tak.
9: I to mówi, że jak jechaliśmy pociągiem i widzieliśmy tą górę, to ona była też czerwona. Tylko nie od tulipanów, tylko od
10: ziemi.
9: Od ziemi. Tam te kopczyki na grobach, tak. Tak. Bo mówi, że Czeczeni tam ginęli masowo, dlatego że trudno im było, bo oni... Bardzo trudno im było się zaaklimatyzować, prawda?
10: Tak, a przy
9: bardzo
10: tym oni jednak bierny opór stawiali, a Rosjanie ich za to tępili. Tak.
9: Więc ta pamięć jest niesamowita. Jeszcze jedną taką opowieść tutaj przytoczę o tej pamięci, prawda, Czeczenów, który do dzisiaj, jak była bodajże 170. rocznica powstania listopadowego, i kiedy u nas to rządzili wtedy, był rząd Donalda Tuska, kiedy na tą rocznicę nie zorganizowano totalnie nic. Totalnie nic.
10: Miała być zapomniana.
9: miała być zapomniana, tak. A w zasadzie tylko jak co roku obchodził Andrzej
8: Melak.
9: Melak, tak. On zawsze obchodzi tutaj tą rocznicę bitwy pod Olszynką Grochowską.
8: Jak nie Olszynka, to noc listopadowa.
9: Tak, to noc listopadowa. Tak, Andrzej Melak jest takim strażnikiem pamięci powstania listopadowego. Ale zadzwonił do mnie profesor czeczeński z Brukseli, który tam wykładał na Uniwersytecie Brukseli, mówi do mnie tak przez telefon: Adam, słuchaj, będzie teraz rocznica powstania listopadowego. Wiesz, ja nie mogę przyjechać, ale na pewno u was będą uroczystości. Proszę cię, wykup taki wieniec w barwach szarfami rzeczeńskimi, żebyśmy to, my tak. mogli uczcić tych waszych bohaterów, którzy potem nam pomagali na Kaukazie. Ja sobie pomyślałem, Boże Święty, u nas się nic nie dzieje, kompletnie nic.
8: Tak. Jest społeczna... Próba mordowania historii.
9: Tak, próba mordowania historii, a tutaj po prostu Czeczen, profesor Czeczeni z Brukseli pamiętaj, dzwoni do mnie, żebym w ich imieniu złożył kwiaty, prawda,
8: na tym grobie.
9: Na jakimś obelisku, pomniku, wszystko jedno, gdzie? No w tym miejscu, gdzie mieliśmy obchodzić to święto. To jest po prostu niesamowite.
8: I warto to braterstwo utrzymać.
9: Dlaczego warto? Jeszcze powiem, dlaczego warto, prawda? Mm-hmm. Bo to ma skutki również, jeśli chodzi o politykę współczesną. I nie żartuję, bo proszę wysłuchać uważnie, co teraz powiem. Wielu Czeczenów niestety dało się namówić z różnych przyczyn, to nie mógłbym mówić do rana te przyczyny, młodych Czeczenów do walki w szeregach ISIS. Mhm. Nawet dzieci moich przyjaciół, których znałem tutaj jako takich malutkich chłopaków, prawda, którzy przyjechali z rodzicami i dorastali tutaj, potem wyjechali do Austrii. I jak ja pojechałem do Wiednia, to jeden z tych właśnie Czeczenów pokazuje, pamiętasz, Szamila, czy tam jakieś inne imię, już teraz nie pamiętam. Ja patrzę, no pamiętam tego smyka, który się tutaj tam, wiesz, nie żyje. I dalej mi zdjęcie pokazał jego, jak przysłali mu z Iraku, czy z Syrii, bo tam na tych terenach, prawda, walczył w szeregach ISIS. Tam około 3000 Czeczenów pojechało. Z rozpaczy, z bałaganu, znaczy są ci mułowie na zachodzie w tych meczetach sieli tą propagandę, prawda, i on uciekł z domu. Też Czeczen nie mógł zrozumieć, że syn przeciwstawił się syn ojcu. To jest w ich tradycji nie do pomyślenia, prawda? Nie do pomyślenia.
8: Zdrada tradycji.
9: Tak, zdrada tradycji jeszcze dodatkowo nastąpiła. Uciekł i zginął. Ale kiedy to państwo islamskie zostało pokonane i mnóstwo tych uchodźców z Syrii, z Iraku zalało Europę, a wśród nich oczywiście różni ludzie związani z ISIS. To proszę sobie wyobrazić, przecież to wszyscy wiemy. Były wybuchy w Niemczech, Hiszpanii, Francji, prawda? W Belgii. W tych krajach Europy Zachodniej były wybuchy właśnie ISIS.
8: W Londynie,
9: tak. A w Polsce nie było.
8: Tak, nie.
9: W Polsce nie było. Mało tego, polski dziennikarz Marcin Mamoń, który pojechał tam jako dziennikarz do Syrii, został zatrzymany przez bojowników ISIS i nie skończył jak dziennikarze amerykańscy, czy japońscy, czy angielscy. Nie ucięto mu głowy, a to dlatego, że Czeczeni z Polski swoimi kanałami
8: potrafili
9: tam dotrzeć i on wrócił tutaj. No, można się Marcina zapytać na potwierdzenie tego, co mówię, prawda? Więc to, że Polska jest chroniona, prawda? Chroniona. Tak. Przed zamachami tych islamistów, prawda, tych, którzy pojechali na zachód wojować z tym szatańskim zachodem. Mówię szatańskim z ich punktu widzenia, prawda, nie, to nie są moje słowa.
8: Mały szatan, wielki szatan.
9: Tak. To u nas jednak jesteśmy z tego powodu
8: bezpieczni. To anegdotę ci opowiem, którą słyszałem zresztą od imama. Mówi, że mało kto wie, albo z koziołka matołka wiemy, że w krajach muzułmańskich Polskę się nazywa Lechistanem. Albo Lachestanem, albo Lechastanem. No ale jak się doda do tego przedrostek, to wychodzi Allahistan.
10: I Mołowie mówią, nie walczcie, bo tam nad nimi Bóg czuwa. To jest kraj Boga, Allahistan. I bliada temu, kto rękę podniesie. No, muzułmaninowi dwa razy nie trzeba powtarzać.
9: Tak, tak. Natomiast tak jak powiedziałeś, oni się nazywają Nochci.
10: Nochci, prawda? Tak.
9: Czyli potomkowie Noego.
10: Noego, prawda? Tak, tak.
9: Potomkowie Noego.
10: Słuchaj, to się pięknie zbiega również z podziałem na grupy językowe. No, jak dobrze wiesz, my się posługujemy biblijnym. I masz narody semickie, no od Sema, no antysemickie, chamickie, no to już mało kto wie, które, no ale jacyś tam Somalisi, jafetyckie, no to my, Indoeuropejczycy, ale jest grupa noachicka, czyli tych najstarszych, którzy gdzieś tam w górach i to właśnie Nochci temu świetnie odpowiada.
9: No przecież są stanowiska w Czeczenii, stanowiska, gdzie żyją, znaczy we wsiach, gdzie żyją współcześnie ludzie, a te stanowiska sięgają, znaczy archeolodzy oceniają je jako 4000 lat temu.
10: No to jeszcze nie do potopu. Potop był gdzieś koło 10 tysięcy przed naszą.
9: Tak, ale te, chodzi ale o to, że te tereny...
10: To jest ciągłość.
9: Tak, jest ciągłość, po prostu jest tam ciągłość.
10: Ale tu przypomniałeś mi, dlaczego Mickiewicz właśnie zwrócił się z ideą formowania wojsk na Kaukaz. On był przekonany, że my wszyscy Lechici pochodzimy z Kaukazu. Powstała taka teoria i rzeczywiście ją na przełomie, w połowie XIX wieku Wiosny Ludów rozpowszechniano. Tak? On nawet napisał coś takiego tam w Collège de France i wtedy, bo jest taki naród wśród ludów Dagestanu, który się nazywa Lakowie. No więc Lakowie, Lachowie, to pewnie my od nich pochodzimy. No i teraz wracamy do starej ojczyzny właśnie gdzieś tam na Kaukazie. No niestety nie okazało się to prawdą. Jesteśmy Indoeuropejczykami, więc gdzieś najwyżej między Syrd Arią a Amud Arią mogła być ta praojczyzna. Teraz tam żyją Uzbecy. No to nie ma znaczenia. Ważne jest, że łączy nas umiłowanie wolności i gotowość niestety za nią składania ofiar.
9: Tak, to znaczy oni mają ogromną tą gotowość składania ofiar.
10: No, my też mieliśmy tak, swego czasu. To ja bym się obawiał tak o Polakach powiedzieć, jak widzę, co się dzieje na Nowym Świecie wieczorem, to mówię, Boże, z tego już powstańcy chyba nie będą. Zwieje to wszystko, gdzie pieprz rośnie, ale może co dziesiąty zostanie. No nie, to są dzieje narodu. Nie.
9: Tak, tak, to zawsze tak jest. Ja tylko przypomnę, że
10: ta mniejszość robi za całość.
9: Że jak zaczynała się pierwsza wojna światowa i rosyjskie wojska wychodziły z Warszawy na front, to tak zwana ulica warszawska mówiła
10: nasi
9: idą na front, a jak się wycofywali, bo Niemcy w sierpniu 15 roku zajmowali Warszawę, to nasi odchodzą, prawda?
10: Tak, tak, tak.
9: A jednak stało się coś, co po prostu, przecież starczyło nam 19 zaledwie lat, prawda?
10: Żeby wychować potężne
9: pokolenie. Tak, 1839, czyli 21, ale tak naprawdę 2 lata to były ciężkie boje z bolszewikami, prawda?
10: No, ale
9: z Ukraińcami, bolszewikami.
10: Wiesz, tak. One nas celiły.
9: Tak, nie, to oczywiście, one nas zjednoczyły.
10: Takim młotem zespoliły te trzy, bo przecież mogły 3 Polski powstać też.
9: Mogły 3 Polski, tam inne systemy prawne, prawda, inne jednostki.
10: Dowbór Muśnicki na przykład miał ochotę utrzymać, no ale potem mu wytłumaczyli, że to nie jest dla dobra Polski, co chciał taką Republikę Wielkopolską.
9: No ale... No, wtedy przypomnę, że jeszcze wielkie ambasadorowie, prawda, w Wersalu, nie w Paryżu de facto, nie zdecydowali się. Dopiero później powstanie wielkopolskie postawiło przed faktem dokonanym. Prawda?
10: Oczywiście, oczywiście. No i
9: bez tego powstania bardzo prawdopodobne, że Wielkopolska nie należałaby do Polski bez tego powstania.
10: No przynajmniej nie w takich rozmiarach.
9: Tak, coś tam było.
10: Natomiast co było piękne w tym wszystkim, że Foch potrafił zadziałać, był niesamowicie sprawny, postawił armię francuską, powiedział jeden krok Niemcom, a my włazimy. I Niemcy się ulękli, zostawili nam to.
9: Ci Francuzi wtedy zadziałali niesamowicie.
10: Ale zapracowaliśmy w epoce napoleońskiej za to. Rzeczywiście ten mit się utrzymał cały XIX wiek. I zresztą mit Szamila też się utrzymał w Europie. Wiesz, z kim jest porównywany Szamil?
9: No.
10: Z Kościuszką. Też przegrany, ale jego mit był ważniejszy nawet niż jego życie ziemskie. Jego życie historyczne. I
9: Ale chcę powiedzieć, że to powstanie de facto, nie, znaczy ono formalnie się zakończyło w 59 roku. To też takie zwyczaje czeczeńskie. To warto wiedzieć, prawda, z kim rozmawiamy. Te kilka takich zwyczajów podać. Dlaczego ja na przykład się nie boję emigracji czeczeńskiej, prawda, a boję się muzułmańskiej z innych narodów. Dlatego, że Czeczeni mają takie umiłowania swojej ojczyzny, że oni tu nie są chowani. Jeżeli ktoś tu umiera, to ziomkowie się zrzucają
10: i przewożą
9: ciało, prawda, w trumnie do Czeczenii, żeby tam ich pochować, prawda?
10: Tak.
9: To tak po prostu jest.
10: I nie będą rozwalać tego kraju, u którego żyją. Drogi Adasiu, dziękuję ci. Jesteś naprawdę...
9: A muzyka
10: teraz leci.
9: Hymn Czeczenii poproszę.

0: W maju zapraszam, dobra? No bardzo dziękuję ci. Dziękuję. Fantastycznie się spisałeś. Już. Halo, witam serdecznie. Na antenie jest Grzegorz Kita. Grzesiu, witam cię.
1: Dzień dobry, Krzysiu, witam. Pozdrawiam serdecznie pana Adama Borowskiego, który...
0: Tak, właśnie.
1: Siedem lat temu myśmy się spotkali w Jodłowej właśnie.
0: Otóż to. Słuchaj, no więc ty z Jodłowej nam możesz przekazać. Wiem, że jesteś gdzieś w Puszczy Augustowskiej, zaszyty.
1: Teraz jestem w Gołdapi.
0: To jeszcze dalej.
1: Z teściową i żoną wybraliśmy się na taką majówkę drobną, ale duchem jestem w Jodłowej.
0: Ale powiem ci, Grzesiu, taką jedną tajemnicę. Ty wiesz, że Polacy weszli do Gołdapi w 1939 roku? Na dwa dni.
1: Wiem, że weszli na teren plus wschodnik, ale nie wiedziałem, że to akurat do Gołdapi.
0: Doszli do Gołdapi, zdziwili się Niemcy, nie doszło do walki, no i potem musiała, kawaleria nasza przeleciała przez Gołdap i wróciła z powrotem. A teraz opowiedz nam o Jodłowej i pomniku Konstytucji 3 maja, bo jutro mamy piękną uroczystość.
1: Jutro piękne święto przyniesioną właśnie 3 maja.
0: Tak. No słucham cię.
1: Jeżeli ktoś będzie słuchaczy w okolicach Jodłowej, Jodłowa jest na pograniczu podkarpackiego województwa i małopolskiego, to zapraszam na uroczystości 3 maja pod jedynym w okolicy pomnikiem Konstytucji 3 maja i Bitwy Racławickiej, tak się pomnik nazywa, który jest u nas stoi. Przedstawia on orła, który wyrywa się, który jest na cokole kamiennym. On się wyrywa z kajdan i w szponach trzyma berło i jabłko, czyli atrybuty niezależnej, suwerennej władzy królewskiej. Mhm. Taki pomnik powstał w Jodłowej 3 maja 1914 roku. Wtedy była niedziela, a w Jodłowej, w miasteczku galicyjskim, już wtedy myślano o niepodległej Polsce. Ksiądz Zięba, nasz ówczesny proboszcz, który zainspirował powstanie tego pomnika, do dzisiejszego dnia ten pomnik stoi i jest... Pan Adam był pod tym pomnikiem 7 lat temu, może pamięta, jak był w Jodłowej.
0: No, wyszedł na moment, więc chętnie bym go zapytał, ale za chwileczkę to uzupełnimy. Okay. Słuchaj, to ja mam dla ciebie taką sensację małą, historyczną. Owe obchody 3 maja 1914 roku można uznać za początek drogi do niepodległości. Bo potem masz pierwszą kadrową i całą resztę, która już poleciała.
1: Oczywiście można to podpisać, tym bardziej, że zachowały się archiwalne materiały z tego wydarzenia. To było tłumy ludzi i ówczesny organista, na którego terenie ludzie się zgromadzili, bo to było pod kościołem ten pomnik, skarżył się potem z proboszczem Ziębą, że mu okoliczni mieszkańcy, uczestnicy imprezy zdeptali mu ogródek.
0: Drogi Grzesiu, jest właśnie na łączach Adaś Borowski i cię pozdrawia. Proszę.
1: Pozdrawiam serdecznie.
2: Pozdrawiam pana serdecznie. Adama. Pozdrawiam serdecznie.
1: Pan pamięta w Jodłowej 7 lat temu. Tak. Byliśmy w okolicach rocznicy stanu wojennego pod Krzyżem Solidarności z bohaterami jodłowskimi Solidarności.
2: Tak jest.
0: No, takżeście się pozdrowili.
2: Wszystkiego dobrego.
0: Pozdrowienia dobrego. Masz. A teraz proszę cię, Grzesiu, przedstaw, jak wygląda to teraz i jaka jest tradycja Konstytucji 3 maja?
1: Każdego roku właśnie 3 maja są uroczyste obchody i tak jako ciekawostkę powiem, że ten pomnik powstał cudem, przetrwał te zawieruchy dziejowe, bo przypomnę, po 14 roku było 30.

0: 1939 rok, gdzie okoliczni mieszkańcy chyba specjalnie zapuścili już wcześniej w 30 latach takie zarośle koło tego pomniku. Nikt tego nie obcinał i ten pomnik przetrwał niemiecką okupację.
1: Niezauważony,
0: tak. Potem przetrwał i czasy PRL-u, bo w czasach PRL-u nic się tam wokół tego pomnika nie działo, aczkolwiek w czasie Karnawału Solidarności nieżyjący już wtedy naczelnik gminy mi kiedyś powiedział, że on zorganizował 3 maja, bo to był ZSL wtedy, gdzie chciał się pokazać jako taka odnowiony ruch ludowy i oni zorganizowali pod tym pomnikiem w 1981 roku duże uroczystości. Naczelnik ZSL-u ówczesnego mi to powiedział, że i to przetrwało, jak nastała wolna Polska, od 90 roku już tam są co roku uroczystości pod tym pomnikiem i to jest duma nasza, Jodłowian, że akurat 3 maja pod tym pomnikiem możemy się spotykać, 3 maja i Bitwy Racławickiej. Ten pomnik powstał właśnie w 14 roku na fali takiej po pomniku grunwaldzkim, który był otworzony odsłonięty w Krakowie.
1: I tradycji to była taka kościuszkowskiej, fala. Pamiętajmy, bo to 14.
0: Również... Też insurekcja, tak, kościuszkowska.
1: Tak, 120. rocznica insurekcji i wszędzie wtedy, zresztą pamiętasz, że w 100. rocznicę odsłonięto panoramę racławicką i pielgrzymki ruszyły. I rzeczywiście rok 1914, kiedy bomba tykała, trochę tak jak dzisiaj, i w końcu niestety eksplodowała, to naród był podminowany tradycją, właśnie podwójną tradycją. Tradycją kościuszkowską i tradycją Konstytucji 3 maja.
0: Wtedy te pomniki powstawały, bo w okolicznych miejscowościach są takie pomniki grunwaldzkie, takie postumenty przedstawiają tam różne postacie, różne w okolicznych miejscowościach. Ja to zauważyłem, że takie pomniki to jest. I ten pomnik właśnie powstał na fali takiej. A dzisiaj się mówi dużo o księżach, którzy się maszają w politykę, a ja mnie takiego księdza Zięba, Ignacego Zięby, świętej pamięci, proboszcza Jadłowskiego, w każdej miejscowości powinien być taki ksiądz, który tak się wmiesza w politykę, zostawił taki piękny pomnik nam
1: w Jodłowej. Bo to trzeba się duchowo mieszać. Nie tam z szablą w ręku, tylko wytłumaczyć ludziom, że bitwa wewnętrzna człowieka również wpływa na bitwy zewnętrzne.
0: I ten pomnik jest naprawdę, jest dzisiaj jak, bo ten pomnik w 2010 roku prawie że runął pod naporem wody, która szła z powodzią. I wtedy zostało, przed stuleciem powstania, który był w 2014 roku, było stulecie powstania. Była uroczyste, wojsko przyjechało i było naprawdę uroczyście wtedy. Ten pomnik został odnowiony, odrestaurowany. Dziś jest dumą naszych pokoleń, wszystkich tych pokoleń, które te ponad 112 lat już ten pomnik istnieje. I jak ktoś będzie kiedykolwiek w Jodłowej, zapraszamy tam. Ziemia nasza jest usłana pomnikami. Jest Krzyż Solidarności. Jest jedyne miejsce chyba w okolicach w Polsce, że można legalnie cały rok kolędy śpiewać.
1: To jest rzeczywiście fenomen.
0: Jest sanktuarium Dziesiątka Jezus, który 25 dnia każdego miesiąca są msze śpiewane, z Bożego Narodzenia z kolędami.
1: No i to jest właśnie głębia, ponieważ im intensywniej się obchodzi rocznicę, a rocznica nie jest po to, żeby ją obejść, czasami cichcem, jak to robią niektórzy, tylko przeżyć. Jeżeli jest głęboko przeżyta, to po prostu jest potrzebna. No tak jak rokrocznie obchodzimy imieniny, urodziny i nie wiem, rocznice śmierci, chrztu i czego tam jeszcze, no i ślubów przede wszystkim i mąż żonie składa wtedy piękne kwiaty. Tak samo te rocznice są nam potrzebne, bo one nas po prostu konstytuują.
0: Tak, dokładnie. I ten pomnik, jak ktoś czuje Polskę pod tym pomnikiem, naprawdę dusza mu śpiewa, jak to mój poeta. Usta milkną, dusza śpiewa. To pod tym pomnikiem pamięci Konstytucji 3 maja i Bitwy Racławickiej, Jodłowa, 3 maja 1914 rok. Taki napis, tak powiem, mały, ale jak dużo znaczący duchowo, że to tyle historii w tym postumencie i w symbolice tego pomnika.
1: Tak, i on jest jakby inspiracją do wszystkiego, co potem z tego wypływa. To jest taki początek, tak jak źródełko. No niewielkie, ale z tego wypływają rzeki. Słuchaj, Grzesiu, jeszcze jedną rzecz ci chcę wspomnieć. Jeśli nawet by w Polsce zapomnieli 3 maja, to wyobraź sobie, już po świecie się obchodzi tę rocznicę. Kilkanaście lat temu Litwa przyłączyła,
0: odkryła... Litwa, Dzień Pamięci. Nie ma jeszcze dnia wolnego od pracy, ale Dzień Pamięci.
1: Nie, jest już święto. Jest już święto. Byłem u nich.
0: A święto już jest? Tak, słyszałem, że jest tylko Dzień Pamięci, nie jest świąteczny?
1: Słuchaj, to już nawet niechcący maczałem w tym palce, bo jak tylko był rok 1991, no wiesz, co wtedy było, tak? To musiałem do Polski, do Warszawy przywieźć pana Landsbergisa, który ten przez Warszawę leciał do Nowego Jorku na zakończenie działalności takiego Komitetu Wyzwolenia Litwy, który działał w Stanach Zjednoczonych przez cały czas braku niepodległości.
0: Amerykanie nie uznali nigdy aneksji.
1: Oczywiście. I dlatego, tak, ja pamiętam, Smithsonian wisiał. Ja się tam uczyłem w ogóle flag niepodległych Litwy, Łotwy i Estonii, bo tego w Polsce nie było i nikt nie wiedział. I nie było internetu. To mówię młodym, że był taki czas, że nie było internetu. Żeby sobie to postarali się wyobrazić. I teraz rzecz jest prosta, że posadzono mnie z jednym z parlamentariuszy, który towarzyszył Landsbergisowi. Jego tam obstawili. On miał tam swoich bodyguardów, czyli taką osłonę, jak to się mówi, ochronę, ochroniarzy. Jechał tam z jakimiś ważniejszymi, a mnie się dostał taki po prostu zwykły poseł, zresztą żydowskiego, wileńskiego również pochodzenia, Emanuel Zingeris. No i słuchaj, tak jak ty tam jesteś gdzieś właśnie na tym Pojezierzu, no prawie od Sejn do Łomży, to ja mu tłumaczyłem, że Konstytucja 3 maja jest również ich, bo Nestor, Kazimierz Nestor Piecha, marszałek litewski Sejmu Wielkiego, tak, tę konstytucję podpisał, a król zaprzysiągł. No tutaj dla wszystkich entuzjastów jutrzejszego dnia przypominam, konstytucja nie była głosowana. Konstytucja została od razu zaprzysiężona. Był taki entuzjazm, że nikt się tam nie bawił już w podnoszenie ręki, a gdy król podniósł, żeby zabrać głos, to marszałek krzyknął, zaprzysięgamy. Król te dwa palce trzymał w górze, położył rękę na tekście i zaprzysiągł nam konstytucję w imieniu całej Rzeczpospolitej. No ale dokończę ci. Minęło 8, może 10 lat. Przez przypadek włączam telewizor i nagle słyszę ku mojemu szokowi, że na wniosek posła litewskiego Emanuelisa Zingerisa Litwa od tej pory obchodzi dzień 3 maja. Można. Trzeba siać wiedzę i dumni są Litwini, bo są rzeczywistymi współuczestnikami pierwszej europejskiej nowożytnej konstytucji.
0: To pierwsza konstytucja europejska spisana, druga na świecie, jak to się mówi. Nawet ja czytałem kiedyś w Wikipedii niemieckiej, o tym piszą i to też jest taki fakt, który też możemy wspaniale propagować w naszych działaniach, żeby nasze państwo nie było mówione, że my jesteśmy młoda demokracja.
1: No tak, takie głupoty nam gadają, tak, że my się dopiero uczymy, a oni tam już dawno umieją. To oni mieli faszyzm, to myśmy wtedy mieli demokrację.
0: Niemcy umieli, tak, oni umieli. Historia pokazała, że oni zawsze umieli lepiej od nas pewne rzeczy.
1: Ale im się tak wydaje, wiesz? A to czas wystarczy ten balonik przebić i już taka skórka.
0: Ale ja to mówię już taką przekorą. No
1: oczywiście,
0: trochę,
1: że to ja to rozumiem. Się im,
0: oni biorą wszystko na poważnie, wszystkie idee, które są i tak. My Polacy są swoją sąsiedzką.
1: Słynne fantazję. Niemieckie poczucie humoru, czyli głębia jego braku. To można tak odczytać. Ale co jest ważne, że no oczywiście na przykład Ukraińcy odkryli, że za słynnego Pilipa Orlika, oni też mieli konstytucję, tylko ja im tłumaczę, no nie wszystko, co nosi nazwę konstytucji, u nas każda uchwała sejmowa od Kazimierza Jagiellończyka była oczywiście konstytucją przez małe C, bo to są po prostu ustawy, czyli co konstytuuje. To jest to, co ustalamy. I u nich ta konstytucja Orlika z 1710 roku, no też jest czymś takim, tylko że nikt jej nigdy nie głosował, nikt jej nigdzie nie zaprzysiągł. Po prostu emigranci, potomkowie Mazepy spisali
0: ale
1: coś.
0: Ale Krzysztof, czy nie sądzisz, nie zgodzisz się ze mną, że pakta konwenta Konfederacja Warszawska, to też jest w pewnym sensie
1: oczywiście
0: nasza konstytucja.
1: Tak, to jest ukryta konstytucja.
0: No, każdy król był zobowiązany, żeby to przestrzegać.
1: Tak,
0: czyli było to prawo, ta konstytucja była ponad władcą.
1: Znaczy takim. To była swego, jak to się mówi ładnie po łacinie, sui generis, swego rodzaju konstytucja, tak jak habeas corpus mieli Brytyjczycy, prawda? No myśmy to mieli 3 wieki wcześniej już za Jagieły, czyli że nie wolno więzić nikogo bez wyroku sądowego. I tutaj podobną rzecz, oczywiście nie deprecjonując tych właśnie prób konstytucyjnych, czyli projektów, ale trzeba pamiętać, że mielibyśmy wcześniej od Amerykanów, gdyby nie to, że nam blokowała caryca Katarzyna. Dopiero wojna z Turcją rozblokowała ręce, no zebrał się Sejm, a Sejm wymknął się
0: spod carskim, kontroli ambasadora.
1: carskim kontrolerom, a nie tylko ambasadora, bo tam było jeszcze paru innych, ale głównie jemu, i nagle, jak powiem, zrobił dęba. No i wiesz, jaka była konkluzja carycy Katarzyny? Gdyby ta konstytucja weszła w życie, aż zaczęła 16 miesięcy, pamiętajmy, obowiązywała, tyle co Solidarność w 80 roku, to by wszyscy chłopi z Rosji uciekli do Polski. Bo ostatni punkt dotyczący chłopów mówił: każdy wchodzący do Rzeczpospolitej człowiek wolnym jest.
0: Jest wolny, tak.
1: I w tym momencie no, wystarczyło uciec do Polski i być wolnym. No kto by nie chciał. No i to przeraziło rzeczywiście nie tylko zresztą carat petersburski, ale i Austrię, i Prusy. Warto pamiętać, że zamordowano nam państwo nie dlatego, że ono było rozlazłe, że tam było liberum veto, z gorszymi przepisami. W Katalonii też było liberum veto. Ale dlatego, że zaczęło zagrażać ich wewnętrznej niewoli.
0: Interesom, tak.
1: Tak. To dwór pruski gnębił kogo? No Prusaków. Czyli Niemców żyjących w Prusach, ale i na Śląsku.
0: Przecież Stany niemieckie marzyły żeby być pod Polską. Cały XVI wiek, wojna trzynastoletnia przecież o tym.
1: No tak, ale w XVII wieku nawet Kalksztyn, który zbuntowała się cała szlachta prusko-brandenburska i chciała się do... Były takie obszary, które dobrowolnie przyłączały. Estonia się przyłączyła dobrowolnie, no niestety tylko na jeden rok. I w ten sposób niestety zakończyła się, ale widzisz, historia polega na tym, że ma następców. Jeżeli jakieś dzieło jest dobre, to choćby się padło w walce o nie, to jest się pamiętanym. Patrz, Kościuszko, na nas z nieba.
0: O tym świadczy właśnie o tym rzecz, o których mówimy, konstytucja, która przetrwała w postaci materialnej tych pomników, poematach, opracowaniach historycznych, i żyje dziś nie tylko w Polsce, ale i u naszych sąsiadów, którzy tak.
1: I tu mam ciekawostkę dla ciebie. Otóż dowiedziałem się od bardzo sympatycznej i zaprzyjaźnionej ze mną pani Hani Krajewskiej, która pilnuje archiwum Polskiej Akademii Nauk, że mamy 3 oryginały Konstytucji 3 maja. Na czym to polega? Że one są w tym samym czasie ręcznie spisane. Tekst jest nieduży, jak ktoś tam w 20 minut przeczyta całą Konstytucję, a czwarty ma margines wolny na jakieś tam uwagi, i na tym właśnie czwartym oryginale król Stanisław August Poniatowski składa przysięgę. Morał jest prosty. Wszystkim uczestnikom tej Konstytucji możemy dać po oryginale. Wilnie, tak. Białoruś też dała konstytucję i oczywiście Ukraina. I to są rodzicami konstytucji jest cała Rzeczpospolita, dwakroć obojga narodów. I jako puentę dodam, to jest przecież serce Europy. To jest prawosławny wschód, katolicki zachód, to jest Bizancjum i Rzym razem.
0: I Rzym.
1: No, dziękuję ci serdecznie.
0: Dziękuję.
1: Pozdrawiam.
0: Wszystkiego dobrego, miłego świętowania dla wszystkich. Pozdrawiam jeszcze raz pana Adama. Wszystkiego dobrego.
1: Tak. A my zakończymy drugą pieśnią czeczeńską, którą mamy dla państwa przygotowaną.

0: Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Realizował Igor Toporowski i Krzysztof Jabłonka. Do usłyszenia za tydzień.
1: Uciśnione narody wschodu.
2: Reklama.
3: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
4: Narodowy Bank Polski posiada ponad 580 ton złota. Fundament naszej siły i bezpieczeństwa. Dzięki stabilnej polityce banku polski złoty umacnia się na rynkach światowych, budując zaufanie inwestorów. Narodowy Bank Polski.
5: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
2: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Studio Londyn na antenie Radia Wnet.
8: W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
7: 3 godziny najświeższych informacji z wysp.
8: Wywiady z interesującymi ludźmi.
7: I dużo dobrej muzyki.
8: Oraz kultury polonijnej.
7: Wszystkiego, czym żyje brytyjska Polonia.
8: A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
7: Niedziela.
8: 9 rano, czerwony dywan.
7: Zapraszają
8: Iza Smolarek
7: i Aleks Sławiński.
9: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
10: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
11: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12:45.
6: To była autopromocja.
12: Przedwieczorek z Igorem Toporowskim.
13: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie słuchaczki oraz słuchacze Radia Wnet. Ja nazywam się Igor Toporowski i poprowadzę dzisiaj nie porę karmienia, tylko przedwieczorek w zastępstwie za właśnie wymienioną, wspomnianą porę karmienia Eli Mazol. Mamy drugi dzień maja, aktualnie trwa majówka. Pomyślałem, że umilę Państwu ten przedwieczorek z Radiem Wnet. Wysłuchamy albumu, który już prezentowałem Państwu. Przepraszam bardzo. Prezentowałem go już w poprzednim roku, czy może 2 lata temu, nie pamiętam dokładnie kiedy. Jest to album Keleli In the Blue Light. Jest to tak w zasadzie kompilacja, reinterpretacja utworów, wybranych utworów z poprzednich płyt wydanych przez Kelele, prezentowana live podczas koncertu i mamy takie 12 utworów wybranych i nagranych właśnie podczas tego dwóch koncertów w zasadzie, które miały miejsce w Nowym Jorku. Wysłuchamy jeszcze sobie oprócz Keleli naprzemiennie, tak właśnie w duchu Eli Mazol i Pory Karmienia, zespołu The Casino i ich epki Prześwit, a pod koniec jeszcze pozwolę sobie na lekki twist, kolejny akcent polski, może tak, który wyciągnie nas z tego sennego klimatu, w który wprowadzi nas Kelela czy The Casino. Dlatego teraz już bez zbędnego przedłużania rozpoczynamy przedwieczorek z Igorem Toporowskim w Radiu Wnet. Kelela, Enemy oraz Raven.
14: Before we get started, please set your cell phones to silent or vibrate. For this performance, there's no flash photography, so if you would like to take photos or video, please turn the flash off of all cell phones and cameras. Once the music starts, keep conversation to a whisper so that we may all enjoy the music. But for right about now, the moment we've all been waiting for,
15: make as much noise as you can and join us as we welcome back to the Blue Note stage for her Blue Note debut, Kelela.

Raven oraz poprzedzający go Enemy z albumu In the Blue Light Kelleli. No i taki medytacyjny klimat, lekkie spowolnienie. Bardzo też... brakuje mi innego słowa, ale więc powiem to. Takie rodzinne może poczucie, spoufalenie poniekąd z tą artystką. Bardzo taka intymna przestrzeń wytworzona podczas tego koncertu. I tak jak wspominałem, jest to zapis utworów prezentowanych podczas właśnie dwóch występów w klubie jazzowym Blue Note Jazz Club w Nowym Jorku. Album wydany jest 11 lutego 2021 roku, czyli prezentowałem go Państwu rok temu na pewno, nie dwa lata temu. To już wiemy. I Kellela tutaj, jak mógłby ktoś pomyśleć, że jest to jej pseudonim, nie, to jest faktyczne imię Kelleli Mizane Christos, urodzonej w 1983 roku w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych. Kobieta o etiopskich korzeniach, która posiada też również potężny, ogromny fundament w lokalnej scenie muzycznej, śpiewając w wielu zespołach jazzowych eksperymentalnych, ale po prostu też występując od bardzo młodych lat na scenie i improwizując, tudzież po prostu jamując z innymi artystami. Teraz wysłuchamy The Casino, polskiego zespołu, i dwóch utworów z epki Prześwit. Pierwszy to będzie utwór Zero, a drugi będzie pierwszy, czyli Prześwit.

The Casino, utwór pierwszy Prześwit oraz poprzedzającego utwór Zero, właśnie z epki Prześwit. Dlaczego też postanowiłem wybrać tę epkę? Bardzo mi się to ona podoba, to po pierwsze, a po drugie mam wrażenie, że The Casino wytworzyło swój taki własny, oryginalny styl. Zachęcam do przesłuchania innych utworów z innych albumów. Najbardziej znany utwór, to wydaje mi się, jest o tytule Nie w tym mieście. I świetny jest ten styl, który panowie wytworzyli, ale jednocześnie mam wrażenie, że troszkę się w nim za bardzo zacietrzewili. Zbyt poza ten styl, poza ten rytm, taki wybijany też charakterystyczny przez perkusję, oni nie wychodzą. Z jednym wyjątkiem oczywiście, jakim jest właśnie epka Prześwit, gdzie zaprezentowali coś zupełnie innego, mam wrażenie. Nadal oczywiście pozostaje to w takim klimacie melancholijnym, ale brzmieniowo już to odstaje od poprzednich rzeczy, które mogłem słyszeć od tych panów. Dlatego The Casino tutaj, wydaje mi się, poniekąd koresponduje z Kelelą, jeśli chodzi o taki spokój i wyciszenie. Teraz wracamy właśnie do wspomnianej Keleli i z powrotem do jej koncertu o bardzo minimalistycznych aranżach Take Me Apart oraz Bankhead.

Kelela z albumu In the Blue Light, Bankhead oraz Take Me Apart. Właśnie tych dwóch utworów, właśnie te dwa utwory wysłuchaliśmy. Wracamy z powrotem do The Casino z Hubertem Wiśniewskim na czele, frontmanem, lirykiem i wokalistą tego zespołu o bardzo tkliwym głosie i świetnym kunsztem literackim. Tak ośmielę się stwierdzić, ponieważ zadziwiająca prostota trafiająca w serce jest w tych tekstach. Co ważne podkreślić, w tej epce Prześwit, jaką panowie prezentują, jaką ja prezentuję może państwu, tych panów, to rozpiska utworów. Mianowicie tytuły brzmią, są wyliczeniami kolejnymi, ale po każdym wyliczeniu mamy ukośnik, a po ukośniku faktyczny tytuł tego utworu. Dlatego jak prezentowałem wcześniej państwu utwór Zero, to nie posiadał on drugiego tytułu, a potem pierwszy, Prześwit, to właśnie Prześwit był po tym ukośniku. Pierwszy również jest w tytule, więc wolę tutaj go wymienić, żeby może panowie tutaj z The Casino nie mieli do mnie potem pretensji. Więc teraz The Casino i drugi Dym oraz trzeci Rzeka.

Trzeci Rzeka oraz drugi Dym zespołu The Casino. To były utwory, które właśnie wybrzmiały w eterze Radia Wnet. Teraz wracamy ponownie do Keleli i zapisuję jej dwóch koncertów z jazzowego klubu w Nowym Jorku. Posłuchamy mojego ulubionego utworu z tej kompilacji, ponieważ tak przypomnę, to jest to, te wszystkie 12 utworów, które wysłuchujemy Keleli, to jest kompilacja i reinterpretacja utworów, które już miały miejsce, miały swoją premierę w jej dyskografii. Korzystamy, Kelela korzysta w tym albumie z poprzednich albumów takich jak Take Me Apart oraz Raven, czy z epki Hallucinogen, czy z mixtape'u Cut For Me. I generalnie, co ważne, wydaje mi się, jest warte podkreślenia, oryginalnie i studyjnie jakby Kelela porusza się w takich brzmieniach jak R&B, czy elektronika, czy nawet może troszkę wychodzi po klubowe brzmienie. Tutaj w ogóle tego nie mamy, tutaj tak jak wspominałem, mamy do czynienia z bardzo minimalistyczną aranżacją. Słyszymy pianino, harfę, basy i perkusję, jeśli jakaś jest, to jest, tak myślę, bardzo subtelna. Oczywiście też mają miejsce świetne wokale w tle, chórki towarzyszące Keleli. Teraz wybrzmi właśnie mój ulubiony utwór z tego albumu In the Blue Light, Waiting, oraz po nim 30 years.

Wow, thank you.

0: Thank you.
1: Church announcements. Reparations now. Free Palestine. But also reparations now. Let's get the same level of applause as well on that. I love y'all.
2: We love you.
1: Speaking of church, let's do this, shall we?
3: Kelela, 30 Years oraz Waiting. I tak cały czas wspominam o tych minimalistycznych aranżacjach Keleli, a nie pomyślałem o tym, jak The Casino również jest minimalistyczne w zasobach, można by tak powiedzieć, ponieważ to jest trio. Mianowicie już wcześniej wspomnianego Huberta Wiśniewskiego, który pisze teksty, jest wokalistą i również gra na gitarze. Do tego dochodzi Michał Badecki, który gra na basie, i Piotr Dawidek, grający na perkusji. Ja wcześniej, słuchając tego zespołu, też właśnie w tym, w innym brzmieniu troszkę, w innym wydaniu niż jakie jest tutaj prezentowane na epce Prześwit, nie domyśliłbym się, że jest to dzieło zaledwie trójki ludzi, więc wydaje mi się, że dowodzi to poniekąd o ich talencie, nie tylko tutaj literackim, wokalnym, ale też właśnie aranżacyjnym i producenckim. Przed nami jesień i tutaj bez wyliczenia, bez numeracji, nie mamy czwarty, tylko po prostu mamy jesień, a po jesieni mamy utwór piąty. Prawda.

Piąty Prawda oraz Jesień de Cassino, Hubert Wiśniewski, Piotr Dawidek oraz Michał Badecki. Kolejno gitara, perkusja i bas. I tym sposobem kończymy odsłuch epki Prześwit zespołu de Cassino. No niestety, genialność tej płyty również się łączy z tym, że pozostawia ona niedosyt, więc utworów jest zaledwie 6. Oczywiście ostatni utwór, jaki wybrzmiał, ma tytuł 5, ale pierwszym utworem jest utwór 0. Dlatego jest ich łącznie 6. Teraz wracamy z powrotem do Keleli, do utworów All the Way Down oraz Fairy Sings the Blues.

0: Thank you. Who wants more drama?
1: Furry sings the blues oraz All the Way Down artystki Kelela w wydaniu bardzo intymnym. Tutaj przypominam, że w zastępstwie za Elę Mazol i Porę Karmienia prowadzę dla Państwa przedwieczorek z Radiem Wnet. Z Igorem Toporowskim wysłuchujemy naprzemiennie artystki Keleli z albumem In the Blue Light i właśnie przed chwilą również skończyliśmy odsłuch epki The Casino Prześwit. Teraz potrzebuję wręcz czegoś w zamian za The Casino. Nie będzie już może tak wydaje mi się, że melancholijnie może nadal troszkę być, ale na pewno nie będzie tak spokojnie, ponieważ przed nami zupełny obrót o 180 stopni. Ja bardzo lubię niespodzianki, lubię też je nawet słuchaczom tutaj sprawiać, więc teraz wysłuchamy Siekiery i Ludzi Wschodu. Jest to również dla mnie bardzo ważny zespół postpunkowy. Łączę się z nim bardzo też w latach licealnych i do wiele, wiele przetańczonych imprez, po prostu do tego transu, do tego hipnotycznego brzmienia, jakie jest proponowane przez ten zespół. No, album z 1986 roku, jedyny chyba album tego zespołu. Nowa Aleksandria z tą taką czerwoną, jaskrawą czerwienią, z tą okładką. Też bardzo łatwo do zapamiętania. No coś naprawdę wyjątkowego. Siekiera i jeden utwór Ludzie Wschodu.

Ludzie Wschodu, Siekiera, mam nadzieję, że tutaj nie przesadziłem poniekąd, bo rozumiem to ryzyko, gdzie przez godzinę karmię właśnie tutaj, idąc z tymi sformułowaniami Spory Karmienia Alimazol, takimi bardzo spokojnymi utworami i wręcz czymś na pograniczu medytacji, takiego wyciszenia, i nagle wbijam się jak siekiera w pień. Jest to ryzykowne, ale ja lubię ryzyko, lubię też właśnie, tak jak wspominałem, te niespodzianki sprawiać. Mam nadzieję, że nie wpłynie to na opinię o mnie jako o tutaj dziennikarzu muzycznym poniekąd. Teraz wracamy z kolei. Odkupuję winy, jeśli komuś się to mogło nie podobać, ta zmiana nagła kierunku audycji. Teraz odkupuję winy Kelela z powrotem. I tytułowy poniekąd Blue Light z albumu właśnie In the Blue Light, i zaraz po Blue Light Love Notes, i to będzie bardzo taki dłuższy przystanek z jej muzyką, więc posłuchajmy.

0: Thank you. Okay. Damn, I said I wouldn't do this at this time. I'm gonna just be really fast because last night I introduced the band and I'm just sobbing. It was a mess. Everybody's crying. I'm not gonna do it tonight. I'm just gonna say their names and the instrument. Because I could tell you a story and a thing about each of them. I appreciate them so much. They just have come the fuck through and just done such an incredible job. We got Buzz on the drums. Please give it up. We got Daniel on bass on this fretless. We got Aya on the harp. We got Briley over here in Key's world. You're so cute, I can't. Breliana. Honestly, each of them I could just go in for like 20 minutes. We got Lay over here, vocals. Please give it up. And Xenia as well. Please give it up. Okay, I did a good job, right? That was good, okay. Okay. Recompose myself.
1: Helela, Love Notes oraz Blue Light. Przypominam, że to jest zapisek z jej dwóch występów w klubie jazzowym w Nowym Jorku. I zostawiam też dla Państwa specjalnie te takie klimatyczne poniekąd jej czasami monologi, rozmowy z publicznością, czy ich oklaski. Wydaje mi się, że w tym akurat świecie, jaki kreuje ona na albumie In the Blue Light, to bardzo pomaga. I współgra ze sobą, jest to bardzo spójne. Ale już dosyć tej spójności. My nie jesteśmy spójni dzisiaj. W przedwieczorku w Radiu Wnet, ponieważ z powrotem przecinamy tutaj ten spokój siekierą i utworem Jest Bezpiecznie, utwór, który idealnie się też wpisał w serial Ślepnąc od świateł, gdzie śledzimy tutaj bodajże bohatera Kubę, który jeździ czarnym BMW po ciemnej Warszawie, wybiera się w te samotne eskapady. Już nie będę wspominał, jakiej profesji się on tyka, ale ten utwór z kolei tutaj bardzo spójny był z klimatem, jaki proponował ten serial. Siekiera i Jest Bezpiecznie.

0: siekiera i jest bezpiecznie. I tym akcentem zamykamy gwałtowność w przedwieczorku. Już nie będzie, będzie na pewno hipnotycznie dalej, bardziej, dalej i transowo, ale nie będzie tak nagle i można powiedzieć agresywnie. Wracamy już na dobre do Keleli i tymi dwoma utworami będziemy kończyć album In The Blue Light, tudzież będziemy kończyć, zamykać audycję przedwieczorkową ze mną, czyli z Igorem Toporowskim. Oczywiście zachęcam po godzinie 19 Breedbeat i Aleks Sławiński oraz Iza Smolarek, a po godzinie 20 Polish Chart, oczywiście Sławek Orwat. No i wydaje mi się, że zaprosi mnie na pewno do wymiany paru zdań w ciągu tych 3 godzin, więc gorąco zachęcam do pozostania z Radiem Wnet. Teraz Kelela i Better oraz Cherry Coffee. Dziękuję bardzo i życzę miłego wieczoru. Oraz ciepłej i spędzonej w spokoju majówki, oczywiście. Dziękuję.
1: I better get your tissues.

0: z Igorem Toporowskim.
1: Autopromocja.
2: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
3: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
4: i Krzysztof Masłun.
5: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
1: Fundacja Salvatti.pl wspiera media. To była autopromocja.

0: 87 i 8 FM.
1: Radio Wnet.
2: W Radiu Wnet rozpoczynamy nasz Breakbeat. Jak co tydzień, jak w każdą sobotę o godzinie 19. Witam Was, Aleksy Sławiński, ale skoro już wspomnieliśmy o Warszawie, w Warszawie, przy krakowskim przedmieściu, nasze główne studio się znajduje. A w tym studiu znajduje się również Igor Toporowski, którego serdecznie pozdrawiam, ponieważ on realizuje naszą audycję i dba o to, żeby nasze loty były jak najwyższe. My tymczasem loty mamy troszeczkę niższe, gdyż po kilku pięknych, słonecznych, upalnych, gorących dniach właśnie przed chwilą niebo zapłakało. W ogrodzie studia Londyn w Radiu Wnet, z którego właśnie nadajemy nasz Breakbeat, niedawno stanął piękny namiot, który jest królestwem naszych redakcyjnych, ale również i sąsiedzkich kotów. No i do tej pory małe futrzaki, ale również i mała sfinksiara, która, jak sama nazwa wskazuje, futra nie ma, wylegiwały się tam. Teraz wszystkie wróciły. Właśnie pogoda nam się troszeczkę zepsuła. No ale dzisiaj obchodzimy bardzo ważny dzień. Rozpoczęliśmy naszą audycję od utworu grupy The House Martins, The Flag. Albowiem właśnie dzisiaj, 2 maja, obchodzimy rocznicę, obchodzimy święto naszych barw narodowych, ale również i łączności z Polonią, za granicą. Grupa House Martins była bardzo zjawiskowym bandem, który z jednej strony próbował łączyć socjalizm, a z drugiej strony głębokie chrześcijaństwo. No, trochę różnie im to wychodziło. Jednakże ten wokal dosyć dobrze możecie również kojarzyć chociażby z grupą Beautiful South, albowiem po rozpadzie grupy House Martins, no, część członków przeszła właśnie do nowej formacji Beautiful South, która tutaj w Wielkiej Brytanii, no, ma taki dosyć już chyba kultowy schemat. Bardzo popularny band ze względu na swoje takie, no, troszeczkę interesujące teksty, jeżeli chodzi o sprawy damsko-męskie, ale i nie tylko. Ale również z grupy House Martins pochodzi znany, jeden z najbardziej chyba znanych DJ-ów świata, czyli Moby. Ten utwór, The Flag, akurat, no, chyba nie najlepiej sobie dawał radę na listach przebojów, bo o ile dobrze wiem, a chyba nie najlepiej wiem, tylko że wyczytałem, ten numer dotarł zaledwie do 124 miejsca list przebojów Wielkiej Brytanii. No ale skoro już o flagach mówimy, dla Was kolejny temat. Flagi. Utwór, no, niezbyt z pozytywnym, że tak powiem, przesłaniem, ale jednak mówiący o rzeczach najważniejszych. Dla Was Flogie Molly. Kapela, która pochodzi być może z Wyspy Irlandzkiej, ale również bardzo, bardzo mocno kojarzy się z naszą tutejszą brytyjską historią i kulturą. Co pozostało z tej flagi? What's left of the flag? Moi drodzy, Flogie Molly. Możemy poruszać teraz troszeczkę nóżką.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: No i co pozostało po tej fladze? Utwór, który jest właśnie flagowym numerem grupy Flogging Molly. Opowiada o bardzo trudnych czasach tak zwanego unrest w Irlandii, ale również o ogromnej stracie, której doświadczył jeden z członków grupy Flogging Molly. Jego ojciec odszedł bardzo, bardzo przedwcześnie. Zarówno Irlandia, jak i Wielka Brytania mają trzy kolory na swoich flagach, chociaż nie do końca takie bardzo oczywiste są te kolory, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o włączenie Ulsteru do tak zwanego Union Jack, brytyjskiej flagi narodowej, albowiem mamy to, ta flaga jest połączeniem trzech głównych krain: Szkocji, Walii i Anglii. Ich flagi zostały włączone właśnie w ten Union Jack, dlatego Wielka Brytania ma taką flagę, a nie inną. Biorąc pod uwagę, że w Szkocji od dawna panują ruchy odśrodkowe, bardzo często zastanawiamy się, jak Union Jack wyglądałby, gdyby Szkocja wyłączyła się z tego imperium brytyjskiego, że tak to jeszcze nazwę. No, na pewno flaga wyglądałaby zupełnie inaczej. Mówimy dzisiaj o naszych kolorach tutaj w Wielkiej Brytanii, ale również mówimy o tych naszych polskich barwach. My mamy barwy dwie, więc łatwiej je odwzorować, ale okazuje się, że już nawet w tych trudnych czasach lat 80., kiedy nikt nie wierzył w to, że Polska może się odrodzić, byli ludzie, między innymi tutaj właśnie w Wielkiej Brytanii, którzy wierzyli w to, że kiedyś będziemy stali razem, że kiedyś będziemy grali w jednej lidze, że kiedyś będziemy po prostu jedną wielką wspólnotą. W latach 80. bardzo popularna w Polsce była grupa Classic Nouveau, która no, była taką troszeczkę może drugą ligą muzyki New Romantic, czy też takiego elektropopu brytyjskiego. Jednakże ich wokalista był wielkim miłośnikiem, wielkim fanem Polski jako takiej. Nie tylko nagrywał z naszymi poznańskimi słowikami, co jest bardzo znaną rzeczą, nie tylko nagrał fantastyczny utwór San Damiano, ponieważ również był bardzo wierzącym chrześcijaninem, ale z jednej strony on kochał Polskę, z drugiej strony Polska kochała jego. I właśnie on na swojej solowej płycie nagrał właśnie ten utwór Poland, Your Spirit Won't Die. Polsko, twój duch nigdy nie umrze. Kiedyś będziemy stali razem. Przepowiedział to na dobre kilkanaście, no dobra, przynajmniej z 10 lat przed upadkiem komuny. On już to wiedział.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: No właśnie, za czym kolejka ta stała? Za wszystkim, moi drodzy. Ja, który dorastałem właśnie w tych trochę smutnych, albo nawet bardzo smutnych latach 80., dobrze pamiętałem, czym było kolejkowanie. Brytyjczycy, którzy kolejkować uwielbiają, mają właśnie nawet taki czasownik. Czy ty kolejkujesz? Are you queuing? Tak, właśnie w tych czasach, kiedy my staliśmy w długich kolejkach, próbując kupić podstawowe produkty żywnościowe, a takie dzieciaki jak ja były bardzo dobrym towarem do sprzedaży w kolejkach, ponieważ no, matki z dziećmi na rękach, emeryci, matki w ciąży, no tudzież właśnie takie dosyć już trochę wyrośnięte dzieciaki, dosyć dobrym towarem do kolejek były. Bardzo często nawet wypożyczano sobie dzieciaki do kolejek w tym właśnie biednym PRL-owskim czasie lat 80. My żyliśmy właśnie w tych najgorszych, chyba w tamtych czasach powojennych, powojennym okresie. No, ja to dobrze pamiętam, a wyobraźcie sobie właśnie w Wielkiej Brytanii, tutaj na Wyspach, skąd nadajemy dzisiaj nasz Brit Beat, płynęła pomoc do Polski, nie tylko w postaci fizycznej, w postaci organizacyjnej, w postaci żywności, ubrań, leków, organizowanej właśnie między innymi przez polonijne organizacje, ale również i ta pomoc duchowa. Jak przed chwilą mieliście okazję posłuchać właśnie Sala z grupy Classics Nouveau, z jego płyty solowej, która była po prostu zatytułowana Sal Solo. Poland, your spirit won't die. Właśnie kiedyś staniemy sobie razem, ale to nie tylko on, ten słynny Whistle, który był bardzo, bardzo popularny w latach 80. w Polsce, to było dla nas okno na świat. Właśnie ta jego kapela i my kochaliśmy grupę Classics Nouveau, a sam Sal bardzo kochał Polskę, ale również i wiele innych postaci, bardzo wiele innych gwiazd nawet brytyjskiego rocka, brytyjskiej muzyki pokazywało swoje wsparcie dla nas, jako narodu i jako kraju, który kiedyś być może się odrodzi, a w każdym razie zauważalne było to, co dzieje się w naszym kraju w latach 80. Dzisiaj obchodzimy nie tylko dzień naszych barw narodowych, naszej flagi, ale również łączności z Polonią, za granicą. I właśnie ten numer powstał też nie bez powodu. Na początku lat 80., kiedy w Polsce działo się bardzo, bardzo źle. Nad naszą historią, nad naszą rzeczywistością, nad naszą teraźniejszością lat 80. pochylił się sam Mike Oldfield. Moi drodzy, ten numer, który jest jednym z moich ulubionych kawałków Mike'a Oldfielda, dopiero po jakimś czasie dowiedziałem się, jaki ma przekaz. Shadow on the Wall, moi drodzy, jest poświęcony tym więźniom, którzy zostali osadzeni w różnych aresztach, w różnych domach odosobnienia przez faceta w ciemnych okularach i w generalskim mundurze. O tym jest ten kawałek. Oglądamy ten Shadow on the Wall, ten cień na murze, te cierpienia i odosobnienie ludzi, którzy walczyli o wolność naszego kraju.

0: We Wnecie lubimy klasyki.
1: Ale wpadnie też czasem trochę elektroniki.
2: Są też dobre rapy.
3: Poradzimy sobie w inny sposób.
4: Pamiętamy też o jazzie.
1: A wszystko to znajdziesz na falach radia oraz w internecie na Wnet.fm.
5: Tak, tak, moi drodzy, tej muzyki na Wnet.fm, ale również w naszych nadajnikach naziemnych znajdziecie bardzo wiele. Sprawdźcie sobie stronę www.wnet.fm, czy czasami w waszym mieście, w waszej okolicy nie ma naszego nadajnika, albowiem nadajemy w wielu największych polskich miastach, więc nie musicie szukać nas jedynie w internecie, ale również możecie posłuchać nas po prostu w zwykłym, normalnym, klasycznym radiu. Polskie Radio całkiem niedawno obchodziło swoją 100-letnią rocznicę powstania, więc do dzisiaj to działa. Działają fale radiowe, nie tylko internetowe. Jeszcze przed chwilą dla was właśnie Shadow on the Wall, Treat Me Like a Shadow, Treat Me Like a Prisoner. Możesz mnie traktować jak chcesz, ale ja kiedyś z tego wyjdę i faktycznie wyszli ci wszyscy internowani, ci wszyscy, których aresztowano, i ci ludzie zmienili postać i kształt naszego kraju. Już w samym końcu lat 80., tych najbardziej chyba ponurych czasów PRL-u, no kto wie, czy znowu nie będziemy musieli wyjść i zmienić oblicza tej ziemi, albo przynajmniej tego państwa, ponieważ jak wiemy, nie dzieje się najlepiej. Szekspira tutaj nie będę cytował, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w państwie polskim, ale ja wrócę znowu do tych właśnie smutnych, ponurych lat 80., w których Brytyjczycy widzieli, co dzieje się w Polsce. I nawet kapele punkowe, które, no jak zazwyczaj bywa, były bardzo, bardzo patrzące w lewą stronę, one również były wyczulone, uczulone na tą niesprawiedliwość, na nierówność, na to, co dzieje się pod władaniem różnych reżimów. Angelic Upstairs była kapelą, która no, uchodziła za jedną z najważniejszych, pierwszoligowych kapel punkowych w Wielkiej Brytanii i nawet oni pochylili się nad tym, jak traktowani są polscy pracownicy, jak traktowany jest oddolny ruch robotniczy i właśnie temu poświęcony jest ten numer dla was, Angelic Upstairs i ich Solidarity. Tego tytułu chyba tłumaczyć nie trzeba.

BreedBeat. W dzisiejszym BreedBeat, w dniu naszego święta narodowego, naszych barw narodowych, naszej flagi, ale również i łączności z Polakami i z Polonią za granicą. Wiele utworów przewinęło się przed naszą anteną właśnie poświęconych tej łączności między Wielką Brytanią a Polską. Brytyjczycy byli i są wyczuleni na to, co w Polsce się dzieje. Audycja jest niestety zbyt krótka, żebym wam zaprezentował jeden chyba z najbardziej ikonicznych utworów, które brytyjski kompozytor mógł stworzyć na cześć Polski, Polonii. Mam na myśli słynny utwór, w sumie utworem tego nie będę nazwał, Elgara, zatytułowany Polonia. Mam to na płycie winylowej, jest zbyt długi, żeby męczyć was i

hołdem dla Belgii. Będzie takim odpowiednikiem, hołdem dla Polski. Elgar fantastycznie się z tego wywiązał, łącząc naszą polską muzykę ludową z naszym polskim hymnem. Jak najbardziej proponuję wam, wygooglajcie sobie ten utwór, jeżeli jesteście zwolennikami muzyki klasycznej. Żałuję, że nasza audycja jest taka krótka, ponieważ na pewno bym również spróbował włączyć wam fragmenty tego utworu, do, szczególnie właśnie końcówki tego właśnie opus 76, ponieważ taki właśnie tytuł to oryginalnie miało, gdzie najwięcej właśnie tych polskich strun jest poruszanych. Więc ja z Elgarem was nie będę w tym momencie zostawiał. Tymczasem ruszam w trochę innym kierunku. Dla was OMD, czyli The Orchestral, Manoeuvres in the Dark i Red Frame, White Lights. Te czerwone ramy i białe światełko. Znowu coś biało-czerwonego.

Radio Net i w naszym Breakbeat. Jeszcze przed chwilą Red Frame, White Light i grupa OMD. Uwielbiam tę kapelę już od samego początku lat 80., kiedy jeszcze byłem małym dzieciakiem i po raz pierwszy zobaczyłem, jak Andy McCluskey porusza się w ten swój charakterystyczny sposób. Wyobraźcie sobie, nie tylko muzyka, nie tylko jego sposób,

sposób grania, ale przede wszystkim jego ruchy sceniczne w latach 80. to było coś naprawdę widowiskowego, ale również mówię o sposobie grania, ponieważ on oprócz bycia wokalistą jest również i basistą. Człowiek, który uczył się grać na basie, na leworęcznym basie i bez przekładania strun próbował tych swoich pierwszych ruchów na instrumencie i okazało się, że właśnie jego technika jest bardzo nietypowa, ponieważ on jest praworęcznym basmanem, a mimo wszystko gra bez przekładania strun, czyli struna E jest najniżej, a struna G jest najwyżej. No takie bardzo nietypowe. Jak się nauczył, tak skorupka śmierdzi. W każdym razie ja jestem jak najbardziej zafascynowany tym, co ta kapela robi i nawet nie ich najbardziej popowe, najbardziej znane numery jak Tesla Girls czy Elona Gay są najbardziej moimi ulubionymi kawałkami, lecz właśnie te ich najbardziej eksperymentalne kawałki, które bardzo czasami przypominają mi numery grupy Kraftwerk, są właśnie tymi, które poruszają moje serce i moją taką muzyczną duszę, ponieważ panowie naprawdę potrafią zrobić nie tylko bardzo chwytne hiciorki, które będą fruwały po najwyższych miejscach list przebojów, ale również właśnie coś, co wnosi wiele do muzyki, więc ja zapraszam was jak najbardziej do słuchania tej kapeli, nawet jeżeli nie jesteście wielkimi fanami prostych, łatwych melodyjek, ale właśnie tych takich troszeczkę bardziej poszukujących klimatu. No ale my dzisiaj, 2 maja, znajdujemy się w takiej dosyć nostalgicznej nucie. Polska, Polonia, łączność z Polonią i właśnie to, co Polacy tutaj w Wielkiej Brytanii robili zarówno w czasie II wojny światowej, jak i później. O naszych asach pisał Arkady Fiedler, m.in. w swoim Dywizjonie 303, ale również i o asach przestworzy śpiewa grupa Iron Maiden. Chyba tego numeru wam nie muszę przedstawiać. Aces High. O tych gościach, którzy potrafili zrobić to, czego nikt inny nie potrafił.

0: radiowne więcej niż radio.
1: Wywroty, rotacji, beczki i inne figury lotnicze. Te właśnie asy przy stworzy, o których dzisiaj Brytyjczycy bardzo pamiętają i wspominają również nas, Polaków, jako jednych z największych asów przy stworzy. Dziś mówimy właśnie o naszej pamięci, naszej łączności Polski i Polaków za granicą, również i o naszych barwach narodowych. Piękny utwór o swoich barwach narodowych. Grupa Judas Priest. Mamy dwie barwy. Oni mają trzy. Czerwoną, białą i niebieską. Usłyszenia mówią o Alek Słowiński. Spotykamy się również już w najbliższą niedzielę. Już jutro o godzinie 9:00 zostawiam Was, porwając właśnie tą trzy kolorową flagą. To jest Judas Priest. Do usłyszenia.

0: to promocja.
1: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
2: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12:45.
3: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18:00.
4: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
5: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
4: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15:00 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente.
6: Audycje będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
5: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
0: To była autopromocja.
7: To nie będzie lipa, ani żaden żart. Nawija MC Orwa przy listy Polish Charts. Tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie wnet.fm od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem Wnet. Do usłyszenia na antenie. Sławek Horwat.

0: I tym akcentem chłopca z gitarą zaczynamy audycję Polish Chart. I może, Sławku, ty uchylisz rąbka tajemnicy, dlaczego rozpoczęliśmy akurat od takiego utworu?
1: No więc witam cię serdecznie, Igorze, witam państwa, jak zawsze.
0: Witam serdecznie również.
1: Jak ktoś nas słuchał wczoraj, i wczoraj w ogóle był szczególny dzień, dlatego że było to święto gitary, które na wrocławskim rynku nabiera szczególnego koloru i szczególnego, że tak powiem, odkrywania nowych rzeczy, chociaż co roku się dzieje niby to samo, ale za każdym razem jest coś innego. I to, że wczoraj rozpoczęliśmy program My Guitar Gently Weep. Mówiłem o tym, że ta piosenka, która jest jakby tutaj firmowana jako The Beatles oczywiście, to tak naprawdę jest to święto George'a Harrisona, ten utwór jak najbardziej. I ta piosenka mówiła bardzo wiele o podziale społeczeństwa, o polaryzacji, o tym, jak nas oszukują, manipulują. I zadziwiałem się razem z Adamem Czerpakiem, jak to jest, że tyle lat po premierze tej piosenki, a ciągle jest aktualna co do przekazu pomimo wszystko. Dzisiaj postanowiliśmy zacząć z Igorem bardziej rozrywkowo. Dalej święto gitary oczywiście, ale bardziej na zasadzie chłopak z gitarą. Mam pytanie do ciebie, Igorze. Czy
0: tak.
1: A propos, idąc za ciosem Karin Stanek, czy ktoś ci kiedyś zawracał gitarę?
0: O, wydaje mi się, że w większości przypadkach to niestety ja byłem tym zawracającym gitarę, ale na pewno nieraz się spotkałem z takimi gośćmi.
1: Tak, bo tam ta pani śpiewała, właśnie pani Karin Stanek zaśpiewała, że ja zawrócę ci gitarę, on zawróci mi gitarę, a ja zawrócę mu gitarę, a on mi. O, tak było właśnie. Natomiast, drodzy państwo, tutaj ciekawostka pewna, nie wiem, czy wiesz, ale przygotowywałem się trochę do tego programu, czasami tak mi się też zdarza, że to był dowcip oczywiście, bo się zawsze przygotowujemy dobrze. I jako ciekawostkę ci powiem, i na pewno o tym nie wiesz, bo to jest tak, ja sam bym o tym nie wiedział, gdybym nie sprawdził przed programem. Państwo pewnie też nie wiesz, co się wydarzyło 2 maja, czyli dokładnie ileś lat temu, roku 62.
0: Co takiego?
1: Niejaki muzyk, który potem niestety tragicznie skończył i znalazł się w tym klubie 27 słynnym, niestety nieszczęśliwym, Brian Jones, kojarzysz?
0: Brian Jones? Ale to nie jest Queen?
1: Nie, to są, czasami nam się też mylą, mi się mylą książki, to by się mylą, to jest normalne.
0: Ale nie, bo wydawało mi się, że Brian Jones tutaj z Freddie Mercurym był, ale dobrze, to już to oczywiście
1: nie, to
0: się
1: jest,
0: pomyliłem.
1: To jest facet, który w 62 roku, 2 maja, dał ogłoszenie do gazety Jazz News: szukam muzyków do zespołu. I wyobraź sobie, co to był za zespół. The Rolling Stones.
0: No tak.
1: I ktoś miał szczęście albo nieszczęście przeczytać to lub nie przeczytać tego ogłoszenia. I tak powstał jeden z na pewno z największych zespołów, a już na pewno najdłużej istniejący. Gdyż, drodzy państwo, pomyślałem, żeby taki to był wczoraj i dzisiaj program, że będziemy grali 10, niekoniecznie po kolei, najlepszych gitarzystów świata. I Polski subiektywnie biorę za nich odpowiedzialność, bo to ja wymyśliłem, to na pewno tam zabraknie wam wielu znanych, ale każdy ma swoich. I tak oto na 10 był Pete Townshend, to jest oczywiście zespół The Who. Na 9 Duane Allman, czyli człowiek urodzony w Nashville, a więc można powiedzieć ta rockowa strona, countrowa strona rocka. Duane Allman. Na 8 był Eddie Van Halen, nie muszę przedstawiać. Na 7 był Chuck Berry, też nie muszę przedstawiać. Na 6 był B.B. King, no to jest król, prawda? I teraz Jeff Beck na 5. I teraz uwaga, na 4, bo my właśnie z Igorem dokończamy teraz tą 10, jak i polską, tak i zagraniczną. Właśnie na temat tego, co powiedziałem przed chwilą, to się wiąże bardzo, bo na 4 miejscu, to znaczy to nie jest, mówię, miejsce konkretnie 4, to jest po prostu w tej 10 się znalazł niejaki człowiek, który się nazywa Keith Richards, i to jest jeden z największych gitarzystów wszechczasów w zespole The Rolling Stones, czyli w tym zespole, gdzie Brian Jones napisał ogłoszenie w Jazz News w 1962 roku, 2 maja, a więc dokładnie dzisiaj przypada rocznica. Szukam muzyków do zespołu i powstał właśnie zespół ten, który teraz zaśpiewa dla Państwa Paint in Black.

0: Powiedz mi, Igor, czy miałeś kiedyś ochotę coś pomalować na czarno?
1: Na czarno? No jedynie no. Chyba białe płótno. Ale to tak, a to teraz można właśnie tak każde płótno na czarno całe, za przeproszeniem, walnąć i nazwać sztuką współczesną i sprzedać za kilka baniek, prawda?
0: Słuchaj,
1: mamy takich orłów.
0: Ludzie siadają na przykład na czymś tam na farbach i potem odbijają tę część ciała i też robią z tego dzieła sztuki.
1: No tak.
0: A jeden pan miał małpę podobno, która mu wytarzała się w farbie i też porobiła coś tam i on się nie przyznał. Trochę jak ci, co się nie przyznają do sztucznej inteligencji w muzyce. I proszę pana, podobno ta małpa mu wygrała bardzo duże ilości pieniędzy za zwycięstwo w jakimś malarskim festiwalu.
1: Nowe czasy motywują nowe środki wyrazu, no i taka jest prawda. Ja chciałem tylko jeszcze sprostować, że pomylił mi się Brian Jones z Brianem Mayem właśnie oczywiście, bo ten Brian mi tutaj cały czas rezonował w głowie, a również jest on gitarzystą tego właśnie w zespole Queen.
0: No więc widzisz, ja znowu kiedyś pomyliłem, pamiętam, Becketa z rumuńską literaturą, bo zawsze mi się kojarzyło, że Rumuni mają problem przez Czałszewsku, że czekają cały czas na Czałszewsku, a on już nie przyjedzie. Taki trochę czarny humor to był teraz, co ja powiedziałem, ale...
1: No właśnie, ale no to, pomalowałeś go na czarno, no.
0: No, no i teraz, drodzy Państwo, my tu jedziemy z polskimi, bo tak na zmianę, raz polski, raz zagraniczny. To ja może powiem, co było na dzisiaj, w 2010. Był zespół Mysłowic, a więc to był Wojtek Powaga Grabowski jako gitarzysta. Był zespół Turbo i fantastyczny, podobno ludziom się bardzo podobno wywiad z jego cesarskomością, panem Wojciechem Hoffmanem z Turbo, podobał strasznie i piosenka Jaki był ten dzień, co darował, co wziął. Pamiętasz to, nie?
1: No, pamiętać to ciężko, mi raczej, ale znać to znam.
0: Republika Zbigniew Krzywański, to powiedziałem, że się różnimy bardzo z panem Zbyszkiem politycznie, ale w muzyce szacunku do niego mam co niemiara. I tutaj na kolejnym miejscu był pan świętej pamięci, mój serdeczny kolega, tak można powiedzieć, bo dzwonił do mnie dość często. Pamiętam, że zaczęło mi go brakować po tym, jak odszedł i nie dzwonił, bo tak co tydzień prawie miałem telefon w Anglii. No oczywiście pan Andrzej Nowak z tej grupy TSA, którego już nie ma między nami. Następnie był w ogóle zespół Wanda i Banda, to taki zespół, który można powiedzieć supergrupa, bo kogo ona tam nie miała. Miała perkusistę TSA, miała Jacka Krzaklewskiego, gitarzystę z Perfektu i tam jeszcze było paru innych, którzy a sama reprezentowała zespół Lombard, który kiedyś razem z Małgorzatą Ostrowską uzupełniała przecież.
1: Takie tutaj fani piłki nożnej zrozumieją, to taki PSG troszkę.
0: Mbappé.
1: Tak, Mbappé, Messi i Neymar jakby za tych jeszcze czasów. No, tak. Paradoksalnie ale nie były to powiem, czasy świetności.
0: Ale muszę ci powiedzieć, Igor, że to nie był ich pomysł na taką super grupę piłkarską, bo jak były lata 80. ciebie na świecie nie było. Czy ty byłeś?
1: To nie, to nie dobrze byłeś. Dobrze pamiętasz.
0: To był Platini, Boniek i Rossi. I wszyscy się śmiali, że wybrali sobie najlepszego Polaka, najlepszego Francuza i najlepszego Włocha do jednego klubu Juventus Turyn i też była super grupa.
1: No tak. No ale właśnie niestety to wszystko jak w kalejdoskopie się zmienia z latami. Który inny zespół wychodzi na prowadzenie i drugi schodzi w dalszy plan, ale no na tym polega piłka.
0: Później był Dżem i Jerzy Styczyński. To jest cały czas fantastyczny gitarzysta zespołu Dżem i to było piętro wyżej. Co nie znaczy, że miejsce wyżej oczywiście, tylko tak randomowo trochę to jest. I teraz był, następnie był... teraz właśnie będzie,
1: tak.
0: Bo bym zapowiedział. Zespół Test. Dlaczego Test wybrałem?
1: Dlaczego?
0: Bo chodzi tutaj o nazwisko pana Dariusza Kozakiewicza, którego miałem wczoraj jako gościa specjalnego podczas bicia rekordu Guinnessa właśnie tam na rynku wrocławskim. Wiadomo, że Darek Kozakiewicz to jest oczywiście zespół Perfekt, tak jak Jacek Krzaklewski. Z tym, że problem polega na tym, że on miał największych hitów, to rzeczywiście miał z Perfektem i nie tylko, bo grał też z Breakoutem na początku. Tu jest wielkość Darka, bo on grał z największymi, z świętej pamięci Tadeuszem Nalepą i tak dalej, ale mało kto pamięta wrocławską formację Test, gdzie on sobie śpiewał, gdzie grał, przepraszam, na gitarce i niewielu, jak pytałem Polaków z Wrocławia, Wrocławian z Polski, wczoraj na rynku, to niewiele ludzi pamiętało ten Test, a przecież takie zespoły jak Nurt, jak Test, jak Ozy, to wszystko są Romualdi Roman, to są wszystko przecież wrocławskie kapele. I dla ciekawostki, dzisiaj kiedy będę prezentował, pomyślałem sobie Darka Kozakiewicza, to puszczę nie Perfekty i największe hiciory, tylko właśnie utwór Testu. Jaki utwór Testu?
1: Gdy gaśnie w nas płomień.
0: Posłuchajmy.

0: Wydaje mi się, Sławku, że swoich wyborów nie musisz uzasadniać, a można po prostu sobie pozwolić, żeby ten utwór grany był tą argumentacją na ten wybór. No bo tutaj ta solówka od razu otwierająca, czy może nawet to nie była solówka, bo to była jakby od razu część wejścia całego utworu.
1: Riff,
0: dokładnie, właśnie. No
1: to kochało mi tego wyrazu.
0: Tak, dokładnie, to szczękę wyrzuca na podłogę człowiekowi.
1: Tak, wiesz co, to były takie czasy, bo nie wiem, czy nawet oprócz tych zespołów, co wymieniłem przed chwilą, bo Wrocław miał szczęście do najlepszych gitarzystów w Polsce, a nie miał szczęścia do zespołów. Na przykład taki Mietek Jurecki, basista Budki Suflera, specjalnie pojechał mieszkać do Lublina, jest rodowitym wrocławianinem, stąd się kumplujemy. Jacek Szaklewski, przecież to też jest wrocławski gitarzysta, podobnie Raduli, znowu jest gitarzystą z Opolszczyzny, tam z twoich stron bardziej, brzegu i tych okolic. No i nie wiem, czy Państwo pamiętacie, o czym chcę powiedzieć, że na przykład taki zespół jak Porter Band, jakże zasłużony, który jest kojarzony ze stolicą, bo tam John Porter mieszka i pracuje i sobie używa muzycznie. Po pierwsze przecież skład zbudował we Wrocławiu. Tam był przecież Alek Mrożek i tak dalej. To ten helikopter słynny, ta wiekopomna płyta powstała we Wrocławiu i to jest właśnie szczęście. No, myślę, Jan Borysewicz, największy polski gitarzysta praktycznie, jeżeli chodzi o, tak się o nim mówi, przez wielu jest uważany. To jest przecież, nie wiem czy wiecie, że Janek Bo się wychowywał na Sępolnie we Wrocławiu, na dzielni takiej. I podobno mówi się, ja muszę go kiedyś sam o to zapytać, bo aż mi się wierzyć nie chce. Jak miał 15 lat, został wyczajony przez jakiegoś angielskiego menedżera muzycznego i chcieli go porwać do Anglii, żeby grał w jakiejś poważnej kapeli. Ale rodzice się nie zgodzili i podobno, no i powiem szczerze, chyba mieli rację, bo...
0: Wyszło biorąc dobrze.
1: Biorąc pod uwagę, że Janka, bo temperament i brak rodziców.
0: No tak. Ja tutaj pragnę dodać takie słowa poparcia, świadczące o tym, że to się nie zmienia w sumie z biegiem lat, jeśli chodzi o Wrocław i wylęgarnię świetnych gitarzystów, bo sam tutaj też uczęszczając do liceum miałem przyjemność poznać kilku gości, którzy, talentu im nie można odmówić. Też miałem licealny zespół postpunkowy i tam też również Błażej. Błażej Błażejewski, co ciekawe. Takie imię i nazwisko. Świetny gitarzysta, świetny improwizator też. W zasadzie to wszystko, co grał nam do naszych utworów, to były improwizacje, które od razu się podobały, więc naprawdę, to coś jest z tym Wrocławiem. W takim
1: powiem
0: razie.
1: Tak, o Janku jeszcze będzie dzisiaj i to na 100% będzie i to będzie tak unikalny kawałek, że niektórzy się do dziś kłócą, kto go nagrał tak naprawdę, kto tam występuje. Ja wiem to od Mietka Jureckiego, ale to nie powiem wam teraz, za chwilę wam powiem. Mianowicie teraz będzie, jak wiecie, już test był, więc nie był to test na COVID na szczęście, tylko był zwykły test, ani nie był to test na maturę. Więc, drodzy Państwo, teraz będziemy zagraniczniakiem jechać. I to był przed chwilą był Keith Richards i oczywiście The Rolling Stones Painted Black, a teraz. Moglibyśmy właśnie wystąpić w duecie bez Jimmy Page'a.
0: I to jest taką akapela teraz, taki remix na żywo.
1: To może zróbmy to, a ty włączysz kiedyś, będziesz uważał, że już starczy. Uwaga, 3-4 i to będzie oczywiście Led Zeppelin, Jimmy Page i...
0: How Let It Off. Myślisz, że zgrany zespół byśmy stworzyli?
1: Zgrabny może tak, ale zgrany to nie wiem.
0: To lećmy w takim razie. Niech zrobią to profesjonaliści.
1: Tak.

0: Cepelini, How Lara Love. No i tutaj pozdrawiam serdecznie mojego ojca, który, no to jest, Cepelini to jest jego ulubiony zespół. I nie wiem, czy Sławku zdążyłeś się dojść do tego momentu w monografii Festiwalu Piosenki Angielskiej, ale mój ojciec miał okazję wręczyć statuetkę festiwalową Johnowi Paulowi Jonesowi właśnie.
1: To ja ci teraz coś powiem, to ja się spotkałem z kolesiem, który się nazywa Chris Dreja i jest z polskiego pochodzenia, ojca, a matki Angielki. Zrobiłem z nim wywiad, jest do przeczytania na moim blogu, Stary jak Świat, wywiad z Wielkiej Brytanii, gdzie facet miał być prawdopodobnie, gdyby nie spotkali John Paula Jonesa, to by właśnie on był basistą Zeppelinów. Natomiast powiem tobie, że to jest niesamowite, że twój tato, powiem, że gratuluję mu strasznie tej sytuacji, bo przede wszystkim to jest tak, że nie wiem, czy wiesz, że oni pojechali na jakiś występ, jak się nie nazywali jeszcze oczywiście Led Zeppelin, i znaleźli w jakimś pięcioligowym zespole śpiewającym niejakiego gościa, który się nazywał Robert Plant. No i tak to się wszystko potoczyło potem, że takie zespoły dziwne powstają jak Rolling Stones, czy właśnie Zeppelini, tak jakoś nie wiadomo skąd się biorą, ci Anglicy to mają szczęście w życiu, nie?
0: To prawda, w tym kontekście tak, na pewno nie życzę im, w sensie nie jestem szczęśliwym, inaczej, nie zazdroszczę im pogody.
1: Tak, bo oni nawet powiedzieli, jak kiedyś zapytałem jednej, bo u nich jak wszyscy, to ten kto był w Anglii, to będzie wiedział dokładnie o czym ja mówię, a ci co nie byli muszą to uwierzyć na słowo, że tam są takie knajpy, gdzie się wchodzi i się słucha tak zwanych tributów, ale to nie jest taki tribut, jak wy sobie myślicie, że tam by gwizdali, gdyby to był słaby tribut. Tam zamykasz oczy i myślisz, że to są ci oryginalsi, co oni sobie tam stoją na scenie i grają dla ciebie, nie? No i w tym momencie ja podchodzę po koncercie do jednego z tych gitarzystów i mówię, słuchaj chłopie, powiedz mi jedną rzecz, ja jestem Polakiem i nie mogę się nasłuchać, jak wy gracie. Skąd, dlaczego Amerykanie tworzą największe gatunki jak blues, jak jazz i tak dalej, a wy potem robicie jeszcze lepsze, ulepszacie je. Kiedy macie na to czas, dlaczego wam to w ogóle przynosi taką frajdę, nie? A on mówi, wiesz co, bo u nas ciągle pada i nie ma co robić w domu.
0: No, czyli ma to jednak swoje plusy. No, to jest do pomyślenia, faktycznie.
1: Także o pogodzie, jak zacząłeś, to ci musiałem dokończyć tą anegdotkę.
0: Ale bardzo
1: teraz,
0: dobrze.
1: A teraz, drodzy państwo, jedziemy znowu z Polską, z polskim workiem i tu już nie ma testu, ani na COVID, ani bez COVID-u. Tu będzie teraz, drodzy państwo, niejaki człowiek, który się nazywa pan Wojciech Waglewski. Człowiek, o którym mówił mi nawet Mateusz Pospieszalski i wielu innych, że którzy mieli przyjemność z nim grać, że ten człowiek, jak siada do gitary, to wstyd byłoby w ogóle przy nim siadać do gitary. Ale ja pomyślałem tak, nie będziemy grali WW, nie będziemy grali nic wielkiego, słynnego, tylko zagramy taki zespół powstał kiedyś, bodajże w 2011 czy 2012, na męskie granie, na którym ja byłem, gdzie on z synami stworzył coś takiego jak Waglewski Fish Emade. I tak, na przykład pamiętacie, Lombard miał taki przebój Taniec pingwina na szkle. A oni mieli taki, na pewno już nie pamiętacie tej płyty, bo ona była rzadka, to było tak zwane rare. Rare, jak to. I tam było napisane Dziób pingwina i tam usłyszycie gitarę Waglewskiego z chłopakami swoimi, których przyszedł na świat pomóc im, przyszedł na świat. Dzięki niemu przyszli na świat. Proszę bardzo.

0: Drodzy Państwo, i jak było?
1: Aha.
0: Igor, to była... Igor nie mógł wierzyć, że takie numery istnieją.
1: To prawda. Takiego utworu jak Dziób Pingwina, no nie słyszałem. Przyznałem.
0: No widzisz, ja też słyszałem dość niedawno, słyszałem go po raz pierwszy od nowa, bo też o nim zapomniałem. Natomiast my przechodzimy teraz do sytuacji tak zwanego świata i na drugim miejscu jest ktoś, kto dla niektórych powinien być, bo jest, są napisy na ścianach, które mówią, że jest Bogiem. Natomiast jak może nie być na pierwszym miejscu ktoś, kto jest Bogiem? No tak się zdarza, że na pierwszym jest ktoś inny po prostu u mnie. Natomiast drodzy Państwo, teraz będzie o niejakim Ericu Claptonie, który zaśpiewał ten wielki przebój J.J. Cale'a, któremu ten przebój po prostu pożyczył sobie od niego kiedyś razem z After Midnight, inną piosenką, i zrobił z tego hicior, ponieważ w tym czasie nie chciał przeszkadzać w dojeniu krów na farmie pana J.J. Cale'a, bo to był genialny artysta, który na co dzień pas krowy i był zwykłym farmerem, zwykłym, niezwykłym, właśnie, który stworzył takie perełeczki, a robił z nich wielkie hity niejaki kolega, właśnie Eric Clapton, któremu też przybijam piątkę z powodu pewnego bardzo osobistego, dramatycznego wydarzenia, które jest mi bliskie. No więc ty już się domyślasz na pewno, o co mi chodzi. Natomiast ja mam do was niespodziankę, oczywiście możesz to skrócić. Znalazłem pewien mój artykuł na temat tych piosenek właśnie Cocaine i After Midnight, dotyczący właśnie jak sobie poczynał pewien koncert, kiedy zaprosił, bo zachował się bardzo pięknie według mnie Eric Clapton, zdążył jeszcze przed śmiercią J.J. Cale'a zaprosić go na wspólny koncert, jakby uhonorował go tym samym za to, co zrobił, że pożyczył sobie od niego to nagranie. A gdzieś znalazłem, przypomniałem w myślach, że w 2013 roku popełniłem taki artykuł, który we fragmentach przeczyta dla was Igor Toporowski.
1: Tak, dokładnie tutaj jako namiestnik, lektor przeczytam właśnie. Jest to artykuł z 2013 roku, jak wspomniałeś Sławku, z 5 października, również z soboty. Wyobraź sobie. After Midnight to kawałek, który Cale napisał i nagrał na taśmie demo już w roku 1966. 4 lata później własną wersję tej kompozycji na debiutańskim albumie solowym umieścił Eric Clapton, czyniąc z niej światowy przebój. W roku 1972 przyjaciel Cale'a i jednocześnie producent Odie Ashworth zachęcił go do wykorzystania sukcesu After Midnight, którego rozmiarów jego kompozytor dość długo nie był nawet świadomy. Za jego namową amerykański muzyk umieścił własną, oryginalną aranżację tego utworu na swoim, także debiutańskim albumie Naturally. Jego singiel z tą piosenką osiągnął 42. pozycję gorącej setki Billboardu, a dopiero w 2009 roku na łamach brytyjskiego magazynu Mojo J.J. Cale szczerze wyznał: żyłem w ubóstwie, z trudem zarabiając nawet na jedzenie. Nie byłem wówczas już młodym człowiekiem. Miałem 30 i byłem bardzo szczęśliwy, mając możliwość zarobienia trochę grosza.
0: Tak, i to można czytać dalej sobie na tym, że moim blogu, ponieważ tak, jest tam historia współpracy, której nieświadomy J.J. Cale tak naprawdę chodzi o to, że kiedy zaprosił go na scenę, po raz pierwszy spotkali się panowie w ogóle face to face, oni nigdy się nie widzieli. I zaprosił go na wspólną scenę i zaczął grać riff do After Midnight, bo to będzie inna piosenka, to chwilę leciała, też jego zresztą, też J.J. Cale'a, ale chodzi mi o After Midnight. Zaczął grać After Midnight i taki miał szacunek do Claptona za to, jak potrafił grać na gitarze J.J. Cale, że mu pokazuje, żeby zaczynał. Na co Eric pokręcił głową i mówi: o nie, kochany, dzisiaj to ty zaczniesz. I to było takie największe złożenie hołdu temu człowiekowi za to, co zrobił.

0: To był wielki Eric Clapton, Bóg gitary, jak o nim się mówiło, pisało na murach i w ogóle, a śpiewał piosenkę i grał piosenkę niejakiego J.J. Cale'a, któremu oddał potem hołd, jeszcze zdążył oddać przed śmiercią hołd za te dwie piosenki Cocaine i After Midnight. A jest za mnie po drugiej stronie jeden z największych basistów wszechczasów na świecie, Mietek Jurecki z Budki Suflera.
1: Najpierw muszę powiedzieć, że jestem zachwycony tą audycją, nie ze względu na ten niezasłużony komplement, ale ze względu na właśnie kokain, ze względu na piosenkę Erika, znaczy to J.J. Cale'a oczywiście, ale najsłynniejsze wykonanie to jest właśnie Erika Claptona. I przecież sam w młodości to grałem, jeszcze w podstawówce już to grałem.
0: Zaraz czyli dwa lata temu.
1: To wiadomo, zaraz po domie, do domu wschodzącego słońca.
0: A myśmy dzisiaj grali takie coś.
1: Ale to wiadomo, to każdy grał, bo tam już i wydawało się, że już nic więcej tam nie ma, bo dalej już nikt nie dojechał do dalszej części tej piosenki.
0: Tak, ale natomiast... potem było przy muzyce o sporcie i wszyscy się już cieszyli od nowa.
1: Tak. No to ja pamiętam, ale przy muzyce o sporcie to było solo z tymi brakami.

0: Tak, tak, dokładnie.
1: Zobacz,
0: Igor, nawet nie tak z nami zagrałby w tym słynnym zespole, co myśmy grali.
2: To mamy już basistę, wokal, ty Sławku robiłeś za...
0: Ja robiłem za
1: nie wiadomo kogo. Ja mogę robić za wszystkich. O. I nawet trochę Mietku, umiem.
0: Mietku,
1: ale...
0: od dwóch dni się pastwimy nad największymi gitarzystami Polski i świata i dojechaliśmy już prawie do... Po 10 braliśmy z polskich i z angielskich i amerykańskich głównie. Mm. Więc dojechaliśmy do końcówki polskiego worka i tam jest na drugim miejscu taka piosenka, którą w zasadzie firmuje się ją jako Jan Borysewicz bez satysfakcji, ale tak naprawdę są
1: kłótnie. Ale to bez satysfakcji była nagrywana z Budką.
0: Wiedziałem, że to powiesz.
1: Przecież to...
0: Chciałem być wielką gwiazdą rocka.
1: Oczywiście.
0: Znaną jak Rolling Stones.
1: Tak jest.
0: Nie, bo dlaczegoś my cię...
1: Janek jest nieprawdopodobnie zdolnym człowiekiem. Miałem przyjemność z nim grać jeszcze, bo Janek pochodzi z Wrocławia. Ja zresztą też.
0: Ty też, o czym mówiliśmy.
1: I graliśmy w Domu Kultury na Sępolnie. Jak się czasami spotykamy, to wspominamy takich dwóch instruktorów. Jeden to był Marian Konieczny, ale nie ten z Krakowa Konieczny, tylko inny, też znakomity muzyk, który był tam instruktorem w Domu Kultury jednym i tam drugi był na pierwszym piętrze dworca głównego we Wrocławiu, kolejowego.
0: A tam były fajne wieczorki taneczne robione na tym dworcu.
1: Owszem, grałem tam.
0: Ja tam tańczyłem.
1: Czyli każdy coś z tego miał. No w każdym razie, jeżeli chodzi o Janka, to właśnie tam graliśmy w tych domach kultury. Tam właśnie ten jeden instruktor, tak jak powiedziałem, Marian Konieczny, drugi się nazywał, zapomniałem imienia, Hinz. I tak po latach, bo przecież na kalendzie gitarowym Guinnessa, ale nie w tym wczorajszym, tylko wcześniej też się spotkaliśmy i też właśnie tak rozmawialiśmy, że popatrz, gdzie myśmy dojechali tutaj, po tym
0: Nie,
1: Domu
0: zobacz,
1: Kultury.
0: Co się stało. Janek we Warszawie, ty w Lublinie, a jesteście wrocławiakami, o czym ja dzisiaj mówiłem, że Wrocław miał najlepszych gitarzystów w historii polskiej.
1: Ale
0: nie
1: tak,
0: tylko
1: tak było od lat, od kiedy ja pamiętam. Bo wcześniej przecież też od czasów zespołu Romuald i Roman, w którym też grałem, ale to ja grałem już w takim składzie,
0: Test,
1: takim
0: nurt,
1: już
0: końcowym. Nie?
1: Tak, ale chcę powiedzieć, że zespół z Wrocławia, który zrobił taką ogólnopolską karierę, prawdziwą, dużą, a nie taką na chwilę, to był zespół Romuald i Roman, ale na początku lat 70. Taka piosenka była Bobas, potem było, tam było parę piosenek. Pytanie czy hasło, to jeszcze była rozgłośnia harcerska. I to myśmy się wszyscy fascynowali. Zresztą byłem na tym koncercie. Ja pamiętam do dzisiaj tyle koncertów różnych zespołów, w których potem i tak grałem. Ale wtedy jeszcze jako uczeń
0: szkoły
1: podstawowej.
0: A wiesz, z jakim zespołem? Ja wczoraj siedziałem przy jednym stoliku w drzewnym kocurze, jak byliście rekord ten, żeś słynny, z takim zespołem Ozzy, który założył między innymi nasz właśnie Leszek Cichoński z chłopakami. I tymi chłopakami siedziałem przy jednym stoliku, iśmy wspominali ten zespół Ozzy.
1: No ale kiedy to było? To było już ileś lat?
0: 85.
1: Później. No wiem, ja mówię o wczesnych latach 70. No w każdym razie chciałem powiedzieć, że ten zespół Romuald i Roman to był wówczas jedyny zespół oprócz nurtu, ale to fajnie, bo nurt z kolei miał płytę długogrającą. To było wielkie osiągnięcie, prawie niemożliwe wówczas w Polsce, bo dystrybucja była
0: tam Jacek
1: związana,
0: przecież
1: pionki,
0: tam chyba...
1: wyznaczona ta masa czarna do produkcji płyty, to był jakiś obłęd to wszystko, no ale mniejsza z tym. I właśnie później, to jakimś dziwnym trafem, ja mam swoją teorię na ten temat, prawdopodobnie ze względu na to, że tam we Wrocławiu się odbywa co roku taki festiwal Jazz nad Odrą, więc do dobrego tonu należy grać, należy, żeby grać w sposób nie tylko najprostszy na świecie, ale też bardziej skomplikowany, bo muzyka jazzowa ma bardziej skomplikowaną harmonię, inną pulsację i parę innych rzeczy ma. W związku z tym dosyć wysoki poziom prezentowali zawsze muzycy z Wrocławia ze względu na ten festiwal. I w związku z tym bardzo dużo było tam indywidualności. Zawsze. No ale nie da się złożyć zespołu z samych indywidualności, bo się pozabijają wszyscy. W związku z czym ci tam może niekoniecznie bardziej zdolni, ale ci, którzy umieli, którzy raz w życiu przynajmniej usłyszeli słowo kompromis, to jechali do innych miast, żeby tam grać. Dużo wcześniej przecież i Alek Mrożek i Kazio Cynar grali w zespole Test.
0: No przecież pierwszy skład Porter Bandu to też był Wrocław.
1: No to też oni. No ale to się zaczęło we Wrocławiu. To Porter przyjechał do Wrocławia, dopiero potem jeszcze Leszek Halimoniuk grał na bębnach, z którym ja przecież z nimi wszystkimi grałem. I w każdym razie to tak się to odbywało. Przecież nie wiem, no Jacek Szaklewski grał też w tym Teście później. I w innych składach, czy z Wandą i Bandą i tak dalej. Razem graliśmy z Haliną.
0: W Teście grał też Kozakiewicz przecież Darek.
1: Darek, tak. No to ja pamiętam, bardzo się zachwyciłem, bo ja miałem świra na punkcie jazzu i pamiętam, że z takim zespołem, z którym wygraliśmy tam ileś nagród na festiwalu Jazz na Dobrą i graliśmy w Gdańsku, a zespół Test grał w Sopocie. Wsiedliśmy w tą kolejkę niebieską, pojechaliśmy do Sopotu i Darek Kozakiewicz wziął gitarę, jeszcze taka próba akustyczna była, czy wszystko gra, bo za chwilę mieli zacząć grać.
0: Taki przedwieczorek.
1: I zagrał parę takich akordów, których się nikt po nim nie spodziewał, bo to były tak zwane zagraniczne akordy, czyli ze znacznikami, nie wiem, kwinta zmniejszona, septyma, wielka, nona i tak dalej. To słuchaczom za dużo raczej nie powie,
0: nie,
1: ale to są...
0: To nawet mi za dużo nie mówiło.
1: To są dosyć skomplikowane akordy i one są niepotrzebne, tak naprawdę mówiąc, w takiej muzyce popularnej do niczego, bo to jest takie, bo to brzmi jak jakieś obce ciało w takiej muzyce, którą można zanucić i zagwizdać. Natomiast w muzyce jazzowej owszem, i on bardzo mnie wtedy zaskoczył, że on potrafi zagrać takie akordy. A propos Janka Borystewicza, to jak grałem w 76 roku w kwartecie, nie w kwartecie, to był septet, Ryszarda Gwalberta Miśka, był taki saksofonista z Wrocławia. I zresztą tam grał Romek Frej, który gra w zespole Ozzy i grali wczoraj.
0: Wczoraj właśnie się z nim wymieniłem telefon
1: Miśka, a Janek Borysewicz przyszedł wtedy, mówi ty, bo tam są takie akordy jakieś dziwne i tam, gdzie myśmy mieli próby, to leżały takie książki z różnymi nutami jazzowymi i jedną z tych książek wziąłem, znaczy takie bardziej broszurki niż książki i dałem to Jankowi. Ale patrząc tak ze zdziwieniem, po co mu to, przecież on gra takie fajne rzeczy, tylko że z kim innym. No później to pamiętam, jak grał tam w zespole Apokalipsa, jeszcze przed Budką. On grał w tym zespole Romka Runowicza, czyli wokalisty i gitarzysty zespołu Romal i Roman. On się wyprowadził do NRD i tam z Katią niejaką. I tam w zasadzie sami Polacy grali, bo i Jurek Kaczmarek grał na pianie pióro, czyli Irek Nowacki na bębnach. Lolo Krakus, no też zespołu Ozzy, który wczoraj grał we Wrocławiu, to grał tam.
0: Mietku, a powiedz mi, czy to prawda, co się mówiło, że w wieku 15 lat mógł trafić Janek Bo za granicę brytyjską, tylko go rodzice nie wypuścili i podobno mieli rację?
1: Prawdopodobne, to jest bardzo prawdopodobne, bo ja pamiętam, że ja, no przecież ja jestem rok od niego młodszy i ja pamiętam z jaką zazdrością ja patrzyłem, jak pod Halą Ludową tam na Pergoli grał w takim swoim trio z tego właśnie Sempolna, bo on tam mieszkał na w dzielnicy Sempolno. Mm-hmm. I oni grali w taki sposób, który dla mnie był jeszcze wtedy nieosiągalny. To znaczy, to były takie standardy, ale to było bardziej cream, już takie już poważniejsze. Nie na trzech akordach, że gramy rock and roll, a się bawimy ładnie, tylko było to trochę bardziej skomplikowane, unisona jakieś ten. No i kurczę, i on był to już było wiadomo, że on jest dla muzyki po prostu przeznaczony i nie ma innego wyjścia. No i później, to potem się spotykaliśmy wielokrotnie, no to jeszcze jako ciekawostkę, pierwsze piosenki na Urszuli, to my gramy z Jankiem Borysewiczem. Czyli tam to się nazywało Fata Morgana jedno, a drugie Bogowie i Demony.
0: Kalkomania.
1: Nie, Kalkomania to już Janek nie grał. Ale dwie pierwsze piosenki Urszuli nagrywali, bo to potem tamtą płytę to już w Warszawie nagrywaliśmy i z kim innym, ale te pierwsze piosenki w Poznaniu, zresztą niejaki...
0: Luz Blues w niebie same dziury?
1: Tak, to...
0: To chyba też z Jankiem było.
1: Nie, mówię, że były dwie piosenki z nim tylko nagrane. Fata Morgana, coś tamtego. I Bogowie i Demony.
0: Odświeżyłeś mi pamięć.
1: To mniejsza z tym. No w każdym razie to nagrywaliśmy w Poznaniu, a reżyserem dźwięku był niejaki Ryszard Gloger, który w ubiegłym tygodniu otrzymał nagrodę za IKSZU za popularyzację polskiej muzyki rozrywkowej. Bo on tam nagrywał z nami i Jolkę, i te Dmuchawce, i to właśnie ten gość. I z Jankiem Borysewiczem tam nagrywaliśmy pierwsze piosenki właśnie dla Urszuli. Ale tak w ogóle to przecież wszyscy gitarzyści, myślę,
0: za ostatni grosz.
1: Chcę powiedzieć, że wszyscy, myślę, wszyscy gitarzyści w Polsce cenią Janka przede wszystkim za solo w piosence Za ostatni grosz. To jest solo ponadczasowe, to po prostu w zasadzie to można tylko wpaść w zazdrość. Bo tam nie ma sensu o tym opowiadać, co on tam zagrał, bo to jest tak świetnie. I to nie jest tak, że wymyślił i odegrał. Nie, to spontanicznie wszystko. On tak grał. On jedną rzecz wymyślił, czyli solo do Nie wiesz nigdy kobiecie. Też zresztą z Budką to było nagrywane. I to solo to gra zawsze tak samo. To nawet gdzieś tam w wywiadzie mówił, że to solo do Nie wiesz nigdy kobiecie to jest takie, że najlepiej jak gra za każdym razem tak samo.
0: No oni z Franiem Kimono niedawno zrobili tą wersję i on tak samo gra jak u was.
1: No bo właśnie mówi, że on tak samo, bo tak jest najlepiej. Parę lat temu miałem okazję z nim zagrać co wciąż bardziej obcy, a to podczas rekordu Guinnessa.
0: Znamy się
1: ze sobą kilkadziesiąt lat, lubimy się, gadamy w momencie, kiedy nie gramy i tyle. No.
0: A teraz, drodzy Państwo, będzie forma przejściowa pomiędzy Lady Punkiem a Budką Suflera, utwór, który nagrany jest ze składem Budki Suflera, ale nazywa się już jako Lady Punk albo jako po prostu Borysewicz. Czyli ta piosenka, o której rozmawialiśmy na samym początku, Mietku. Myślisz, no właśnie. Dokładnie tak.
1: Pewnie w tonację nie trafiłem, ale zaraz będzie naprawdę.
0: Dziękuję ci, Mietku, za wszystko, co powiedziałeś i za to, co jeszcze powiesz.
1: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy waszego radia, bo to tam jest prawda w tym waszym radiu, w przeciwieństwie
0: Dziękujemy
1: do innych radiostacji. Pozdrawiam serdecznie.
0: I lecimy.

0: I drodzy Państwo, mogliście tam usłyszeć bas niejakiego właśnie Mietka Jureckiego i cały skład ówczesnej budki suflera, z którą już wtedy tenże dżentelmen z panem Jankiem Borysowiczem już nie nagrywał i jakby chyba nie miał, nie wiem, czy miał prawo, czy nie miał prawa, ale nie używano już formy budka suflera i Jan Borysowicz, nie używano jeszcze też formy Lady Punk, bo to nie był Lady Punk, jak wiemy, minus 10 w Rio i tańcz głupia tańcz i tak dalej, to się dopiero rozwijało. No więc oficjalnie się mówi, że to jest jako on, czyli Jan Borysewicz, ale tam gra cała budka, do czego się oczywiście przed chwilą Miotek Jurecki przyznał. No i to są piękne wspomnienia i chwile, tak jakbyś nie czujesz tego, Igor, tego napięcia przyjemnego, gdzie odkrywasz, można powiedzieć, rzeczy zakamuflowane.
1: Oj, bardzo czuję, tym bardziej, że ten motyw jest niesamowicie mi znany. Nie jestem w stanie powiedzieć skąd i gdzie go słyszałem, ale wydaje mi się, że wiele osób może to powiedzieć, że po prostu ten motyw cały czas kłębi się jakoś w głowie, a tym bardziej tego utworu kompletnie nie znałem, więc tak, to jest ta taka przyjemność odkrywania tego, co...
0: My do, jeszcze ukryte. Do tej płyty wrócimy, ostatniej, jedynej płyty zresztą Janka, bo tutaj muszę wam się przyznać do czegoś, mianowicie Igor, fantastyczny człowiek, który siedzi na swoim miejscu, tam gdzie powinien siedzieć tenże dżentelmen właśnie, odkrył nam to, co powiedział Mietek, czyli pewną piosenkę, o której będzie jeszcze za chwilę.
1: Tak, ja sam się zainteresowałem po prostu po tym introduction pana Mietka, więc bardzo bym chciał też usłyszeć ten utwór. Znaczy znam go, ale właśnie ta solówka jeszcze warta przypomnieć.
0: Tak, przyjrzymy się jej uchem. A nawet dwoma uszami, bo mamy słuchawki na dwoje uszu,
1: nawet
0: chyba że ktoś
1: czterema.
0: Ma. Natomiast teraz przechodzimy do numeru jeden na świecie, bo teraz był numer dwa w Polsce. Tak, znaczy to nie jest tak ściśle, ale ja to tak sobie ułożyłem randomowo, tak jak mówię. Natomiast będzie teraz numer jeden na świecie. I tutaj nie miałem wątpliwości, nikt chyba nie ma wątpliwości, że to jest ten dżentelmen, który jest Amerykaninem, ale jest bardzo związany z brytyjskim rynkiem muzycznym, bo tam miał też swojego menedżera i tam się bujał najbardziej w tym momencie. No i tak, że do dziś go wszyscy opłakujemy. Takie samo jak Briana Jonesa zresztą. No i to będzie nie Hey Joe, bo byłoby za dużo tego Hey Joe ostatnio, tylko to będzie ten utwór, którym jest hołdowana pewna wieża widokowa, Watchtower. Posłuchajcie, uwielbiam, kocham, można powiedzieć, wszystkie największe komplementy to nagranie. Jakże piękne, jakże niesamowite, jakże mrożące pianę w ustach.

0: All Along the Watchtower, czyli piosenka o najsłynniejszej wieży widokowej na świecie, numerem jeden, czyli Jimi Hendrix, a teraz będzie numer jeden w Polsce i tutaj nie mieliśmy wątpliwości, przynajmniej ja nie miałem. Mianowicie, że tym, że człowiekiem, który pogodził wszystkich, jest pan Tadeusz Nalepa, już świętej pamięci od wielu lat oczywiście. A dlaczego wybrałem tą piosenkę, a nie inną dokładnie, oni zaraz przyjdą tu. Drodzy Państwo, to musicie wiedzieć, co to było za trzęsienie ziemi, co to był za niesamowite, katastroficzny, można powiedzieć, demon, jak można było w ogóle coś takiego, oni byli tępieni przez komunistyczną prasę, radio i wszystkie inne media, ponieważ oni się odważyli na rzeczy niesamowite. Po pierwsze nosili długie włosy, po drugie oni wyszli z bluesem, czyli amerykańską popkulturą, która była nienawidzona przez rządy PRL-owskie, Gomułki i tak dalej. Oni przede wszystkim zrobili coś takiego, że zaczęli nagrywać piosenki, nie obrażając oczywiście tutaj nikogo z czerwonych gitar, o małych niedźwiadkach, które uciekły z klatki, o tym, że się boisz myszy albo że się kocham we wie. Oni śpiewali, jak ładnie ci w tej sukni, oni zaraz wezmą mnie. Drodzy Państwo, wyobraźcie sobie w 60-tych latach, że ktoś śpiewa o sytuacji, która jest dramatyczna, tragiczna, ale ona istnieje i takie sytuacje istniały w świecie, w tym również polskiej patologii, ale o tym nie wolno było nikomu śpiewać, mówić ani grać. Oni wyskoczyli z facetem, który zabił swoją wiarołomną kobietę tylko dlatego, że takie były, nazwijmy to, patologiczne historie miały miejsce i oni się pierwsi odważyli o tym zagrać, co przede wszystkim nie przynosi im może chwały, co złamali pewne zasady. Wiesz, o co mi chodzi, Igor?
1: Oczywiście, że tak. To jest jakaś taka, takie prekursorstwo, ale również system wartości, jaki idzie z tym prekursorstwem.
0: Tak, odważyli się na rzeczy, które, i wyobraźcie sobie, dzisiaj by to było nawet trochę gdzieś skrytykowane przez niejednego, a jak to musiało brzmieć w czasach, kiedy nie wolno było śpiewać o niczym takim, jak o przemoc. I przemoc w PRL-u jako taka nie istniała oficjalnie. A więc posłuchajmy numeru jeden polskiej gitary wszechczasów, pan Tadeusz Nalepa. I Breakout, jego ukochany, i nie właśnie modlitwy, nie te wszystkie historie, które gramy codziennie, prawie że co drugi, trzeci dzień, tylko zagrajmy to. Oni zaraz wezmą mnie.

0: Piosenka, która odmieniła wszystko, co nienaruszalne w tekstach w historii polskiej muzyki rockowej i rozpoczęła pewien nowy, zupełnie nowy sznyt, nową trasę wytyczać. I tutaj też jest ta historia, co Hey Joe, bo przecież nasz fantastyczny Leszek Cichoński musiał, zmienił tekst tej piosenki, podobnie jak dzisiaj by trzeba było zrobić z tym, co przed chwilą śpiewał świętej pamięci Tadeusz Nalepa. Witam Ciebie, Leszku, mistrzu i ceremonii. Gratuluję Ci w ogóle, strasznie Ci mocno gratuluję fantastycznej, jak zwykle, imprezy i trzeciego wyniku w historii.
1: No jakby nie wynik jest najważniejszy, to już wiemy. Najważniejsza to jest wiemy, ta wspaniała energia, którą udaje nam się generować co roku. To, że tysiące gitarzystów przyjeżdża właśnie po to, żeby poczuć tą energię, żeby poczuć tą jedność, tą bliskość. I właśnie muzyka jest językiem, który pozwala nam to poczuć, gdy gramy razem. To jest doświadczenie niepowtarzalne i którego nie można właściwie doświadczyć nigdzie indziej na świecie, tylko 1 maja na rynku we Wrocławiu.
0: Miałem przyjemność wczoraj siedzieć w drzewnym koturze z takim... Sam się dosiadłem do tego stolika, nie wiedziałem, kto to są ci panowie, a to są twoi koledzy z zespołu Ozzy i tam był też kolega Frey, z którym się wymieniłem telefonem i będziemy o was program robić już wkrótce. Nie wiedziałeś o tym, prawda, Leszku?
1: Nie wiedziałem o tym, a bardzo się cieszę, bo to było dla mnie super przeżycie, przypomnienie sobie tych utworów. Ja naprawdę nie miałem czasu nawet przygotować się do tego specjalnie. Wpadłem na 20 minut na próbę do Liverpoolu dzień wcześniej, nie mając już czasu na nic, żeby chociaż chwilkę pograć z kolegami. I zresztą te utwory chodzą mi po głowie, te Oliwiera i Bicie Serc. To też
0: Bicie Serc szczególnie.
1: Te piosenki.
0: Znaczy, ja nie mam dzisiaj ich nagrań, ale kolega Frey mi obiecał, że przyślę.
1: To są naprawdę świetne kompozycje Włodka Krakusa i znakomite teksty. Mm. I też muzycznie było to zagrane jak na owe czasy bardzo, bardzo nie tylko solidnie, ale emocjonalnie również się czuje tam moc. I bardzo się cieszę, że zagraliśmy razem na początku.
0: Co czujesz po tej... Teraz czujesz tą taką ulgę i ten opadanie ciśnienia, prawda?
1: No jest to na pewno ogromne zmęczenie, zwłaszcza, że ja chorowałem, zacząłem chorować 3 dni wcześniej dosyć poważnie i to było dla mnie duże wyzwanie w ogóle pociągnąć ten rekord, borykając się z różnymi problemami organizacyjnymi, jeszcze z trudnością jakby ustawienia łańcuchów na scenie. To są rzeczy techniczne i produkcyjne, które jednak bardzo, bardzo dają mi popalić w trakcie imprezy. Nie, trudno mi się wtedy skupić na tym, żeby właśnie budować to poczucie jedności, żeby jeszcze bardziej ludzie weszli i żebym ja był z nim, bo ludzie są w tej energii, wszyscy te tysiące gitarzystów są w tej energii i to jest dla mnie ważne, żeby mieć czas, żeby to poczuć też. I to jest takie sprzężenie zwrotne między sceną i tak zwaną publicznością, bo przecież ta publiczność to nie jest zwykła publiczność. To jest prawie 8 tysięcy gitarzystów, którzy mm-hmm. przeżywają tą muzykę, grając ją i dzielą się ze sobą tą energią i z nami na scenie. I to jest naprawdę bezcenne zjawisko. Ja mówię, że to jest zjawisko energetyczno-socjologiczne, bo są tam dzieci, są tam rodzice z dziećmi, z wnukami, dziadkowie, ludzie o różnych poglądach, o różnych przekonaniach, różnych programach w głowie i okazuje się, że te wszystkie programy, które mamy w głowie, są nieważne, bo jest muzyka. Jest muzyka, jest ten rytm, jest One Love, bo to jest nowe wytłumaczenie Univibe. Oczywiście tą wartością podstawową jest Hope, Faith and Love, wiara, nadzieja i miłość, ale też jest One Love, One Vibe, Univibe. I to było przewodnią myślą tego rocznego rekordu i myślę, że to udało się zrealizować. Właśnie to poczucie One Love, One Vibe, Univibe.
0: Myślę, że pana Andersona tak się udało wam zaprosić, że będzie co roku przyjeżdżał tenże wielki człowiek.
1: Tak, wiele ludzi, którzy byli pierwszy raz na rekordzie, deklarują, że będą w przyszłym roku, że przeżyli coś, czego wcześniej nie było możliwości im doświadczyć i chcą być z nami razem za rok. Także to ogromnie mnie cieszy, ten odzew taki bardzo pozytywny, i o to mi właśnie chodzi, żeby wszyscy grali i czuli się ze sobą dobrze i grali też więcej utworów, nie tylko to Hey Joe, nie tylko Wild Thing, które już jest proste do opanowania, czy Thanks Jimmy, moją kompozycję, tylko żeby grali z nami wszystkie utwory. W tym roku mieliśmy właśnie ponownie One Love z Alem Andersonem. Myślę, że ta piosenka zostanie jako jedna z takich przewodnich piosenek, które gramy razem. I też graliśmy, bo Chcemy Być Sobą razem z projektem Guitar Jedis. To było myślę zaskakujące przeżycie dla wszystkich. Dla mnie też to było niewiadoma, czy to się uda, bo to był mój pomysł dosłownie sprzed tygodnia, żeby zaprosić Jediów, prawdziwych Jediów na scenę. To jest taki patrol, nie pamiętam jak się nazywa, ekipa, która dostaje kostiumy Jediów prosto z Fundacji Gwiezdnych Wojen. I oni by to są osoby w oryginalnych kostiumach Jediowych i na koniec Darth Vader, który nie chciał oddać swojego miecza, nie chciał go zamienić na gitarę, bo jego szturmowców przekonałem i oddali mi swoje miecze na scenie, ja im dałem za to gitarę, a Darth Vader nie chciał oddać tego miecza i dopiero jak zagraliśmy Chcemy Być Sobą razem z Darkiem Kozakiewiczem, Jurkiem Styczyńskim, Markiem Radulim, Łukaszem Drapałą, dopiero wtedy on podszedł do mikrofonu i zadyszał tym swoim strasznym oddechem i powiedział: teraz, jak to usłyszałem, przechodzę na dobrą stronę mocy. Będzie z wami. I to było po prostu piękne. Myślę, że dla ludzi było to wspaniałe przeżycie, że nawet Darth Vader zostawił miecz, oddał miecz po to, żeby poczuć Univibe i być razem z nami w tej wspaniałej energii.
0: I powiedział: niech miecz będzie z wami. Drodzy Państwo...
1: Niech moc Univibe będzie z wami na koniec.
0: O właśnie. I tutaj chciałem Ci bardzo, Leszku, podziękować po raz, nie wiem już, który z rzędu. I oczywiście widzimy się, słyszymy na antenie. Będziemy rozmawiać i o Ozzy, i o tym, co się stało teraz 1 maja. I o tym, co będziemy jeszcze grali.
1: Zapraszam na moje socjale, na Facebooka, na Instagram. Jest tam dużo linków do zdjęć, do fragmentów. Również na aplikacji gitarowyrekord.pl są relacje zdjęciowe i filmowe z Gitarowego Rekordu. Także gorąco zapraszam na odwiedzać te social media.
0: I mam nadzieję, że będziesz zadowolony z Radia Wnet, które ci robi promocję co roku tak dość silną i przed, i w trakcie, i po. I cieszę się bardzo, że mogę...
1: Jestem bardzo zadowolony, że Radio Wnet również dzieli się tą dobrą wibracją ze swoimi słuchaczami.
0: Leszku, drogi, to teraz niech cała Polska, cały świat usłyszy ten utwór w oryginale, do którego się wszyscy zjeżdżali tu zagrać go na żywo. I to będzie oczywiście Hey Joe i w wykonaniu Jimiego Hendrixa. Dziękuję Ci za piękne słowa.
1: Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie.

0: I tak oto na ten rok zakończyliśmy już wspominanie, może nie tyle wspominanie w naszych głowach, bo to będzie zawsze i to jeszcze obietnica złożona publicznie Leszkowi Cichońskiemu, że będziemy mówili i o zespole Ozy i tak dalej. Natomiast to jest na pewno już finał, jeśli chodzi o wspomnienie takie drastycznie mocne tego, co się działo wczoraj i to, co przyniosły nam nie tyle wyniki, co też emocje. Drodzy Państwo, to jest 7649 trzeci wynik w historii. No i to jest teraz, a teraz będziemy spełniać nasze życzenia nasze osobiste, czyli najpierw może twoje życzenie przesłuchania dokładnie tego, co powiedział nasz kolega artysta, największy, jeden z największych basistów, Mietek Jurecki, a powiedział coś takiego, co pamiętasz, zostało ci w głowie, że chcesz sobie przypomnieć i nam, i sobie tenże utwór Za ostatni grosz, przy którym rzucało się pieniędzmi, nie wiem czy wiecie, w artystów i można było oko stracić, dlatego też oni występują w goglach podczas tej piosenki.
1: Ta ciekawostka była mi nieznana, faktycznie.
0: Tak. No więc zapowiedz.
1: Tak, no to w takim razie to jest...
0: Dla ciebie.
1: Dla mnie, bo to jest już mój wybór. Tutaj nawet Sławek nie zdążył go zaproponować sam, a ja już wyszedłem od razu po rozmowie z panem Mietkiem Jureckim. Jest to oczywiście Za ostatni grosz i Budka suflera i wysłuchajmy tej
0: słynnej solówki.

0: wrażenia.
1: Aż zabiera dech w piersiach, tak szczerze. No nie, kurczę, głupio powiedzieć, że nie spodziewałem się, bo to by oznaczało, że nie znałem tego utworu.
0: Ale właśnie,
1: bardziej to o to chodzi, Teraz, kiedy się czekało na tę solówkę i skupiało na tym uwagę, to naprawdę...
0: Jakbyś słuchał największych hitów Zeppelinów, nie?
1: Tak. I te takie osobne, pojedyncze dźwięki wygrywane, te wysokie tony. No uderza to w skroń.
0: No właśnie. I to jest tutaj dzisiaj uwieńczeniem tego programu naszego są wspomnienia nie tylko naszych wielkich gości i z nimi związanych rzeczy, ale także w historii tego, co nas uderzyło najbardziej. I dzięki Tobie, Igor, teraz będziemy mieli przyjemność i posłuchania tej słynnej piosenki. Wyobraźcie sobie teraz, zgasimy światło. Kto ma taką możliwość w domu? Zamknijcie sobie oczy i wyobraźcie sobie, że siedzi sobie na scenie na krzesełku niejaki Mr. J.J. Cale i patrzy się w stronę stojącego w słynnej koszulce szarej, koszuli zapinanej na guziki, bo takiej zawsze występował głównie Eric Clapton. Patrzą sobie w oczy i nie wiedzą, który ma zacząć. I teraz przejdźmy do tego utworu After Midnight. Ono za co największe, poczujecie po północy.

0: Drodzy Państwo, tu mieliście taki dokładny przykład tego, jak tworzył wielkie rzeczy niejaki J.J. Cale, a jakże zupełnie nieprzebojowo to nagrał, prawda? Tak po prostu od niechcenia. A co potem zrobił z tego niejaki Mr. Eric Clapton? I to jest właśnie cała kwintesencja tego, co się dzieje w polskiej i światowej muzyce rockowej, że są tacy ludzie, którzy coś tam nagrają, no brzdąkają sobie, bo potem inni robią z tego wielkie rzeczy. Tak się czasem zdarza.
1: Ale dowodzi też to o jakimś takim zjawisku, takim wydaje mi się, że może troszkę pesymistycznym, że nie liczy się już jako sama w sobie treść, a forma, w jaką tę treść ubierzemy, prawda?
0: No tak, i, dokładnie.
1: I aktualne, no niestety, aktualna industry, przemysł muzyczny aktualny wygląda jak wygląda i daje się te znaki. Niestety.
0: Drogi Igorze, jako że w tej chwili przechodzimy do zupełnie innego tematu, tak. Powiedz mi, życie moje toczyło się ostatnimi czasy bardzo mocno, ponieważ różne moje historie osobiste i zdrowotne i takie różne historie. I przy okazji tenże teraz bicie rekordu Guinnessa i tak dalej. Ja w pewnym momencie usłyszałem tylko w przelocie, że zdarzyło się w Polsce coś niesamowitego w ogóle.
1: To prawda. Kolejny raz wydaje mi się udowodniliśmy jako naród, że jakbyśmy nie byli spolaryzowani, podzieleni po prostu przez cokolwiek, to zawsze możemy się w momencie krytycznym, tudzież w momencie pomocy, prawda, przy ofiarowaniu pomocy połączyć się, wszyscy zjednoczyć w siłę

0: Również jego mama chorowała, ale zwyciężyła właśnie z rakiem. Mowa tutaj o BDS-ie, tudzież Borysie 2115, który razem z Mają Mecan nagrał piosenkę. Ciągle tutaj jestem. Nagrali razem wspólnie Dis na raka.
1: Co to jest dis w języku młodzieżowym?
0: To znaczy, to nawet wydaje mi się, że to trochę wychodzi poza język młodzieżowy. Bardziej tutaj jest ta nomenklatura rapowa. O, kurczę, dla mnie to są już tak oczywiste słowa, że nawet ciężko mi tutaj zdefiniować to teraz.
1: Swoją drogą powiem ci, że nie jestem w stanie zapowiedzieć tej piosenki, gdyż jak pierwszy raz usłyszałem początek i głos Mai, tak, się zwyczajnie poryczałem i na tym był koniec mojego słuchania na tą chwilę.
0: Ja mogę jeszcze tutaj przynajmniej zapowiedzieć. Ty będziesz, wydaje mi się, miał i tak, Sławku, trudniejsze zadanie, ponieważ skoro ja zapowiadam, to ty będziesz musiał po tym utworze jakoś wejść. A dis to jest
1: niezgoda.
0: Nie, to jest brak szacunku generalnie. Z angielskiego disrespect. Aha. Dis, a utwór, który jest disem, ma na celu obrażenie kogoś po prostu, znieważenie czegoś lub kogoś. No i generalnie tutaj w tej kulturze hip-hopowej, no to jeden raper disuje się zwykle z drugim i mamy bitwę, prawda, na disy polegającą, i kto zwycięży, to tego tłum wybierze. Też tłum wybiera tego, kto zwycięży, i tutaj oni nagrali wspólnie dis na raka właśnie.
1: Czyli taka ustawka muzyczna, można powiedzieć.
0: Tak. Coś w ten deseń. I naprawdę, no, piękna inicjatywa. Tutaj wydaje mi się, że pan BDS pokazał poniekąd, że jest osobą na odpowiednim miejscu, bo dobrze korzysta z tego, co przyznały mu właśnie masy i tłumy młodych ludzi oczywiście, i wykorzystuje te pozycje bardzo w dobrym kierunku. Zaczęło się od właśnie tego disu, później wyszedł na pierwszy plan, na scenę Łatwo Gang. Jest to influencer, nie lubię tego stwierdzenia, ale no tutaj ten pierwszy raz, wydaje mi się, influencer jakiś udowodnił, że to może służyć też, prawda? Że to nie jest tylko jakiś powab dla bezrobotnych osób, tylko że to też jest faktycznie pozycja, którą można wykorzystać, jakaś popularność, obrócić w coś naprawdę pozytywnego i szlachetnego. A dlatego, tak jak ja jestem zwykle przeciwnikiem influencerów i zwykle mnie denerwują, to tutaj nawet mogę tak powiedzieć przewrotnie, że zdenerwowałem się tym, że influencer udowodnił mi, że się myliłem poniekąd, i jeśli obierać taki sens tego zdenerwowania, to obym się tylko w ten sposób denerwował na influencerów. I Łatwo Gang zapoczątkował stream, czyli nagranie na żywo, które ma trwać 9 dni bez przerwy, i spełnił to ten cel. On też już słynął z poprzednich takich nietusinkowych zamierzeń, typu pojechał rowerem do Afryki na przykład. Generalnie słynął właśnie wcześniej z jeżdżenia na rowerze, takiego dalekosiężnego i czasami można się wydać niemożliwego. Czy nagrał nawet, Sławku, tutaj cię zaskoczę, piosenkę z Edem Sheeranem. więc naprawdę, no, taki to jest gość nietuzinkowy i nie jest człowiek się w stanie spodziewać, co on ma w zanadrzu. I tutaj naprawdę zaskoczył, ponieważ przez 9-dniowy film trwający na żywo, to była naprawdę taka kula śnieżna, która jak zaczęła się zbierać i toczyć, to coraz stawała się większa i coraz więcej celebrytów, osób pojawiało się w tej małej kawalerce, państwo sobie wyobrażą, na Pradze, bardzo malutkiej. Przewinęło się naprawdę, też zobaczyłem taki artykuł, 312 czy 320 znanych nazwisk. Warto podkreślić, że on nie chciał, żeby angażowali się w to żadni politycy, więc to były tylko osoby ze sfery kultury.
1: Podobno z Barcelony, chłopaki, tak. Z tym nawet nie tylko Polacy, bo tam ten słynny
0: Lamine Yamal.
1: Jamal.
0: Został z nim nagrany TikTok, rolka przez Wojciecha Szczęsnego do utworu właśnie, ciągle tutaj jestem. Co ważne wspomnienia jest, nie wiem, czy Sławku jesteś...

0: zaznajomiony z, na przykład z, też z niezgodą wynikającą z, pomiędzy Tedem, a Rychu, Ryśkiem Peją.
1: Znaczy, ja wiem, że z Rychem Peją to była taka historia, że z tego, co mi się kojarzy, to on miał też z Stanem Borysem jakieś sprawy, o ile dobrze pamiętam, chyba o tego rapera chodziło, natomiast o Tedę to nie.
0: No to taki odwieczny beef, to się też nazywa w rapie właśnie, czyli to, że to oznacza to, że raperzy się bardzo nie lubią, wyzywają właśnie, disują między innymi. Wieloletni beef, który stał się też poniekąd taki mityczny, legendarny wśród młodych osób, czy też milenialsów. I podczas tego streamu właśnie do tego dążę, że miało miejsce bardzo wiele takich symbolicznych pogodzeń. Między innymi tak jak tutaj Tede z Ryśkiem Peją, czy na przykład pani Małgorzata Korzuchowska, która wypisała się z serialu M jak Miłość, tym symbolicznym, też bardzo znanym uderzeniem śmiercią poprzez uderzenie w kartony, prawda?
1: Hanka słynna.
0: Tak, Hanka. I to ta sytuacja również została odwzorowana. Przyjechała pani Korzuchowska i zagrała Hankę, która wpada na te kartony. Naprawdę, no bardzo takich wiele ciepłych dla serca, pokazujących też dystans tych wielu osób, prawda, do siebie.
1: Żeby nie powiedzieć dystans.
0: Dokładnie. Więc naprawdę coś wspaniałego. Wiele firm też, przedsiębiorstw wpłacało pieniądze na tę zbiórkę. A łącznie zostało uzbierane 280 milionów. To jest prawie ćwierć miliarda z hakiem, jak to kabaret Otto też wspomniał. Jest to coś wspaniałego. Panowie też pokazali troszkę pazurki, że tak powiem, BDOS z Łatwo Gęgiem, ponieważ powiedzieli te słowa, które według mnie są warte powtórzenia. Przede wszystkim powiedzieli, że da się. Że potrafimy takie coś zrobić. Zwrócili się poniekąd do polityków, że taka inicjatywa jest zawsze możliwa do podjęcia i dlaczego wcześniej nigdy nie było takie coś tego typu podejmowane. Warto wspomnienia też, że wszystkie pieniądze co do grosza są przekazywane na dzieci, które chorują na raka, czy na wszelkie sprzęty, na wsparcie szpitali i osób, które również pracują w tych wszystkich instytucjach. Więc jest to naprawdę coś cudownego i miód to jest na serce. Prawdziwy.
1: Powiem ci, że jestem pełen podziwu dla twojej wiedzy, jeśli chodzi o to, ale ty rzeczywiście to tak jak ja bardziej się specjalizuję w tej wiedzy z lat, wielu lat temu minionych, słusznie i niesłusznie.
0: Ale to ja się cieszę też, że mogę tutaj to wyjaśnić, te parę rzeczy, bo widzisz, no, Sławku, to
1: bardzo dużo wyjaśniłeś.
0: Dla mnie i dla moich rówieśników to jest to wszystko, co powiedziałem, na pewno jest już poniekąd oczywiste. Ja też przyznam się, że nie oglądałem zbytnio tego live streamu, ponieważ też miałem swoje obowiązki, zobowiązania, ale też miałem właśnie wielu kolegów, koleżanek, którzy byli i też mi przekazywali poniekąd te informacje, które były bardzo
1: wyjątkowe.
0: Wyobraźcie
1: sobie, że się przeniosimy
0: wyjątkowe
1: w czasie i przenieśliśmy się z Igorem Toporowskim do wieku XIX i on przychodzi i mówi, nie będzie wam dzisiaj opowiadał, co było w live streamie, ale generalnie disuję was. I ciekawe, ilu Polaków na przykład z takiego Sandomierza XIX-wiecznego by ciebie zrozumiało.
0: No tak, więc cieszę się, że w sumie mógłbym tutaj posłużyć jako taki katalizator, jako most łączący.
1: Dlatego, drodzy Państwo, zanim się rozpłaczę znowu od nowa, to posłuchajmy tej pięknej, jakże wymownej piosenki, która przynosi nam całe źródło ciepła i można powiedzieć ogromu emocji, tych pozytywnych, i jak najwięcej chcemy życzyć wam, kochane dzieciaki, żeby były na to pieniądze, żeby was leczyć, żeby to wszystko, co chłopaki zrobili, i żeby to się spełniło, żeby te wszystkie środki zaczęły się napływać nie tylko od takich fundacji jak wasze, takich akcji, ale przede wszystkim tam, gdzie powinno się to dziać od początku do końca, czyli z rządowych różnego rodzaju funduszy, które powinny zawsze być dla tych ludzi.
0: Tak, dokładnie. BDOS 2115, moja mecen, Fundacja Cancer Fighters i ciągle tutaj jestem.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No to co, Maja? Jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

0: No i drodzy Państwo, to jest właśnie ten wyciskacz łez, który jest również wyciskaczem naszych środków, które chcemy tym dzieciom dać i które daliśmy tak, jak każdy potrafił. Przede wszystkim było to zjawisko socjologiczne same w sobie, a jednocześnie zjednoczenie serc. I Igor, czy masz tego dżentelmena, czy co, opowiadamy coś innego?
1: Przepraszam cię, powiedz głos, bo cię bardzo źle słyszałem.
0: Halo?
1: Halo, halo, możesz powtórzyć, bo cię w ogóle nie słyszałem.
0: Czy tam jest Gracjan może po drugiej stronie?
1: Jestem, tak, jestem.
0: Cześć Gracjanie, i chcę cię pokazać publiczności, bo to jest zjawisko artystyczne też samo w sobie. Gracjan Machowski, dobrze pamiętam?
1: Gracjan Machnicki.
0: Machnicki, o właśnie, jeszcze się nawet nie nauczyłem twojego nazwiska, to tak krótko się znamy, a jednocześnie jest to człowiek, który robi i tributy, czyli drodzy Państwo, nie, to są tak zwane covery 1:1, ale też robi swoje piosenki, także jest to taki, można powiedzieć, łączy te dwa światy tributów, które na przykład mamy w Polsce dość mocno rozpuszczone, że tak powiem, na pełnym gazie, ponieważ na przykład kolega nasz z Poznania, Krzysztof Małecki, jest menedżerem takich zespołów jak Judas Priest, Tribute Band Polski, jak na przykład Motorhead i tak dalej. A ty się zająłeś właściwie, można powiedzieć, dwoma dziedzinami szczególnie muzycznymi. Pierwsza z nich to jest Tina Turner. Dlaczego właśnie Tina Turner i skąd wziąłeś taki mocny skład w Polkowicach na Dolnym Śląsku? Gdzieś udało ci się znaleźć takich wokalistki i taką wokalistkę, jak i zespół, który gra?
1: No wiesz, jeżeli czegoś bardzo chcesz, jeżeli masz jakiś pomysł na muzykę i wiesz, że to, co robisz, wierzysz w to, to i znajdą się ludzie, znajdą się okoliczności, znajdzie się i wokalistka, i muzycy, i tak dalej. No miałem ten pomysł, żeby zrobić właśnie taki z żeńskim wokalem rockowy band. Pierwszy, co mi przyszło, jedna największa, to właśnie była Tina Turner. No pobrałem chłopaków, których miałem już jakby wkoło siebie, musiałem daleko szukać. No i zaczęliśmy plan cały przygotować, jaki repertuar i tak dalej. Trwało to prawie półtora roku, żeby wystartować z pierwszymi koncertami.
0: Bo powiedzmy sobie otwarcie jeszcze, że ci Gracjan przerwę, ty nie grasz na żadnych weselach, ty po prostu robisz porządne tributy 1:1 i grasz, ty robisz też swoją muzykę, chcę zagrać na początek dwa twoje przykłady tributów, a potem dwa twoje nagrania, takie bym powiedział, twoje własne, żeby pokazać, jak że te inspiracje, z którymi się przeniosłeś po prostu na swoje własne poletko, poszły, że tak powiem, w to, co najlepsze, czyli własną muzykę. Zacznijmy jeszcze, cały czas zaczynamy od Tiny Turner. Ile lat już ten projekt trwa?
1: Wiesz co, projekt trwa 3 lata, to może nie jest dużo. Nawet 4, ale 3 sezony gramy już, 3 sezony koncertujemy przez 3 lata, więc jakby na rynku jesteśmy od 3 lat, dość sporo koncertujemy, sporo gramy. I tak jak mówiłem wcześniej, to są żadne wesela, ja nigdy nie zagrałem żadnego wesela. To są stricte koncerty półtora godzinne, na żywo, wiesz, u mnie w zespole zawsze każdy musi śpiewać. Więc my jakby, jeżeli chodzi o Tina Turner Show, to wspieramy wokalnie, cały zespół śpiewa, chórki, lubię głosy i tak dalej. Więc jest to naprawdę takie dość profesjonalne, zawodowe. I
0: Gracjanie, ty jesteś z Polkowic, tak? Koło Wrocławia, tak, niedaleko.
1: Jest Polkowic, tak.
0: Drodzy Państwo, może spróbujmy najpierw wysłuchać tych dwóch piosenek, które są typowymi tributami, a potem zobaczymy, jak to się przeniosło na twoje własne dokonania muzyczne i że też jako pewną receptę wam to podaje młodzi muzycy, starzem młodzi, nie tylko wiekiem. jak chcecie receptę na swoje własne sukcesy, być może jest to jeden z kluczy, być może nie. Zobaczymy, co wy sami o tym powiecie. Posłuchajmy Tiny Turner Show z Polkowic, niedaleko Wrocławia, w piosence w słynnym hicie lat 80. Private Dancer.

0: Gracjan Machnicki jest moim Państwa gościem, drodzy Państwo. To jest człowiek, który rozkręcił u mnie pewną wyobraźnię muzyczną, ponieważ to, co słyszeliśmy przed chwilą, to nie była oczywiście oryginalna Tina Turner, to wszyscy słyszeliśmy, ale bogactwo instrumentarium, jakie tam masz i to, co zacząłeś robić z tym że projektem, to przechodzi moje wszelkie oczekiwania. Rzeczywiście jest to ten wokal, który poziom tego wokalu tej pani, jak ona się nazywa?
1: Adriana Walkowiak.
0: Gratulujemy Ci, Diano, bo to jest niesamowicie, gdzie widać, że to jest wyuczony zawodowy wokal i mówisz, że 3 lata dopiero robisz tą firmę, tak?
1: Tak, tak. Jeżeli chodzi o Tina Turner Show, to 3 lata, z tym, że mówię, 1,5 roku, naprawdę żeśmy się mocno przygotowywali, żeby wejść w rynek, żeby wejść z koncertami już po różnych miastach, festynach, być mocno przygotowanym właśnie, żeby to od razu było zawodowo, więc tak to ostatecznie właśnie wygląda. Na koncertach jest o wiele lepiej jeszcze, to wszystko jest dobry kontakt, dobre jeszcze
0: z publicznością, prawda?
1: Mhm.
0: Powiedz mi, bo teraz będzie coś, co jest twoim, że tak powiem, wielkim wydarzeniem, bo to już trwa chyba 8 czy więcej lat nawet, czyli tak zwany Postman, The Postman, czyli Beatlesi z Polkowicy, ponieważ mówiłeś mi nawet o... Drodzy Państwo, to są kumple tegoż człowieka, który siedzi przeciwko mnie, to co kiedyś wygrali z Irlandii, mieszkają państwo skalscy, wygrali kiedyś u nas, jeszcze jak grałem w Anglii, tę listę przybojów, Polish Charta właśnie, a to są twoi znajomi z twojej miejscowości, prawda? Ile lat temu zacząłeś już grać Beatlesów?
1: Wiesz co, tak, jeżeli chodzi o Marcina Skrockiego i teraz, to są moi znajomi przyjaciele. Razem chodziliśmy do szkoły, więc my się znamy już ponad 30 lat.
0: Rozumiem.
1: Chodzi o kiedy zacząłem Beatlesów grać, więc to jest ciekawa historia, bo ja Beatles słuchałem od dziecka, mając 5 lat, pierwszy raz usłyszałem Silowski, ojciec mi puścił i od tamtej pory tę melodię Beatlesów po prostu we mnie, że tak powiem, w moim sercu się zakorzeniły, a w 97 roku założyłem zespół The Postman, Beatlesi z Polkowic, bo tak brzmi pełna nazwa, The Postman, Beatlesi z Polkowic. I zaczęliśmy grać Beatlesów, wiadomo, to było...
0: Czyli 30 lat niedługo będzie.
1: Niedługo będzie 30 lat. A jeżeli chodzi o mnie, powiem Ci ciekawą historię, bo w 99 roku jako 19-letni chłopak pojechałem do Liverpoolu na taki festiwal Beatlesowski, który jest co roku i tam grają zespoły. Prywatnie pojechałem z znajomym i z plecakiem. Festiwal Beatlesowski, który trwa przez 5 dni w Liverpoolu w różnych częściach miasta. Jednocześnie i słuchaj, chodzi o to, że ja to zobaczyłem po raz pierwszy, to jest 99 rok, nie jesteśmy jeszcze w Unii, jeszcze tak internet dobrze nie chodzi, a ja wtedy zobaczyłem zespoły światowe, które przebierają się, wyglądają jak Beatlesi, mają te same oryginalne gitary, wow, wzmacniacze. Dla mnie to był taki szok, ja to widziałem na żywo. Przyjechałem do Polski i powiedziałem, że ja taki zespół stworzę w Polsce. I tak zrobiłem. Chłopaków zaciągnąłem do krawca, który nam uczył garnitury oryginalne. Oczywiście poszłem do tego peruki. Próbowaliśmy mieć jakiś oryginalny sprzęt. Różnie to było. Z czasem mieliśmy faktycznie już ten oryginalny. I tak się zaczęła moja przygoda, że tak powiem, profesjonalna, która trwa do dziś, jeżeli chodzi o muzykę Beatlesów. A jeszcze powiem Ci dodatkowo jeszcze inny aspekt. Nie wiem, czy pamiętasz taki polski film pod tytułem Yesterday?
0: Jest film. Tak, pamiętasz też polskich Beatlesów o nazwie Żuki. Pamiętam różne polskie chwilowe fascynacje lub mniej chwilowe fascynacje Beatlesami i film też kojarzę oczywiście.
1: Ten film mnie zainspirował do tego. To jest dość dramatyczny film właśnie o grupie młodych chłopaków w latach 60., którzy mieszkali w Polsce i fascynowali się Beatlesami, mieli swój zespół. Oczywiście przez system komunistyczny.
0: A znasz tą skandynawską książkę o tych Beatlesach, chłopcach, którzy poszli grać Beatlesów, prawda? Na pewno znasz, bo to słynna jest książka.
1: Tak,
0: już.
1: Oczywiście, że tak. Mm. Oczywiście. Ja tylko dokończę moją myśl. Po oglądaniu tego filmu tak powiedziałem sobie, mając wtedy 14-15 lat, że ja będę tym człowiekiem, który będzie promował muzykę Beatlesów w Polsce. Jako młody chłopak tak sobie założyłem, miałem tą myśl w głowie, dopiero później założyłem zespół i ta myśl do dziś mi towarzyszy. Zobacz, ja już niedługo będzie 30 lat, jak gram Beatlesów po całym kraju, jeździmy z zespołem niemalże co weekend i grywamy i jakby rozpowszechniamy cały czas te melodie, jakby tą zabawę lat 60.
0: To więc posłuchajmy teraz w takim razie Please Please Me z pierwszej płyty z zespołu The Beatles. Jak wy to wykonujecie? I drodzy Państwo, nie zdziwcie się, bo to może brzmieć jak Beatlesi na początku i pomyślicie sobie, że nie wiadomo, co to jest za kombinacja. To są oni na żywo. Tak grają chłopaki z Polkowic i nazywają się The Postman. Posłuchajcie.
2: Sławku. Jeszcze potrzebuję jednak małej chwilki tutaj za konsultację.
0: Dobrze. Oczywiście to właśnie to jest piękne, że my sobie to wszystko wyjaśniamy. Jest to program na żywo, drodzy Państwo. Gracjan pierwszy raz się znajduje, bo z tego co wiem, Gracjanie, pierwszy raz jesteś w radio w ogóle, tak?
1: Tak, w takiej formie tak. Jestem pierwszy raz i bardzo mi miło i przyjemnie, że mogę parę słów powiedzieć o swojej pasji, o tym co robię.
0: No i właśnie będziemy za chwilę grali twoje oryginalne piosenki i pokażemy, jak się rozwijałeś. A teraz oczywiście już 30-letni stażem prawie, że zespół blisko będzie właśnie, który się nazywa The Postman, Beatlesi z Polkowic i nie wiem, czy już, Igorze, mamy gotowca, jeśli chodzi o utwór Please Please Me w wykonaniu tejże formacji.
2: Tak, jak najbardziej.
0: Jedziemy.
2: To było te 10 sekund, które potrzebowałem.

0: Państwo, drogi Gracjanie, brawa na stojąco, bo to jest... To jest tak niesamowicie zrobiony kawałek, gdyby nie wasze głosy, które słychać, że to nie jest Lennon McCartney, no to ja bym uwierzył, że to jest dokładny oryginał prawie, że.
1: No cieszę się, że to tak właśnie oddaje ten klimat, te brzmienie tych gitar. Zresztą to zawsze był taki mój cel właśnie też, żeby nie robić jakichś swoich aranżacji, tylko jak najbardziej się zbliżyć do wersji oryginalnych, ponieważ to były te wersje, którymi ja się zakochałem już w dzieciństwie i chciałem właśnie w ten sposób to odtworzyć, tą świeżość, tą radość z grania, tą młodzieńczość, którą oni właśnie wtedy oddawali. Nie? To jest
0: no, dzisiaj jest taki dzień, że w ogóle, wiesz, od początku ten program, wczorajszy już nawet, zaraz po biciu rekordu we Wrocławiu, jak wiesz, że jest takie zjawisko zawsze 1 maja.
1: Tak.
0: Kiedy wróciłem, pomyślałem sobie, że będzie to najfajniejsze, jak zrobię te wspomnienia wszystkich najlepszych 20 gitarzystów wszechczasów, 10 polskich, 10 zagranicznych. Byli tam i Rolling Stones, i te wszystkie zespoły, The Who i tak dalej. Jak mogło dzisiaj by zabraknąć Beatlesów, to by było godne pożałowania, bo przecież oczywiście wczoraj byli, bo grałem The Gentle Guitar, My Guitar Gently Weeps, czyli delikatnie Harrisona. Harrisona dokładnie, bo tak naprawdę wszyscy się zachwycają głównie na świecie Paulem McCartneyem i Johnem Lennonem, a tak naprawdę chyba najlepszym gitarzystą z nich wszystkich to był właśnie George Harrison. Takie jest moje zdanie, oczywiście.
1: Ale nie wiem, czy
0: zgodzisz się.
1: Taką ciekawostkę ci powiem, że akurat ten utwór, który wymieniłeś, Well My Guitar Gently Weeps, w tym utworze surówkę gra Eric Clapton. Nie wiem, czy wiesz, to jest taka ciekawostka akurat. W tym utworze
0: to
1: był przyjaciel Harrisona, wtedy już się przyjaźnili, zaprosił go na sesję i poprosił go, żeby
0: ja wiem, że taki film powstał, później były tam te sprawy uczuciowe między jego żoną, tam były historie, prawda?
1: Oczywiście, Patty Boy, tak, oczywiście, kochał się w żonie Harrisona.
0: No wiem.
1: Utwór Laila to jest właśnie napisany dla żony, dla Harrisona, z którą się później ożenił, tak naprawdę, nie?
0: No jest właśnie, chciałem, żebyś ty to powiedział, bo my tutaj się jakby trochę bardziej muzycznie zajmujemy, ale to jest właśnie to, że jeżeli ty jesteś fanem tego zespołu, takim bym powiedział doszczętnym, to na pewno, pomyślałem sobie, znasz tą historię, to ją dokończysz.
1: Tak, oczywiście.
0: Natomiast powiem ci tak, drodzy Państwo, co jest wielkie u Gracjana, to jest wielkie to, że poszedł za ciosem i jakby nie został tylko na poziomie choć genialnych tributów, bo to nie są covery. Covery to są, jak ktoś robi cover, czyli coś tam zmienia. Kiedy robi coś takiego jak 1:1, no to jest wtedy tribut. Ale poszedł dalej i zaczął inspirując się swoimi ukochaniami do takiego gatunku, jakim jest Big Beat w tamtych czasach, czyli ten rock and roll po polsku, stworzył zespół Szalone Gitary, który też gra i czasami jakieś polskie covery, przepraszam, tributy, ale też ma właśnie w swoim dorobku pierwsze twoje piosenki autorskie, które są, drodzy Państwo, jakby dzisiaj czerwone gitary usiadły i dostały ten materiał, to by się chyba łatwo dali kupić, że to jest dla nich. Co ty na to?
1: Tak, wiesz co...
0: Jak stworzyłeś ten zespół Szalone Gitary? Co to jest za formacja i wytłumacz nam to.
1: Już ci mówię, ja z tymi samymi ludźmi, z którymi gram Beatlesów, pomyślałem sobie, że byli też w Polsce polscy Beatlesi, czyli Czerwone Gitary. I jest taka druga jakby odsłona zespołu The Postman, Beatlesi z Pełkowic, gdzie gramy covery, gdzie gramy, jakby jesteśmy zespołem tributowym czerwonych gitar. I gramy to...
0: A jednocześnie gracie też swoje piosenki.
1: I tak. I później z czasem, ja zawsze dość sporo komponowałem, to też mnie fascynowało. Nagraliśmy dwie płyty swojego autorstwa, które są jakby w stylu typowo big beatowym. Mój pomysł był taki, że gdy zamknę oczy i zacznę słuchać tych utworów, one mają mi przypominać dokładnie 65, 66 rok.
0: I słuchaj, ja się urodziłem w 64 i jak miałem 1,5 roczku, to już stałem przy że tak powiem, gramofonie Rafena, to był nerdowski gramofon stolikowy, gdzie wypuszczał płytę po płycie. Ja w tej pieluszce tetrowej, mając 1,5 roku, stałem już przy tym i podobno słuchałem wtedy już dokładnie tych utworów z 65-66 roku. I co się zdarzyło w moim życiu, że dzisiaj słucham po latach twojego zespołu i gdybym się urodził jeszcze raz w 64, tak jak się urodziłem, i magiczny sposób ten twój dorobek autorski przeszedł w tę epokę, kiedy się rodziłem, to ja bym uwierzył, że to są chłopaki z Czerwonych Gitar. Sami państwo posłuchajcie Szalone Gitary i utwór, jaki tytuł?
1: Nie wiem, jaki wybrałeś tam tytuł, jaki chcesz
0: powiedzieć.
2: Tylko ty.
0: Tylko ty.
1: Tylko ty, tak. To jest utwór rozpoczynający naszą płytę. Można ją posłuchać na YouTubie. Jest ta płyta dostępna jako Szalone Gitary, więc też zapraszam oprócz tego do posłuchania. Ja również posłucham właśnie poprzez radio. Bardzo będzie mi miło.
0: Światowa premiera radiowa tej piosenki, tak?
1: Dokładnie tak.
0: Słuchajcie, drodzy państwo, to zespół Szalone Gitary, a nie jest to żaden big beat lat 60., a że tak brzmi i tak nam przypomina, to tylko jeszcze bardziej mi wyciska łzy wzruszenia. Posłuchajcie, i to są właśnie chłopaki z Polkowic. 1, 2, 3, 4!

0: Secret. Chciałoby się. Bardzo przypomina te rzeczywiście Beatlesowskie historie, ale masz wyobraźnię głęboką i takim, powiedzmy, strzelasz same dziesiątki, jeśli chodzi o pomysły, które gdzieś tam są inspirowane twoimi fascynacjami. Gracjan, ja ci powiem, że ja się cieszę, że ja cię odkryłem przypadkiem, bo drodzy państwo, to był totalny przypadek, że dotarłem do Gracjana, bo najpierw gdzieś usłyszałem ten Tina Turner, potem gdzieś on mi zaczął opowiadać o swoich rzeczach, przesłał mi swoje historie muzyczne, ale to nie, jeszcze nie koniec, to jeszcze nie koniec. Drodzy państwo, i Gracjan to nie jest jeszcze tylko big beat, bo to jest też i grunge, i ostre brzmienie, takie bym powiedział, kopnięcie rockowe. Skąd u ciebie takie rytmy Seattle prawie że się wzięły?
1: Wiesz co, w momencie, jak dorastałem, miałem 17-18 lat, oprócz tego, że już ukochałem Beatlesów, wiesz, nie ominęła mnie młodzieńcza fascynacja właśnie Nirvaną, Alice in Chains, Soundgarden, wiesz, to grało.
0: Widzę, jak się Igorowi zaświeciły oczy, jak to usłyszał.
1: Tak, to słuchaj, to nie można było tego opędzić się, jakby to wszędzie grało. W każdym domu, w każdym na MTV, wszędzie było. I do mnie też to dotarło. Też mnie to wtedy bardzo mocno poruszyło. Zapuściłem też długie włosy. Miałem porwane spodnie jak Kurt Cobain. Więc wszedłem to bardzo mocno. Jednocześnie jakby na dwa fronty u mnie muzycznie się to wszystko rozwijało. Z jednej strony Beatlesi, a z drugiej strony jednocześnie grunge. I przez wiele lat jakby dojrzewałem do tego, żeby zacząć komponować w tym stylu. I dwa lata temu pozbierałem chłopaków i założyliśmy zespół o nazwie Flow. Tak się mówi, tak się
0: przez zły na końcu.
1: Przez zły na końcu, tak. I właśnie w tej chwili mamy już nagraną całą płytę i po kolei będziemy single wypuszczać. I wypuściliśmy nasz pierwszy single 2 tygodnie temu. Pod tytułem Tell Me You Are Shame, ponieważ śpiewamy po angielsku, ponieważ ja uważam, według mnie, że grunge brzmi tylko w języku angielskim dobrze i w języku polskim oczywiście można śpiewać. Są zespoły, które próbują. Natomiast według mnie nie oddaje tego klimatu właśnie takiego właśnie brudnego, amerykańskiego. Więc dlatego taką podjąłem decyzję, że będę śpiewał to po angielsku.
0: Napisałem kiedyś o grunge'u długi, że tak powiem, poemat prozą i ja jestem z tego pokolenia, które pamięta jeszcze lata 60. i polskich turpistów, czyli poetów, którzy mówili o tym brudzie, o tym złu na świecie, które gdzieś nawet niekoniecznie gloryfikowali, co o nim śpiewali. To byli tacy jak Wojaczek, czy Bursa, czy Grochowiak i tak dalej. I można powiedzieć, że po latach 90., na początku lat 90. też właśnie z Seattle wróciło to ten sposób patrzenia na świat, ale to się wziął zupełnie skądś inąd, ponieważ jak wiemy, Kurt Cobain, jak mówi to mój kolega jeden z przekąsem, Kurt Cobain nie miał łatwego życia, on żył trochę pod mostami, żywił się na przykład w jednej piosence słynnej swojej nirwanowskiej i śpiewa o tym, że zwierzęta już przestał jeść, bo się zadomowiły pod tym, że tak powiem, mostem, gdzie mieszkał. I to jest jakby ich prawdziwa kronika swojego dramatycznego życia często tych ludzi, gdzie to było o tyle niesamowite dla Polaka, żeby to uwierzył, co się tam stało w Seattle, ponieważ Ameryka się kojarzyła zawsze z tak zwanym światem dobrobytu i stabilizacji. Kiedy cały świat, zwłaszcza Kalifornia sąsiednia, chodziła w stronę blichtru i złota kopiącego z tych wszystkich ścianek poludzkich, to właśnie Seattle rządziła podobnie jak w Manchesterze, kiedy śpiewali przeciwko Margaret Thatcher i zamykaniu kopalni, tam tacy muzycy, jak chociażby pewien zespół, który śpiewał, że to miasto jest jak miasto duchów, The Ghost Town, pamiętasz?
1: Tak.
0: I to były pewne fragmenty historii ludzkości, które muzyka jak kronikarze wręcz zapisała. I ty się jakby wpisałeś w ten nurt, można powiedzieć, tym projektem.
1: Tak, wiesz co, nie chodziło tu bardziej o właśnie o jakieś sprawy takie, czy to polityczne, czy to ekonomiczne.
0: Nie, to w ogóle o politykę nie chodzi.
1: Tak, tak. Czy to, powiedzmy, jakby mój stan tutaj wewnętrzny, jakby historię mojego życia, tak ten grunge rzeczywiście opisywali swoje życie.
0: Ja tylko powiedziałem, skąd się wziął grunge w ogóle jako grunge, natomiast wiesz, ty zrobiłeś z tego swój grunge, to jeszcze zupełnie jest inna historia, nie?
1: Tak, głównie chodziło o tę melodię, o ten troszkę taki lekki brud, o te takie czasami nieharmonijne dźwięki, które jak Kurt Cobain, to jest w ogóle fenomen, on z nieharmonijnych akordów, tych połączeń tworzył melodię i to tego nikt wcześniej nie robił. To jakby, żeby matematycznie jakby rozwiązać zagadkę fenomenu grunge, to właśnie jest między innymi to, że nieharmonijne akordy połączone ze sobą bez melodii, one nic jakby nie znaczą, natomiast on to pięknie melodią połączył. Tego wcześniej jakby nikt nie zrobił, nie? I jakby on otworzył te ostatnie, moim zdaniem, ostatnie drzwi w muzyce jeszcze nie otwarte. Teraz to się po grunge'u jakby moim zdaniem nic już nowego nie powstało. Oczywiście różne
0: w ogóle buntu w muzyce rockowej już nie ma po grunge'u dla mnie.
1: Nie ma. I więc on był takim ostatnim Alice in Chains, w których jestem też zakochany.
0: Soundgarden,
1: tak, jest to cała czwórka jeszcze, stąd te pembalocji. Więc z tego czerpałem oczywiście, na tym się też wychowałem i chciałem się jakby właśnie i w tej muzyce uzewnętrznić.
0: Drodzy Państwo, to co teraz usłyszymy, Gracjana zespół, to jest, nazywa się Flow i to jest oczywiście jego jak najbardziej autorska piosenka, ale w jakim zupełnie utrzymana innym rytmie i nie rozłącza się jeszcze Gracjan, bo posłuchajmy i porozmawiamy na koniec jeszcze i na wszystkie te utwory, cztery, które są z jego wykonania zespołów różnych projektów, a także BDS-a i Mai, które już wcześniej poleciała. Wszystkie możecie na nie głosować, drodzy Państwo, na listę Polish Chart. Na wszystkie cztery twoje projekty, w tym właśnie Flow, który... Posłuchajcie, jak brzmi Gracjan Machnicki, jeśli chodzi o muzykę zupełnie innego uderzenia niż to, co przyzwyczaił nas przed chwilą do takich big beatowych, zamierzchłych rytmów lat 60.

0: W Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Białymstoku, Szczecinie, Łodzi, Bydgoszczy i Lublinie polecieli nasi nowi, że tak powiem, gwiazdorzy, bo mam nadzieję, że zajmą wysokie miejsce na liście Polish Chart. I gratuluję Ci, Gracjan, pomysłu na swoje życie muzyczne, bo to, co robisz, robisz perfekcyjnie i ty nie bawisz się muzykę na zasadzie jakiejś chałupniczej, tylko ty czaskasz po prostu z rzeczy perfekcyjnie do końca i tak jak się nie ma na pół gwizdka. Tak to odnajduje cię w tym. Nie wiem, czy się zgodzisz z tym.
1: Dziękuję. Oczywiście, że tak, wiesz. To jest tak, że serce ci podpowiada pewne rzeczy. Jak robię coś, to robię na 100%. To są takie slogany, oczywiście każdy to muzyk jest w stanie powiedzieć i tak dalej. No, coś mogę powiedzieć. Wszystko, co powiedziałeś, to właśnie tak jest. Ja mogę tylko zachęcić też do słuchaczy do tego, żeby gdzieś nas obserwowali, szukali i jako zespół Flow, bo właśnie na tym się teraz najbardziej skupiliśmy na promocji tego singla i myślę, że już całkiem niebawem puścimy drugiego singla też właśnie w tym stylu.
0: Ale wiesz, co jest najciekawsze w tym stylu, bo rozmawiałem o tym z tobą trochę prywatnie i teraz poza anteną rozmawiałem z Igorem, że są fragmenty w tym utworze Flow, który przed chwilą wybrzmiał, gdzie idziecie w kierunku grunge'u typowego i są momenty, gdzie jakbyście się rozpędzili w stronę jakiegoś zamierzchłego rock'n'rolla big beatu. Jakby potrafisz mieszać te swoje dwie fascynacje w jednym i to jest niesamowicie piękne, ponieważ to nie jest robione na siłę ani pod publikę. To jest po prostu... Słuchaj, że to wypływa z ciebie, z twojego krwiobiegu muzycznego i z twojego flow właśnie, a propos.
1: Wiesz, jak całe życie jesteś w czymś.
0: Beatlesem.
1: Tak, w latach 60. i jednocześnie w grunge'u. Wiesz, nie uciekniesz od tego, jeżeli nawet ja bym chciał, wiesz, powiedzmy sobie w głowie ustalić, wiesz co, Gracjan, wychodzisz w ogóle z muzyki lat 60. i tworzysz tylko coś takiego, no nie da się tak, to już siedzi, tak, to jest tak głęboko zakorzenione, że ja nawet sobie nie zdaję z tego sprawy, tworząc cokolwiek, pisząc jakąś melodię, jakiś tekst, że to jest w tym już zawarte. Rozumiesz? To nie uciekną od tego i nawet nie chcę uciekać, bo to jest mi się to podoba, wiesz.
0: Mi też się to podoba. Ale powiem tobie jeszcze jedną rzecz, co mnie jeszcze bardziej uderza i to widać, że ty jesteś stworzony jako nie tylko drapacz z chmury, jeśli chodzi o scenę i tej wielkości muzykiem jesteś dla mnie, ale ty jesteś też stworzony do radia, chociaż nigdy nie byłeś zaproszony na taką długą audycję i taki wywiad, to chyba wszystkie twoje projekty pierwszy raz się pokazały razem na antenie, prawda?
1: Zgadza się. Wiesz, to ja nie też widzisz.
0: Ty jesteś jak zwierzę radiowe i słuchaj, ty jesteś świetny, można powiedzieć, w mówieniu o swojej muzyce przez radio, co nie każdy muzyk potrafi. Igor o tym wie, co ja chcę powiedzieć.
1: Wiesz,
0: nie mam też do czynienia z różnymi muzykami.
1: Naturalnie bardzo wychodzi, wiesz, nie widzisz, ja nawet się nie spodziewałem, ci powiem szczerze, że ja dzisiaj będę z tobą rozmawiał i kompletnie jestem jakby...
0: Ja też się nie spodziewałem.
1: Wiesz, nie jestem przygotowany, jakby wcześniej o tym nie myślałem, to wiesz, to jest naprawdę taka rozmowa zupełnie znienacka i jakby trafiłeś mnie w tym, że całkiem szczerze o pewnych sprawach rozmawiam i nie jest to przygotowane nic. Wiesz, to ta prawdziwość...
0: Ja wiem, bo my tak robimy z Igorem programy właśnie. My się nigdy nie przygotowujemy specjalnie, to znaczy przygotowujemy się, ale nie wiemy, co będzie po kolei leciało, bo na przykład możesz się do kogoś nie dodzwonić lub dodzwonić, jak mu nie zwrócisz uwagi na to, żeby pilnował telefonu. A my często tak robimy, że nikt nie wie o tym, że będzie wyzwany do tablicy i my go wzywamy pomimo wszystko.
1: No i właśnie tak dzisiaj było ze mną. Za to bardzo, bardzo wam dziękuję, bo nie ukrywam, jako muzyk i jako artysta każdy pewnie chciałby mieć swoich słuchaczy, którzy poprzez radio jakby umożliwiliście mi, nam moim zespołom, że docieramy do ludzi, którzy mogą nas wysłuchać. Jest to niezmiernie przyjemne, za co wam dziękuję.
0: Ja mam nadzieję i życzę tobie, że to, że poznaliśmy się gdzieś tam, na was wpadłem w przestrzeni tej internetowej, nazwijmy to tak, że się przełoży na waszą popularność i waszej muzyki, i tego wam życzę, bo to jest całe sedno. Natomiast ja, dziękując tobie, oddaję głos mojemu przyjacielowi Igorowi, który przygotował następny utwór. Natomiast my się przypomnijmy wszystkie cztery twoje nazwy zespołów, które będziesz można na nich głosować. To jest oczywiście The Postman, czyli Beatlesi z Polkowic, to jest Tina Turner Show, to jest Szalone Gitary i to jest Flow, tak? Dobrze pamiętam?
1: Dokładnie, dokładnie tak.
0: I oczywiście BDOS i nasza Maja kochana, dzieciaki, które potrzebują wsparcia. Wszystkie te zespoły traktują się na liście przebojów jak jedna wielka rodzina i rywalizują, ale nie walczą ze sobą, nie disują się, tylko się wspierają. A my, ja już ci oddaję. Dziękuję ci za to i życzę ci sukcesu za tę rozmowę.
1: Jeszcze dziękuję,
0: raz będziemy razem tutaj siedzieć, myślę, i rozmawiać. A teraz oddaję głos Igorowi. Co też Igor przygotował ciekawego, żeby państwem się podzielić z naszą, od naszej dwójki autorów programu Polish Chart.
2: Ja również tutaj pragnę podziękować Gracjanowi, bo wspaniała różnorodność tutaj zaprezentowana na krótkim odcinku czasowym. Coś naprawdę wyjątkowego. Ja, Sławku, wybrałem Winogradzkiego Lwa. Nie wiem, na ile jesteś zaznajomiony z tą personą sceniczną. To również
0: jest... Ja wiem, że ty jesteś bardziej niż
2: tak
0: ja.
2: Jak Gracjana nazwałeś zwierzęciem scenicznym, no to wydaje mi się, że tutaj... zwierzęciem radiowym to właśnie Lew Winogradzki. No jestem zwierzęciem scenicznym. jest jedną, drugą duetu, frontmanem tego duetu, Rat Crew, generalnie, ale też solowo,
0: Ja znam ten Rat Crew.
2: Tak, znasz Rat Crew? No to on śpiewa w Rat Crew i jeśli oglądałeś jakieś teledyski, Sławku...
0: On zrobił chyba cover Manamu, prawda?
2: Tego niestety nie wiem, bo ja też tak bezpośrednio nie jestem zapoznany właśnie z Winogradzkim Lwem, tudzież z Rat Crew, ale mój przyjaciel jest bardzo ogromnym fanem tych panów, więc wiele razy, kiedy przebywałem u niego w gościach byłem, to prezentował mi on cały czas tego poznańskiego amanta, jakim jest Winogradzki Lew. Naprawdę warto obejrzeć kilka teledysków i zobaczyć, jak on o tych wybujałych włosach na klacie, tudzież długich włosach z głowy wychodzących i z wąsem rodem ze szpiegowskiego filmu. No, naprawdę poznańskie dziewczyny są...
0: Szaleją,
2: dokładnie. Dziękuję za wyratowanie tutaj z opresji. Na pewno te dziewczyny w opresji nigdy nie są przy Winogradzkim Lwie. No a ten Lew, no to tutaj zasłużenie, wydaje mi się, tutaj król Poznania. Nie no, już za dużo tego. Ale w piosence Figle. Figle mi też nieznane, ale no ja tutaj kupuję w pełni tę postać, jaka jest kreowana.
0: Jedziesz.
2: Tak, z Winogradzkim Lwem, więc posłuchajmy. Jestem bardzo ciekawy.

Figles na biegle, załamania ciała i triki języka. Figles na biegle, figle, biegle. Figles na biegle, załamania ciała i triki języka. Figle znam biegle, figle, biegle.

0: Ale nas tutaj Winogradzki Lew zahipnotyzował pod koniec, prawda? Tutaj świetna produkcja i tutaj Sławek bardzo trafnie podkreślił sekcję rytmiczną. No i utwór, z który wydaje mi się, że właśnie tę postać trzeba brać z dużym dystansem, wydaje mi się, do siebie samego, i można bardzo wiele odczytać przyjemnych rzeczy.
1: No i teraz będzie w takim razie na mnie kolej, chociaż ja dzisiaj zauzurpowałem sobie całą czwórkę, ale trudno było nie zagrać całej czwórki naszego gościa, ponieważ żeby przedstawić jego osobowość muzyczną, to trzeba było pokazać każdy z projektów, żeby sobie muzyczni fani naszej audycji wyrobili opinię na temat tej muzyki. Natomiast teraz będzie człowiek, który należy do tego zespołu i śpiewa przede wszystkim, jest wokalistą, aczkolwiek to nie jest liderem tej formacji. Populares to jest formacja żyjąca i pracująca na pograniczu Zagłębia i Górnego Śląska, co udowadnia, że nie trzeba jechać do Sosnowca z paszportem, wystarczy mieć dobry nastrój. Chociaż tam są jakieś mity, krążą na temat ich animozji lub czegoś w tym rodzaju, aczkolwiek zespół pokazuje, że to jest nieprawda wszystko. Dlaczego to akurat to nagranie? Bo ono mi się kojarzy z najlepszymi czasami polskiego punk rocka. Ale z tym punk rockiem nowoczesnym bardziej mi się kojarzy, czyli z tym, że punk rockiem, który nie tylko przemawia do nas z pewnym przekazem, ale też gra zupełnie nowoczesną muzykę, też wyprodukowaną w innych czasach niż ten pierwotny punk rock polski, jak Deserter, czy Rejestracja, czy tego typu rzeczy, jak Lokuwa i wrocławskie kapele chociażby, czy Parawino i tak dalej. To jest zupełnie już nowocześnie grane na nowocześniejszych sprzętach, jak i możliwościach też technicznych, a jednocześnie jakże pięknie się wpisuje w ten rytmy. Posłuchajmy utworu Wieszcze i zespół Populares i przenieśmy się na chwilę mentalnie do czasów punk rocka, który gdzieś tam przechodził swoje jakieś koleje losu, jeśli chodzi o tak zwane aktualizacje pojęcia, czym jest to zjawisko artystyczne.

0: No i co sądzisz o tym, że tak powiem, ostrym nagraniu postpunkowym, a właściwie punkowym?
1: Tak, no naprawdę. Ja właśnie, dobrze mówiłeś wcześniej, Sławku, bo nie kojarzył mi się Popularyz z takim brzmieniem, a zaskoczyli pozytywnie.
0: To się cieszę. I teraz kończymy program, dziękując Państwu za uwagę, dziękując sobie za uwagę, dziękuję za pomoc w prowadzeniu. Co jest, pracować z Tobą, Igor, to jest sama radość, przyjemność i można powiedzieć przecudne nowe doświadczenie i inspiracja.
1: Sławku.
0: To bo taka jest prawda.
1: Ty bardzo dobrze potrafisz malować słowem i to jest Twoja przewaga teraz nade mną. Nie mogę się wybronić z tego dobrze. Jedynie... zostaje mi życzyć Tobie dobrej nocy.
0: Dziękuję Ci za
1: ale nie spodziewałeś się też tego, widzisz, Sławku?
0: Słuchaj, Igor, ja się Ciebie ciągle uczę jeszcze i to jest... Drodzy Państwo, i Wam dziękuję przede wszystkim Blaszkowi Cichońskiemu za te dwa dni, wszystkim gitarzystom polskim, Mietkowi Jureckiemu, Wojtkowi Pochofumanowi za wczoraj i w ogóle w całej Waszej, że tak powiem, plejadzie naszych fanów, czy słuchaczy, czy kogokolwiek by to nie było. Natomiast, Igor, zostawiłem Ci dwa, bo takie jest kolej rzeczy, dwa nagrania Wakaty. Dla Ciebie.
1: Cudownie.
0: Które możesz na koniec puścić.
1: To dobrze wiesz, Sławku, czym ja się sugeruję w uchu igielnym naszym, jeśli nie znam jakichś utworów i tutaj zostałem, zaintrygowałem się po prostu dwoma tekstami kultury w postaci Kosmitów i Pukam.
0: Kosmici to taki zespół, który jest taką supergrupą polską, nie?
1: Tak, no tak jak tutaj dywagowaliśmy na temat składu, są tam panowie między innymi z TSA w składzie tego zespołu.
0: Stefan Machel.
1: Czy z armii, prawda? Mm-hmm. Więc no to też taka tutaj PSŻ, takie uschyłku audycji dzisiejszej. A zakończymy już definitywnie Modlitwą o twarz Jacka Pikuły. Tutaj też właśnie zainteresował mnie ten tytuł bardzo.
0: No i to jest właśnie kolejny tytuł o tym, żebyśmy mieli stając przed Panem Bogiem kiedyś na samym końcu naszego ziemskiego życia, żebyśmy nie musieli zakładać po raz pierwszy w życiu maski, bo żadne korporacje już nas nie będą dotyczyć, ani wszystkie inne historie tak zwanych brudnych interesów, przy których trzeba mieć zakładać rękawiczki, maski i brzydzić się samym sobą, o czym jest ta piosenka właśnie.
1: Rozumiem. No to cudownie, cudowny akcent na zakończenie właśnie dzisiejszego dnia, wydaje mi się, i na powiedzenie dobranoc słuchaczom.
0: Dobrej nocy, do następnego tygodnia i głosujcie na listę Polish Chart, bo naprawdę warto, a podobno jest jak chodzenie po bagnach, głosowanie na listę Polish Chart wciąga.
1: Cudownie. Dziękuję Tobie również, Sławku, wszystkim słuchaczom, również się dołączam do życzenia miłej, spokojnej nocy.

kolejny dzień. Piękną twarzą miłości witasz mnie. Ja także pięknie pragnę wstać. Maski na twarz nie zakładać.

gałąź życia złamie się i anioł zabierze ostatnią łzę. Wysoko pośród gwiazd stanę z tobą twarzą w twarz.

0: będzie lipa, ani żaden żart. Nawija MC Orwa przy listy Polish Chart. Tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie w NetFM od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem Wnet. Do usłyszenia na antenie. Sławek Horwat.
1: Autopromocja.
2: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
3: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
2: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycje będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
3: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
4: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
5: Studio Londyn, na antenie Radia Wnet.
6: W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
5: 3 godziny najświeższych informacji z wysp.
6: Wywiady z interesującymi ludźmi.
5: I dużo dobrej muzyki.
6: Oraz kultury polonijnej.
5: Wszystkiego, czym żyje brytyjska Polonia.
6: A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
5: Niedziela.
6: 9 rano, czerwony dywan.
5: Zapraszają
6: Iza Smolarek
5: i Aleks Sławiński.
7: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
8: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
1: To była autopromocja.

0: Nocne powtórki w net.
1: Limes Inferior. Rzecz o cyfrowym świecie i jego osobliwościach. Dobry czołem, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj cyber wnet w Limes Inferior. Dzisiaj zaczynamy cykl rozmów o cyberbezpieczeństwie we współpracy z Fundacją Bezpieczna Cyberprzestrzeń. I ten cykl będzie dotyczył, pójdziemy w takie głębokie zanurzenie z naszą łodzią podwodną. Do tej pory to była taka głębokość peryskopowa, że różne rzeczy o cyberbezpieczeństwie tam się pojawiały. Tutaj wchodzimy w świat grup APT, Advanced Persistent Threat, i to są takie uporczywe, wielowarstwowe, bardzo zaawansowane niebezpieczeństwa, zagrożenia. A naszymi przewodnikami będą, proszę Państwa, Mirosław Maj i Robert Kośla. Witam Was serdecznie, czołem.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Mamy zakontraktowany cykl, ale musimy najpierw powiedzieć, co to jest to APT. Może zacznijmy od pierwszej literki A.
2: Całość zostało wyjaśnione, cały skrót, i bardzo dobrze. A to jest advanced, tak jak tutaj wspomniane było, i to świadczy o tym, że no tak jak ta nazwa mówi, że jest to bardzo zaawansowane, no tylko no oczywiście, żeby nie spocząć się jakby na truizmach, tak, jeżeli chodzi o to wyjaśnienie, no to wyjaśnijmy, dlaczego jest bardzo zaawansowane. No jest bardzo zaawansowane, dlatego że stawia sobie za cel bardzo ambitne przedsięwzięcia, też powszechnie nazywane cyberoperacjami, które mają prowadzić do tego, że dzięki właśnie zaawansowanym technikom, tak, bo to trzeba wspomnieć, dzięki zaawansowanym technikom udaje się przeprowadzać najbardziej skomplikowane operacje uderzające w najpoważniejsze cele, bo dużo będziemy sobie o tym mówili, że właściwie od razu w tej rozmowie sięgamy do poziomu państwowego, do poziomu zahaczania o geopolitykę, i dlatego to musi być zaawansowane. Tak? To mówimy o zaawansowaniu technicznym, żeby było jasne. Ale nie tylko technicznym, bo bym powiedział też takim operacyjnym, to znaczy umiejętność, wielokrotnie pewnie będziemy sięgali do spraw wojskowych, militarnych, umiejętność zaplanowania po prostu operacji, tak, o czym słyszymy przy okazji wojen konwencjonalnych, no to tutaj też mówimy o takim temacie.
1: PIT, persistent.
3: No, persistent to oczywiście, jeżeli mamy zaawansowanie technologiczne, mamy zaawansowanie organizacyjne, mamy również zaawansowanie finansowe, bo najczęściej są to działania grup, które są wspierane przez państwa. No i ten persistent, to określenie oznacza, że mamy dość długofalowe działania, stałą obecność tych tak zwanych aktorów, którzy inwestują swoje środki i środki swoich sponsorów do tego, żeby wejść do organizacji, pozostać w tej organizacji, która jest ofiarą przez długi, długi czas, no i monetyzować swoją obecność w różny sposób, i o tym na pewno będziemy mówili.
2: Monetyzować i pewnie też osiągać inne cele, które nie zawsze są...
1: Waluta nie musi być...
2: Może podamy też, żeby uzmysławiać to bardzo często. Oczywiście statystyk jest dużo, będziemy gdzieś tam sięgali do nich, ale ja często napotykam na taką wartość około 200 dni przebywania w sieci zaatakowanego po tym, jak sam zaatakowany sobie to uzmysłowi, co zazwyczaj już jest za późno przy tych atakach. APT, jeden z takich słynniejszych ataków SolarWinds, to ocenia się na około 9 miesięcy, tak? Od momentu jakby z wejścia tego początkowego do organizacji, czyli do jakiegoś systemu komputerowego, do tego, że osiągnięto to, co sobie założono.
1: Zagrożenie. Rozumiem, że to takie zaawansowane, utrzymujące się zagrożenie. Jeszcze spróbujmy sobie wyjaśnić może, czym się ta klasa wyróżnia ataków. Na początek powiemy o atakach, a potem chyba o aktorach. Mówimy też o, jest pojęcie grup APT. Czym one są, czy może one nie są? Czym się różnią od takich pospolitych, czy albo i mniej pospolitych cyberprzestępców zorganizowanych w jakieś cybermafie i przedsiębiorstwa takie, które się trudnią hakowaniem, monetyzowaniem potem tego, szantażowaniem ransomware'ami?
3: Głównie motyw. motyw działania. I tutaj ten motyw, jeżeli mamy do czynienia ze sponsorami, którym są służby specjalne bądź siły zbrojne, to motyw może mieć charakter zarówno pozyskiwania informacji w ramach działań wywiadowczych, czyli wspieranie operacji wywiadowczych, czyli równoległe prowadzenie takich operacji w cyberprzestrzeni towarzyszące operacjom klasycznego wywiadu, mającego na celu pozyskiwanie informacji z gospodarki, z mediów, ale również też i operacje wpływu z wykorzystaniem technologii cyfrowych, czyli manipulacja treścią, podstawianie treści, kompromitacja celów politycznych, celów gospodarczych, więc mamy połączenie tutaj i celów i szpiegostwa, i wywieranie wpływu, a myślę, że to, co jest w tej chwili coraz bardziej dostrzegalne, to jest celem grupy APT, jest również przygotowanie takich podstaw do prowadzenia działań strategicznych, czyli do uderzeń strategicznych w gospodarkę przeciwnika.
2: Ja bym tutaj jeszcze dodał to, że żebyśmy od początku może sobie, ja bym zaproponował, włączyli takie myślenie, bo bardzo często będziemy wymieniali państwa, które zdecydowanie są adwersarzami sojuszu, w którym dzisiaj jesteśmy. Miejmy nadzieję, że jeszcze długo będziemy, chociaż to jakby zupełnie inny temat, nie na tę audycję. Czyli będziemy wymieniali sobie tutaj Chiny, Federację Rosyjską, Koreę Północną, pewnie Iran. Natomiast to mówimy o takim zestawieniu cech ataku, to APT, który jest no, pewnym rodzajem działania i zdolnością do przeprowadzania takich operacji, więc musimy też śmiało wspomnieć o tym, że to są techniki i sposób postępowania, który również dotyczy na przykład Stanów Zjednoczonych, tak? To, czy każdego innego państwa, to jest jakby zdolność do połączenia po prostu tych wszystkich, bo każde z tych państw dzisiaj, nowoczesnych państw, które techniki cyfrowe ma w swoim arsenale, to po prostu w ten sposób działa. Czyli ja jakbym tu wszystko, co Robert to wyjaśnił, jeśli mogę, to ja bym to po prostu podsumował, że to jest jakby wrzucenie tematu na poziom państwowy, tak? Że zaczynamy już mówić o tym, że to się stało narzędzie wykorzystywane na poziomie państwowym, czyli nie zapominamy o tym, że oczywiście cyberprzestrzeń to jest nadal domena działania tak zwanych cyberprzestępców, które mają głównie motyw finansowy, czy aktywistów, którzy mają gdzieś tam pośredni, prawda, bo on też może być z państwami związany, ale tu mówimy jakby o strategicznym narzędziu i w rękach państwowych.
3: Czyli mamy po prostu grupę też państw, nie wszystkich na to organizacyjnie, kompetencyjnie stać, prawda? Tak jakby tylko niektóre państwa na świecie mają lotniskowce, jeszcze mniej być może ma broń jądrową, a tutaj...
0: Tutaj myślę, że nastąpiła bardzo duża tak zwana proliferacja tych metod wcześniej wykorzystywanych i rezerwowanych tylko dla państw, które dysponowały rzeczywiście dużymi zasobami w kontekście odnajdywania podatności, czyli takich słabych miejsc w systemach, które mogą być atakowane. No w tej chwili ta proliferacja narzędzi, metod, wiedzy niezbędnej do prowadzenia ataków, no ona jest powszechna i można zaryzykować stwierdzenie, że de facto wszystkie państwa średnio rozwinięte, a nawet w tej chwili gospodarczo słabo rozwinięte, ale właśnie asymetrycznie inwestujące w swoje zdolności w cyberprzestrzeni, są w stanie prowadzić tego typu działania. I przykładem jest chociażby Korea Północna, która nie jest liderem gospodarczym, ale z drugiej strony militarnie, jak i również inwestując swoje gigantyczne zasoby. Pytanie, skąd te zasoby? Te zasoby pochodzą właśnie z włamań do systemów zachodnich, pozyskiwania pieniędzy w ramach czy to szantażu, czy kradzieży z włamań do systemów bankowych, finansują de facto rozwój tej działalności, więc widzimy, że te państwa, no to jest bardzo duża grupa państw w tej chwili.
2: To na pewno jest takie zjawisko asymetryczności, prawda? I nie wszystkich stać, chociaż to Robert, to jest bardzo ciekawy przykład Korei Północnej, gdzie tam się szacuje, że 6-7% budżetu całego państwa, tak, proszę sobie uzmysłowić, pochodzi z tych działań cyberprzestępczych, tak, bo też są wykorzystywane nie tylko dla innych celów, ale po prostu, żeby, nie wiem, okradać system bankowy, bo znane są te, zresztą polskie instytucje też padały ofiarą takich ataków. Ja bym troszeczkę jakby odpowiadał, nie wszystkich stać, to stwierdzenie moim zdaniem nabiera takiego znaczenia, że bym powiedział, że nie wszyscy się ogarnęli.
0: Nie wszyscy są dość zdeterminowani.
2: Nie wszyscy są dość zdeterminowani, bo jak tak w skrócie powiemy sobie, jak ta historia tej determinacji to wygląda, no to ja bym przynajmniej tak powiedział, że pierwsza dekada tego wieku to jest właśnie te ogarnianie się. Dla przypomnienia, US Cyber Command to powstał w 2010 roku, a nie ma żadnej wątpliwości, że wszystkie z wymienionych, może nie wszystkie, ale na pewno Federacja Rosyjska, Chiny i Stany Zjednoczone, tacy liderzy w tym obszarze, to przez tą pierwszą dekadę się ogarniali w różny sposób i różnymi modelami, no bo jeszcze dla przypomnienia, jednak ze słynniejszych w historii ataków, takich cyberataków na Estonię z 2007 roku, no to się mówi o tym, że to było taką cyberpartyzantką, czyli takie pospolite ruszenie w sieci, gdzie i wtedy powstał ten termin state sponsored, że państwo sponsoruje w znaczeniu może nie zawsze finansowym, bo na przykład w Rosji to było pozwolenie na prowadzenie nielegalnej działalności dla grup przestępczych po to, żeby kiedy państwo wezwie, to te grupy przestępcze stawały do szeregu i wykonywały zadania państwowe, więc na tym trochę ten sponsoring polegał. Inaczej jeszcze w Chinach, inaczej w Stanach Zjednoczonych, gdzie po prostu do dzisiaj zresztą sektor prywatny się wykorzystuje do współpracy kontraktowej z armią amerykańską.
0: Mhm. Czyli takie kaperowanie.
2: Nie wszystkich stać, to też jest kwestia decyzji, czy w ogóle w doktrynie raz, a drugie w systemie prawnym, w jaki sposób umiejscowimy sobie tak zwane działania ofensywne w cyberprzestrzeni, bo to jest jakby kolejny temat związany ściśle, przecież mówimy od początku, o atakach, czyli o operacjach ofensywnych w cyberprzestrzeni. Mhm.
0: Bardzo ciekawe jest to, że te grupy starają się również finansować albo kontrybuować do budżetów swoich mocodawców. To przypomina się operacja Żelazo Służby Bezpieczeństwa, która chyba kradła samochody i biżuterię, żeby ludowe państwo...
3: To powiedzmy, jaka to jest skala rzeczywiście. Mm-hmm. Jak mówiłem o Korei Północnej, tak, 6%. To z danych wynika, że w ubiegłym roku, w roku 2025, w samych kryptowalutach Korea Północna była w stanie ukraść $2 miliardy.
2: Tak. To już w 2015 roku, nie wiem czy dokładnie, ale wydaje mi się, że to była suma około $150 milionów przy ataku na bankowy system SWIFT, międzynarodowym ataku.
0: Oprócz tego, że to są bardzo duże kwoty, to jest tak naprawdę taka dźwignia do w ogóle wprowadzania niestabilności na rynkach finansowych.
2: Ten model koreański, tutaj jak już go ruszyliśmy, on jest troszeczkę chyba inny, on jest taki hybrydowy, bo ja myślałem sobie, że to są takie zadania after hours, bym troszeczkę nazwał, żeby jak już tyle potraficie, to pamiętajmy o tym, że możecie też kraść pieniądze. Nie jest na pewno to celem takich państw, które są po prostu znacznie bogatsze, tak jak Stany Zjednoczone czy Chiny. Przynajmniej w masowy sposób nie występuje to tak jak w przypadku Korei Północnej, więc ten model koreański jest on najbardziej hybrydowy, no bo tam też, no jak sobie przypomnimy, wspomniany są atak na Sony, no to miał podłoże czysto ideologiczne, tak, to bo Sony wyprodukowało film, który miał ośmieszać przywódcę państwa koreańskiego, no i dlatego zostało zaatakowane.
0: To powiedzmy jeszcze, kto za tym stoi, ten mózg. Jakaś musi to być organizacja wyspecjalizowana. Trudno sobie wyobrazić, żeby sam przywódca na przykład Korei Północnej, nie wiem, czy w innych krajach po prostu. Czy to są podobnego typu schematy organizacyjne? To jest połączone z wojskiem, ze służbami, mówiliście.
3: Tak, jak najbardziej. Tak jak wspomniałem, aktorzy APT, czyli te grupy, które albo działają za przyzwoleniem, to o czym wspominał Mirek, w Rosji pod tak zwaną kryszą, czyli za zgodą służb, często z inspiracji służb, często zasilane również przez służby swoimi kadrami, powoływane przez służby, konkurujące również ze sobą, bo na to też trzeba zwrócić uwagę, źródła finansowania. Te grupy, tak jak inne grupy wcześniej funkcjonujące w świecie kinetycznym, które zdobywały informacje wywiadowcze. W tej chwili podczepione, posłuszmy się przykładem rosyjskim. Mamy co najmniej tutaj trzech głównych graczy
0: konkurujących ze sobą, między innymi wywiad wojskowy rosyjski, funkcjonujący tradycyjnie pod nazwą GRU od wielu, wielu lat. Z drugiej strony mamy Federalną Służbę Bezpieczeństwa, która wbrew pozorom nie zajmuje się tylko działaniami na własnym rynku, na własnym, tylko działaniami wewnątrz Federacji Rosyjskiej, ale prowadzi również działania ofensywne poza granicami. No i mamy trzeciego gracza, czyli klasycznego gracza wywiadowczego, czyli Służby Wywiadu Zagranicznego. Do każdej z tych służb podczepione jest kilka grup, które prowadzą działania o różnym charakterze. Oczywiście wywiad to pozyskiwanie informacji, FSB prowadzi działania zarówno w zakresie pozyskiwania informacji, kradzieży informacji, jak i również operacji wpływu. Z kolei wywiad wojskowy to co nastąpiło podczas pierwszych tygodni ataku pełnoskalowego na Ukrainę w roku 2022, to przygotowania do tego ataku, jak i również równoległe działania prowadzone wraz z działaniami kinetycznymi były ukierunkowane na systemy przemysłowe, na niszczenie de facto systemów, niszczenie systemów należących do przeciwnika. Więc to są takie przykłady. Oczywiście w innych państwach te grupy mogą być funkcjonować w ramach wsparcia udzielanego przez siły zbrojne. Czyli mamy tutaj zarówno grupy afiliowane przy podmiotach cywilnych, jak i podmiotach wojskowych.
2: Aha. Dokładnie tak jest. Ja bym powiedział, aż takim znawcą nie jestem sposobów funkcjonowania i budowania struktur dla poszczególnych państwach, jeśli chodzi o służby. Znaczy, znamy oczywiście, bo on gdzieś tam powtarzalny jest, ten model wywiadu, kontrwywiadu. Natomiast historia, jakbyśmy sięgnęli do każdego z tych państw, historia rozwoju i wpływów tych różnych ośrodków jest najróżniejsza. Myślę, że tak w telegraficznym skrócie, że te struktury powiązane z APT, już tak sobie używamy tego terminu, one w dużym stopniu dziedziczą. Tak? Nieraz są takie ruchy, które konsolidują. No myślę, że ruch z US Cyber Command i National Security Agency to jest taki ruch, który po prostu wyjaśnia, ale często to one dziedziczą coś. Jakby te siły i wektory sił, które są już istniejące, dlatego że po prostu mamy do czynienia z takim klasycznym podejściem, że no czynnik cyfrowy dołączył tak jakby wszystkich innych elementach, nawet gospodarki, prawda? To on dołączył po prostu do tego arsenału i on no, z taką intensywnością, jak układ sił istniał, tak? On może się różnie rozwijać, tak? Ale generalnie rzecz biorąc często temu odpowiada. Natomiast jak ktoś by chciał zajrzeć, a są dostępne w wyniku różnych badań, w takie struktury oficjalne, sięgające do jednostek, które bardzo trzeba wspominać, że grupy poszczególne wewnątrz, no to się staje bardzo skomplikowane. Co więcej, staje się również skomplikowana umiejętność, czy pewnie będziemy sobie jeszcze rozmawiali, rzeczywistego rozpoznania. To znaczy my troszeczkę, jak mówiłeś o peryskopie, to my trochę wystawiamy peryskop, a później się okazuje, że przez ten peryskop widzimy tą wierzchołek góry lodowej, a całą górę to musimy pewnie podpłynąć i przez lufcik zobaczyć, i to już albo zanurkować, i nie jest to takie proste, bo później się okazuje, że no jakby szczegółowe badania albo nagle odkrycie pokazują, że coś, co nam się wydawało do tej pory, bo wyodrębniliśmy jakąś grupę, ale okazuje się, że wyodrębniliśmy ją na podstawie modus operandi, ale nie często jest tak, że możemy to poprzeć informacją na temat konkretnych struktur czy osób zaangażowanych, ale to się udaje, przynajmniej częściowo. Osób zaangażowanych w działalność danej grupy. No i później się okazuje, że nie. Tak naprawdę niektóre grupy są troszeczkę takim tworem wirtualnym. Mówią o operacjach. Ja często lubię też mówić o tym, że wiem, że komplikujemy trochę ten obraz, ale musimy go opisać poprawnie, że te grupy APT to trochę są operacje APT, tak? One być może mają często historyczną ciągłość i dlatego tak, one się przyzwyczajamy do tego, że to jest jakaś nazwy, grupa osób, barwy, ale tak naprawdę tak. To jest umiejętność działania w jakimś reżimie z jakimiś motywami.
0: Mówimy o kampaniach,
2: tak, ale zresztą to pojęcie kampanii APT istnieje.
0: Czyli trochę takie podejście projektowe. Ja jeszcze do jednej rzeczy bym tak nawiązał z początku, żebyśmy odnaleźli siebie, czy Polskę w tym krajobrazie. Jak my blisko jesteśmy takiego punktu, przekroczenia takiego punktu determinacji, żeby na przykład powstała polska grupa APT, czy polskie operacje APT, żeby były?
2: Jeśli pytasz o mnie, to ja już przekroczyłem ten punkt, bo ja...
0: Mamy już takie grupy, także...
2: To znaczy, od lat powtarzam, że powinniśmy jak najbardziej mieć zdolności ofensywne. Często fakt istnienia grupy APT lub nieistnienia jest wynikiem, bym powiedział tak paradoksalnie, nie tyle naszej decyzji, co wykrycia takiej grupy przez innych. To znaczy, jak znajdziemy któregoś dnia w raporcie, no się czego nie życzymy, bo być może najlepiej jak w ogóle inni nie wiedzą o tym, że takie grupy posiadamy, ale jak w raporcie, a przecież często będziemy mówili o raportach głównie amerykańskich, czy jakichś firm, czy jakichś firm międzynarodowych, to znajdujemy informacje o grupach, taki historycznie pierwszy raport to jest było APT-1, bo tak sobie Mandiant kiedyś przyjął, który był pierwszy taki raport w 2013 roku opublikował, no to tam znajdujemy informacje, że ktoś coś robi, jeżeli chodzi o APT-1, no to Chińczycy w strukturach Ludowej Armii Chin, no powstają komórki, które są od tego, więc no ja nie wyobrażam sobie, że dowództwo komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni zorganizuje konferencję prasową, na której ogłosi, że właśnie mamy grupę APT. Natomiast niewykluczone, że z innej publikacji albo informacji się o tym któregoś dnia dowiemy.
0: Wszystkie zdolności mamy, także i to mamy od wielu lat. Nasze grupy wygrywają wiele konkursów, co więcej również możliwości poszczególnych państw są weryfikowane podczas ćwiczeń organizowanych chociażby pod auspicjami NATO, czy to w ramach Cyber Coalition, czy Locked Shields. Notabene w tym tygodniu odbywają się kolejne ćwiczenia Locked Shields z udziałem polskiej delegacji. I podczas takich ćwiczeń ćwiczy się zarówno zdolności obronne, jak i zdolności ofensywne, więc no trudno tutaj mówić, że Polska, inwestując gigantyczne zasoby w Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, takich zdolności nie ma. Takie zdolności są, takie zdolności były już wcześniej w sferze cywilnej. Słyszeliśmy o kilku grupach, które były znane może nie z włamań, z ataków, natomiast z możliwości i swoich zdolności w zakresie odnajdywania podatności, które akurat nie były wykorzystywane w złych celach.
2: Mamy na pewno wiele dowodów materialnych na istnienie takich zdolności, no chociażby przez to, że właśnie to, czy polskie zespoły, czy cywilne, czy wojskowe osiągają fantastyczne wyniki w takiej rywalizacji jak międzynarodowych. Natomiast pamiętajmy tutaj, w którymś momencie wspomnieliśmy o aspektach prawnych, że działania ofensywne w cyberprzestrzeni muszą, jeśli mają być legalne, a zakładamy, że mówimy o działaniach legalnych, muszą mieć swoje umocowanie w prawie, to znaczy inne prawo ma do działania agencja wywiadu, inne kontrwywiadu, a jeszcze inne, no ktokolwiek inny, tak? To zawsze może być, no nieprzypadkowo mnie Robert lepiej się na tym zna, w którymś momencie US Cyber Command, bo fragmentem NSA, prawda? Ze względu na to, żeby nie było tego zastrzeżenia, że działamy nielegalnie, tak? To znaczy, tak samo jak CIA może działać poza granicami państwa, no ale FBI nie może działać, prawda? I tak ma, a zdolności tego typu z pewnością są i w jednej, i w drugiej instytucji.
4: A jaka jest dynamika? Obiecujemy tutaj pewne liczby. Może są jakieś, które tak opisują w znaczenie czy skalę tych operacji? Czy ich przybywa, czy grup przybywa? One są diagnozowane, czy ich obecność są rozpoznawane? Czy to zjawisko takie jest narastające i jakby jeszcze ich wpływ na stabilność, na gospodarkę krajów, które biorą sobie za cel.
0: Ten wpływ jest proporcjonalny do nasycenia technologiami cyfrowymi i znaczenia technologii cyfrowych dla funkcjonowania gospodarek i dla funkcjonowania społeczeństw, możliwości manipulacji społeczeństwami, bo przede wszystkim to mówiłem o operacjach wpływu, więc ta doktryna wielokrotnie już formułowana jako doktryna Gierasimowa, która de facto nie istnieje, ale swego rodzaju opis działań, które ówczesny szef sztabu generalnego Federacji Rosyjskiej opublikował jako rodzaj działań, które powinny być wykorzystywane w operacjach ofensywnych wobec przeciwników Federacji Rosyjskiej, obejmuje wszystkie dziedziny, łącznie z dziedziną cyfrową. Skoro przeciwnicy Federacji Rosyjskiej są w coraz większym stopniu uzależnieni od nowoczesnej gospodarki, która bazuje na technologiach cyfrowych, no to stąd liczba takich podmiotów, które wykonują zadania specjalne, bo tak należy mówić, zadania specjalne w skrytości, bo to jest też również cecha grupy APT, w odróżnieniu od aktywistów, te grupy się nie chwalą swoimi działaniami, no chyba, że następuje tutaj już zakończenie de facto działalności, pokazanie skali, czy tak jak to miało miejsce w przypadku tej operacji, o której Mirek mówił, czyli ataku na Sony, gdzie pokazano rzeczywiście to, jaka była skala zniszczeń spowodowanych przez tą grupę. To de facto dowiadujemy się o tym po fakcie, dowiadujemy się o tym przy okazji różnego typu innych przedsięwzięć, dlatego że, tak jak mówiłem, operacje APT prowadzone są równolegle do działań dyplomatycznych, równolegle do działań kinetycznych, czyli wojskowych, równolegle do działań wywiadowczych prowadzonych przez oficerów na terytorium przeciwnika. Stąd my o liczbie tych operacji możemy tylko mówić o skali, dlatego że ta skala jest analizowana przez chociażby takie globalne firmy, które śledzą rzeczywiście wpływ.
4: Jaki jest najwyższy numer APT? I powiedzmy jeszcze, jak się...
0: Już nie ma numerów.
2: Te numery, bo może być numer 35, a później może być 83, bo to jest jakby metodyka jakby budowania wiedzy o tym środowisku. Rzeczywiście, no mamy tutaj inną sytuację, bo nikt nie publikuje statystyk o swoich atakach, prawda? Natomiast oczywiście inni publikują statystyki o atakach na siebie. Te znowu są troszeczkę zniekształcone zdolnością do wykrywania tych ataków. No, paradoks to jest może polegać na tym, że im jesteśmy lepsi, tym się okazuje, że mamy więcej ataków, tak? Więc ktoś mógłby zadać takie złośliwe pytania przy tej okazji. Nie ma sensu w te statystyki brnąć. Z pewnością samo zjawisko wzrasta, jakby cyberoperacji, tu nie ma wątpliwości. Wspomnieliśmy o tym, że mamy troszeczkę kłopot atrybucji, to znaczy raz nam się wydaje, że już wszystko wiemy o jakiejś grupie, a za chwilę się okazuje, że ta grupa że to ktoś inny, albo wystąpiła pod inną nazwą, albo się połączyła z czymś, co myśleliśmy wcześniej, że jest inną grupą. Do tego jeszcze nie ułatwiają międzynarodowi wendorzy, albo te ośrodki eksperckie, które się zajmują badaniem tego, dlatego że tutaj wchodzi taki troszeczkę aspekt marketingowy. Każdy chce nazwać swoją grupę po swojemu, tak? To znaczy jeden wendor nazwie swoim systemem, drugi wendor swoim systemem i nagle się okaże, że tych grup mamy 500, z czego 30 to tak naprawdę jest jedna. Tak? Więc jakby to jest w ogóle badanie samo w sobie, jak to badać, i to nie jest proste. Natomiast zjawisko niewątpliwie narasta. Ja napotkałem na takie statystyki, bo też, no, żeby było jasne, to oni się nie zajmują wszystkim. Mówiliśmy na początku, wychodząc od definicji, że tu mówimy o najpoważniejszych atakach, że te najpoważniejsze, no to 30-40% z nich to jest przeprowadzane przez te grupy o charakterze państwowym, dzisiaj już państwowym, a nie tylko sponsorowanym przez państwo. Mhm.
4: To jeszcze tak...
0: Powiedzmy, myślę, że ta skala operacji realizowanych przez grupę APT, ona jest uwidaczniana przy okazji większych konfliktów kinetycznych. Czyli tak jak w momencie mówiłem o rozpoczęciu pełnoskalowej operacji na Ukrainie w lutym 2022 roku, od razu widzieliśmy te szubice de facto opadły, widzieliśmy wysyp tych grup, one były wcześniej obserwowane przez największych graczy, one były atrybuowane wtedy również z możliwością wskazania infrastruktury, z której te grupy wykorzystywały, bo o tym też na pewno będziemy mówili, o infrastrukturze, ale tutaj to, co widzimy obecnie podczas wojny w Zatoce, wojny w Iranie, gdzie z jednej strony mamy działania kinetyczne amerykańskie i również działania realizowane przez Dowództwo Sił Kosmicznych, jak i w cyberprzestrzeni, Cyber Command, amerykańskiego Cyber Command, ale z drugiej strony widzimy też działania grup, które, co najmniej sześciu grup, które zostały zbudowane zarówno przez Iran, przez Ministerstwo Bezpieczeństwa i Wywiadu Islamskiej Republiki Iranu, dawno, dawno temu. One były wykorzystywane do ataków przeciwko Izraelowi, one były wykorzystywane również do szkolenia i proliferacji wiedzy dla grup znajdujących się, czy to w strukturach Hamasu, czy w strukturach Hezbollahu, ale teraz widzimy gwałtowne uderzenia tych grup, występujące pod różnymi nazwami, ataki zarówno na państwa bezpośrednio biorące udział teraz w operacji, czyli Stany Zjednoczone i Izrael, ale państwa również wchodzące w skład organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, czyli NATO. Przykładem takich ataków prowadzonych przez Iran już od 2022 roku była Albania. I te ataki są dalej kontynuowane. W ubiegłym miesiącu były ataki na parlament albański, realizowane przez tą samą grupę, przez grupę, która sama siebie nazywa Home and Justice. Natomiast jest to jedna z grup, które nazywane są w tej chwili, Mirek mówił o nazwach, rzeczywiście te nazwy są różne w zależności od firm zajmujących się monitorowaniem tego typu grup. Microsoft jakiś czas temu wprowadził taksonomię dwuczłonową, gdzie pierwsza nazwa członu to jest wskazanie sektora, który jest w zainteresowaniu takiej grupy APT, a druga nazwa wskazuje państwo, które sponsoruje te działania. Jeżeli mówimy tutaj o Iranie, no to mówimy tutaj o wszystkich grupach, które mają w drugim swoim członie nazwy Sandstorm. Jeżeli słyszymy cokolwiek o Sandstorm, a tych grup jest co najmniej 7 w tej chwili, takich monitorowanych aktywnie, to na pewno za tym stoi Iran.
4: I pojawił nam się Iran. Proszę Państwa, to jest tak naprawdę zapowiedź następnej audycji z cyklu CyberWnet, rozmowy z Robertem Koślą i z Mirosławem Majem, bo weźmiemy sobie na warsztat, proszę Państwa, monograficznie poszczególne państwa poprzez te atrybucje do kraju, sponsora danych grup. I wtedy sobie jeszcze przyjrzymy się bliżej tym wszystkim mechanizmom. Bardzo serdecznie dziękuję za dziś. Dzięki ekspertom Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń rozmawiamy o grupach APT, o takim rodzaju zagrożeń. To jest głębokie zanurzenie, proszę Państwa, i będziemy cyklicznie do tego wracać. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję serdecznie. Kłaniam się. Do usłyszenia. Szymon Augustyniak.
5: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Klub przyjaciół metali ziem rzadkich.
2: Jak w każdy wtorek płyniemy w kierunku metali ziem rzadkich, czyli opowiadamy o tym, co dzieje się na świecie, co dzieje się w gospodarce, co dzieje się w polskiej energetyce. Skład Piotr Nowak.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Szczepan Ruman.
4: Dzień dobry.
2: I gość honorowy Strategy and Future, Marek Budzisz. Wszystko jest wojną. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Ale zaczniemy od teatrzyku. Konrad Mędrzecki przygotował teatrzyk, króciutki teatrzyk radiowy. Posłuchajmy.
5: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem Móżdżek na wynos. Występują Żyrafa Kleszcz, Premierka, Janko Łuk, czyli Łuk Janka, albo Zakuty Łeb. Zakuty Łeb.
6: Au, au, przestań, przestań.
7: Dotarło?
6: Zaraz mi łeb pęknie.
7: Ojej, rozlało się. Ale może to i lepiej. No to dajmy jeszcze czegoś czerwonego do smaku, czyli chili?

0: No i takie poczucie humoru ma Konrad Mędrzewski. My też ucieszyliśmy się z tego muszczka po bawarsku, nie po tatarsku, a po bawarsku, ale zaczynamy teraz od naszego gościa honorowego. Marek Budzisz spędza. Od czasu do czasu jeździsz do Kijowa.
1: Jeżdżę, tak.
0: I od czasu do czasu Piotr Nowak też jeździ do Kijowa, a to, co jest jakoś fascynujące, to jest rewolucja technologiczna, która jest na Ukrainie, jeśli chodzi o sposób walczenia, jeśli chodzi o produkcję dronów, jeśli chodzi o produkcję rakiet. Jak to wygląda z perspektywy kogoś, kto tego dotyka?
1: No to trudno lapidarnie to opisać, dlatego że mamy do czynienia z takim zjawiskiem, które jest wielowymiarowe. Ta rewolucja technologiczna, o której się często mówi, ona nie polega na tym, że Ukraińcy są w stanie, czy byli w stanie wymyśleć jakieś nowe, unikalne konstrukcje, czy nowe, unikalne systemy uzbrojenia. Oni byli w stanie zrobić coś innego, a mianowicie wykorzystując te powszechnie dostępne elementy, często o cywilnym przeznaczeniu, czy produkowane przez firmy, które realizowały produkcję tak zwaną dual use, czyli zarówno dla celów cywilnych one mogły mieć zastosowanie, jak i dla celów wojskowych. Oni potrafili skonfigurować pewne zdolności wojskowe i tempo tej konfiguracji właśnie jest elementem tego, o czym się mówi, czyli rewolucji technologicznej na ukraińskim froncie. A wymiarów tej rewolucji jest bardzo wiele. Moglibyśmy opisywać, jak wygląda świadomość sytuacyjna, jak wygląda zbieranie danych, jak wygląda to, co określamy mianem procurementu, czyli zamówień dla sektora wojskowego. To jest w gruncie rzeczy coś więcej niż tylko technologia. To jest, wydaje mi się, nowa filozofia, nie tylko wojna, ale nowa filozofia, jak państwo powinno być zorganizowane, ażeby tą asymetryczną wojnę z przeciwnikiem mającym większy potencjał być w stanie prowadzić.
0: No i jak to państwo powinno być zorganizowane? Dlaczego to się udaje Ukraińcom?
1: No to znów skrótowo mówiąc, im mniej państwa, tym lepiej. Im bardziej zaangażowane są w to przedsięwzięcie siły rynkowe, im mniej urzędnicy ingerują w to, co się dzieje w tym sektorze, tym paradoksalnie jest to skuteczniejsze. Bo można powiedzieć, że Ukraińcy wprowadzili do systemu konstruowania sprzętu wojskowego ten element, który jest relatywnie słabo obecny, czyli no taką wolnokonkurencyjną grę sił i grę produktową. Ten wygrywa, kto przedstawi większe, lepsze i bardziej użyteczne konstrukcje.
0: I to dzieje się z tygodnia na tydzień, tak na dobrą sprawę. Ta wojna, tak jak my ją z daleka obserwujemy, wygląda na to, że każdego tygodnia pojawia się jakaś nowa technika, nowa technologia, nowy sposób walczenia. Tak jest czy nie?
1: Francuski Instytut Studiów Strategicznych i Firii przedstawił taki raport, w którym przeanalizował 8 głównych technologii, bo tu oczywiście zawsze jest kwestia wyboru tego, co się opisuje i co się poddaje ocenie. I ich zdaniem strona ukraińska była w stanie na przestrzeni ostatnich 4 lat, czyli między rokiem 2023 a 2025, wprowadzić do użytku 8 nowych w każdym z tych segmentów generacji sprzętu. Czyli to by oznaczało, że średnio raz na kwartał Ukraińcy są w stanie wprowadzić coś nowego. To nie są konstrukcje przełomowe, ale zmieniające sytuację.
0: Ale to jest tak, że są rzesze inżynierów, rzesze informatyków, którzy pracują, jest ich tak wielu, że mogą tyle rzeczy zrobić? Bo i tych dronów się używa, tysiące dronów dziennie się używa.

0: słowo. Głównym konstruktorem jest 24-letni chłopak, który zaczął swoją przygodę w tym segmencie, mając 19 lat. Studiował w Bratysławie, na Politechnice Bratysławskiej. Przerwał te studia i to chyba we wczesnej fazie, sądząc po jego wieku. Wrócił na Ukrainę w 22 roku. No i najpierw pracował w firmie budującej Magury, czyli te drony morskie, pod patronatem GURU, czyli wywiadu wojskowego. No a dzisiaj jakby usamodzielnił się i jest jednym z liderów, może nie największej, ale średniej wielkości firmy. Takich przypadków są dziesiątki, jeśli nie setki na Ukrainie.
1: A jak oni, Ukraińcy, sobie radzą z finansowaniem tego całego przemysłu, Piotr Nowak?
2: Radzą sobie. Znaczy, no,
1: ale całe, jak?
2: Całe państwo funkcjonuje tylko i wyłącznie dzięki pomocy Zachodu. Te dziesiątki miliardów, które są potrzebne. Państwo de facto to, co w jakikolwiek sposób zarabia, czy dostaje z podatków i różnych opłat, no to całość idzie tak jakby na funkcjonowanie, na prowadzenie wojny. Natomiast pozostałe środki, również które są z Unii Europejskiej, to jest, różnie się szacuje, to może być od 40 do 60 miliardów euro roczne, ta dziura, nazwijmy, do wypełnienia przez pomoc zewnętrzną, no później z krajów zewnętrznych. No i w ten sposób to funkcjonuje. Ostatnio wdrożono podatek na sektor bankowy, podniesiono podatki na 50% na przykład na sektor bankowy. Banki nie mogą wypłacać również dywidendy. To jest akumulowane, więc po to, żeby miały kapitały, no bo wojna niesie z sobą to, że jest dużo kredytów, które są niespłacane. Więc ten system funkcjonuje. Zawsze największym szokiem dla takiego systemu jest pierwsze kilka kwartałów. Potem jak to już funkcjonuje, to zaczyna to działać. No, jedynym elementem jest takim, żeby państwa zachodnie pamiętały o tym, że Ukraina de facto broni nas. No, to, że oni walczą, no to na szczęście my nie musimy walczyć. I trzeba o tym pamiętać, więc no tak to funkcjonuje. Bez pomocy zewnętrznej, no niestety to by się załamało.
1: Ale też, że doświadczyłeś tej innowacyjności Ukraińców?
2: Tak. Sektor, nie, w ogóle, jeśli chodzi o to, to no, są firmy polskie, które czasami próbują wejść do Ukrainy, jeśli chodzi o sektor bankowy, o wsparcie technologiczne. No jest, jak rozmawiam z osobami, które siedzą w samej technologii bankowej, często mówią, że firmy polskie niestety, ale no są słabsze, jeśli chodzi o technologię i te innowacyjne rzeczy w zastosowaniu sztucznej inteligencji i tych metod, jeśli chodzi o ukraińskie firmy.
1: Potwierdzasz, Marek Budzisz?
0: Znaczy nie wszystkie, to tak trzeba
2: powiedzieć. Nie wszystkie,
0: znaczy,
2: ale
0: jeśli mówimy o sektorze bankowym, no to trzeba odnotować, że polski przedsiębiorca właśnie przejmuje bank na Ukrainie. Dawid Rożek, przedsiębiorca, który zbudował największą na świecie platformę właściwie handlu grami. To około 50 milionów klientów. Potem zbudował firmę Zen z główną siedzibą na Litwie, ale też z oddziałami w Singapurze i działający też w Polsce. Teraz przejmuje bank na Ukrainie. W związku z tym też w tym segmencie high-tech, nowych technologii, nie jest tak, że my jesteśmy w każdym obszarze opóźnieni. Ja uważam, znam wiele firm polskich, które dorównuje, a może nawet przewyższa firmy ukraińskie. Też nie ma co demonizować ich zdolności. Są bardzo tam zaawansowane firmy, są firmy, co do których zdolności można mieć pewne wątpliwości, nawet jeśli one są bardzo wysoko wyceniane przez rynki międzynarodowe. Więc polscy przedsiębiorcy prywatni przede wszystkim, bo nie mam tutaj na myśli polskiej grupy zbrojeniowej, no tutaj rzeczywiście jest znaczące zapóźnienie, ale prywatni przedsiębiorcy starają się dorównać. Jest jedna podstawowa różnica. Gdybyśmy się porównywali z naszymi sojusznikami europejskimi, niemiecki, holenderski, szwedzki czy duński przedsiębiorca, nie mówiąc już tam o łotewskim czy litewskim, ma wsparcie państwa w tym segmencie, natomiast polski przedsiębiorca dość ograniczony. W efekcie mamy sytuację taką, wczoraj Wołodymyr Zełenski zapowiedział zbudowanie takiego systemu porozumień międzynarodowych, które on nazywa Drone Deal, i to są ramowe umowy współpracy z 11 państwami o bardzo zaawansowanych zobowiązaniach i po stronie ukraińskiej, i po stronie tych partnerów. Tam są Stany Zjednoczone, są państwa

0: Zatoki Perskiej i jeszcze są państwa europejskie, ale Polski nie ma w tym gronie. I to jest ta dość zasadnicza różnica, że tam, gdzie Niemcy, Holendrzy, Włosi czy Norwegowie podpisują porozumienia, tam my niestety tego
1: bo
0: nie robimy.
1: Wszyscy uznali, że pod tym względem Ukraina jest najbardziej zaawansowana technologicznie i najwięcej Ukraińcy wiedzą na temat tego, jak należy walczyć w XXI wieku.
0: Po pierwsze, Ukraina ma bazę danych. To są terabajty danych związane z realnym przebiegiem sytuacji na froncie i tego, jak się walczy. Jak Ukraina zdobyła tę wiedzę? No, również dlatego, że wprowadziła system Delta. W roku 24 i 25 on jakby dojrzewał, teraz już jest systemem dojrzałym, czyli za pomocą setek tysięcy sensorów zbiera się dane, filmy, jak ta wojna wygląda, jak się atakuje, jak się zachowują Rosjanie, jak zachowuje się rosyjski sprzęt, jak zachowują się rosyjskie systemy bezzałogowe. Do tego został dołączony moduł polegający na punktowaniu trafień. Każda jednostka operująca dronami na ukraińskim froncie za potwierdzone zniszczenie celu otrzymuje określoną liczbę punktów. I za te punkty dostaje dodatkowe pieniądze, za które może kupować na własny użytek u prywatnych dostawców systemy dronowe. Ale te dane są w związku z tym zasysane przez centralny system i na tej podstawie można też szkolić sztuczną inteligencję, rozmaitego rodzaju rozwiązania. Ostatnio Ukraina podpisała z Niemcami. To jest wynik tej wizyty Fiodorowa w Niemczech. Podpisała z Niemcami porozumienie w sprawie udostępnienia niemieckim firmom tych danych. No właśnie chodzi o to, żeby wykorzystać wiedzę, którą na wojnie się zdobywa, bo wojna, my często mówimy o dronach. Oczywiście drony są efektorami i to tak na pierwszy rzut oka wygląda, że wojna jest toczona głównie, a może w istotnej części raczej należałoby powiedzieć przy użyciu dronów, ale wojna ukraińska to jest przede wszystkim wojna datacentryczna. Czyli dane są tutaj głównym instrumentem budowania przewagi. Zdolność do zbierania tych danych, zdolność do transmisji, czyli cały system łączności, który tutaj gwarantuje akurat Starlink, zdolność do obrabiania, udostępniania i z powrotem odsyłania, że tak powiem, na pierwszą linię frontu. Ukraiński dowódca na szczeblu plutonu, czy nawet już drużyny ma tablet, na którym w czasie rzeczywistym widzi, gdzie jest przeciwnik, widzi, jakie systemy poruszają się w jego strefie odpowiedzialności. No tak wygląda współczesny konflikt.
1: Zacząłem od tego uzbrojenia i tej rewolucji technologicznej na Ukrainie w czasie wojny z Rosją, bo byłem na giełdzie, obserwowałem debiut firmy Niewiadów, polskiej firmy prywatnej, polskiej firmy zbrojeniowej i rozmawiałem z rozmaitymi osobami, które tam były, właściwie nie przerażonymi, tylko takimi zniechęconymi tym wszystkim, co się dzieje w polskim przemyśle zbrojeniowym. Jaka jest skala bezradności, jeśli chodzi o właśnie nowoczesne technologie, wejście na rynek, sposób zamawiania tego wszystkiego. Znaczy, że jesteśmy na poziomie i nie wiem, czy potwierdzicie to, Szczepana zapytam, że to jesteśmy na poziomie takiego kamienia łupanego, tak na dobrą sprawę. Łupiemy ten kamień, a nie jesteśmy otwarci i elastyczni, Szczepan. To była teza.
2: No, rozumiem, że do mnie jest to pytanie, ponieważ miałem tą wątpliwą przyjemność bycia w polskiej grupie zbrojeniowej w swoim czasie. I rzeczywiście ten system, w którym spółka dostarczająca uzbrojenie podlega de facto pod MON i ten system do tej pory trwa, odkąd ja tam byłem, czyli ten sam minister, który zamawia, on nadzoruje dostarczającego, no to jest po prostu system patologiczny i to trzeba powiedzieć i bardzo często jest tak, albo nawet i zawsze, że jakby potrzeby polskiej grupy zbrojeniowej mają prymat nad potrzebami państwa, taki jakby to ten dostarczający, prawda, tu mu trzeba dosypać pieniędzy, tam mu trzeba przedłużyć, tam trzeba szósty aneks zawrzeć do umowy, wydłużając termin dostarczenia, bo on nadal nie jest w stanie dostarczyć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że dopóki ten system będzie tak wyglądał, no to w oczywisty sposób różne polskie innowacyjne prywatne firmy mają bardzo utrudniony dostęp do zamówień zbrojeniowych, tak? To po prostu nie powinno tak być. I odnosząc się do tego, co tu było mówione, dla mnie najbardziej takie fascynujące w tym, co się wydarzyło w ostatnich, powiedzmy, tygodniach, jest to, że Ukraina de facto stała się dawcą bezpieczeństwa, to znaczy zbiorcy, który wisi na, prawda, na tych pieniądzach, które płyną i w Stanach Zjednoczonych ten ruch MAGA jest zniecierpliwiony, że te miliardy dolarów Biden dał i to wreszcie trzeba to uspokoić i tak dalej. Nagle się okazuje, że dla państw Zatoki Perskiej Ukraina może być dawcą bezpieczeństwa, tak? I Ukraina w ten sposób zaczyna grać w jakiejś takiej, powiedzmy, globalnej geopolityce, powiedzmy, walczyć
1: mimo
2: powyżej
1: swojej... Mimo 4 lat wojny.
2: Mimo 4 lat wojny, albo ze względu na 4 lata wojny, zaczyna jakby, jak to się mówi, bić powyżej swojej wagi. Czyli nagle się okazuje, że Ukraina jest jakimś takim globalnym państwem, które tutaj teraz będzie Arabom zapewniać bezpieczeństwo antydronowe. W Libii mają te bazy, które nękają ukraińskie rosyjskie tankowce z tej floty cieni, czyli Ukraina ma swoje jakby zamorskie bazy. Tu tocząc wojnę jest w stanie wysyłać żołnierzy do Libii, innych do krajów arabskich, którzy tam, prawda, te systemy antydronowe. I dla mnie trochę ta sytuacja tak wygląda, że tworzy się pewna nowa sytuacja bezpieczeństwa globalnie. Ukraina zresztą mówiła ostatnio o tym, Zełenski proponował, że tam kilka państw powinno zostać przyjętych do Unii Europejskiej i tak naprawdę zapewniać bezpieczeństwo. Wymienił oczywiście Ukrainę jako dawcę bezpieczeństwa, ale też i Turcję i Norwegię. I realnie tak, no, ja uważam, że to jest taka sytuacja, że ci, którzy są aktywni, oni tworzą pewną nową rzeczywistość, a my jesteśmy w tej grupie pasywnych, która jest bardzo przywiązana do tej starej rzeczywistości i próbujemy jej obronić, żeby to było tak, jak było, a to jest niemożliwe, tak? A im dłużej pozostajemy w tej próbie obrony tego starego porządku, który po prostu on się sypie na naszych oczach, tym bardziej tracimy szansę zajęcia jakiejś istotnej roli w tym nowym porządku. Ja słuchałem, myślę, że wczoraj ostatniej rozmowy z panem redaktorem i pan to właśnie powiedział, że jak się, im więcej wysiłku się powtarza na, jakby wydaje na próbę konserwowania tego starego porządku, tym mniej się ma na to, żeby jakoś tam tworzyć sobie miejsce w tym nowym porządku. No i niestety w Polsce, Polska jest na tym etapie, tak bym powiedział.
1: To zapytam się Piotra Nowaka, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego my nie możemy wpaść na pomysł, żeby zbudować taki system, który był efektywny? Nieraz zadawałem to pytanie i nieraz słyszałem odpowiedź, ale powtarzamy melodię.
3: No ale ten system z punktu widzenia osób, które są na górze tego systemu, jest efektywny. Znaczy, on jest nieefektywny może z punktu widzenia nas jako wspólnoty, czy tego, co część osób chciałaby osiągnąć, tak? Jako państwo bardziej nowoczesne, bardziej konkurencyjne, to, które w perspektywie, bo ostatnie 30-35 lat mieliśmy rewelacyjne, tak? Jesteśmy podawani jako przykład. Ja sam, będąc ministrem, jeździłem i przekonywałem, żeby nas przyjęto do G20, pokazując, że to jest najlepszy przykład dla wszystkich krajów, gdzie są dyktatorzy, pokazujący, że przystąpienie do wspólnoty zachodniej, do demokracji i do gospodarki wolnorynkowej z kraju centralnie sterowanego w ciągu 30-35 lat tworzy kraj, który jest jednym z najbogatszych na świecie. I wprowadzenie do G20 było taką kropką na D i w Stanach się to bardzo podobało. Natomiast musimy patrzeć w przyszłość, jakie będzie następne 35 lat. I tu są pewne niepokojące jakieś chmury, które się zbierają nad naszą gospodarką. I mam wrażenie, że osoby, no, którym ten system służy, same z siebie nie chcą ewoluować. To jest gdzieś naturalny proces. No, zwykle te firmy, które są startupami, jest młody biznesmen, sam za kasę rękawy i zasuwa. Jak ta firma potem rośnie i staje się coraz większym konglomeratem, no to potem już zwykle jest tak, że jak się robi zbyt duża, no to gdzieś tam ta firma, pojawią się problemy nieefektywności, ale góra tego nie widzi, bo im w pewnym sensie już jest dobrze służy. No i to na tym polega. Więc jak to zmienić? No to potrzebny jest ruch oddolny, natomiast niestety, ale no mamy jakąś pasywność w społeczeństwie, której wiele rzeczy nie przeszkadza. No i tak to jest. Czy coś zwykle pokazuje to, że kryzysy, które przychodzą, są tym takim czynnikiem, tą iskrą, która dokonuje przemian, tak? Nie daj Boże, jest to kryzys, tak jak jest na Ukrainie, jest to kryzys no, niepodległości wojenny, ale kryzysy gospodarcze bardzo często powodują coś takiego. Zobaczymy, co się stanie. No, wiele wskaźników, czy to w Stanach, czy w Europie Zachodniej, pokazuje, że zbierają się również czarne chmury, jeśli chodzi o gospodarkę. Zadłużenie państw globalne jest najwyższe w historii. To jest nie do utrzymania i na razie nikt nie pomyślał, jak z tego wyjść. Stany próbują, tak? Mają nadzieję w sztucznej inteligencji, że ona zwiększy produktywność, która, że tak powiem, zwiększy wzrost PKB i wtedy relatywnie długi się zmniejszą do wartości PKB. Czy to się uda? No, miejmy nadzieję, że się uda. Jak nie, no to system czeka duże przetasowanie gospodarcze, a tym samym związane z elitami politycznymi. I wtedy być może zmieni się efektywność no, systemu u nas też.
1: To przetasowanie myślę, że trwa na Bliskim Wschodzie, że Iran jest elementem tego całego przetasowania, tego zadłużenia i tego kryzysu, w którym się znalazły państwa zachodnie. Ale to wrócę do tego momentu na chwilę przynajmniej, w którym Polska podjęła decyzję, czy klasa polityczna podjęła decyzję, dobrze, musimy się zbroić, musimy wydawać setki milionów, miliardów dolarów na zbrojenie. Czy to było efektywne? Czy te zakupy, których żeśmy dokonali, były zakupami, które rzeczywiście przyczyniają się do tego, że jesteśmy bardziej bezpieczni? Marek Budzisz.
0: Wydaje mi się, że my musimy patrzeć na to jako na pewien proces, a nie jednorazową decyzję. I to, co było efektywne w roku 2022, kiedy trzeba było uzupełnić w sposób pilny i nie zwracając uwagi na, powiedzmy to, inne aspekty, tak, bo tu się liczył czas dostaw, należało uzupełnić zdolności, wtedy te decyzje były słuszne. Ale z tego nie należy wyciągać wniosku, że mamy do czynienia z jakimś uniwersalnym modelem, w którym to trzeba zawsze funkcjonować. To, że w 2022 roku kupowaliśmy, jak to się mówi, sprzęt wojskowy spółki, bo musieliśmy uzupełnić nasze braki, to nie oznacza, że w 2024 i 2025 roku powinniśmy tak samo postępować. Tu czynnikiem zasadniczym jest pewien namysł strategiczny. Jak prowadzić sprawy państwowe w nowych realiach? No ale żeby był zamysł strategiczny, to musi być centrum strategiczne, musi być centrum myślenia o sprawach państwowych, a tu mamy podstawowy problem, bo to, jaką strategię państwo polskie będzie realizowało i też czy będzie w stanie dostosować się do tych nowych wyzwań strategicznych, bo przecież mamy problem zasadniczy z modernizacją państwa polskiego. No to jest pochodną pewnej refleksji, zdolności klasy politycznej, jakiegoś ośrodka przywódczego, tak to enigmatycznie opiszmy, do prowadzenia refleksji na tematy wyzwań, przyszłości, podstawowych trendów, prawidłowej oceny sytuacji, własnych zdolności i zbudowania odpowiedniej hierarchii celów i narzędzi do działania. I mnie się wydaje, że tu mamy podstawowy problem. Mianowicie my nawet na poziomie pewnego dyskursu publicznego szukamy jakiegoś uniwersalnego rozwiązania, który nam zagwarantuje w dłuższym horyzoncie czasowym stabilizację i bezpieczeństwo. Może trochę dlatego, że wejście do Unii Europejskiej dało nam te 20 ponad lat właśnie funkcjonowania w takim systemie, gdzie główne decyzje zostały podjęte już wcześniej i nie przez nas. My musieliśmy się tylko dostosować, co korzystnie wpłynęło na modernizację w tym czasie państwa polskiego. Tylko że z tego nie można wyciągać wniosku, że tak będzie zawsze. To, że Unia Europejska okazała się dobrym wyborem strategicznym w ostatnim dwudziestoleciu, nie oznacza, że będzie tak samo dobrym w następnym dwudziestoleciu. A ja tylko przypomnę, że ostatnim rządem, który podjął zresztą nie najlepszą próbę, czy nie najlepsze próby reformy państwa polskiego, to był rząd AWS-u. 25 lat temu zszedł ten rząd ze sceny politycznej, czyli mamy całe pokolenie polskich polityków, którzy w ogóle nie musieli myśleć o modernizacji państwa polskiego, o dostosowaniu się do wyzwań współczesności. Tu jest główny problem.
1: To przypomniał pan premiera Jerzego Buzka, jego reformy, które zostały potem... Reforma edukacji, reforma systemu emerytalnego, reforma służby zdrowia i reforma samorządów. To są wszystko reformy, które udały się tylko w fazie wstępnej, a później następne fazy...
0: Ja mówię o pewnej predyspozycji,
1: ja wiem, że,
0: pewnej chęci działania,
1: że mieli ochotę,
0: a nie
1: jeszcze,
0: tylko zarządzania bieżącymi sprawami.
1: No, to jeszcze byli ochotnicy, to można było też pokazać, jak te spółki, które zarządzały naszym portfelem emerytalnym, jak funkcjonowały, kto tam zarabiał te pieniądze. Tak na dobrą sprawę wiem, powiedział, kto był motorem tych zmian w czasie rządów premiera Jerzego Buzka, kto był motorem prywatyzacji, telekomunikacji i tak dalej. To wszystko się działo wtedy. Ale to jest nieważne, bo chodzi o to, że państwo powinno mieć moment, tak to zrozumiałem, państwo powinno mieć moment, w którym się zastanawia i w którym klasa polityczna i nie tylko politycy odpowiadają na pytanie, co mamy zrobić przez następne 20 lat. I z tym pytaniem zwracam się do Szczepana Rumana.
2: No ja mam nadzieję, że taki moment nadchodzi. Myślę, że to na polskiej scenie politycznej widać, że ten moment jakiegoś takiego przełomu na szczęście nadchodzi i to jest bardzo dobrze, dlatego że jak się spojrzy na Unię Europejską i szerzej Europy, bo na przykład Norwegia nie należy przecież do Unii Europejskiej, a Norwegia ma poważne problemy z paliwem. No, kraj, który jest po prostu leży na ropie i na gazie, ma problemy z paliwem. Dlaczego? Dlatego, że w Europie w ostatnich latach zlikwidowano 20 rafinerii. Dlaczego zlikwidowano rafinerię? No bo prowadzono politykę tej redukcji emisji, która polegała na tym, że likwidujemy rafinerię u siebie, po to, żeby inni mogli je zbudować i eksportować do nas gotowe produkty. Ta polityka dotyczyła wielu branż, hutnictwa, przemysłu takiego innego, samochodowego, to w tej chwili obserwujemy rezultaty. To jest zabójcza polityka, symbolizowana przez ten bonmot pani von der Leyen, że najtańsza energia to ta, której nie zużyjemy, więc po prostu Europa zaczęła zabijać swój przemysł po to, żeby nie zużywać energii. Można powiedzieć, że najtańsze buty to te, których nie kupimy, bo nie będziemy chodzić. I to jest genialne, tylko że finał jest taki, że jesteśmy zależni od importu. Nawet kraje, które mają duże zasoby ropy, gazu i tak dalej, są zależne od importu paliw, bo nie mają rafinerii. Więc w tej chwili jakby Europa cała jest w takim momencie, ten kryzys irański bardzo to uwydatnia, w którym musi nastąpić rewizja. Są takie państwa, które już tą rewizję podejmują i to widać na przykład we Włoszech, widać w Niemczech. Dzisiaj słyszałem, że Austria chce się przyłączyć do tego włoskiego podejścia, żeby ETS stawał się tak naprawdę obojętny, dlatego że Włosi zawracają to, co zbiorą z ETS-u, wracają z powrotem do firm energetycznych i tak naprawdę on przestaje wpływać na cenę energii. A mam wrażenie, że my w Polsce jesteśmy w ogonie tych zmian, które, nawet te zmiany, które już w Europie następują, to jakby nasza klasa polityczna, czy duża jej część, cały czas ze wzruszeniem wspomina te czasy Angeli Merkel i jak dobrze to było, jak to wszystko tak było poukładane, ale to już się nie wróci. I finał jest taki, że polskie firmy typu ICEI, prawda, otwierają się w Finlandii. Natomiast ja znam konkretne projekty, że w Polsce będą budowane fabryki dronów należące do koncernów zagranicznych. Zagraniczne firmy będą w Polsce budować fabryki dronów, bo polityka naszego państwa tak tłumi innowacje i przedsiębiorczość Polaków, że nasze własne nie mogą powstać, więc my będziemy w Polsce pracownikami w fabrykach dronów należących do innowacyjnych firm
0: z innych krajów.
1: Ja, wprowadzę Marka Budzisza, bo to jest autorskie obliczenie Szczepana Rumana, 1000 miliardów złotych na transformację.
0: Nie odbiorę panu premierowi tego. No to
1: premiera Donalda Tuska zacytowali.
0: 1000 miliardów na 10 lat.
1: Na transformację energetyczną to jest chyba 4000 złotych, to pan Piotr Nowak na pewno potrafi szybko w głowie policzyć. 4000 złotych, jeżeli przyjąć, że jest 20 milionów obywateli, to 4000 złotych rocznie będzie każdy z nas płacił solidarnie.
0: Na same inwestycje w zieloną transformację i to było...
3: 80 miliardów, tak?
0: Chwilę po tym, jak zakończyliśmy tą debatę na temat SAFE i tego, że jak nie pożyczymy 200 miliardów, to policjanci będą chodzić na bosaka i tak dalej, to z hukiem było ogłoszenie, że 1000 miliardów na zieloną transformację leży na kupce i czeka, i te pieniądze są niezagrożone, są odłożone i bezpieczne.
3: To, co trzeba zrobić, to w dużej mierze można porozmawiać z różnymi ekonomistami i oni wiedzą, co zrobić. To nie jest jakiś tam rocket science, tak? Cały problem jest taki, że jest cały dział ekonomia polityczna, który zajmuje się tym, no, że jest jakiś kontrakt społeczny między politykami a społeczeństwem. No i często reformy, które będą skutkowały tym, że państwo będzie dalej konkurencyjne i się rozwijało po kolejnych 20-30 latach, no są niepopularne politycznie. No AWS jak skończył, to wiemy, tak? No więc generalnie tu jest problem, a cała polityka, która się obecnie odbywa, żyjemy w demokracji, która jest taką, nie wiem, smartfonu demokracją, czy nie wiem, social media demokracją, że de facto, no, jak premier posługuje się tym, co jest obecnie trendy na jakichś tych social media i na tej podstawie podejmuje decyzje, no to rząd nie rządzi, tylko de facto jest odzwierciedleniem trendów jakichś na social media i tu jest problem. Kiedyś już o tym rozmawialiśmy, bo z drugiej strony ja miałem okazję, czy przyjemność, czy nie wiem, kontakty z politykami w różnych krajach. No i nazwijmy to sposób myślenia polityków jest wszędzie taki sam. To znaczy, no celem polityków jest zdobyć władzę i utrzymać władzę, no bo to jest zadanie polityków, tak? Natomiast w tych krajach, powiedzmy, Europy Zachodniej, typu Niemcy, Francja, są te tak zwane rodziny, czy Wielka Brytania, rodziny przemysłowców, tak zwał arystokracji, który jest tym trzonem państwa, takim korem, i on na politykach wymusza pewne decyzje strategiczne. I oni są tym takim, taką, nazwijmy to, radą nadzorczą, merytoryczną, która pilnuje pewnych decyzji, no bo jeżeli będzie źle się działo w kraju, no to i biznesy będą szły, gospodarka będzie się rozwijała, wszystkim będzie źle. I my niestety, nie tylko my jako Polska, ale cały ten region tutaj Europy Środkowo-Wschodniej, no czegoś takiego nie mamy. I dlatego pojawia się ten problem, że chodzimy od bandy do bandy i tego chyba się nie da prosto zmienić, ponieważ no, te recepty są, natomiast ten problem jest, plus do tego dochodzą jeszcze te regulacje, które są związane z Unią Europejską i to dodatkowo politykom jest bardzo łatwo powiedzieć, że tego nie możemy zrobić, bo jest taka dyrektywa z Unii Europejskiej, zapominając, że bardzo często też, jak o tym rozmawialiśmy, no w Polsce jest ten tak zwany gold plating, tak? Czyli jest regulacja europejska, jak to trafia do Polski i zajmuje się tym pewne ministerstwo, ale w dużej mierze urzędnicy w ministerstwie nie mają czasami wiedzy praktycznej, to bardzo często rozmawiają z dodatkowym urzędem. Nie wiem, w przypadku Ministerstwa Finansów jest na przykład KNF. I tam jest dodatkowo to dociskane, gdzie się okazuje, że mamy jeszcze bardziej ciaśniejsze regulacje, niż Unia Europejska tego wymaga. Więc jest z tym problem. Ja mam nadzieję cały czas, że to, co się dzieje, ta przemiana pokoleniowa, która się dokonuje u nas na scenie politycznej, spowoduje, że jednak to podejście się zmieni. Mam taką nadzieję. No i chcę tą nadzieję mieć, bo inaczej jak nie, no to wiemy, jakie mamy problemy, tak? Nie uciekniemy przed demografią, co już widać w służbie zdrowia de facto, tak? No bo to sobie z jednej strony brak pieniędzy się odzwierciedla tym, że tych wizytujących jest coraz więcej, a będzie ich jeszcze więcej, tak? No więc przed tym nie uciekniemy. Zadłużenie naszego finansów publicznych państwa już zbliża się do konstytucyjnego progu. Co z tym dalej zrobić? No powinna się odbyć jakaś debata na ten temat uczciwa, bo najprawdopodobniej czekają nas po prostu podniesienie podatków, no albo cięcia, no ale cięcia co? W służbie zdrowia? Większe cięcia? W zbrojeniach, od których zależy tak jakby no, nasza niepodległość, gdzie musimy jednak w tym kierunku iść, więc czekają nas bardzo trudne decyzje, a większe podatki, nie zapominajmy,
1: to jest przepraszam, większa... a to tysiąc miliardów przecież ma premier Donald Trump, o cięciach mówimy, no po prostu musimy inaczej gospodarzyć.
0: Ja mam odmienne zdanie od Piotra, ja uważam, że w tej sprawie czeka nas przepychanka z policją w Trybunale Konstytucyjnym i potem wyrok, który będzie mówił, że no można powyżej 60 się zadłużyć i dalej.
3: To są problemy, znaczy... Prezydent Argentyny ostatnio powiedział, no ponieważ przygotowywał budżet i zrobił cięcia, bardzo mocne cięcia, jeśli chodzi o dotacje do kultury. No i dziennikarz pan, czy pan nie pamiętam, mówi, no ale czemu pan zrobił cięcia w kulturze? Będzie mniej dotacji do kultury. On powiedział, bo robię cięcia w administracji publicznej. Oni powiedzieli, no to jest kultura. Tak, jeżeli artysta musi się utrzymać z dotacji, to jest pracownikiem administracji publicznej, a nie artystą.
2: Ja no słyszałem tą wypowiedź, on mówił, że sam miał jakiś zespół.
3: Bardzo, bardzo dobre podejście i być może od tego trzeba zacząć przynajmniej u nas, pomalutku. No.
1: Powiedziałeś o... Nie, Szczepan powiedział o tym, jak skończył rząd AWS-u, że pamiętamy, to jest tylko...
2: Piotr.
1: To tylko przypomnijmy, że od razu premierem został Leszek Miller, pamiętamy, jest to polityk aktywny na polskiej scenie politycznej, który natychmiast przerwał kontrakt, znaczy zawiesił, był list intencyjny, jeśli chodzi o gaz norweski, podpisany przez premiera Buzka, został zatrzymany, a likwidator właściwie Stoczni Szczecińskiej, pan Piechota, i teraz już do Marka Budzisza mówię, jest szefem jakiejś grupy gospodarczej polsko-ukraińskiej.
4: Izby
1: gospodarczej. Pojawia się w tym Kijowie, czy ma ten bagaż z napisem, zlikwidowałem najlepszą polską stocznię, udało mi się, na szczęście wsadziłem niewinnego człowieka do więzienia, to wszystko było super, a teraz będę budował gospodarkę i związki polsko-ukraińskie?
0: Pan Piechota jest już od dość dawna, z tego co się orientuje, prezesem tej izby. To nie jest jedyna organizacja aktywna polskich przedsiębiorców, aktywna na Ukrainie, więc w tym sensie na szczęście ta opcja związana z prezydentem Kwaśniewskim, bo taka jest afiliacja pana Piechoty, nie ma tutaj monopolu. Ale dlaczego w ogóle taką rolę ta opcja odgrywała w kontaktach polsko-ukraińskich? Bo to jest też trochę pytanie do nas samych. No w moim odczuciu dlatego, że przez długie lata Polska była w gruncie rzeczy odwrócona od swoich wschodnich sąsiadów. To nie dotyczy wyłącznie Ukrainy, to dotyczy również Białorusi. Tam, gdzie jest próżnia, tam, gdzie nie ma naszego działania, to jest nieco bardziej uniwersalna metoda, maksyma, no tam wypełniana jest ta próżnia przez innych, którzy chcą działać. Tak to określę. Teraz to się zaczęło dopiero zmieniać, ale i tak ustępujemy, i to znacząco, na przykład Niemcom, którzy od lat są na Ukrainie, są instytucjonalnie obecni na Ukrainie w zakresie działalności ich think tanków i też finansowania think tanków. No
1: tak jak Ukrainy. W Polsce. Niemcy są konsekwentni, wszędzie są
0: ale
1: obecni.
0: Tam, gdzie nie działa nasze państwo, tam działają inne państwa. Mamy mieć pretensje do Niemców, że realizują swoje interesy? Miejmy pretensje do siebie, że my nie realizujemy naszych interesów.
1: No, ale co?
0: Zaczęliśmy od sektora zbrojeniowego. Ja dam taki przykład, bardzo, bardzo wymowny, bo jak się obserwuje ostatnie podróże Zełenskiego, czy to do Holandii, czy do Niemiec, czy do Włoch, czy do Norwegii, to jednym z kluczowych graczy po stronie ukraińskiej, mam na myśli firmę, jest firma Firepoint. Producent rakiet Flamingo, firma, która chce budować europejską żelazną kopułę. Dzisiaj ona ma umowę z NVIDIA, czyli z największym europejskim producentem rakiet średniego zasięgu, ma umowę z Kongsbergiem, największym norweskim koncernem zbrojeniowym, ma umowę z Diehl Defence, buduje fabrykę w Danii. To jest sytuacja kwiecień 2026. Ale we wrześniu 2024 właściciel tej firmy był w Polsce. Był w polskim Ministerstwie Obrony. Rozmawiał z wiceministrem. Przecież wiadomo, kto odpowiada w resorcie obrony za kontakty międzynarodowe. Chciał zbudować tutaj centrum logistyczne, a następnie centrum produkcji. No, z tego oczywistego powodu, że pewne elementy tych konstrukcji, tych dronów dalekiego zasięgu, które ta firma buduje, ona odpowiada, różnie się ocena, od 60 do nawet 80% całej produkcji tych dronów, które uderzają w te rosyjskie rafinerie. On chciał to zbudować w Polsce, bo niektórych rzeczy nie można zdublować. Na przykład budowy silników, to są zbyt zaawansowane technologie i maszyny. Lepiej posadowić te inwestycje w bezpiecznej lokalizacji. Polska tu wydawała się bardzo bezpieczna. No ale on się nie spotkał z zainteresowaniem polskiego rządu. Nie ogólnie rządu, nie jakiegoś teoretycznego rządu i teoretycznej klasy politycznej, tylko bardzo konkretnego rządu, bo wiadomo, kto w 24 roku sprawował rządy w Ministerstwie Obrony i ten polityk powinien się wytłumaczyć, dlaczego nie podjął. Minister Zalewski. Dlaczego nie nadał tej konkretnej, bardzo acz ważnej sprawie biegu? Dlaczego minęło półtora roku i niewiele się w tym zmieniło? Dzisiaj nasza pozycja negocjacyjna, gdyby hipotetycznie, gdybyśmy chcieli nadrobić, jest znacznie gorsza niż w roku 2024, bo w 2024 to ta firma chciała. Dzisiaj oni już nie muszą chcieć, bo ich zapraszają duzi europejscy gracze. Mało tego, rząd Holandii wyasygnował 250 milionów euro po to, żeby finansować produkcję dronów, które mają być konsumowane i zużywane na Ukrainie. Czyli daliśmy się wyprzedzić. No i teraz zadajmy sobie pytanie, dlaczego tak się stało, bo łatwo jest mówić jeden rząd, ale przecież w 23 i 24 roku część polskiej opinii publicznej dała się skusić takiemu taniemu antyukrainizmowi. Znaczy zaczęła wzbierać fala antyukraińskiego nastawienia, takiego przekonania, że my tutaj w ogóle nie powinniśmy niczego szukać, trzeba się odwrócić, najlepiej odgrodzić. To jest, wydaje mi się, pewien problem spojrzenia i to już całej opinii publicznej polskiej, a nie tylko części klasy politycznej, na naszą przyszłość. To jest niestety moim zdaniem taka filozofia, niech na całym świecie wojna, byle polska wieś spokojna. I to jest ten problem, bo klasa polityczna, o której tak się dużo w Polsce mówi, słusznie narzekając na jej jakość, no ona nie wzięła się z niczego i znikąd. Ktoś na nich głosuje, ktoś ich wybiera, ktoś im daje ten mandat demokratyczny, tak jak premierowi Millerowi. Też ktoś dał wtedy mandat demokratyczny. To nie jest polityk, z którym bym kiedykolwiek sympatyzował albo chciał mieć cokolwiek wspólnego, no ale jeśli chcieliśmy demokracji, no to Grzegorzu Dyndało mamy to, co chcieliśmy.
1: Szczepan Roman.
2: Ja myślę, że to jest część szerszego problemu, którym też jest w ogóle zarządzanie spółkami Skarbu Państwa, nie tylko Polską Grupą Zbrojeniową, którego to problemu nie rozwiązał żaden rząd dobrze przez ostatnie dekady. I myślę, że jakiś przełom, jeżeli będzie rzeczywiście miał nastąpić taki polityczny u nas, to on będzie musiał uwzględniać jakby podwyższenie jakości zarządzania spółkami Skarbu Państwa, no bo
1: aż szkoda gadać. Sejm Rzeczpospolitej. Znasz notowania. Wiesz, kogo można wybierać. To nie jest tak, że jakakolwiek rewolucja na scenie politycznej Polski może się dokonać.
2: Idzie partia do władzy z postulatem konkret numer 68, jeden z tych kilku zrealizowanych pod tytułem zwolnimy wszystkich z zarządów spółek Skarbu Państwa. No przepraszam, ale to nie działa tak, że wszyscy to złodzieje, że wszyscy się nie nadają, tak? Można mieć postulat w normalnym kraju, do dojrzałej demokracji, że dokonamy weryfikacji i tak dalej, ale ich postulat był zwolnimy wszystkich. I ten jeden postulat wypełnili, tak? Więc to tam, gdzie ja to obserwowałem, no jest nasz strategiczny zakład MESCO, jedna z najważniejszych firm. No to przepraszam, ale poprzednia władza prezesem MESCO uczyniła panią, która w Kielcach zarządzała komunikacją miejską, a ta władza zastąpiła ją panią, która w Kielcach zarządzała zielenią miejską. Obie mają te same kwalifikacje do bycia prezesem spółki zbrojeniowej, czyli żadne. Ale to jest u nas stabilne, w sensie tak po prostu to ma działać. Potem się dziwimy, czemu nie ma innowacji i tak dalej. No jak mają być, tak? No ale... A druga rzecz, że jak przyjeżdżają Ukraińcy, to ja rozumiem, że oni po prostu no, za wysokie progi, no gdzie Ukraina, gdzie Polska, prawda? Tak zostali potraktowani.
0: W tym konkretnym przypadku oni w ogóle nie chcieli nawet ani pieniędzy, ani, bo oni, to jest na tyle duża i zasobna firma, że oni deklarowali, że za własne środki zbudują fabrykę i nie potrzebowali współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową, bo oni taką grupę zbrojeniową polską mają na Ukrainie.
2: Ukrobronprom.
0: Tak, i trzymają się ci wszyscy przedsiębiorcy nowi w ukraińskim sektorze zbrojeniowym, od tego zaczęliśmy, oni się trzymają na wielką, na odległość od tego rodzaju
2: dalej,
0: firm, bo wiedzą, jak to funkcjonuje. Oni chcieli to wszystko sami zrobić, potrzebowali tylko czegoś, co się umownie nazywa życzliwością i chęcią działania. I to problem polega na tym, że chęci działania nie było po polskiej stronie,
2: ale ja jestem pewien,
0: a nie partnerstwa.
2: Ja jestem pewien, że jeżeli na przykład Firepoint zawarłby umowę z MBDA, i MBDA przyszłoby do rządu polskiego, że chcą ulokować tą samą fabrykę.
0: Oczywiście, że tak.
2: To wskazano by im tereny inwestycyjne, ulgi podatkowe na 5 lat,
0: i zapłacilibyśmy 5
2: tak
0: razy więcej za ten sam produkt.
2: My byśmy zbudowali tą fabrykę.
0: Zapłacilibyśmy 5 razy więcej, tak. No, ale
2: także no to...
0: Tu jest ten problem. Ja zresztą powiem już jeszcze jedną rzecz. Będąc na Ukrainie, rozmawiałem z dużym przedsiębiorcą, który ma 4 fabryki zbrojeniowe na Ukrainie, ma też fabrykę w Polsce, ma fabrykę w Indiach, w Malezji, no tam też są tacy ludzie, i on mi w takim przypływie szczerości powiedział rzecz następującą. Czyli on powiedział, że on zaczynał swoją przygodę biznesową na Ukrainie. On myślał, że w tym postsowieckim kraju penetracja służb, które utrudniają działalność biznesu, jest duża, no ale jak przyjechał do Polski, to zrozumiał, że Ukraina to jest przedszkole w porównaniu z tym, co jego tu spotyka w Polsce. I uczciwie powiedział, że nie ma takich przeszkód w Niemczech, nie ma takich przeszkód w Indiach, więc dlaczego miałby wybierać Polskę?
2: U nas te przeszkody są doprowadzone do perfekcji, to jest nasza specjalizacja po prostu.
1: Każdy chciałby coś z tego mieć. To nie są służby, to jest pazerność.
0: Nie wiem, czy to jest pazerność. No on mi jeszcze powiedział o jednej rzeczy, a to przecież jest człowiek zamożny i mający poczucie własnej wartości. No bo Ukraińcy to nie wyłącznie panie, które sprzątają u nas w domach, czy pracownicy budowlani. Tam są też ludzie o innym formacie, o innych umiejętnościach. I on mi powiedział, a mieszka w Józefosławiu, czyli nie gdzieś na jakiejś zakutej prowincji, bo ma tu dom. I on mi powiedział, że on właściwie nie wie, dlaczego pod Żabką jakiś żul go obrzuca obelgami, bo widzi samochód na ukraińskich numerach. No to jest mniej więcej też to, o czym powiedziałem. No, dopuściliśmy, nasza klasa polityczna i nasza ci, którzy mają wpływ na opinię publiczną. Dopuściliśmy do sytuacji, że światopogląd żula decyduje o naszej polityce strategicznej wobec ważnego naszego sąsiada. I to jest wynik abdykacji już całej klasy politycznej, a nie tylko tych, którzy rządzą dzisiaj. Bo tak samo opozycja bardzo chętnie wzięła udział w tym wyścigu antyukraińskości.
2: Ja bym powiedział, to jest ciekawe, że, bo pan redaktor mówi o tym, że tam, gdzie my abdykujemy, tam wchodzą inni. I tu już to padło. Drugim krajem, w którym my abdykowaliśmy od dłuższego czasu, jest Białoruś. I tam nie wchodzą Niemcy, tylko wchodzą Amerykanie. I wchodzą bardzo aktywnie. I myślę, że to może mieć dla nas w najbliższym czasie również konsekwencje, bo nagle się obudzimy w sytuacji, w której tam coś się dzieje, co my w ogóle nie przewidywaliśmy, tak?
0: No, dlatego Andrzej Poczobut nadal jest w więzieniu, a setki innych opozycjonistów już te więzienia opuściło, no bo Łukaszenka, co by o nim nie powiedzieć, jest politykiem, który wie, kto jest słaby, bezwolny, bez inicjatywy i bez znaczenia, i łatwiej pokazać własną siłę w starciu z tego rodzaju rywalem, niż w starciu z Amerykanami w tym przypadku. No to jest wynik właśnie zaniechań, bezczynności, braku planu. Właściwie traktowaniu polityki zagranicznej jako w gruncie rzeczy polityki narracyjnej czy retorycznej. Dużo się mówi, dużo się pięknych wpisów umieszcza, albo i mniej pięknych, a z pewnością mniej mądrych, w platformach społecznościowych, to dotyczy również urzędujących ministrów, ale mało robi. Nie buduje narzędzi, nie buduje strategii. Do Polski przyjechało kilkaset tysięcy Białorusinów po 20 roku, a przypomnę, minęło już 6 lat. A gdzie mamy jakikolwiek uniwersytet białoruski w Polsce, który mógłby szkolić, kształcić elitę przyszłego państwa białoruskiego? Nie stać polskiego państwa na ufundowanie, ja nie mówię uniwersytetu, gdzie by 100 tysięcy ludzi uczęszczało, no ale relatywnie niewielkiej placówki. Gdzie mamy Instytut Białoruski, który dedykowany był badaniu tylko i wyłącznie spraw białoruskich i miał rozeznanie, jak wygląda układ władzy nie w grupie 5 najważniejszych osób w Mińsku, tylko w lokalnych relacjach gdzieś tam w Mochylewie czy w Brześciu. No, państwo polskie tego przecież niestety nie robi, nie pozostawia puste pole. No i to pole jest właśnie wypełniane przez innych, no bo polityka nie znosi przecież próżni.
1: Piotr Nowak mówił o uniwersytetach, wprawdzie nie białoruskim, ale rozmaitym systemie edukacji, w którym byśmy dołączyli do światowej elity.
3: Tak, no możemy, tylko, no mówię, nie ma woli, tak? Nie ma problemu, żeby przyciągnąć tutaj do Polski Harvard Business School, który by przeprowadzał szkolenia czy studia dla osób, dla executive, dla managementu, dla administracji publicznej, żeby zmienić sposób myślenia. No tylko nie ma woli. Ja rozmawiałem o tym z wicerektorem 2 lata temu Harvard Business School i nie ma problemu, tylko no brak jest woli. I o tym, co my rozmawiamy tutaj, to też, żebyście państwo mieli świadomość, że to jest do zmiany, bo tak na dobrą sprawę, przynajmniej moje doświadczenie pokazuje to, że w Polsce jedyną osobą, która realnie może dokonać tych wszystkich zmian, to jest premier. Nie ma czegoś takiego, że premier mówi, ja tego nie mogę. Bo jeżeli premier chciałby zmienić, nie wiem, przeprowadzić reformę służb specjalnych, może ją zrobić. Jeżeli chciałby przyciągać inwestorów i mieć kompetentnych ministrów, może to mieć. Jeżeli chciałby, ja uważam, to powinno się robić, dochodzić do stymulowania polskich firm, żeby wychodziły za granicę i przejmowały spółki, czy to w Niemczech, czy to we Francji, w Europie Zachodniej, czy po stronie wschodniej, gdzie cały czas jest podwyższone ryzyko, ale kto nie ryzykuje, ten, jak to się mówi, szampana nie pije. To mamy narzędzia inwestycyjne, choćby Polski Fundusz Rozwoju, który powinien być aktywny w tym kierunku, tak? Więc de facto możemy sobie wyobrazić jakąkolwiek dziedzinę życia, którą trzeba zreformować i premier ma taką władzę w Polsce, że może to zrobić. Konstytucji nie może zmienić, no bo tam trzeba mieć większość, ale ma większość w Sejmie, nie ma problemu przy prowadzeniu różnego rodzaju reform. Więc to jest brak tylko i wyłącznie woli politycznej.
1: Ja albo jestem wiedzy.
3: Jestem realistą, nie, że woli. Pewne reformy są dłuższe niż jedna kadencja. Pewnych rzeczy nie da się zmienić, nie wiem, zmiany rynku mieszkaniowego, zwiększenia podaży gruntów. Oczywiście, tego nie da się zrobić w jedną kadencję, ale rozpoczęcia procesu, który nada kierunek, że za 4, czy 6, czy 8 lat my w końcu osiągniemy pożądany instytucjonalny framework części państwa, czy pewnego elementu państwa, czy całości państwa, może to zrobić. Ja uważam, że urzędujący premier w danym momencie, który urzęduje, powinien się wytłumaczyć, czemu temu nie robi, bo nie ma przeciwwskazań, żeby takich rzeczy nie robić. Po prostu brak woli politycznej, koniec.
1: To zaapelujemy do Donalda Tuska, żeby się wytłumaczył. Panie premierze,
3: zaprosimy, żeby przyszedł,
1: proszę,
3: może do nas.
1: Proszę się wytłumaczyć. Jak powiedziałeś o zmianie pokoleniowej, no to jest strategy and future. Jest taka struktura myśląca, do której należy Marek Budzisz. I,
0: no ale ja pokoleniowo to raczej już zaliczam się do tego odchodzącego pokolenia.
1: No,
2: przekazuję wiedzę młodszym.
1: Ojej. To mnie pan redaktor zaskoczył, bo ja
3: nóż
1: też w takim razie. No dobrze, ale powiedz mi, byłeś kiedyś młody.
3: My jesteśmy młodzi, no a dzieci są dorośli.
1: Dobra,
3: dorosłe.
1: No to dobrze, to zaczniemy jeszcze. To byłeś kiedyś młody, czyli należałeś do młodego pokolenia. Strategy in Future ma z 10 lat już, prawda? Wymyśleliście, bo nie chodzi o zmianę pokolenia, tak jak u Adama Mickiewicza, że nie chodzi o to, w jakim kto jest wieku, tylko w jakim stanie ducha jest, prawda? Że stary może być młody, młody może być stary, wszystko jest możliwe na tym świecie, więc uznajemy cię za młode pokolenie.
0: No dlatego koniec, ta kropka, dystynkcja młodzi-starzy jest tutaj myląca, bo okazuje się, że ludzie nie młodzi mogą też być zwolennikami zmian
1: tylko nie chciałem,
0: i wiedzieć, jak to
1: nie
0: zrobić.
1: Nie chciałem o młodości tylko o i starości, tylko o armii nowego wzoru, tak? Żeście w Strategy in Future długo siedzieli, długo wymyślali, potem mieliście wielkie prezentacje na temat armii nowego wzoru. Było tak?
0: No było, oczywiście.
1: I ta armia nowego wzoru pokazywała, jak zmienia się pole walki, jak należy podejść do tego wszystkiego, jak należy zorganizować armię w nowoczesnym świecie. Tak było?
0: Tak było.
1: I czy z tego waszego pomysłu ktoś skorzystał, czy nie? Jeśli chodzi o sztab generalny, naszych generałów, dowódców naszej armii, skorzystał.
0: Nie wydaje mi się, mówiąc szczerze, chociaż to nie, też bym nie wyciągał wniosku, że to było zupełnie bez znaczenia, bo publicznie nikt nie przyznawał jakiegoś istnienia długu intelektualnego, no ale prywatnie wydaje się, że jakieś tam elementy zostały przyswojone.
1: Chociaż wygląda to tak, jakby no jak patrzymy na to, co się dzieje, takie mam wrażenie przynajmniej, że to było takie uderzenie głową w mur, tak? Bo mieliście nadzieję na to, że pokażecie i wtedy zacznie się dyskusja na temat tego, co polskiej armii jest potrzeba, żeby obronić Polskę. Tak było?
0: No my nie tylko opinii publicznej o tym powiedzieliśmy, ale przedstawiliśmy też ten projekt zarówno ówczesnej opozycji, o tym zresztą Jacek Bartosiak pisał w swojej książce.
1: Opozycja wtedy to był Donald Tusk.
0: To był dzisiejsza Platforma, czy Koalicja Obywatelska, raczej tak należałoby powiedzieć. I chcieliśmy przedstawić ówczesnemu obozowi rządzącemu. Tylko ówczesny obóz rządzący nie był szczególnie zainteresowany wysłuchiwaniem jakichś tego rodzaju opinii, bo wiedział, co robić. To jest zresztą cecha charakterystyczna dla każdego obozu rządzącego, niezależnie od legitymacji partyjnej. Ówczesna opozycja, a dziś obóz rządzący też nieco jest bardziej obecnie przekonany o własnej pewności i wiedzy, a z kolei ówczesny obóz rządzący, czyli dzisiejsza opozycja, dzisiaj jest znacznie bardziej skłonna do wysłuchiwania opinii takich środowisk jak Strategy and Future, a kiedy rządzili nie byli wielkimi tego
3: entuzjastami. Nie zgadzam się, bo nie wszyscy ministrowie czy rządzący są zamknięci na tego typu spotkania i nie.
0: Znam ja sam zapraszałem posłów i ministrów ówczesnego PiS-u na spotkanie, które organizowaliśmy i nikt nie przybył.
3: Przynajmniej nikt nie zaprosił.
0: Przybyli, no trudno zapraszać kilkadziesiąt osób.
3: Ale ministrem byłem.
0: Kilkadziesiąt osób trudno zapraszać. My zapraszaliśmy specjalistów od kwestii wojskowych i zbrojeniowych. W związku z tym to należałoby w gruncie rzeczy zapytać pana ministra Błaszczaka, dlaczego nie był zainteresowany wtedy, kiedy rządził, wysłuchiwaniem tego rodzaju
1: sugestii. Bo mu ktoś po prostu powiedział, jakiś generał mu powiedział, że to nie warto tego słuchać, bo to jest głupie.
0: Nie, bo ale jeżeli my dzisiaj mówimy, ja nie bronię pana premiera Tuska, bo to nie jest polityk moich marzeń, ani taki, na którego bym chciał głosować, ale jeżeli dzisiaj mówimy, że premier obecnego rządu ma wszystkie narzędzia w ręku, ażeby zreformować Polskę, no to zadajmy pytanie, dlaczego premier poprzedniego rządu, który też miał te wszystkie narzędzia, nie podjął tego wysiłku, bo w przeciwnym razie tak jak tu uczestniczymy w dyskusji, wpisujemy się w ten niszczący spór polityczny, my oni. Bo wtedy będzie część Polaków, którzy będą uważali, że obecna władza jest idealna, a druga część uważa, w każdej rodzinie pewnie mamy zwolenników i jednej i drugiej opcji, że było odwrotnie. Problem polega na tym, że ten spór ma niszczący charakter. I on właśnie moim zdaniem blokuje podejmowanie trudnych decyzji, a reforma państwa jest zawsze trudną decyzją.
3: Znaczy spór w polityce jest...
1: Piotr Nowak.
3: Tak, spór w polityce jest normalnym elementem i no to jest polityka, tak? Bo gdyby nie było sporu, no to te partie byłyby jedną partią. Zawsze jest ten spór gdzieś, polaryzacja w polityce jest samym takim ideą i nazwijmy to czymś, dlaczego jest polityka. Natomiast to, co obecnie doświadczamy, i to nie tylko w Polsce, ale w demokracjach praktycznie na całym świecie, no to jest nazywane, już się zaczynam nazywać demonizacją, tak? Czyli poprzez to, że mamy dostęp do tych social media 24 godziny na dobę, karmimy się tym, algorytmy wrzucają nas w te bańki, gdzie te nasze bardzo często negatywne emocje są po spotęgowane i demonizacja ma to, na to, to tym się odznacza, że jedna strona oskarża drugą już o najcięższe przestępstwa, o zdrady stanu, jedna strona chce zanihilować drugą, już nie ma tego dialogu takiego, na którym gdzieś faktycznie możemy znaleźć konsensus. Te tak zwane centrum, które i to również w Stanach Zjednoczonych bardzo mocno widać, są niszczone, wypłukiwane i tam już tego nie ma nic. I wtedy zaczyna się tak jakby troszeczkę rozpad w pewnym sensie państwa demokracji, co jest łatwiejsze dla aktorów zewnętrznych, w naszym przypadku to najprawdopodobniej jest Rosja, ale nie tylko, gdzie mogą w tych social media, te całe farmy różnego rodzaju botów, niebotów, narzucać tematy i narracje, które potem jest rezonuje w tym społeczeństwie i to się odnosi również do polityków, no bo oni, tak jak wspomniałem, zamiast mieć jakiś kor państwa, to oni cały czas żyją tymi nastrojami społecznymi. Natomiast wracając do tego, co pan redaktor powiedział, poprzedni rząd, poprzedni premier, wydaje mi się, że oczywiście zawsze można powiedzieć, że można było zrobić więcej i tu ja byłem jednym z osób, które generalnie sytuacja jest taka, że procesy, które poprzednia ekipa rozpoczęła, zaczęły się gdzieś, jeśli chodzi o te aspiracyjne, tak? Przypomnijmy sobie, czy program 500+, z jednej strony miał mieć zalety demograficzne, tak? Ale to się okazało, skończyło się tym, że podniesiono, wyjęto ileś tam tysięcy, setek tysięcy dzieci z biedy, tak? Wiele rodzin było stać im kupić dzieciom laptopa i tego typu rzeczy, więc to był pozytywny efekt. Wiele reform było zrobionych, jeśli chodzi o uszczelnienie systemu finansów publicznych. Zadłużenie zostało zredukowane przez te 8 lat. Aspiracyjnie również było robione. Powstał Polski Fundusz Rozwoju, który właśnie jednym z elementów miał być inwestycyjną, taką ramieniem inwestycyjnym, nazwijmy to, rządu. Proszę zobaczyć, co się stało, jeśli chodzi o Orlen, o konsolidację Orlenu, o rozrośnięcie się Orlenu i próby wejść na zagraniczne rynki. Również proszę zobaczyć, co się działo w sektorze bankowym, tak? Zrepolonizowano bank, UniCredit, więc pewne rzeczy zostały zrobione. Pomysł CPK cały i wiele różnych rzeczy, które się rozwijały i proszę pamiętać również o tym, że z jednej strony był COVID i to, jak państwo zadziałało w trakcie COVID-u, to, że de facto nie było dużego bezrobocia, oraz te wsparcie dla przedsiębiorców, różnie można je oceniać, tak? Pozytywnie, negatywnie. Tylko bardzo często jest tak, że analiza wsteczna jest zawsze skuteczna. I ja pamiętam, bo uczestniczyłem w tych momentach, gdy był COVID, gdy była pandemia, przy tych trudnych decyzjach, które bardzo często jest tak, że nawet jeśli się konsultuje to z sektorem prywatnym, to sektor prywatny bardzo często podpowiada pewne rozwiązania, które są niezgodne z prawem albo dobre dla wąskiej grupy i potem mówi, to już zróbcie sami, tak? Też nie ma czasami tego wsparcia. Więc również wojna na Ukrainie, tak? To, co się stało z tym wsparciem dla Ukrainy, przekazywaniem uzbrojenia. Różne osoby to krytykują. Ja uważam, że to było bardzo dobre działanie i to wsparcie. I zakupy również, to, co pan również wspomniał, z tych półek, bo trzeba było uzupełnić te zasoby, te resursy, które przekazaliśmy, tak? Żeby były. Więc wydaje mi się, że to, co było zrobione przez te 8 lat, to był dobry okres dla Polski. I teraz, czy były pewne mankamenty? Oczywiście, że były. Można było wiele rzeczy zrobić lepiej, inaczej, ale wyszło jak wyszło. Nie? Ważne, żeby próbować się starać i coś robić. Natomiast obecnie, to ja sobie pozwolę tutaj na krytykę, ja mam wrażenie, że jest tak jakby pasywne, nawet nie ma aspiracyjnych celów, jest zarządzanie państwem i to w sposób nawet nieudolny. Co się stało z zadłużeniem państwa polskiego? Na koniec 2023 roku ono wynosiło 1,3 biliona, 1300 miliardów, a obecnie przekroczyliśmy 2000 miliardów, tak? Cała ta dyskusja, co się odbyła w Polsce, ta burza taka o sejfie, tak? Rozmawialiśmy o 200 miliardach złotych, które mają być pożyczone w perspektywie 4-5 lat. Już pomijam inne rzeczy, że co teraz pokazuje z perspektywy czasu, co się dzieje w Rumunii, czy to, że tych środków nie wydamy, trzeba mieć kontrahentów, nieważne. 200 miliardów złotych przez 4-5 lat. Obecny rząd zadłużył Polskę już na dzisiaj na 700 miliardów nowych złotych, nowego zadłużenia 700 miliardów złotych w 2 lata i 3 miesiące. I nikt o tym nie dyskutuje, tak? To nas uderzy, musimy mieć świadomość, że w perspektywie 2-3 lat, a nie daj Boże, jak przyjdzie kryzys gospodarczy, bo w Stanach powoli już się tam coś zaczyna kotłować, to państwo polskie, brzydko mówiąc, się rozkraczy. A nie daj Boże, jeśli się okaże, że wschodni agresor podejmie jakieś decyzje, które by się wiązały z jakimś, nie wiem, u nas jakąś dodatkową wysiłkiem państwa polskiego związany ze zbrojeniem, czy być może, nie daj Boże, mobilizacją społeczeństwa, to my będziemy w bardzo trudnej sytuacji. I o to chodzi. Tym się różni umiarkowanie dobry rząd od złego rządu, tak?
2: To już zostawiam.
3: Wolałbym, żeby było inaczej, no bo można to państwo reformować. Brak jest strukturalnych reform, ale tak jak mówię, no były próby reformy sądownictwa, widzimy jak się skończyło niestety, no bo nie została doprowadzona tak, jak powinna być, też błędy popełniono, no i mamy problem, no.
2: Zostawiając te rządy na boku.
0: Ale jeśli mogę, przepraszam.
2: Proszę.
0: Że po pierwsze nie jest tak, że jesteśmy skazani na polaryzację, bo są państwa, ja o tym pisałem, nawet w mojej ostatniej książce, takie jak, nie wiem, Dania, czy na przykład Litwa, które były w stanie osiągnąć poziom porozumienia co do pewnych kluczowych spraw związanych z polityką obronności i polityką bezpieczeństwa. Ale trzeba było wyjść z tego paradygmatu polaryzacji. I to nie jest mój zarzut pod adresem pana premiera Morawieckiego, bo akurat w zakresie stanu finansów publicznych on był rewelacyjnym, najlepszym moim zdaniem w ostatnich 30 latach szefem rządu. Mój zarzut w sposób świadomy formułuję pod adresem liderów obozów politycznych, czyli z jednej strony pana Donalda Tuska, a z drugiej strony pana Jarosława Kaczyńskiego, którzy nadal funkcjonują w tym paradygmacie polaryzacji. I mechanizm jest zrozumiały.